i do rozwijania się jakby populacji też tych miast. Także mamy nadzieję, że następny stopień wodny, i to nie będzie ostatni stopień wodny. Ja jestem zwolennikiem budowy kaskadyzacji całej Wisły, aby tej wody było więcej. Dobrze, dziękuję.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny, a możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie, także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
1: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
0: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje

0: Przyjmuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie. Warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
1: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 miliony 600 tysięcy złotych.
2: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
0: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
1: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na Centrum Usług Społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
0: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
0: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
3: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane udzielanej pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i

0: osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
1: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
2: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
3: Zdrowia i miłości. Bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina. I ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
2: Dzienny dom pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
4: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
2: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
4: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia. Przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek, mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączyły się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
5: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
4: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę,

0: czytają inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
1: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
2: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przychodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
3: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko o płakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy, okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
4: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu

0: wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
2: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych, czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
3: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
4: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu

0: do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
2: Ja rozumiem, że od poniedziałku, i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra. Od jutra. Od jutra, na weekend. No właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19. Tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
3: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwały rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Wrocławku jest dobry.
4: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Wrocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie, albo we Wrocławku, albo

0: Bydgoszczy albo w Ciechocinku, to już Państwo to je regionalnie wybierzecie. Czy chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Ta zbrodnia 18 lat temu wstrząsnęła Piłą. 3 czerwca 2008 roku w jednym z mieszkań tego bloku przy Bydgoskiej w Pile sąsiadka znalazła zwłoki 73-latki.
1: Zwłoki były skrępowane, przymocowane taśmami klejącymi do fotela, a zabójca działał z niezwykłą brutalnością. Jest podejrzenie, że kobieta została zamordowana poprzez uderzenia młotkiem w głowę.
0: Z mieszkania zniknęły pieniądze. Śledczy wówczas ustalili, że kobieta była bardzo ostrożna i nie wpuszczała do mieszkania nieznajomych osób.
2: Jest przyjmowanych kilka wersji, dlatego że pewne okoliczności wskazują na motyw finansowy, a pewne wykluczają rabunek.
0: Ówcześni śledczy zatrzymali 3 osoby. Żadnej nie przedstawiono zarzutów. Dopiero teraz po latach policjanci z poznańskiego Archiwum X, Zespołu Analityczno-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz prokuratorzy rozwikłali sprawę.
1: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne. Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
0: Damian B. w chwili popełnienia zbrodni miał 26 lat. W przeszłości był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne. Usłyszał już zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
3: W sobotę przed 18 do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dubiczami Cerkiewnymi a Kleszczelami. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierowca Seata, jadąc w kierunku Kleszczel na prostym odcinku

0: odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu i uderzył w drzewa.
1: Autem podróżowały 4 osoby. Jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Kierowca i 2 pozostałych pasażerów trafili do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Policjanci z Hajnówki zajmowali się też serią włamań. Kryminalni zatrzymali 44-latka, który w ciągu miesiąca miał włamać się do 2 aptek.
0: W ostatni weekend sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednej z aptek w mieście. Sprawca wyrwał najpierw kratę zabezpieczającą okno z tyłu budynku, następnie wyważył je i wszedł do apteki. Ukradł stamtąd metalowy sejf z pieniędzmi. Właściciele oszacowali straty łączne na blisko 7000 zł. Tydzień później do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do kolejnej apteki. Wtedy włamywacz również wszedł do środka przez okno. Tam uszkodził sejf, a następnie ukradł z niego 9000 zł.
1: Do 3 włamania, tym razem do jednego z hajnowskich kiosków, doszło w połowie września. Sprawca ponownie dostał się do środka przez okno.
0: Wtedy ze sklepu ukradł pieniądze, 300 zł oraz papierosy i zapalniczki. Właściciele oszacowali straty łączne również na ponad 7000 zł. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że za serią tych włamań stoi 44-letni hajnowianin. Mężczyzna, podejrzewając, że poszukują go policjanci z hajnowskiej komendy, próbował ukrywać się w mieszkaniu swojego kolegi na terenie miasta. Tam też został zatrzymany przez hajnowskich kryminalnych.
1: 44-latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli.
3: W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
4: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy 2 dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przy szkole to nasza wspólna troska.
3: A tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony złotych rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
5: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
3: Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli.
5: Będzie szkoła na około 600 dzieci. Planujemy otworzyć oddziały, które powyżej 15 osób już będziemy oddziały, bo ciężko będzie po raz w pierwszym roku nie ma rejonizacji szkół. Więc te dzieci, które tutaj mieszkają w pobliżu, na pewno z tego skorzystają. Docelowo zmieniamy rejonizację, co odciąży pozostałe placówki w Rumi, które są dość przeładowane. Możemy powiedzieć, przynajmniej najbliższe szkoły SP6 i SP1 z pewnością ucieszą się w momencie, kiedy tutaj powstaną od 1 do 8. Zakładamy, że powstanie 1 klasa na pewno, 4, 6, być może 7.
3: Placówka kosztować ma miasto blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota.
4: Bardzo mnie cieszy, że powstaje kolejna szkoła, jest tu bardzo potrzebna, ale przecież szkoła potrzebuje też infrastruktury sportowej. I to jest tak naprawdę domena też ministra sportu. Ostatnie badania pokazują, że młodzież, że dzieci, uczniowie nie ruszają się, często nie ruszają, nie mają takiej sprawności, jaką byśmy chcieli, żeby mieli, a jak mają mieć takie dobre miejsce do ruszania, takie super hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, to na pewno ten ruch jest lepszy, w dobrych warunkach lepiej się ćwiczy, a sport jest dla nas bardzo ważny. To budowanie odporności społecznej, to dobra edukacja, to zdrowie psychiczne.
6: Jest to rozwój dla młodzieży, zadbanie o ich zdrowie, no i będą mogli w dobrych i bezpiecznych warunkach uprawiać sport. Dbałość o najmłodszych, o uczniów później zaprocentuje lepszym zdrowiem i mniejszymi kolejkami też do lekarzy.
3: A więc same korzyści, które gotowe mają być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
7: Turniej kół gospodyń wiejskich od lat jest okazją do integracji środowiska wiejskiego. Wydarzenie popularne.

Popularyzuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne, inspiruje do pracy zespołowej oraz pobudza aktywność mieszkańców. W hali Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie było głośno, wesoło i kolorowo. Nie brakowało dobrej zabawy i pozytywnych emocji, bo konkurencje były sporym wyzwaniem.

Każde koło przygotowało koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu oraz planszę pod tytułem Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni. Panie musiały wczuć się w rolę projektantek mody i przedstawić propozycję stroju białe z czarnym, a może odwrotnie. Były więc pokazy bardzo kreatywnej mody. Panie miały także za zadanie stworzyć i wystawić scenkę kabaretową zatytułowaną Z igły widły oraz wykonać piosenkę z inscenizacją Rap po naszemu, życie na wsi twarde jest.

0: wszystkie koła mierzyły się z tymi konkurencjami ze śmiechem, humorem, dystansem i w duchu fair play, a jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo zwycięskie koło będzie reprezentować powiat tczewski na turnieju wojewódzkim, który już 24 października odbędzie się w Czarnem. Z naszego powiatu pojedzie tam reaktywowane rok temu koło gospodyń wiejskich z Gorzędzieja w gminie Słupkowy. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Organizatorami powiatowego turnieju byli powiat tczewski, Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
1: W weekend na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich miała miejsce druga edycja Stance Experience. Wydarzenie zgromadziło miłośników zmodyfikowanych i nietuzinkowych samochodów, ale miało również konkretny cel charytatywny. Pomoc 9-letniej Antosi Kwaśkiewicz z powiatu koneckiego, która zmaga się z rzadką mutacją genetyczną PUS3.
2: Jest tu naprawdę wiele ciekawych aut, około 150 wyselekcjonowanych aut, jak tu widzimy za mną, się zgromadziło. Mamy różne atrakcje, mamy dmuchańce dla dzieci, mamy drift karty oraz strefę gastronomiczną, mamy różne poczęstunki, wszystko oczywiście jest charytatywnie, są wszędzie puszeczki, żeby wrzucać pieniążki, jak największą kwotę uzyskać, więc zapraszamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj na imprezę do nas przybyli goście specjalni, mamy na przykład tutaj Buba Customs, mamy chłopaków z ekipy Will Weed z Krakowa, mamy ekipę Fanatika, która pomagała nam robić auto, które idzie na licytację charytatywną właśnie dla Antosi. Mamy także ekipę z oddziału samochodowego, oddziału ratunkowego, którzy przywieźli nam swój projekt bolidu, pick-upa przerobionego na symulator racingowy, który też jest dla wszystkich dostępny. Można wsiąść, pograć jak, albo pojeździć dosłownie jak w prawdziwym aucie, więc naprawdę jest fajna impreza.
1: Wśród odwiedzających znaleźli się nie tylko mieszkańcy Końskich i okolic. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli samochodów oraz fanów motoryzacji także spoza powiatu. W zlocie aktywnie uczestniczył Wojciech Owczarek, członek zarządu powiatu koneckiego.
3: Powiat wspiera z uwagi na to, że jest to wspaniała promocja nie tylko dla miasta, ale i dla całego powiatu. Mamy tutaj dziesiątki wozów, których właściciele pochodzą tak naprawdę z całej Polski. Jak można nie wspierać szlachetnych inicjatyw, bo zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj prowadzona zbiórka charytatywna, mamy wspaniałą pogodę, myślę, że za chwilę setki, jak nie tysiące odwiedzających. Wspieramy tak naprawdę od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o moją osobę.
1: Samorządowiec przypomniał też o stopniowym rozwoju imprez motoryzacyjnych w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od spotów.
3: Kwestia, której nie powiedziałem ze sceny, ale olśniło mnie stojąc na niej. Przypomniałem sobie, jak Kamil i wielu innych kolegów organizowali spontaniczne spoty, na które zapraszali mieszkańców najbliższej okolic i z takich niewinnych zjazdów samochodowych zrobiła się piękna, spontaniczna impreza, gdzie wszyscy fani

0: błyszczących lakierów, obniżonych zawieszeń, warczących silników. No, mówiąc w skrócie, nietuzinkowych aut znajdą ucztę dla siebie.
1: Stance Experience było więc nie tylko spotkaniem osób zainteresowanych tuningiem i motoryzacją. Organizatorzy połączyli prezentację samochodów i rozmowy między miłośnikami motoryzacji z atrakcjami dla odwiedzających oraz zbiórką na rzecz potrzebującej mieszkanki powiatu koneckiego.
2: Na Politechnice Wrocławskiej wyłoniono najlepsze filmy rodzinne Dolnego Śląska. W tegorocznej edycji wyróżniono 34 przedsiębiorstwa, a łączna pula nagród wyniosła 75 tysięcy złotych. Samorządowcy podkreślają, to właśnie ten sektor buduje siłę regionu.
3: Wszędzie tam, gdzie są małe i średnie firmy, a w tym przypadku rodzinne, czyli to zostaje w kręgu najbliższych, to filar w ogóle sukcesu każdego miasta, powiatu, województwa i państwa. Serce rośnie, że mamy tyle firm rodzinnych na Dolnym Śląsku.
2: Wydarzenie stało się też platformą do wypracowania realnych form pomocy.
4: Dzisiaj jest punkt zero. Okazało się, że tylko współpraca, tylko współdziałanie może prowadzić do sukcesów. Będziemy mogli wspierać się nie tylko w inwestowaniu, ale w codziennym funkcjonowaniu firm rodzinnych, ale również cieszyć się z ich sukcesów.
2: Województwo oferuje już instrumenty finansowe i szkoleniowe na czele z programami ekspansji zagranicznej.
5: Pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku jesteśmy jednym z regionów, gdzie najwięcej mamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są to firmy, które tworzą naszą gospodarkę, a głównie są to firmy właśnie rodzinne, dlatego staramy się je wspierać przez różnego rodzaju pożyczki, przez chociażby projekt Going Global. Również chociażby Liderzy Biznesu, nasz ostatni program. Wsparcia, jeżeli chodzi o szkoleniowe, o przebranżowienia.
2: Wsparciem merytorycznym i doradczym ma służyć także Dolnośląska Nauka.
6: Wszyscy zadeklarowali, że stworzymy program wsparcia dla firm rodzinnych na Dolnym Śląsku. Będą podejmowane różne działania i o charakterze finansowym, i doradczym, i wsparcia również podatkowego. I będziemy chcieli przejść do realizacji tej deklaracji w kolejnych latach.
2: Tytuł najlepszej firmy rodzinnej i nagrodę główną zdobyła wałbrzyska spółka Sirbud. Wśród laureatów nie zabrakło jednak firm z wielopokoleniową historią i udaną sukcesją.
7: Mam takie wrażenie, że to jest zamówienie i zagłoszenie wiary w to, że sukcesja jest możliwa w każdej firmie. Firmy rodzinne przede wszystkim mają to do siebie, że bardzo długo nie myślą o sprzedaży. My żyjemy bardziej wizją, a nie tym, co fantastycznego wynika z naszych dokumentów.
2: W kategorii odpowiedzialności społecznej triumfował RapMed z Jaszkowej Dolnej.
8: Nasza przygoda już trwa 49 lat. Już są sukcesorzy następcy. Syn Łukasz zarządza firmą. Magdalena i Ola są dyrektorami do spraw sprzedaży i marketingu. Jeszcze jedna córka jest udziałowcem firmy. W chwili obecnej zatrudniamy około 80 pracowników. Jesteśmy na rynkach Skandynawii i Europy. Wysyłamy produkty.
2: Czasem impuls do budowy biznesu daje przypadek, a fundamentem staje się zaufanie.
9: Nasza historia sięga 1976 roku, kiedy to mój tata Ryszard Pachura wraz z małżonką Bożeną otworzyli firmę Pneumat. Stało się to przy wielkiemu szczęściu, ponieważ trafili szóstkę w Totolotka. Pieniądze zainwestowali, wygrali drugi raz. Natomiast 13 lat temu przy przecięciu wstęgi tato powiedział, że do całej załogi, że od jutra go nie ma. I od 13 lat nie było go rzeczywiście w firmie.
2: W gronie laureatów znalazły się również mniejsze podmioty dynamicznie wchodzące na rynki zagraniczne.
10: Na pewno jest to niesamowite wyróżnienie. Być pośród kilkuset firm z Dolnego Śląska w firmach rodzinnych jest to dla nas wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt tak naprawdę. Wiele rzeczy, które prowadzimy razem, wiele spraw, które razem organizujemy, takie wyróżnienia są dla nas zwieńczeniem tej ciężkiej pracy.
2: Kolejna edycja konkursu i start zapowiadanego programu wsparcia już w przyszłym roku.
11: W Szkole Podstawowej nr 7 w Lęborku powstało nowoczesne laboratorium AI.
12: Mamy obecnie w szkole dwie pracownie informatyczne, a od tego roku nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię AI, ulokowaną w gabinecie matematycznym. Składa się ona z uczniowskich ThinkPadów nauczycielskiego, z szafy mobilnej samoładującej, monitora interaktywnego, kamer w jakości 4K. No i przede wszystkim główną składową tego zestawu jest jednostka centralna AI, czyli taki nasz serwer lokalny z zasilaniem awaryjnym UPS do pracy offline.
13: Oczywiście ta technologia jest coraz bardziej rozpowszechniana, bardzo się rozwija, dlatego te narzędzie, które mamy tutaj u siebie w szkole, pozwoli uczniom na pewno rozwinąć wiedzę o tym, jak to funkcjonuje, do czego służy i jak można z tego korzystać.
11: Z pracowni korzystają uczniowie klas 4-8, a sprzęt może być wykorzystywany do zajęć z różnych przedmiotów.

0: Mając od lekcji informatyki, uczymy się maszynowego uczenia, czyli uczenia sztucznej inteligencji preferowanych przez nas zadań, weryfikacji tych wyników, ale będziemy również ją stosować nie tylko na informatyce, ale również choćby na językach obcych. Łatwo też uzyskać kilka różnorodnych rozwiązań zadań, jeżeli chodzi o zadania matematyczne. Przedstawić je wizualnie, przedstawić graficznie.
1: Pracownia pozwoli na przeprowadzanie

0: telefonie, w jaki sposób działa translator, czy skąd platformy streamingowe wiedzą, który film był najpopularniejszy. My będziemy też oczywiście tworzyć własne doświadczenia, na przykład w postaci uczenia gestów, do których wykorzystamy kamery oferowane w tym zestawie i będziemy uczyć rozpoznawania tych gestów. Uczniowie będą sami wyciągać wnioski.
1: Laboratorium AI ma być też wsparciem dla nauczycieli w przygotowaniu m.in. materiałów edukacyjnych, quizów czy zadań.
2: Kompetencje cyfrowe cały czas galopują do przodu. Nauczyciele też muszą się dostosować. Ich kompetencje też się zwiększają. Dlatego ta pomoc, no przede wszystkim w kontakcie z uczniem, aby zaprezentować możliwości pracowni, jest wskazana.
1: Pracownia powstała dzięki środkom pozyskanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość laboratorium AI wyniosła ponad 155 tysięcy złotych.
3: Grono tych, którzy korzystają z możliwości spotkania w doborowym filmowym towarzystwie z edycji na edycję rośnie, co z pewnością jest motywującym dla organizatora. Tym niezmiennie jest Fundacja Sztuki Filmowej imienia Krzysztofa Ptaka, która 3 lata temu wyszła z inicjatywą i w tym trwa, realizując pomysł, ale też poprzez pomysł edukując odbiorców wydarzenia rozłożonego w czasie, a przy tym pełnego wrażeń i możliwości. Mowa o wydarzeniu, jakim od pierwszej edycji jest trwająca 3 dni, tak zwana retrospektywa, czyli w tym przypadku wejście w świat filmu, a dokładnie w etap jego tworzenia.
4: Chyba też dlatego, że może trochę za mało się mówi o tym, jak ważną osobą w kinie, w filmie jest operator. Każdemu się wydaje, że to jest osoba, która trzyma kamerę, kręci gdzieś tam, obojętnie gdzie stanie i to już zrobi wszystko. No nie. No nie, naprawdę to jest człowiek, który ma pod sobą największy pion. Tam jest wiele również tych zawodów takich, które są związane z tą sekcją operatorską, kamerową. I no to są ludzie, którzy współtworzą po prostu. To jest jakby prawa ręka też reżysera.
3: I dodajmy, sam pomysł na takie spotkania ma swe podłoże. Współzałożyciel fundacji Paweł Kincel, sam jest operatorem kamery, bierze udział w wielu produkcjach, stąd jego kontakty ułatwiają organizację retrospektyw. W takim kształcie, gdzie obok projekcji filmowych przede wszystkim pojawiają się goście. W tym roku można było poznać kolejne zacne grono.
4: Goście specjalni, oczywiście Maria Kieślowska, żona znakomitego, wybitnego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Naprawdę fantastyczna kobieta. Żona również operatora Piotra Seniora, czyli pani Hania Mikuć, która jest aktorką dosyć znaną. Mamy również aktorów Olę Konieczną, która zagrała w Bożym Dziele, Tomka Ziętka, Mariana Dziędziela.
3: Co też miało swoje uzasadnienie, bowiem wszyscy współpracowali z mistrzami obiektywu, rodziną Sobocińskich, jako głównych bohaterów tegorocznej retrospektywy.
4: No to jest rodzina, naprawdę można powiedzieć, legenda. Witold, czyli znakomity autor zdjęć do większości filmów Andrzeja Wajdy. Piotr Nieżyjący, czyli ojciec Michała i Piotra Juniora, jako jedyny był autorem zdjęć do 2 części dekalogu Kieślowskiego, również do Czerwonego. A no i teraz jest Piotr Junior i Michał. Piotr, który robił większość filmów Wojtka Smarzowskiego. Dzisiaj obejrzeliśmy Boże Ciało, za chwilę do kin wchodzi Lalka. I również Michał, najnowszy jego film to jest Rewolucja, czyli ten film o Kuroniu, ale również jest autorem zdjęć do filmu Chopin, czy do Filipa, którego tutaj oglądaliśmy.
3: A poza tym podczas tego wydarzenia Piotr Sobociński odebrał odznaczenie resortowe brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, więc był to szczególny akcent retrospektywy, w której nie zabrakło wielu niespodzianek, jak mini recital Tomka Ziętka, aktora współpracującego z wyróżnionym.
5: Ja bardzo lubię pracować, nie tylko przez wzgląd na osobę Piotrka i to, w jaki sposób on pracuje na samym planie, ale to też, co wnosi do projektu, bo jego praca, mam wrażenie, się zaczyna o wiele wcześniej niż praca takiego klasycznego, nazwijmy to, operatora, bo jego praca się już zaczyna nad analizą tekstu i no niejednokrotnie byłem w sytuacji, w której uwagi Piotrka doprowadzały do jakichś wyjątkowych, odkrywczych albo bardzo istotnych zmian w scenariuszu, w materii w ogóle scenariusza, zanim jeszcze weszliśmy na plan.
3: I tego dotyczyły też rozmowy po projekcjach filmowych, w tym roli operatora kamery.
4: Na spotkaniu Takie pytanie zadała pani. Ona powiedziała, że przeprasza bardzo, ale ona dopiero zobaczyła, kim jest operator. Że ona nie miała świadomości, że to jest tak ważna osoba.

0: filmie i o to też nam chodzi w retrospektywie. Obejrzeć, dobrze porozmawiać, ale też w jakiś sposób małymi kroczkami edukować.
1: Ale retrospektywy to również czas na wyrażenie swoich opinii. W te włączyła się publiczność po obejrzeniu filmu Boże Ciało.
2: Film nadal działa i jak w soczewce pokazuje, tak po prostu te różne głosy, emocje społeczeństwa. Dla mnie to było takie widowisko emocji, które film może wzbudzać, więc fantastyczne po prostu, że tak działa, pokazując tak totalnie różne emocje ludzi.
1: Ale warte poznania i dyskusji, która toczyła się przez 3 dni po niemal każdej projekcji filmowej i każdym spotkaniu z ludźmi filmu, w tym mistrzami obrazu.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już 5. edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
5: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mamy nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
3: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
6: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje takie koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
3: To 5. edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
7: Górska pasja, która staje się zawodem. Rusza kolejna edycja kursu na przewodnika sudeckiego organizowana przez Jeleniogórski Oddział PTTK.
8: Przewodnictwo w

0: Karkonoszach ma już ponad 200 lat tradycji. Pierwsza organizacja przewodnicka powstała w 1817 roku. Przewodnik jest między innymi po to, żeby było w górach ciekawie i żeby zapewnić turystom bezpieczeństwo. Należy odbyć odpowiednie szkolenie, ukończyć kurs przewodników sudeckich, a następnie zdać egzamin przed Komisją Państwową, aby móc wykonywać zawód przewodnika. Chociaż my uważamy, że to nie zawód, to pasja życiowa.
1: To jednak nie tylko przepisy i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dzielisz szlak.
2: Kurs na przewodnika sudeckiego jest to fajny sposób, żeby poznać ludzi pasjonujących się górami. Na kursie poznajemy instruktorów, którzy od lat chodzą po szczytach, zwiedzają miasta, wędrują po skałach czy jaskiniach i w pigułce mogą nam przekazać najważniejsze informacje. Kurs przewodnicki jest to fajna przygoda. Jak go ukończycie, może się to stać waszym chlebem powszednim.
1: Zdobycie uprawnień wymaga wysiłku, ale daje satysfakcję, której nie da się porównać z niczym innym.
3: Nie jest to proste, bo jest ogromna ilość wiedzy, którą trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się kontaktu z ludźmi. Być przewodnikiem i założyć tą czerwoną bluzę jest to ogromna satysfakcja, szczególnie kiedy spotykamy się 10 sierpnia na Śnieżce, wtedy widzimy tą radość, uśmiech, wspólną integrację. Zachęcam Was bardzo mocno do udziału w kursie na przewodnika sudeckiego.
4: Kurs przewodnicki jest, powiedziałbym, nową ścieżką życia. Poznaje się świetnych ludzi, otrzymuje się pakiet wiedzy o naszym terenie i nie tylko. Ma się szansę później uzyskać jeszcze uprawnienia zawodowe, które pozwolą zarobkowo prowadzić po naszym pięknym terenie wycieczki. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na kurs przewodnicki, który zacznie się 4 listopada bieżącego roku. Organizowany jest przez oddział PTTK Sudety Zachodnie. Zapisy trwają. No i zapraszamy oczywiście.
1: Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok w stronę przewodnictwa sudeckiego.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj

0: Jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
1: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
0: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny. A możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
1: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
0: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
2: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 600 000 zł.
4: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
2: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
3: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na centrum usług społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi

0: usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
1: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
1: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
2: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
3: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
4: Zdrowia i miłości, bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina i ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
1: Dzienny Dom Pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
5: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o...

0: długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
1: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
0: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek. Mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączyły się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
2: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
0: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje, podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
1: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
3: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przechodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
4: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią?

0: Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy. Okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
2: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
3: Każde zarobione 100 zł do budżetu państwa trzeba wydać 141 zł. Czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
4: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne

0: agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
2: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
3: Ja rozumiem, że od poniedziałku i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19, tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
4: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwały rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad

0: nad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Włocławku jest dobry.
2: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling, dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego, rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj w regionalnie wybierzeć. Czy chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną, jak co piątek. Witam Ciebie serdecznie, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, no jesień się zaczęła, wraz z nią ta jesienna chandra. I powiedz, ile w tej jesiennej chandry jest prawdziwej chandry jesiennej, a ile takiego naszego przekonania o tym, że ona musi nas dopaść i taką jakby rzeczą, która jest nieunikniona, którą traktujemy i czy się lepiej, czy gorzej tu czujemy, mówimy oj, oj, oj, jesienna chandra, nic mi się nie chce. Jak
1: Tak,
0: to
1: no
0: jest?
1: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście może czasami zbyt wiele zrzucamy właśnie na to, ale też jest to na pewno intensywny okres, moment takiego przejścia, które zwykle niezbyt nam sprzyjają i nie do końca je lubimy. Także to też istotna sprawa, że nie jest to na pewno wymysł i często jest to zbiór rzeczywistych różnych trudności, które po prostu na nas oddziałują, tym bardziej, że nasz organizm po prostu potrzebuje się dostosować, a te zmiany często też dzieją się bardzo szybko, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy fajną letnią pogodę, a za chwilę jednak już ta pogoda nie będzie najprzyjemniejsza, a poranki już są takie, że rzeczywiście trzeba się mocno zmobilizować, żeby wyjść,
0: No właśnie,
1: zacisnąć zęby czasem.
0: Z czym najtrudniej sobie radzimy w tym okresie, co powoduje taką zmianę nastroju?
1: Na pewno przede wszystkim kwestia zmiany tego nasłonecznienia i tego, że nasz organizm ma coraz mniej takiej naturalnej witaminy D3. To jest na pewno pierwsza kwestia i z tym wiąże się również to, że te dni są krótsze, a więc my również tacy czujemy się troszeczkę zdezorganizowani. Niby teoretycznie jeszcze trzeba wiele rzeczy zrobić, no ale od godziny 18
0: ciemno.
1: Już ciemno, więc organizm biologicznie woła idź spać. A tutaj jeszcze całkiem sporo tego dnia do przejścia, często jakiegoś nauczania dzieci, jeszcze odrobienia lekcji, poczytania książek, czy zrobienia czegoś własnego do pracy, więc rzeczywiście tutaj troszeczkę ta biologia nam się kłóci z tym, co jeszcze musimy po prostu często wykonać. Także na pewno to nasłonecznienie to jest taka pierwsza, myślę, najistotniejsza kwestia, a dodatkowo sama zmiana pogody, temperatury również na nas wpływa, bo to choćby nawet zmienia sposób naszego ubierania się i to, że gdzieś tam do niedawna jeszcze jakieś zwiewne sukienki na przykład były, które same w sobie przypominały o lecie, no a teraz już niekoniecznie, bo bliżej nam będzie do kozaków niż
0: Tak,
1: odkrytych
0: kurte,
1: butów.
0: które nas przygniatają,
1: Tak, i
0: prawda?
1: one
0: Mamy
1: nas
0: takie.
1: przygniatają, tak powiedziałabym właśnie też nieco psychicznie, że to nie jest tylko taki fizyczny ciężar, ale też taki jasny sygnał dla organizmu, że coś się zmienia, że teraz będzie trudniej, musisz na sobie więcej nosić tego ciężaru, będzie trudniej wstawać, będzie trudniej się rozbudzić, trudniej będzie wieczorem wytrzymać do danej godziny, tak więc tutaj tych obciążeń mamy sporo i są one rzeczywiste.
0: No właśnie, ale teraz jest jeszcze taki problem, że taki stan przejściowy tej jesiennej chandry, no na początku, kiedy właśnie zanim się zaklimatyzujemy, że jednak 18 to nie jest sygnał, żeby pójść spać, tylko po prostu robi się za oknem ciemno, można sobie włączyć światło albo zapalić świecę i relaksować się, prawda, to znaleźć w tym takie plusy. No bywa tak, że ten taki obniżony nastrój utrzymuje się zdecydowanie dłużej i wtedy to już nie jesienna chandra i to jest bardzo ważny sygnał, żeby nie zlekceważyć, ale raczej objawy depresji, prawda?
1: Dokładnie, nie wszystko
0: Czym
1: możemy
0: to, no
1: zrzucić.
0: właśnie, nie wszystko możemy zrzucić na jesienną chandrę. Jak odróżnić depresję od jesiennej chandry?
1: Przede wszystkim na pewno będzie tutaj znacząca różnica w kontekście intensywności objawów i ich okresu trwania. Jeżeli te objawy są bardzo intensywne, pojawiają się praktycznie codziennie, trwają dłużej niż 2 tygodnie, obejmują bardzo silną niechęć do jakichkolwiek czynności, spadek energetyczny, niechęć do

0: jedzenia, podejmowania jakichkolwiek aktywności, ogólny spadek nastroju, taka niechęć często też do wychodzenia do ludzi, to powinien być dla nas jasny sygnał, że jednak prawdopodobnie dzieje się tutaj coś więcej. Bo o jesiennej chandrze możemy mówić przede wszystkim wtedy, kiedy te objawy są znacząco słabsze, kiedy po prostu czujemy, że przyszły zmiany, z którymi nie do końca jest nam wygodnie, ale nie są one jeszcze dla nas tak bardzo intensywnie przytłaczające. Po prostu one nam się nie podobają, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, wkładając nieco więcej sił i mamy jeszcze te siły gdzieś w zanadrzu. Jeśli natomiast czujemy, że kompletnie jesteśmy bezsilni i nie mamy z czego czerpać, to już jest taki znaczący sygnał, że warto zajrzeć głębiej, bo może być coś więcej.
1: Skoro o objawach powiedziałaś, no to obniżony nastrój, to już wiemy, taka trochę bezsilność, takie ciągłe poczucie zmęczenia, ale to nie wszystko. Są jeszcze takie objawy, których właśnie lekceważyć nie można. Czym się objawia depresja?
0: Na pewno
1: Co ją
0: właśnie ten
1: odróżnia od chandry?
0: spadek nastroju będzie tutaj dla nas miał ogromne znaczenie. Spadek energetyczny i niechęć do tego, co jeszcze niedawno przynosiło nam radość, co chcieliśmy robić i było dla nas zachęcające. Jeśli również mamy trudności ze snem, trudności z jedzeniem, to także będą jasne sygnały, że coś więcej może się dziać. Jeśli nie możemy raz czy dwa zasnąć, to nie jest jeszcze największą
1: Dramat.
0: trudnością, jak najbardziej, po prostu mogą być tego różne, nieco delikatniejsze, powiedziałabym, przyczyny. Natomiast jeżeli my codziennie nie możemy zasnąć, albo budzimy się bardzo często w nocy, lub też budzimy się około godziny, powiedzmy, 4-5 nad ranem i nie wynika to z tego, że musimy, bo idziemy do pracy, tylko moglibyśmy jeszcze 2-3 godziny pospać, a jednak organizm nam nie pozwala, to jest jasny sygnał, że coś może się wydarzać. Tym bardziej, kiedy nie śpimy, a jednocześnie dużo myślimy. I te myśli są bardzo negatywne. Jest taka negatywna wizja przyszłości, że nic dobrego mnie nie czeka, że ja w zasadzie też niewiele znaczę i jestem beznadziejny, na przykład, tak? I w ogóle świat, ludzie, wszystko mnie otaczające też jest do niczego. Czyli tak zwana taka triada depresyjna, to też jest bardzo istotny sygnał, że musimy się tym porządnie zająć, bo to już nie tylko coś, co zaraz przejdzie, kiedy się oswoimy z tym, że jesień się zadomowiła i z nami zostanie, ale bardzo poważne, niejednokrotnie objawy, które wymagają czasem wizyty u psychologa, a czasem i leczenia
1: No,
0: farmakologicznego.
1: na pewno nie można ich lekceważyć, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Czy dzieci też przechodzą jesienną chandrę?
0: Przechodzą jak najbardziej, tylko często inaczej niż my. One częściej po prostu będą zniechęcone do różnych czynności, będą źle reagowały na to, że już trzeba iść spać. Nie będzie im się podobało to, że nie można wyjść na dwór i będą takie nieco wydawały się może tak apatyczne, właśnie takie ospałe, nieobecne. To będzie dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać. Natomiast jeżeli dziecko bardzo intensywnie przeżywa to, co się wokół niego dzieje, źle o sobie mówi, mówi, że nic dobrego go nie czeka i nie ma sił na co dzień, to już jest sygnał bardzo alarmujący.
1: I wtedy no, udaje wam się po pomoc do specjalisty, zanim nie
0: Dokładnie.
1: będzie za późno. No i na koniec zostawiłam to, co najlepsze, mam nadzieję, a mianowicie na pewno są jakieś sposoby, żeby odwrócić naszą uwagę od szarugi jesiennej i jakoś przetrwać sobie w miarę w dobrym dobrostanie ten trudny czas, no w zasadzie chyba dla każdego.
0: Dokładnie. Na pewno przede wszystkim dbajmy o to, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi, tym, co lubimy robić. Wykorzystujmy czas na to, czego nie mogliśmy zrobić latem. Oglądajmy jakieś seriale, które będą nas dobrze nastrajać. Może to być tematyka letnia, żeby jeszcze poczuć właśnie ten klimat. Wykorzystajmy to, że to ten czas, kiedy można posiedzieć z książką pod kocem przy jesiennych świeczkach z dobrą herbatą. Wykorzystajmy po prostu ten czas, którego mamy więcej w domu. Możemy go poświęcić właśnie na to, żeby zadbać nieco bardziej o siebie albo spędzić tego czasu więcej z naszymi dziećmi.
1: No właśnie, bo te dzieci, które przyzwyczajone do tej pory, że lwią część czasu doby spędzały na jednak świeżym powietrzu. No, one mogą mieć taką chandrę.

0: Jesienną tylko przez to, że no za oknem deszcz, więc muszą siedzieć w domu i tu też należałoby chyba pomyśleć o tym, jak te dłuższe wieczory, jesienna za chwilę zimowe, urozmaicić, żeby właśnie nie wkradała się nuda, która też jest przyczyną rozdrażnienia i takiej, mówimy, niegrzecznie się dzieci
1: I to
0: zachowują.
1: rozdrażnienie dzieci
0: Tak.
1: i w efekcie również rodziców.
0: Rodziców.
1: Także dobrze już na zaś zaplanować, co my będziemy rzeczywiście robić, żeby troszeczkę te popołudnie zająć. I tutaj jesień przychodzi
0: Z
1: nam
0: pomocą?
1: rzeczywiście z pomocą, bo dzieciaki uwielbiają wszelkie zabawy z kasztanami, liśćmi, szyszkami, wszelkimi innymi rzeczami, które właśnie w tym okresie znajdziemy, a jednocześnie bardzo dobrze rozwija nam to zarówno takie umiejętności manualne, jak i dba o kwestie związane z sensoryką. Także warto tutaj zaangażować się właśnie w to, żeby tych zabaw sensorycznych z użyciem tego, co przynosi nam jesień, jak najwięcej zapewniać dzieciom, bo to i one będą zadowolone, ale i my będziemy spokojniejsi, bo będziemy wiedzieć, że ten czas jest zaplanowany i wiemy, z czym w razie czego wyjść do dziecka, kiedy usłyszymy: nudzi mi się.
0: Nudzi mi się, no właśnie. Powiedz Ewa jeszcze, czy, bo powiedziałeś, że to kim się otaczamy w takich okresach, kiedy dopada nas taka niechęć, takie zmęczenie, takie, no w zasadzie nie wiem, czasami słyszę odpowiedź, w zasadzie to nie wiem, jak się czuję, nijakość taka, bo to też się wiąże z tą jesienną chandrą. Czy znaczenie ma, no, kontakty z ludźmi, pozytywne, takie, bez narzekania, o tym powiedziałaś, ale czy na przykład sposób ubierania się, czy na przykład to, co jemy, ma też znaczenie w tym okresie?
1: Tak, na pewno warto sobie tutaj mnóstwo serwować takich posiłków, które dostarczają nam też przyjemności i zadowolenia, więc to zdecydowanie jak
0: Desery.
1: najbardziej będzie miało, o tak, na przykład. A jeśli chodzi o ubiór, oczywiście on też będzie miał znaczenie i myślę, że nie do końca warto iść w te trendy związane z tym, że najlepiej szaro, beżowo, brązowo i nic poza tym, bo to wtedy wprowadza nas rzeczywiście jeszcze intensywniej w ten nieprzyjemny nastrój. Natomiast jeśli wrzucimy nieco kolorów, to i nasz mózg będzie to odbierał jako coś przyjemnego i będziemy czuć się po prostu lepiej.
0: Jesienna chandra, jak co roku, trzeba ją po prostu przetrwać. Kwestia nastawienia to też jest bardzo ważne.
1: Na pewno robi ogromną różnicę. Nastawienie to podstawa.
0: Dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień w piątek na nasze spotkanie.
1: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Panie ministrze, szanowni państwo, jesteśmy świeżo po spotkaniu, właściwie przed momentem zakończonym z samorządowcami tutaj z regionu włocławskiego. No i

0: przekonanie, ale też ogromną wiedzę, dlaczego ta inwestycja jest niezbędna, potrzebna i tak naprawdę wszyscy tutaj czekamy na jej realizację. Ale bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali. Przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane, bo i to po raz kolejny też usłyszeliśmy, a to nie jest kwestia widzimisię tego, że my chcemy mieć więcej wody we Włocławku, że chcemy mieć kolejny zbiornik wodny, tylko bezpieczeństwa tak naprawdę setek tysięcy mieszkanek i mieszkańców regionu włocławskiego, bezpieczeństwa też hydrologicznego Kujaw, które stepowieją. Kujawy są spichlerzem Polski. Tutaj tej produkcji rolnej jest bardzo dużo, ale do produkcji rolnej potrzeba wody. Więc tak naprawdę wszystkie argumenty przemawiają za budową kolejnego stopnia poniżej Włocławka. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nas chociaż o jeden krok przybliżyło do tego finalnego sukcesu.
1: Panie ministrze,
0: Dziękuję.
1: bardzo proszę.
2: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling, dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego, rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzecie. Gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe, i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie. Zapora we Włocławku funkcjonuje czy stopień wodny we Włocławku, mówiąc konkretnie, funkcjonuje od 1970 roku. To już jest ponad 50 lat. Pamiętamy o tym, jakie były plany, że tych stopni miało być 8. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że z dużą determinacją i z dużą powagą podchodzimy do kwestii realizacji kolejnych inwestycji, ale muszą być one dobrze przygotowane i muszą być realizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Myślę, że na ten moment tyle. Resztę moi tutaj współuczestniczący w konferencji.

0: Panie senatorze, bardzo proszę.
1: Ja bardzo dziękuję panu ministrowi, panu prezydentowi i przedstawicielom Wód Polskich, panu dyrektorowi Kowalskiemu za to, że w ogóle możemy na tym etapie rozmawiać. Rozmawiać o tym, co dalej. Ponieważ ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, ciągle mówicie o stopniu wodnym. Tak, bo od 2014 roku, gdy zaczęły się konkretne przygotowania, konkretne prace w tym zakresie i wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ w Bydgoszczy, w 2017 roku czekaliśmy aż do 2024 roku celem rozpatrzenia tej decyzji. Po 7 latach ona została uchylona. Z tym się oczywiście nie zgadzamy. Nie zgadzamy się także i z orzeczeniem sądu, który stwierdził, że polskie wody nie uzupełniły wszystkiego, o co były proszone. Przecież decyzję rozpatruje się wydaną na dany czas, na dany rok, a nie corocznie, żeby ją uzupełniać, bo ktoś na to oczekiwał. Uważamy, że to było celowe przedłużenie sprawy po to, żeby dzisiaj mówić, że do tej pory nikt tego przedsięwzięcia nie zrealizował. Podejmujemy takie działania, żeby wreszcie tak było, a przykładem tego jest fakt, że rząd zabezpiecza środki finansowe w kolejnym budżecie państwa 2025-2026 i złożyliśmy wniosek o to, żeby było w 2027 roku zagwarantowana odpowiednia pula pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. Jak rozstrzygnie ostatecznie sąd, zobaczymy. I dziękuję za tą deklarację, którą składa pan minister, że po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia będziemy nadal pracować nad tym, żeby to zadanie jak najszybciej dla bezpieczeństwa naszego regionu wykonać, ale i także dla zapewnienia wód w rolnictwie, bo to jest bardzo ważne też dla rolników. Myślę, że wspólne nasze działania będą nareszcie skuteczne i ten rząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Oby tak było.
0: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
2: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, więc determinacja ze strony Wód Polskich w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa suszowego, bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku i pozostałych przyległości, czyli krótko mówiąc wykorzystania tego obiektu nowego, który miałby powstać do produkcji energii elektrycznej, do przeciwdziałania blackoutowi, jest bardzo istotna. To, co powiedział pan minister, jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania kontynuować. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby tutaj było bezpiecznie dla mieszkańców, żeby też zabezpieczyć przyszłościowo wodę w kontekście suszy też dla rolnictwa, ale tak samo i dla mieszkańców. Ze strony naszej jako Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Krajowego Zarządu w imieniu pana prezesa mogę chyba powiedzieć, że zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby działalność na rzecz gospodarki wodnej, na rzecz doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w tym momencie też mieszkańców, była zapewniona w maksymalnie możliwym stopniu. Dziękuję bardzo.
0: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
3: Dzień dobry. Jako dyrektor zarządu zlewni we Włocławku zarządzam stopniem wodnym. Powstanie kolejnego stopnia ułatwi nam pracę w celu zabezpieczenia naszego stopnia wodnego. Ten kolejny obiekt spowoduje mniejszą ilość pracy, którą będziemy musieli wykonać w celu bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu. Dziękuję.
0: Rozpoczął gospodarz, więc również skończy drugi gospodarz. Panie prezydencie, bardzo.
4: Szanowni państwo, ja już tylko dopowiem, tutaj było już tyle powiedziane o bezpieczeństwie przede wszystkim stopnia wodnego, ale także o tym bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, czy walki z suszą i potrzeb rolnictwa. Nie zapominajmy także o potrzebach gospodarczych. Mamy tutaj przy Wiśle zlokalizowane w naszym przypadku zakłady chemiczne Anwil, które cały proces produkcyjny opiera się o korzystanie wody z Wisły. Więc im więcej tej wody z Wisły, tym bezpieczniejsze są procesy chemiczne w naszych zakładach Anwilu. To także woda, która będzie potrzebna nam chociażby do innych celów gospodarczych, jako płodziwo przy budowie małych elektrowni atomowych, czyli SMR-ów. Wiadomo, że SMR-y będą potrzebowały tej wody do procesów chłodzenia, stąd też budowa tego stopnia wodnego to także ten element gospodarczy, który pozwoli się rozwijać gospodarczo też naszemu miastu. I o tym też należy zapominać. Woda nie jest, rzeka nie jest tylko tym dobrem przyrody,

No nie po to też większość osad w Polsce w ogóle, no, główne miasta leżą nad Wisłą, tak? No, woda jest potrzebna do rozwoju tych miast, do rozwoju gospodarczego i do rozwijania się jakby populacji też tych miast. Także mamy nadzieję, że następny stopień wodny, to nie będzie ostatni stopień wodny. Ja jestem zwolennikiem budowy kaskadyzacji całej Wisły, aby tej wody było więcej. Dobrze, dziękuję.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny. A możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
1: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy

0: Myśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
1: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
2: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 miliony 600 tysięcy złotych.
3: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
1: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
2: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na centrum usług społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
1: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
1: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
4: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcają

0: kształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumianej pomocy społecznej, zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
1: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy Wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia, bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
2: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
3: Zdrowia i miłości. Bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina. I ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
2: Dzienny dom pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
4: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
2: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
4: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia. Przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek, mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączyły się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie

0: bardzo przekonujące.
1: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
0: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
1: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
2: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przychodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
3: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko o opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy, okradziono nas 15 razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
4: Spotykamy się z państwem dlatego, że

0: Mamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej, znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
2: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych, czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
3: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
4: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty

0: bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
2: Ja rozumiem, że od poniedziałku i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19. Tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
3: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwały rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Wrocławku jest dobry.
4: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Wrocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację.

0: ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego, rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzecie. Gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Ta zbrodnia 18 lat temu wstrząsnęła Piłą. 3 czerwca 2008 roku w jednym z mieszkań tego bloku przy Bydgoskiej w Pile sąsiadka znalazła zwłoki 73-latki.
1: Zwłoki były skrępowane, przymocowane taśmami klejącymi do fotela, a zabójca działał z niezwykłą brutalnością. Jest podejrzenie, że kobieta została zamordowana poprzez uderzenia młotkiem w głowę.
0: Z mieszkania zniknęły pieniądze. Śledczy wówczas ustalili, że kobieta była bardzo ostrożna i nie wpuszczała do mieszkania nieznajomych osób.
2: Jest przyjmowanych kilka wersji, dlatego że pewne okoliczności wskazują na motyw finansowy, a pewne wykluczają rabunek.
0: Ówcześni śledczy zatrzymali 3 osoby. Żadnej nie przedstawiono zarzutów. Dopiero teraz po latach policjanci z poznańskiego Archiwum X, Zespołu Analityczno-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz prokuratorzy rozwikłali sprawę.
1: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne. Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
0: Damian B. w chwili popełnienia zbrodni miał 26 lat. W przeszłości był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne. Usłyszał już zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

0: sobotę przed 18 do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dubiczami Cerkiewnymi a Kleszczelami. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierowca Seata, jadąc w kierunku Kleszczel na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu i uderzył w drzewa.
1: Autem podróżowały 4 osoby. Jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Kierowca i 2 pozostałych pasażerów trafili do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Policjanci z Hajnówki zajmowali się też serią włamań. Kryminalni zatrzymali 44-latka, który w ciągu miesiąca miał włamać się do 2 aptek.
0: W ostatni weekend sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednej z aptek w mieście. Sprawca wyrwał najpierw kratę zabezpieczającą okno z tyłu budynku, następnie wyważył je i wszedł do apteki. Ukradł stamtąd metalowy sejf z pieniędzmi. Właściciele oszacowali straty łączne na blisko 7000 zł. Tydzień później do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do kolejnej apteki. Wtedy włamywacz również wszedł do środka przez okno. Tam uszkodził sejf, a następnie ukradł z niego 9000 zł.
1: Do 3 włamania, tym razem do jednego z hajnowskich kiosków, doszło w połowie września. Sprawca ponownie dostał się do środka przez okno.
0: Wtedy ze sklepu ukradł pieniądze, 300 zł oraz papierosy i zapalniczki. Właściciele oszacowali straty łączne również na ponad 7000 zł. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że za serią tych włamań stoi 44-letni hajnowianin. Mężczyzna, podejrzewając, że poszukują go policjanci z hajnowskiej komendy, próbował ukrywać się w mieszkaniu swojego kolegi na terenie miasta. Tam też został zatrzymany przez hajnowskich kryminalnych.
1: 44-latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli.
3: W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
4: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy 2 dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przy szkole to nasza wspólna troska.
3: A tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony złotych rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
5: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
3: Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli.
5: Będzie szkoła na około 600 dzieci. Planujemy otworzyć oddziały, które powyżej 15 osób już będziemy oddziały, bo ciężko będzie po raz w pierwszym roku nie ma rejonizacji szkół. Więc te dzieci, które tutaj mieszkają w pobliżu, na pewno z tego skorzystają. Docelowo zmieniamy rejonizację, co odciąży pozostałe placówki w Rumi, które są dość przeładowane. Możemy powiedzieć, przynajmniej najbliższe szkoły SP6 i SP1 z pewnością ucieszą się w momencie, kiedy tutaj powstaną od 1 do 8. Zakładamy, że powstanie 1 klasa na pewno, 4, 6, być może 7.
3: Placówka kosztować ma miasto blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota.
4: Bardzo mnie cieszy, że powstaje kolejna szkoła, jest tu bardzo potrzebna, ale przecież szkoła potrzebuje też infrastruktury sportowej. I to jest tak naprawdę domena też ministra sportu. Ostatnie badania pokazują, że młodzież, że dzieci, uczniowie nie ruszają się, często nie ruszają, nie mają takiej sprawności, jaką byśmy chcieli, żeby mieli, a jak mają mieć takie dobre miejsce do ruszania się, takie super hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, to na pewno ten ruch jest lepszy, w dobrych warunkach, lepiej się ćwiczy, a sport jest dla nas bardzo ważny. To budowanie odporności społecznej, to dobra edukacja, to zdrowie psychiczne.
6: Jest to rozwój dla młodzieży, zadbanie o ich zdrowie, no i będą mogli w dobrych i bezpiecznych warunkach uprawiać sport. Dbałość o najmłodszych, o uczniów, później zaprocentuje lepszym zdrowiem i mniejszymi kolejkami też do lekarzy.
3: A więc same korzyści.

0: które gotowe mają być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
1: Turniej kół gospodyń wiejskich od lat jest okazją do integracji środowiska wiejskiego. Wydarzenie popularyzuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne, inspiruje do pracy zespołowej oraz pobudza aktywność mieszkańców. W hali Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie było głośno, wesoło i kolorowo. Nie brakowało dobrej zabawy i pozytywnych emocji, bo konkurencje były sporym wyzwaniem.

Każde koło przygotowało koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu oraz planszę pod tytułem Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni. Panie musiały wczuć się w rolę projektantek mody i przedstawić propozycję stroju białe z czarnym, a może odwrotnie. Były więc pokazy bardzo kreatywnej mody. Panie miały także za zadanie stworzyć i wystawić scenkę kabaretową zatytułowaną Z igły widły oraz wykonać piosenkę z inscenizacją Rap po naszemu, życie na wsi twarde jest.

0: Wszystkie koła mierzyły się z tymi konkurencjami ze śmiechem, humorem, dystansem i w duchu fair play, a jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo zwycięskie koło będzie reprezentować powiat tczewski na turnieju wojewódzkim, który już 24 października odbędzie się w Czarnem. Z naszego powiatu pojedzie tam reaktywowane rok temu koło gospodyń wiejskich z Gorzędzieja w gminie Słupkowy. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Organizatorami powiatowego turnieju byli powiat tczewski, Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
1: W weekend na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich miała miejsce druga edycja Stance Experience. Wydarzenie zgromadziło miłośników zmodyfikowanych i nietuzinkowych samochodów, ale miało również konkretny cel charytatywny. Pomoc 9-letniej Antosi Kwaśkiewicz z powiatu koneckiego, która zmaga się z rzadką mutacją genetyczną PUS3.
2: Jest tu naprawdę wiele ciekawych aut, około 150 wyselekcjonowanych aut, jak tu widzimy za mną, się zgromadziło. Mamy różne atrakcje, mamy dmuchańce dla dzieci, mamy drift karty oraz strefę gastronomiczną, mamy różne poczęstunki, wszystko oczywiście jest charytatywnie, są wszędzie puszeczki, żeby wrzucać pieniążki, jak największą kwotę uzyskać, więc zapraszamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj na imprezę do nas przybyli goście specjalni, mamy na przykład tutaj Buba Customs, mamy chłopaków z ekipy Will z Krakowa, mamy ekipę Fanatika, która pomagała nam robić auto, które idzie na licytację charytatywną właśnie dla Antosi. Mamy także ekipę z oddziału samochodowego, oddziału ratunkowego, którzy przywieźli nam swój projekt bolidu, pick-upa przerobionego na symulator racingowy, który też jest dla wszystkich dostępny. Można wsiąść, pograć albo pojeździć dosłownie jak w prawdziwym aucie, więc naprawdę jest fajna impreza.
1: Wśród odwiedzających znaleźli się nie tylko mieszkańcy Końskich i okolic. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli samochodów oraz fanów motoryzacji także spoza powiatu. W zlocie aktywnie uczestniczył Wojciech Owczarek, członek zarządu powiatu koneckiego.
3: Powiat wspiera z uwagi na to, że jest to wspaniała promocja nie tylko dla miasta, ale i dla całego powiatu. Mamy tutaj dziesiątki wozów, których właściciele pochodzą tak naprawdę z całej Polski. Jak można nie wspierać szlachetnych inicjatyw, bo zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj prowadzona zbiórka charytatywna, mamy wspaniałą pogodę, myślę, że za chwilę setki, jak nie tysiące odwiedzających. Wspieramy tak naprawdę od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o moją osobę.
1: Samorządowiec przypomniał też o stopniowym rozwoju imprez motoryzacyjnych w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od spotów.
3: Kwestia, której nie powiedziałem ze sceny, ale...

0: Lśniło mnie stojąc na niej i przypomniałem sobie, jak Kamil i wielu innych kolegów organizowali spontaniczne spoty, na które zapraszali mieszkańców najbliższej okolic i z takich niewinnych zjazdów samochodowych. Zrobiła się piękna, spontaniczna impreza, gdzie wszyscy fani błyszczących lakierów, obniżonych zawieszeń, warczących silników, no, mówiąc w skrócie nietuzinkowych aut, znajdą ucztę dla siebie.
1: Stance Experience było więc nie tylko spotkaniem osób zainteresowanych tuningiem i motoryzacją. Organizatorzy połączyli prezentację samochodów i rozmowy między miłośnikami motoryzacji z atrakcjami dla odwiedzających oraz zbiórką na rzecz potrzebującej mieszkanki powiatu koneckiego.
2: Na Politechnice Wrocławskiej wyłoniono najlepsze filmy rodzinne Dolnego Śląska. W tegorocznej edycji wyróżniono 34 przedsiębiorstwa, a łączna pula nagród wyniosła 75 tysięcy złotych. Samorządowcy podkreślają, to właśnie ten sektor buduje siłę regionu.
3: Wszędzie tam, gdzie są małe i średnie firmy, a w tym przypadku rodzinne, czyli to zostaje w kręgu najbliższych, to filar w ogóle sukcesu każdego miasta, powiatu, województwa i państwa. Serce rośnie, że mamy tyle firm rodzinnych na Dolnym Śląsku.
2: Wydarzenie stało się też platformą do wypracowania realnych form pomocy.
4: Dzisiaj jest punkt zero. Okazało się, że tylko współpraca, tylko współdziałanie może prowadzić do sukcesów. Będziemy mogli wspierać się nie tylko w inwestowaniu, ale w codziennym funkcjonowaniu firm rodzinnych, ale również cieszyć się z ich sukcesów.
2: Województwo oferuje już instrumenty finansowe i szkoleniowe na czele z programami ekspansji zagranicznej.
5: Pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku jesteśmy jednym z regionów, gdzie najwięcej mamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są to firmy, które tworzą naszą gospodarkę, a głównie są to firmy właśnie rodzinne, dlatego staramy się je wspierać przez różnego rodzaju pożyczki, przez chociażby projekt Going Global. Również chociażby Liderzy Biznesu, nasz ostatni program. Wsparcia, jeżeli chodzi o szkoleniowe, o przebranżowienia.
2: Wsparciem merytorycznym i doradczym ma służyć także Dolnośląska Nauka.
6: Wszyscy zadeklarowali, że stworzymy program wsparcia dla firm rodzinnych na Dolnym Śląsku. Będą podejmowane różne działania i o charakterze finansowym, i doradczym, i wsparcia również podatkowego. I będziemy chcieli przejść do realizacji tej deklaracji w kolejnych latach.
2: Tytuł najlepszej firmy rodzinnej i nagrodę główną zdobyła wałbrzyska spółka Sirbud. Wśród laureatów nie zabrakło jednak firm z wielopokoleniową historią i udaną sukcesją.
7: Mam takie wrażenie, że to jest zamówienie i zagłoszenie wiary w to, że sukcesja jest możliwa w każdej firmie. Firmy rodzinne przede wszystkim mają to do siebie, że bardzo długo nie myślą o sprzedaży. My żyjemy bardziej wizją, a nie tym, co fantastycznego wynika z naszych dokumentów.
2: W kategorii odpowiedzialności społecznej triumfował RapMed z Jaszkowej Dolnej.
8: Nasza przygoda już trwa 49 lat. Już są sukcesorzy następcy. Syn Łukasz zarządza firmą. Magdalena i Ola są dyrektorami do spraw sprzedaży i marketingu. Jeszcze jedna córka jest udziałowcem firmy. W chwili obecnej zatrudniamy około 80 pracowników. Jesteśmy na rynkach Skandynawii i Europy. Wysyłamy produkty.
2: Czasem impuls do budowy biznesu daje przypadek, a fundamentem staje się zaufanie.
9: Nasza historia sięga 1976 roku, kiedy to mój tata Ryszard Pachura wraz z małżonką Bożeną otworzyli firmę Pneumat. Stało się to przy wielkiemu szczęściu, ponieważ trafili szóstkę w Totolotka. Pieniądze zainwestowali, wygrali drugi raz. Natomiast 13 lat temu przy przecięciu wstęgi tato powiedział, że do całej załogi, że od jutra go nie ma. I od 13 lat nie było go rzeczywiście w firmie.
2: W gronie laureatów znalazły się również mniejsze podmioty dynamicznie wchodzące na rynki zagraniczne.
10: Na pewno jest to niesamowite wyróżnienie. Być pośród kilkuset firm z Dolnego Śląska w firmach rodzinnych jest to dla nas wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt tak naprawdę. Wiele rzeczy, które prowadzimy razem, wiele spraw, które razem organizujemy, takie wyróżnienia są dla nas zwieńczeniem tej ciężkiej pracy.
2: Kolejna edycja konkursu i start zapowiadanego programu wsparcia już w przyszłym roku.
11: W Szkole Podstawowej nr 7 w Lęborku powstało nowoczesne laboratorium AI.
12: Mamy obecnie w szkole dwie pracownie informatyczne, a od tego roku nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię AI, ulokowaną w gabinecie matematycznym. Składa się ona z uczniowskich ThinkPadów nauczycielskiego, z szafy mobilnej samoładującej, monitora interaktywnego, kamer w jakości 4K. No i przede wszystkim główną składową tego zestawu jest jednostka centralna AI, czyli taki nasz serwer lokalny z zasilaniem awaryjnym UPS do pracy offline.
13: Oczywiście ta technologia jest coraz bardziej rozpowszechniana, bardzo się rozwija, dlatego te narzędzie,

0: które mamy tutaj u siebie w szkole, pozwoli uczniom na pewno rozwinąć wiedzę o tym, jak to funkcjonuje, do czego służy i jak można z tego korzystać.
1: Z pracowni korzystają uczniowie klas 4-8, a sprzęt może być wykorzystywany do zajęć z różnych przedmiotów.
2: Poczynając od lekcji informatyki, uczymy się,

0: matematyczne, przedstawić je wizualnie, przedstawić graficznie.
1: Pracownia pozwoli na przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.
0: Będziemy mogli na przykład w łatwy sposób pokazać im, jak sztuczna inteligencja radzi sobie choćby z rozpoznawaniem twarzy w telefonie, w jaki sposób działa translator, czy skąd platformy streamingowe wiedzą, który film był najpopularniejszy. My będziemy też oczywiście tworzyć własne doświadczenia, na przykład w postaci uczenia gestów, do których wykorzystamy kamery oferowane w tym zestawie i będziemy uczyć rozpoznawania tych gestów. Uczniowie będą sami wyciągać wnioski.
1: Laboratorium AI ma być też wsparciem dla nauczycieli w przygotowaniu m.in. materiałów edukacyjnych, quizów czy zadań.
2: Kompetencje cyfrowe cały czas galopują do przodu. Nauczyciele też muszą się dostosować. Ich kompetencje też się zwiększają. Dlatego ta pomoc, no przede wszystkim w kontakcie z uczniem, aby zaprezentować możliwości pracowni, jest wskazana.
1: Pracownia powstała dzięki środkom pozyskanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość laboratorium AI wyniosła ponad 155 tysięcy złotych.
3: Grono tych, którzy korzystają z możliwości spotkania w doborowym filmowym towarzystwie z edycji na edycję rośnie, co z pewnością jest motywującym dla organizatora. Tym niezmiennie jest Fundacja Sztuki Filmowej imienia Krzysztofa Ptaka, która 3 lata temu wyszła z inicjatywą i w tym trwa, realizując pomysł. Ale też poprzez pomysł edukując odbiorców wydarzenia, rozłożonego w czasie, a przy tym pełnego wrażeń i możliwości. Mowa o wydarzeniu, jakim od pierwszej edycji jest trwająca 3 dni, tak zwana retrospektywa, czyli w tym przypadku wejście w świat filmu, a dokładnie w etap jego tworzenia.
4: Chyba też dlatego, że może trochę za mało się mówi o tym, jak ważną osobą w kinie, w filmie jest operator. Każdemu się wydaje, że to jest osoba, która trzyma kamerę, kręci gdzieś tam, obojętnie gdzie stanie i to już zrobi wszystko. No nie. No nie, naprawdę to jest człowiek, który ma pod sobą największy pion. Tam jest wiele również tych zawodów takich, które są związane z tą sekcją operatorską, kamerową. I no to są ludzie, którzy współtworzą po prostu. To jest jakby prawa ręka też reżysera.
3: I dodajmy, sam pomysł na takie spotkania ma swe podłoże. Współzałożyciel fundacji Paweł Kincel, sam jest operatorem kamery, bierze udział w wielu produkcjach, stąd jego kontakty ułatwiają organizację retrospektyw. W takim kształcie, gdzie obok projekcji filmowych przede wszystkim pojawiają się goście. W tym roku można było poznać kolejne zacne grono.
4: Goście specjalni, oczywiście Maria Kieślowska, żona znakomitego, wybitnego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Naprawdę fantastyczna kobieta. Żona również operatora Piotra Seniora, czyli pani Hania Mikuć, która jest aktorką dosyć znaną. Mamy również aktorów Olę Konieczną, która zagrała w Bożym Dziele, Tomka Ziętka, Mariana Dziędziela.
3: Co też miało swoje uzasadnienie, bowiem wszyscy współpracowali z mistrzami obiektywu, rodziną Sobocińskich, jako głównych bohaterów tegorocznej retrospektywy.
4: No to jest rodzina, naprawdę można powiedzieć, legenda. Witold, czyli znakomity autor zdjęć do większości filmów Andrzeja Wajdy. Piotr Nieżyjący, czyli ojciec Michała i Piotra Juniora, jako jedyny był autorem zdjęć do 2 części dekalogu Kieślowskiego, również do Czerwonego. A no i teraz jest Piotr Junior i Michał. Piotr, który robił większość filmów Wojtka Smarzowskiego. Dzisiaj obejrzeliśmy Boże Ciało, za chwilę do kin wchodzi Lalka. I również Michał, najnowszy jego film to jest Rewolucja, czyli ten film o Kuroniu, ale również jest autorem zdjęć do filmu Chopin, czy do Filipa, którego tutaj oglądaliśmy.
3: A poza tym podczas tego wydarzenia Piotr Sobociński odebrał odznaczenie resortowe brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, więc był to szczególny akcent retrospektywy, w której nie zabrakło wielu niespodzianek, jak mini recital Tomka Ziętka, aktora współpracującego z wyróżnionym.
5: Ja bardzo lubię pracować, nie tylko przez wzgląd na osobę Piotrka i to, w jaki sposób on pracuje na samym planie, ale to też, co wnosi do projektu, bo jego praca, mam wrażenie, się zaczyna o wiele wcześniej niż praca takiego klasycznego, nazwijmy to, operatora, bo jego praca się już zaczyna nad analizą tekstu i no niejednokrotnie byłem w sytuacji, w której uwagi Piotrka doprowadzały do jakichś wyjątkowych odkryć.

0: odkrywczych albo bardzo istotnych zmian w scenariuszu, w materii w ogóle scenariusza, zanim jeszcze weszliśmy na plan.
1: I tego dotyczyły też rozmowy po projekcjach filmowych, w tym roli operatora kamery.
2: Na spotkaniu takie pytanie zadała pani. Ona powiedziała, że przeprasza bardzo, ale ona dopiero zobaczyła, kim jest operator. Że ona nie miała świadomości, że to jest tak ważna osoba w filmie i o to też nam chodzi w retrospektywie. Obejrzeć, dobrze porozmawiać, ale też w jakiś sposób małymi kroczkami edukować.
1: Ale retrospektywy to również czas na wyrażenie swoich opinii. W te włączyła się publiczność po obejrzeniu filmu Boże Ciało.
3: Film nadal działa i jak w soczewce pokazuje, tak po prostu te różne głosy, emocje społeczeństwa. Dla mnie to było takie widowisko emocji, które film może wzbudzać, więc fantastyczne po prostu, że tak działa, pokazując tak totalnie różne emocje ludzi.
1: Ale warte poznania i dyskusji, która toczyła się przez 3 dni po niemal każdej projekcji filmowej i każdym spotkaniu z ludźmi filmu, w tym mistrzami obrazu.
4: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już 5. edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
5: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
6: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
4: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
7: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje takie koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych

0: rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
2: Górska pasja, która staje się zawodem, rusza kolejna edycja kursu na przewodnika sudeckiego, organizowana przez Jeleniogórski Oddział PTTK.
3: Przewodnictwo w Karkonoszach ma już ponad 200 lat tradycji. Pierwsza organizacja przewodnicka powstała w 1817 roku. Przewodnik jest m.in. po to, żeby było w górach ciekawie i żeby zapewnić turystom bezpieczeństwo. Należy odbyć odpowiednie szkolenie, ukończyć kurs przewodników sudeckich, a następnie zdać egzamin przed Komisją Państwową, aby móc wykonywać zawód przewodnika. Chociaż my uważamy, że to nie zawód, to pasja życiowa.
2: To jednak nie tylko przepisy i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dzielisz szlak.
4: Kurs na przewodnika sudeckiego jest to fajny sposób, żeby poznać ludzi pasjonujących się górami. Na kursie poznajemy instruktorów, którzy od lat chodzą po szczytach, zwiedzają miasta, wędrują po skałach czy jaskiniach i w pigułce mogą nam przekazać najważniejsze informacje. Kurs przewodnicki jest to fajna przygoda. Jak go ukończycie, może się to stać waszym chlebem powszednim.
2: Zdobycie uprawnień wymaga wysiłku, ale daje satysfakcję, której nie da się porównać z niczym innym.
5: Nie jest to proste, bo jest ogromna ilość wiedzy, którą trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się kontaktu z ludźmi, być przewodnikiem i założyć tą czerwoną bluzę. Jest to ogromna satysfakcja, szczególnie kiedy spotykamy się 10 sierpnia na Śnieżce. Wtedy widzimy tą radość, uśmiech, wspólną integrację. Zachęcam Was bardzo mocno do udziału w kursie na przewodnika sudeckiego.
6: Kurs przewodnicki jest, powiedziałbym, nową ścieżką życia. Poznaje się świetnych ludzi, otrzymuje się pakiet wiedzy o naszym terenie i nie tylko. Ma się szansę później uzyskać jeszcze uprawnienia zawodowe, które pozwolą zarobkowo prowadzić po naszym pięknym terenie wycieczki. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na kurs przewodnicki, który zacznie się 4 listopada bieżącego roku. Organizowany jest przez oddział PTTK Sudety Zachodnie. Zapisy trwają. No i zapraszamy oczywiście.
2: Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok w stronę przewodnictwa sudeckiego.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Sobótka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny. A możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
1: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
0: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa, ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów. Niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 600 000 zł.
4: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
0: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
3: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-ów z Osi.

0: drużynie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na centrum usług społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
1: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
1: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
2: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko Dzienny Dom Pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
3: Nazwy się zmieniają, bo teraz to Dzienny Dom Pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
4: Zdrowia i miłości, bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina i ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
1: Dzienny Dom Pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę.

0: osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
1: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
0: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
1: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia. Przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek, mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączyły się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
2: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
1: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczytają inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
0: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
3: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przechodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
4: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem. Dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów.

0: hektarów ziemi. Z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj. Ale reszta to ziemia rolna. Cena 40 tysięcy złotych. Remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy. Okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
2: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
3: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych. Czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
4: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane

0: na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
2: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
3: Ja rozumiem, że od poniedziałku i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra. Od jutra.
4: Na weekend.
3: Od jutra, na weekend. No właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19. Tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związane z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
5: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwały rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście

0: Przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali. Przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Włocławku jest dobry.
2: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling, dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie, albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzeć, gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 tysięcy.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną, jak co piątek. Witam Ciebie serdecznie, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, no jesień się zaczęła, wraz z nią ta jesienna chandra. I powiedz, ile w tej jesiennej chandry jest prawdziwej chandry jesiennej, a ile takiego naszego przekonania o tym, że ona musi nas dopaść i taką jakby rzeczą, która jest nieunikniona, którą traktujemy i czy się lepiej, czy gorzej czujemy, mówimy oj, oj, oj, jesienna chandra, nic mi się nie chce. Jak
1: Tak,
0: to
1: no to
0: jest?
1: jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście może czasami zbyt wiele zrzucamy właśnie na to, ale też jest to na pewno intensywny okres, moment takiego przejścia, które zwykle niezbyt nam sprzyjają i nie do końca je lubimy. Także to też istotna sprawa, że nie jest to na pewno wymysł i często jest to zbiór rzeczywistych różnych trudności, które po prostu na nas oddziałują, tym bardziej, że nasz organizm po prostu potrzebuje się dostosować, a te zmiany często też dzieją się bardzo szybko, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy fajną letnią pogodę, a za chwilę jednak już ta pogoda nie będzie najprzyjemniejsza, a poranki już są takie, że rzeczywiście trzeba się mocno zmobilizować, żeby wyjść,
0: No właśnie,
1: zacisnąć zęby czasem.
0: z czym najtrudniej sobie radzimy w tym okresie, co powoduje taką zmianę nastroju?
1: Na pewno przede wszystkim kwestia zmiany tego nasłonecznienia i tego, że nasz organizm ma coraz mniej takiej naturalnej witaminy D3. To jest na pewno pierwsza kwestia i z tym wiąże się również to, że te dni są krótsze, a więc my również tacy czujemy się troszeczkę zdezorganizowani. Niby teoretycznie jeszcze trzeba wiele rzeczy zrobić, no ale od godziny 18 już ciemno, więc organizm biologicznie woła idź spać. A tutaj jeszcze całkiem sporo tego dnia do przejścia, często jakiegoś nauczania dzieci, jeszcze odrobienia lekcji, poczytania książek, czy zrobienia czegoś własnego do pracy, więc rzeczywiście tutaj troszeczkę ta biologia nam się kłóci z tym, co jeszcze musimy po prostu często wykonać. Także na pewno to nasłonecznienie to jest taka pierwsza, myślę, najistotniejsza kwestia, a dodatkowo sama zmiana pogody, temperatury również na nas wpływa, bo to choćby nawet zmienia sposób naszego ubierania się i to, że gdzieś tam do niedawna jeszcze jakieś zwiewne sukienki na przykład były, które same w sobie przypominały o lecie, no a teraz już niekoniecznie, bo bliżej nam będzie do kozaków niż
0: tak,
1: odkrytych
0: kurtek,
1: butów.
0: które nas przygniatają,
1: Tak, i
0: prawda?
1: one
0: Mamy
1: nas
0: takie.
1: przygniatają, tak powiedziałabym właśnie też nieco psychicznie, że to nie jest tylko taki fizyczny ciężar, ale też taki jasny sygnał dla organizmu, że coś się zmienia, że teraz będzie trudniej, musisz na sobie więcej nosić tego ciężaru, będzie trudniej wstawać, będzie trudniej się rozbudzić, trudniej będzie wieczorem wytrzymać do danej godziny, tak więc tutaj tych obciążeń mamy sporo i są one rzeczywiste.
0: No właśnie, ale teraz jest jeszcze taki problem, że taki stan przejściowy tej jesiennej chandry, no na początku, kiedy właśnie zanim się zaklimatyzujemy, że jednak 18 to nie jest sygnał, żeby pójść spać, tylko po prostu robi się za oknem ciemno, można sobie włączyć światło albo zapalić świecę i relaksować się, prawda? To znaleźć w tym takie plusy. No bywa tak, że ten taki obniżony nastrój utrzymuje się zdecydowanie dłużej i wtedy to już nie jesienna chandra i to jest bardzo ważny sygnał, żeby nie zlekceważyć, ale raczej objawy depresji, prawda?
1: Dokładnie, nie wszystko
0: Czym
1: możemy
0: to, no
1: zrzucić.
0: właśnie, nie wszystko możemy zrzucić na jesienną chandrę. Jak odróżnić depresję od jesiennej chandry?

0: Przede wszystkim na pewno będzie tutaj znacząca różnica w kontekście intensywności objawów i ich okresu trwania. Jeżeli te objawy są bardzo intensywne, pojawiają się praktycznie codziennie, trwają dłużej niż 2 tygodnie, obejmują bardzo silną niechęć do jakichkolwiek czynności, spadek energetyczny, niechęć do jedzenia, podejmowania jakichkolwiek aktywności, ogólny spadek na stroju, taka niechęć często też do wychodzenia do ludzi, to powinien być dla nas jasny sygnał, że jednak prawdopodobnie dzieje się tutaj coś więcej. Bo o jesiennej chandrze możemy mówić przede wszystkim wtedy, kiedy te objawy są znacząco słabsze, kiedy po prostu czujemy, że przyszły zmiany, z którymi nie do końca jest nam wygodnie, ale nie są one jeszcze dla nas tak bardzo intensywnie przytłaczające. Po prostu one nam się nie podobają, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, wkładając nieco więcej sił i mamy jeszcze te siły gdzieś w zanadrzu. Jeśli natomiast czujemy, że kompletnie jesteśmy bezsilni i nie mamy z czego czerpać, to już jest taki znaczący sygnał, że warto zajrzeć głębiej, bo może być coś więcej.
1: Skoro o objawach powiedziałaś, no to obniżony nastrój, to już wiemy, taka trochę bezsilność, takie ciągłe poczucie zmęczenia, ale to nie wszystko. Są jeszcze takie objawy, których właśnie lekceważyć nie można. Czym się objawia depresja?
0: Na pewno
1: Co ją
0: właśnie ten
1: odróżnia od chandry?
0: spadek nastroju będzie tutaj dla nas miał ogromne znaczenie. Spadek energetyczny i niechęć do tego, co jeszcze niedawno przynosiło nam radość, co chcieliśmy robić i było dla nas zachęcające. Jeśli również mamy trudności ze snem, trudności z jedzeniem, to także będą jasne sygnały, że coś więcej może się dziać. Jeśli nie możemy raz czy dwa zasnąć, to nie jest jeszcze największą
1: Dramat.
0: trudnością, jak najbardziej, po prostu mogą być tego różne, nieco delikatniejsze, powiedziałabym, przyczyny. Natomiast jeżeli my codziennie nie możemy zasnąć, albo budzimy się bardzo często w nocy, lub też budzimy się około godziny, powiedzmy, 4-5 nad ranem i nie wynika to z tego, że musimy, bo idziemy do pracy, tylko moglibyśmy jeszcze 2-3 godziny pospać, a jednak organizm nam nie pozwala, to jest jasny sygnał, że coś może się wydarzać. Tym bardziej, kiedy nie śpimy, a jednocześnie dużo myślimy. I te myśli są bardzo negatywne. Jest taka negatywna wizja przyszłości, że nic dobrego mnie nie czeka, że ja w zasadzie też niewiele znaczę i jestem beznadziejny, na przykład, tak? I w ogóle świat, ludzie, wszystko mnie otaczające też jest do niczego. Czyli tak zwana taka triada depresyjna, to też jest bardzo istotny sygnał, że musimy się tym porządnie zająć, bo to już nie tylko coś, co zaraz przejdzie, kiedy się oswoimy z tym, że jesień się zadomowiła i z nami zostanie, ale bardzo poważne niejednokrotnie objawy, które wymagają czasem wizyty u psychologa, a czasem i leczenia
1: No,
0: farmakologicznego.
1: na pewno nie można ich lekceważyć, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Czy dzieci też przechodzą jesienną chandrę?
0: Przechodzą jak najbardziej, tylko często inaczej niż my. One częściej po prostu będą zniechęcone do różnych czynności, będą źle reagowały na to, że już trzeba iść spać, nie będzie im się podobało to, że nie można wyjść na dwór i będą takie nieco wydawały się może tak apatyczne, właśnie takie ospałe, nieobecne. To będzie dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać. Natomiast jeżeli dziecko bardzo intensywnie przeżywa to, co się wokół niego dzieje, źle o sobie mówi, mówi, że nic dobrego go nie czeka i nie ma sił na co dzień, to już jest sygnał bardzo alarmujący.
1: I wtedy no, udaje wam się po pomoc do specjalisty, zanim nie
0: Dokładnie.
1: będzie za późno. No i na koniec zostawiłam to, co najlepsze, mam nadzieję, a mianowicie na pewno są jakieś sposoby, żeby odwrócić naszą uwagę od szarugi jesiennej i jakoś przetrwać sobie w miarę w dobrym dobrostanie ten trudny czas, no w zasadzie chyba dla każdego.
0: Dokładnie. Na pewno przede wszystkim dbajmy o to, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi, tym, co lubimy robić. Wykorzystujmy czas na to, czego nie mogliśmy zrobić latem. Oglądajmy jakieś seriale, które będą nas dobrze nastrajać. Może to być tematyka letnia, żeby jeszcze poczuć właśnie ten klimat. Wykorzystajmy to, że to ten czas, kiedy można posiedzieć z książką pod kocem przy jesiennych świeczkach z

0: dobrą herbatą. Wykorzystajmy po prostu ten czas, którego mamy więcej w domu. Możemy go poświęcić właśnie na to, żeby zadbać nieco bardziej o siebie albo spędzić tego czasu więcej z naszymi dziećmi.
1: No właśnie, bo te dzieci, które przyzwyczajone do tej pory, że lwią część czasu doby spędzały na jednak świeżym powietrzu, no one mogą mieć taką chandrę jesienną tylko przez to, że no za oknem deszcz, więc muszą siedzieć w domu i tu też należałoby chyba pomyśleć o tym, jak te dłuższe wieczory, jesienne, za chwilę zimowe, urozmaicić, żeby właśnie nie wkradała się nuda, która też jest przyczyną rozdrażnienia i takiej, mówimy, niegrzecznie się dzieci zachowują.
0: I to rozdrażnienie dzieci i w efekcie również
1: rodziców.
0: Także dobrze już na zaś zaplanować, co my będziemy rzeczywiście robić, żeby troszeczkę te popołudnie zająć. I tutaj jesień przychodzi nam
1: z pomocą.
0: Rzeczywiście z pomocą, bo dzieciaki uwielbiają wszelkie zabawy z kasztanami, liśćmi, szyszkami, wszelkimi innymi rzeczami, które właśnie w tym okresie znajdziemy, a jednocześnie bardzo dobrze rozwija nam to zarówno takie umiejętności manualne, jak i dba o kwestie związane z sensoryką. Także warto tutaj zaangażować się właśnie w to, żeby tych zabaw sensorycznych z użyciem tego, co przynosi nam jesień, jak najwięcej zapewniać dzieciom, bo to i one będą zadowolone, ale i my będziemy spokojniejsi, bo będziemy wiedzieć, że ten czas jest zaplanowany i wiemy, z czym w razie czego wyjść do dziecka, kiedy usłyszymy: nudzi mi się.
1: Nudzi mi się, no właśnie. Powiedz, Ewa, jeszcze, czy, bo powiedziałaś, że to, kim się otaczamy w takich okresach, kiedy dopada nas taka niechęć, takie zmęczenie, takie, no w zasadzie nie wiem, czasami słyszę odpowiedź, w zasadzie to nie wiem, jak się czuję, nijakość taka, bo to też się wiąże z tą jesienną chandrą. Czy znaczenie ma, no, kontakty z ludźmi, pozytywne takie, bez narzekania, o tym powiedziałaś, ale czy na przykład sposób ubierania się, czy na przykład to, co jemy, ma też znaczenie w tym okresie?
0: Tak, na pewno. Warto sobie tutaj mnóstwo serwować takich posiłków, które dostarczają nam też przyjemności i zadowolenia, więc to zdecydowanie jak najbardziej będzie miało, o tak, na przykład. A jeśli chodzi o ubiór, oczywiście on też będzie miał znaczenie i myślę, że nie do końca warto iść w te trendy związane z tym, że najlepiej szaro, beżowo, brązowo i nic poza tym, bo to wtedy wprowadza nas rzeczywiście jeszcze intensywniej w ten nieprzyjemny nastrój. Natomiast jeśli wrzucimy nieco kolorów, to i nasz mózg będzie to odbierał jako coś przyjemnego i będziemy czuć się po prostu lepiej.
1: Jesienna chandra, jak co roku, trzeba ją po prostu przetrwać. Kwestia nastawienia to też jest bardzo ważne.
0: Na pewno robi ogromną różnicę. Nastawienie to podstawa.
1: Dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień w piątek na nasze spotkanie.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą.

Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: z samorządowcami tutaj z regionu włocławskiego. No i muszę powiedzieć, że bez zaskoczenia, tak, samorządowcy cały czas są za budową stopnia wodnego poniżej Włocławka. Myślę, że mają i przekonanie, ale też ogromną wiedzę, dlaczego ta inwestycja jest niezbędna, potrzebna i tak naprawdę wszyscy tutaj czekamy na jej realizację. Ale bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami, o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane, bo i to po raz kolejny też usłyszeliśmy, a to nie jest kwestia widzimisię tego, że my chcemy mieć więcej wody we Włocławku, że chcemy mieć kolejny zbiornik wodny, tylko bezpieczeństwa tak naprawdę setek tysięcy mieszkanek i mieszkańców regionu włocławskiego, bezpieczeństwa też hydrologicznego Kujaw, które stepowieją. Kujawy są spichlerzem Polski. Tutaj tej produkcji rolnej jest bardzo dużo, ale do produkcji rolnej potrzeba wody, więc tak naprawdę wszystkie argumenty przemawiają za budową kolejnego stopnia poniżej Włocławka. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nas chociaż o jeden krok przybliżyło do tego finalnego sukcesu.
1: Panie ministrze,
0: Dziękuję.
1: bardzo proszę.
2: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling, dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzeć, gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe, i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie. Zapora we Włocławku funkcjonuje od, czy stopień wodny we Włocławku, mówiąc konkretnie, funkcjonuje od 1970 roku. To już jest ponad 50 lat. Pamiętamy o tym, jakie były plany, że tych stopni miało być 8. Dlatego.

0: chcę Państwu powiedzieć, że z dużą determinacją i z dużą powagą podchodzimy do kwestii realizacji kolejnych inwestycji, ale muszą być one dobrze przygotowane i muszą być realizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Myślę, że na ten moment tyle. Resztę moi tutaj współuczestniczący w konferencji.
1: Panie senatorze, bardzo proszę.
2: Ja bardzo dziękuję panu ministrowi, panu prezydentowi i przedstawicielom Wód Polskich, panu dyrektorowi Kowalskiemu za to, że w ogóle możemy na tym etapie rozmawiać. Rozmawiać o tym, co dalej. Ponieważ ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, ciągle mówicie o stopniu wodnym. Tak, bo od 2014 roku, gdy zaczęły się konkretne przygotowania, konkretne prace w tym zakresie i wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ w Bydgoszczy w 2017 roku, czekaliśmy aż do 2024 roku celem rozpatrzenia tej decyzji i po 7 latach ona została uchylona. Z tym się oczywiście nie zgadzamy. Nie zgadzamy się także i z orzeczeniem sądu, który stwierdził, że polskie wody nie uzupełniły wszystkiego, o co były proszone. Przecież decyzję rozpatruje się wydaną na dany czas, na dany rok, a nie corocznie, żeby ją uzupełniać, bo ktoś na to oczekiwał. Uważamy, że to było celowe przedłużenie sprawy po to, żeby dzisiaj mówić, że do tej pory nikt tego przedsięwzięcia nie zrealizował. Podejmujemy takie działania, żeby wreszcie tak było, a przykładem tego jest fakt, że rząd zabezpiecza środki finansowe w kolejnym budżecie państwa 2025-2026. I złożyliśmy wniosek o to, żeby było w 2027 roku zagwarantowana odpowiednia pula pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. Jak rozstrzygnie ostatecznie sąd, zobaczymy. I dziękuję za tą deklarację, którą składa pan minister, że po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia będziemy nadal pracować nad tym, żeby to zadanie jak najszybciej dla bezpieczeństwa naszego regionu wykonać, ale i także dla zapewnienia wód w rolnictwie, bo to jest bardzo ważne też dla rolników. Myślę, że wspólne nasze działania będą nareszcie skuteczne i ten rząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Oby tak było.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
3: Nie. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, więc determinacja ze strony Wód Polskich w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa suszowego, bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku i pozostałych przyległości, czyli krótko mówiąc, wykorzystania tego obiektu nowego, który miałby powstać do produkcji energii elektrycznej, do przeciwdziałania blackoutowi, jest bardzo istotna. To, co powiedział Pan Minister, jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania kontynuować. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby tutaj było bezpiecznie dla mieszkańców, żeby też zabezpieczyć przyszłościowo wodę w kontekście suszy też dla rolnictwa, ale tak samo i dla mieszkańców. Ze strony naszej, jako Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Krajowego Zarządu w imieniu pana prezesa, mogę chyba powiedzieć, że zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby działalność na rzecz gospodarki wodnej, na rzecz doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w tym momencie też mieszkańców, była zapewniona w maksymalnie możliwym stopniu. Dziękuję bardzo.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
4: Dzień dobry. Jako dyrektor zarządu zlewni we Włocławku zarządzam stopniem wodnym. Powstanie kolejnego stopnia ułatwi nam pracę w celu zabezpieczenia naszego stopnia wodnego. Ten kolejny obiekt spowoduje mniejszą ilość pracy, którą będziemy musieli wykonać w celu bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu. Dziękuję.
1: Rozpoczął gospodarz, więc również skończy drugi gospodarz. Panie prezydencie, bardzo
5: Szanowni Państwo, ja już tylko dopowiem, tutaj było już tyle powiedziane o bezpieczeństwie przede wszystkim stopnia wodnego, ale także o tym bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, czy walki z suszą i potrzeb rolnictwa. Nie zapominajmy także o potrzebach gospodarczych. Mamy tutaj przewiśle zlokalizowane w naszym przypadku zakłady chemiczne Anwil, które cały proces produkcyjny opiera się o korzystanie z wody z Wisły. Więc im więcej tej wody z Wisły, tym bezpieczniejsze są procesy chemiczne w naszych zakładach Anwilu. to także

że woda, która będzie potrzebna nam chociażby do innych celów gospodarczych, tylko chodziło przy budowie małych elektrowni atomowych, czyli SMR-ów. Wiadomo, że SMR-y będą potrzebowały tej wody do procesów chłodzenia, stąd też budowa tego stopnia wodnego to także ten element gospodarczy, który pozwoli się rozwijać gospodarczo też naszemu miastu i o tym też należy zapominać. Woda nie jest, rzeka nie jest tylko tym dobrem przyrody. No nie po to też większość osad w Polsce w ogóle, no główne miasta leżą nad Wisłą, tak? No woda jest potrzebna do rozwoju tych miast, do rozwoju gospodarczego i do rozwijania się jakby populacji też tych miast. Także mamy nadzieję, że następny stopień wodny, i to nie będzie ostatni stopień wodny. Ja jestem zwolennikiem budowy kaskadyzacji całej Wisły, aby tej wody było więcej. Dobrze, dziękuję.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny, a możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie, także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
1: Myślę, że wszystko zależy też od aktywności.

0: wizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
1: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
2: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 miliony 600 tysięcy złotych.
3: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
1: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
2: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na Centrum Usług Społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
1: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całbeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
1: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
4: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów,

0: seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
1: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy Wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia, bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
2: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
3: Zdrowia i miłości. Bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina. I ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
2: Dzienny dom pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
4: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
2: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
4: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia przez nasz trud,

0: przez naszą pracę, przez wysiłek. Mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączą się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
1: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
0: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
2: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
3: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przychodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
4: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem. Dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy, okradziono nas 15 razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość

0: doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
2: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
3: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych. Czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
4: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
5: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarze.

0: drzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
2: Ja rozumiem, że od poniedziałku i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19. Tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
3: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Wrocławku jest dobry.
4: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławka.

0: ławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzecie. Gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Ta zbrodnia 18 lat temu wstrząsnęła Piłą. 3 czerwca 2008 roku w jednym z mieszkań tego bloku przy Bydgoskiej w Pile sąsiadka znalazła zwłoki 73-latki.
1: Zwłoki były skrępowane, przymocowane taśmami klejącymi do fotela, a zabójca działał z niezwykłą brutalnością. Jest podejrzenie, że kobieta została zamordowana poprzez uderzenia młotkiem w głowę.
0: Z mieszkania zniknęły pieniądze. Śledczy wówczas ustalili, że kobieta była bardzo ostrożna i nie wpuszczała do mieszkania nieznajomych osób.
2: Jest przyjmowanych kilka wersji, dlatego że pewne okoliczności wskazują na motyw finansowy, a pewne wykluczają rabunek.
0: Ówcześni śledczy zatrzymali 3 osoby. Żadnej nie przedstawiono zarzutów. Dopiero teraz po latach policjanci z poznańskiego Archiwum X, Zespołu Analityczno-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz prokuratorzy rozwikłali sprawę.
1: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne.

0: dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
1: Damian B. w chwili popełnienia zbrodni miał 26 lat. W przeszłości był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne. Usłyszał już zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
2: W sobotę przed 18 do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dubiczami Cerkiewnymi a Kleszczelami. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierowca Seata, jadąc w kierunku Kleszczel na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu i uderzył w drzewa.
3: Autem podróżowały 4 osoby. Jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Kierowca i 2 pozostałych pasażerów trafili do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Policjanci z Hajnówki zajmowali się też serią włamań. Kryminalni zatrzymali 44-latka, który w ciągu miesiąca miał włamać się do 2 aptek.
2: W ostatni weekend sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednej z aptek w mieście. Sprawca wyrwał najpierw kratę zabezpieczającą okno z tyłu budynku, następnie wyważył je i wszedł do apteki. Ukradł stamtąd metalowy sejf z pieniędzmi. Właściciele oszacowali straty łączne na blisko 7 tysięcy złotych. Tydzień później do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do kolejnej apteki. Wtedy włamywacz również wszedł do środka przez okno. Tam uszkodził sejf, a następnie ukradł z niego 9 tysięcy złotych.
3: Do trzeciego włamania, tym razem do jednego z hajnowskich kiosków, doszło w połowie września. Sprawca ponownie dostał się do środka przez okno.
2: Wtedy ze sklepu ukradł pieniądze, 300 zł oraz papierosy i zapalniczki. Właściciele oszacowali straty łączne również na ponad 7 tysięcy złotych. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że za serią tych włamań stoi 44-letni hajnowianin. Mężczyzna, podejrzewając, że poszukują go policjanci z hajnowskiej komendy, próbował ukrywać się w mieszkaniu swojego kolegi na terenie miasta. Tam też został zatrzymany przez hajnowskich kryminalnych.
3: 44-latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
4: Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli.
5: W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
6: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy 2 dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przy szkole to nasza wspólna troska.
5: A tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony złotych rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
7: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać, 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
5: Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli.
7: Będzie szkoła na około 600 dzieci. Planujemy otworzyć oddziały, które powyżej 15 osób już będziemy oddziały, bo ciężko będzie po raz w pierwszym roku nie ma rejonizacji szkół. Więc te dzieci, które tutaj mieszkają w pobliżu, na pewno z tego skorzystają. Docelowo zmieniamy rejonizację, co odciąży pozostałe placówki w Rumi, które są dość przeładowane. Możemy powiedzieć, przynajmniej najbliższe szkoły SP6 i SP1 z pewnością ucieszą się w momencie, kiedy tutaj powstaną od 1 do 8. Zakładamy, że powstanie 1. klasa na pewno, 4., 6., być może 7.
5: Placówka kosztować ma miasto blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota.
6: Bardzo mnie cieszy, że powstaje kolejna szkoła, jest tu bardzo potrzebna, ale przecież szkoła potrzebuje też infrastruktury sportowej. I to jest tak naprawdę domena też ministra sportu. Ostatnie badania pokazują, że młodzież, że dzieci, uczniowie nie ruszają się, często nie ruszają, nie mają takiej sprawności, jaką byśmy chcieli, żeby mieli, a jak mają mieć takie dobre miejsce do szczęścia, takie super hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, to na pewno ten ruch jest.

0: jest lepszy, w dobrych warunkach lepiej się ćwiczy, a sport jest dla nas bardzo ważny. To budowanie odporności społecznej, to dobra edukacja, to zdrowie psychiczne.
1: Jest to rozwój dla młodzieży, zadbanie o ich zdrowie, no i będą mogli w dobrych i bezpiecznych warunkach uprawiać sport. Dbałość o najmłodszych, o uczniów, później zaprocentuje lepszym zdrowiem i mniejszymi kolejkami też do lekarzy.
2: A więc same korzyści, które gotowe mają być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
3: Turniej kół gospodyń wiejskich od lat jest okazją do integracji środowiska wiejskiego. Wydarzenie popularyzuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne, inspiruje do pracy zespołowej oraz pobudza aktywność mieszkańców. W hali Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie było głośno, wesoło i kolorowo. Nie brakowało dobrej zabawy i pozytywnych emocji, bo konkurencje były sporym wyzwaniem.

Każde koło przygotowało koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu oraz planszę pod tytułem Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni. Panie musiały wczuć się w rolę projektantek mody i przedstawić propozycję stroju białe z czarnym, a może odwrotnie. Były więc pokazy bardzo kreatywnej mody. Panie miały także za zadanie stworzyć i wystawić scenkę kabaretową zatytułowaną Z igły widły oraz wykonać piosenkę z inscenizacją Rap po naszemu, życie na wsi twarde jest.

0: Wszystkie koła mierzyły się z tymi konkurencjami ze śmiechem, humorem, dystansem i w duchu fair play, a jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo zwycięskie koło będzie reprezentować powiat tczewski na turnieju wojewódzkim, który już 24 października odbędzie się w Czarnem. Z naszego powiatu pojedzie tam reaktywowane rok temu koło gospodyń wiejskich z Gorzędzieja w gminie Słupkowy. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Organizatorami powiatowego turnieju byli Powiat Tczewski, Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
1: W weekend na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich miała miejsce druga edycja Stance Experience. Wydarzenie zgromadziło miłośników zmodyfikowanych i nietuzinkowych samochodów, ale miało również konkretny cel charytatywny. Pomoc 9-letniej Antosi Kwaśkiewicz z powiatu koneckiego, która zmaga się z rzadką mutacją genetyczną PUS3.
2: Jest tu naprawdę wiele ciekawych aut, około 150 wyselekcjonowanych aut, jak tu widzimy za mną, się zgromadziło. Mamy różne atrakcje, mamy dmuchańce dla dzieci, mamy drift karty oraz strefę gastronomiczną, mamy różne poczęstunki, wszystko oczywiście jest charytatywnie, są wszędzie puszeczki, żeby wrzucać pieniążki, jak największą kwotę uzyskać, więc zapraszamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj na imprezę do nas przybyli goście specjalni, mamy na przykład tutaj Buba Customs, mamy chłopaków z ekipy Will Weed z Krakowa, mamy ekipę Fanatika, która pomagała nam robić auto, które idzie na licytację charytatywną właśnie dla Antosi. Mamy także ekipę z oddziału samochodowego, oddziału ratunkowego, którzy przywieźli nam swój projekt bolidu, pick-upa przerobionego na symulator racingowy, który też jest dla wszystkich dostępny. Można wsiąść, pograć jak, albo pojeździć dosłownie jak w prawdziwym aucie, więc naprawdę jest fajna impreza.
1: Wśród odwiedzających znaleźli się nie tylko mieszkańcy Końskich i okolic. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli samochodów oraz fanów motoryzacji także spoza powiatu. W zlocie aktywnie uczestniczył Wojciech Owczarek, członek zarządu powiatu koneckiego.
3: Powiat wspiera z uwagi na to, że jest to wspaniała promocja nie tylko dla miasta, ale i dla całego powiatu. Mamy tutaj dziesiątki wozów, których właściciele pochodzą tak naprawdę z całej Polski. Jak można

0: Można nie wspierać szlachetnych inicjatyw, bo zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj prowadzona zbiórka charytatywna, mamy wspaniałą pogodę, myślę, że za chwilę setki, jak nie tysiące odwiedzających. Wspieramy tak naprawdę od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o moją osobę.
1: Samorządowiec przypomniał też o stopniowym rozwoju imprez motoryzacyjnych w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od spotów.
0: Kwestia, której nie powiedziałem ze sceny, ale olśniło mnie stojąc na niej. I przypomniałem sobie, jak Kamil i wielu innych kolegów organizowali spontaniczne spoty, na które zapraszali mieszkańców najbliższej okolic i z takich niewinnych zjazdów samochodowych. Zrobiła się piękna, spontaniczna impreza, gdzie wszyscy fani błyszczących lakierów, obniżonych zawieszeń, warczących silników, no, mówiąc w skrócie, nietuzinkowych aut, znajdą ucztę dla siebie.
1: Stance Experience było więc nie tylko spotkaniem osób zainteresowanych tuningiem i motoryzacją. Organizatorzy połączyli prezentację samochodów i rozmowy między miłośnikami motoryzacji z atrakcjami dla odwiedzających oraz zbiórką na rzecz potrzebującej mieszkanki powiatu koneckiego.
2: Na Politechnice Wrocławskiej wyłoniono najlepsze filmy rodzinne Dolnego Śląska. W tegorocznej edycji wyróżniono 34 przedsiębiorstwa, a łączna pula nagród wyniosła 75 tysięcy złotych. Samorządowcy podkreślają, to właśnie ten sektor buduje siłę regionu.
3: Wszędzie, tam gdzie są małe i średnie firmy, a w tym przypadku rodzinne, czyli to zostaje w kręgu najbliższych, to filar w ogóle sukcesu każdego miasta, powiatu, województwa i państwa. Serce rośnie, że mamy tyle firm rodzinnych na Dolnym Śląsku.
2: Wydarzenie stało się też platformą do wypracowania realnych form pomocy.
4: Dzisiaj jest punkt zero. Okazało się, że tylko współpraca, tylko współdziałanie może prowadzić do sukcesów. Będziemy mogli wspierać się nie tylko w inwestowaniu, ale w codziennym funkcjonowaniu firm rodzinnych, ale również cieszyć się z ich sukcesów.
2: Województwo oferuje już instrumenty finansowe i szkoleniowe na czele z programami ekspansji zagranicznej.
5: Pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku jesteśmy jednym z regionów, gdzie najwięcej mamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są to firmy, które tworzą naszą gospodarkę, a głównie są to firmy właśnie rodzinne, dlatego staramy się je wspierać przez różnego rodzaju pożyczki, przez chociażby projekt Going Global, również chociażby Liderzy Biznesu, nasz ostatni program. Wsparcia, jeżeli chodzi o szkoleniowe, o przebranżowienia.
2: Wsparciem merytorycznym i doradczym ma służyć także Dolnośląska Nauka.
6: Wszyscy zadeklarowali, że stworzymy program wsparcia dla firm rodzinnych na Dolnym Śląsku. Będą podejmowane różne działania i o charakterze finansowym, i doradczym, i wsparcia również podatkowego. I będziemy chcieli przejść do realizacji tej deklaracji w kolejnych latach.
2: Tytuł najlepszej firmy rodzinnej i nagrodę główną zdobyła wałbrzyska spółka Sirbud. Wśród laureatów nie zabrakło jednak firm z wielopokoleniową historią i udaną sukcesją.
7: Mam takie wrażenie, że to jest zamówienie i zagłoszenie wiary w to, że sukcesja jest możliwa w każdej firmie. Firmy rodzinne przede wszystkim mają to do siebie, że bardzo długo nie myślą o sprzedaży. My żyjemy bardziej wizją, a nie tym, co fantastycznego wynika z naszych dokumentów.
2: W kategorii odpowiedzialności społecznej triumfował RapMed z Jaszkowej Dolnej.
8: Nasza przygoda już trwa 49 lat. Już są sukcesorzy następcy. Syn Łukasz zarządza firmą. Magdalena i Ola są dyrektorami do spraw sprzedaży i marketingu. Jeszcze jedna córka jest udziałowcem firmy. W chwili obecnej zatrudniamy około 80 pracowników. Jesteśmy na rynkach Skandynawii i Europy. Wysyłamy produkty.
2: Czasem impuls do budowy biznesu daje przypadek, a fundamentem staje się zaufanie.
9: Nasza historia sięga 1976 roku, kiedy to mój tata Ryszard Pachura wraz z małżonką Bożeną otworzyli firmę Pneumat. Stało się to przy wielkiemu szczęściu, ponieważ trafili szóstkę w Totolotka. Pieniądze zainwestowali, wygrali drugi raz. Natomiast 13 lat temu przy przecięciu wstęgi tato powiedział, że do całej załogi, że od jutra go nie ma. I od 13 lat nie było go rzeczywiście w firmie.
2: W gronie laureatów znalazły się również mniejsze podmioty dynamicznie wchodzące na rynki zagraniczne.
10: Na pewno jest to niesamowite wyróżnienie, być pośród kilkuset firm z Dolnego Śląska w firmach rodzinnych. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt tak naprawdę. Wiele rzeczy, które prowadzimy razem, wiele spraw, które razem organizujemy, takie wyróżnienia są dla nas zwieńczeniem tej ciężkiej pracy.
2: Kolejna edycja konkursu i start zapowiadanego programu wsparcia już w przyszłym roku.
11: W szkole podstawowej nr 7 w Lęborku powstało nowoczesne laboratorium AI.
12: Mamy obecnie w szkole dwie pracownie informatyczne, a od tego roku nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię AI, ulokowaną w gabinecie matematycznym. Składa się ona z uczniowskich ThinkPadów, nauczycielskiego, z szafy

0: mobilnej, samoładującej, monitora interaktywnego, kamer w jakości 4K. No i przede wszystkim główną składową tego zestawu jest jednostka centralna AI, czyli taki nasz serwer lokalny z zasilaniem awaryjnym UPS do pracy offline.
1: Oczywiście ta technologia jest coraz bardziej rozpowszechniana, bardzo się rozwija, dlatego te narzędzie, które mamy tutaj u siebie w szkole, pozwoli

0: czyli uczenia sztucznej inteligencji preferowanych przez nas zadań, weryfikacji tych wyników, ale będziemy również ją stosować nie tylko na informatyce, ale również choćby na językach obcych. Łatwo też uzyskać kilka różnorodnych rozwiązań zadań, jeżeli chodzi o zadania matematyczne. Przedstawić je wizualnie, przedstawić graficznie.
1: Pracownia pozwoli na przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.
0: Będziemy mogli na przykład w łatwy sposób pokazać im, jak sztuczna inteligencja radzi sobie choćby z rozpoznawaniem twarzy w telefonie, w jaki sposób działa translator, czy skąd platformy streamingowe wiedzą, który film był najpopularniejszy. My będziemy też oczywiście tworzyć własne doświadczenia, na przykład w postaci uczenia gestów, do których wykorzystamy kamery oferowane w tym zestawie i będziemy uczyć rozpoznawania tych gestów. Uczniowie będą sami wyciągać wnioski.
1: Laboratorium AI ma być też wsparciem dla nauczycieli w przygotowaniu m.in. materiałów edukacyjnych, quizów czy zadań.
2: Kompetencje cyfrowe cały czas galopują do przodu. Nauczyciele też muszą się dostosować. Ich kompetencje też się zwiększają, dlatego ta pomoc no przede wszystkim w kontakcie z uczniem, aby zaprezentować możliwości pracowni, jest wskazana.
1: Pracownia powstała dzięki środkom pozyskanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość laboratorium AI wyniosła ponad 155 tysięcy złotych.
3: Grono tych, którzy korzystają z możliwości spotkania w doborowym filmowym towarzystwie z edycji na edycję rośnie, co z pewnością jest motywującym dla organizatora. Tym niezmiennie jest Fundacja Sztuki Filmowej imienia Krzysztofa Ptaka, która 3 lata temu wyszła z inicjatywą i w tym trwa, realizując pomysł. Ale też poprzez pomysł edukując odbiorców wydarzenia, rozłożonego w czasie, a przy tym pełnego wrażeń i możliwości. Mowa o wydarzeniu, jakim od pierwszej edycji jest trwająca 3 dni, tak zwana retrospektywa, czyli w tym przypadku wejście w świat filmu, a dokładnie w etap jego tworzenia.
4: Chyba też dlatego, że może trochę za mało się mówi o tym, jak ważną osobą w kinie, w filmie jest operator. Każdemu się wydaje, że to jest osoba, która trzyma kamerę, kręci gdzieś tam, obojętnie gdzie stanie i to już zrobi wszystko. No nie. No nie, naprawdę to jest człowiek, który ma pod sobą największy pion. Tam jest wiele również tych zawodów takich, które są związane z tą sekcją operatorską, kamerową. I no to są ludzie, którzy współtworzą po prostu. To jest jakby prawa ręka też reżysera.
3: I dodajmy, sam pomysł na takie spotkania ma swe podłoże. Współzałożyciel fundacji Paweł Kincel, sam jest operatorem kamery, bierze udział w wielu produkcjach, stąd jego kontakty ułatwiają organizację retrospektyw. W takim kształcie, gdzie obok projekcji filmowych przede wszystkim pojawiają się goście. W tym roku można było poznać kolejne zacne grono.
4: Goście specjalni, oczywiście Maria Kieślowska, żona znakomitego, wybitnego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Naprawdę fantastyczna kobieta. Żona również operatora Piotra Seniora, czyli pani Hania Mikuć, która jest aktorką dosyć znaną. Mamy również aktorów Olę Konieczną, która zagrała w Bożym Dziele, Tomka Ziętka, Mariana Dziędziela.
3: Co też miało swe uzasadnienie, bowiem wszyscy współpracowali z mistrzami obiektywu, rodziną Sobocińskich, jako głównych bohaterów tegorocznej retrospektywy.
4: No to jest rodzina, naprawdę można powiedzieć, legenda. Witold, czyli znakomity autor zdjęć do większości filmów Andrzeja Wajdy. Piotr Nieżyjący, czyli ojciec Michała i Piotra Juniora, jako jedyny był autorem zdjęć do 2 części dekalogu Kieślowskiego, również do Czerwonego. A no i teraz jest Piotr Junior i Michał. Piotr, który robił większość filmów Wojtka Smarzowskiego. Dzisiaj obejrzeliśmy Boże Ciało, za chwilę do kin wchodzi Lalka. I również Michał, najnowszy jego film to jest Rewolucja, czyli ten film o Kuroniu, ale również jest autorem zdjęć do filmu Chopin, czy do Filipa, którego tutaj oglądaliśmy.
3: A poza tym podczas tego wydarzenia Piotr Sobociński odebrał odznaczenie resortowe brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, więc był to szczególny akcent retrospektywy, w której nie zabrakło wielu niespodzianek, jak mini recital Tomka Ziętka, aktora współpracującego z wyróżnionym.
5: Ja bardzo lubię pracować, nie tylko przez wzgląd na osobę Piotrka i to, w jaki sposób on pracuje na samym planie, ale to też, co wnosi do projektu, bo jego praca, mam wrażenie,

0: Mnie się zaczyna o wiele wcześniej niż praca takiego klasycznego, nazwijmy to, operatora, bo jego praca się już zaczyna nad analizą tekstu i no niejednokrotnie byłem w sytuacji, w której uwagi Piotrka doprowadzały do jakichś wyjątkowych, odkrywczych albo bardzo istotnych zmian w scenariuszu, w materii w ogóle scenariusza, zanim jeszcze weszliśmy na plan.
1: I tego dotyczyły też rozmowy po projekcjach filmowych, w tym roli operatora kamery.
2: Na spotkaniu takie pytanie zadała pani. Ona powiedziała, że przeprasza bardzo, ale ona dopiero zobaczyła, kim jest operator. Że ona nie miała świadomości, że to jest tak ważna osoba w filmie i o to też nam chodzi w retrospektywie. Obejrzeć, dobrze porozmawiać, ale też w jaki sposób małymi kroczkami edukować.
1: Ale retrospektywy to również czas na wyrażenie swoich opinii. W te włączyła się publiczność po obejrzeniu filmu Boże Ciało.
3: Film nadal działa i jak w soczewce pokazuje, tak po prostu te różne głosy, emocje społeczeństwa. Dla mnie to było takie widowisko emocji, które film może wzbudzać, więc fantastyczne po prostu, że tak działa, pokazując tak totalnie różne emocje ludzi.
1: Ale warte poznania i dyskusji, która toczyła się przez 3 dni po niemal każdej projekcji filmowej i każdym spotkaniu z ludźmi filmu, w tym mistrzami obrazu.
4: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już 5. edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
5: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
6: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
4: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
7: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też

0: mobilizuje i daje taki koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
2: Górska pasja, która staje się zawodem, rusza kolejna edycja kursu na przewodnika sudeckiego, organizowana przez Jeleniogórski Oddział PTTK.
3: Przewodnictwo w Karkonoszach ma już ponad 200 lat tradycji. Pierwsza organizacja przewodnicka powstała w 1817 roku. Przewodnik jest między innymi po to, żeby było w górach ciekawie i żeby zapewnić turystom bezpieczeństwo. Należy odbyć odpowiednie szkolenie, ukończyć kurs przewodników sudeckich, a następnie zdać egzamin przed Komisją Państwową, aby móc wykonywać zawód przewodnika. Chociaż my uważamy, że to nie zawód, to pasja życiowa.
2: To jednak nie tylko przepisy i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dzielisz szlak.
4: Kurs na przewodnika sudeckiego jest to fajny sposób, żeby poznać ludzi pasjonujących się górami. Na kursie poznajemy instruktorów, którzy od lat chodzą po szczytach, zwiedzają miasta, wędrują po skałach czy jaskiniach i w pigułce mogą nam przekazać najważniejsze informacje. Kurs przewodnicki jest to fajna przygoda. Jak go ukończycie, może się to stać waszym chlebem powszednim.
2: Zdobycie uprawnień wymaga wysiłku, ale daje satysfakcję, której nie da się porównać z niczym innym.
5: Nie jest to proste, bo jest ogromna ilość wiedzy, którą trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się kontaktu z ludźmi, być przewodnikiem i założyć tą czerwoną bluzę. Jest to ogromna satysfakcja, szczególnie kiedy spotykamy się 10 sierpnia na Śnieżce. Wtedy widzimy tą radość, uśmiech, wspólną integrację. Zachęcam Was bardzo mocno do udziału w kursie na przewodnika sudeckiego.
6: Kurs przewodnicki jest, powiedziałbym, nową ścieżką życia. Poznaje się świetnych ludzi, otrzymuje się pakiet wiedzy o naszym terenie i nie tylko. Ma się szansę później uzyskać jeszcze uprawnienia zawodowe, które pozwolą zarobkowo prowadzić po naszym pięknym terenie wycieczki. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na kurs przewodnicki, który zacznie się 4 listopada bieżącego roku. Organizowany jest przez oddział PTTK Sudety Zachodnie. Zapisy trwają. No i zapraszamy oczywiście.
2: Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok w stronę przewodnictwa sudeckiego.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny, a możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie, także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
1: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
0: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa, ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów. Niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 600 000 zł.
4: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
0: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
3: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się.

0: na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-ów w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na centrum usług społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
1: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
1: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
2: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
3: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
4: Zdrowia i miłości. Bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina. I ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
1: Dzienny Dom Pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji,

0: Następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
1: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
0: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
1: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia. Przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek, mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączyły się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
2: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
1: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
0: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
3: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przechodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
4: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem.

0: Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy. Okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
2: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
3: Każde zarobione 100 zł do budżetu państwa trzeba wydać 141 zł. Czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie

0: tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
2: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
3: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
4: Ja rozumiem, że od poniedziałku i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra. Od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę, nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego, byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19, tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
5: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach,

0: Ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali. Przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Włocławku jest dobry.
2: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling, dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego, rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj w regionalnie wybierzeć, gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609

0: 359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia. Witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną, jak co piątek. Witam Ciebie serdecznie, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, no jesień się zaczęła, wraz z nią ta jesienna chandra. I powiedz, ile w tej jesiennej chandry jest prawdziwej chandry jesiennej, a ile takiego naszego przekonania o tym, że ona musi nas dopaść i taką jakby rzeczą, która jest nieunikniona, którą traktujemy i czy się lepiej, czy gorzej czujemy, mówimy oj, oj, oj, jesienna chandra, nic mi się nie chce. Jak
1: Tak,
0: to
1: no
0: jest?
1: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście może czasami zbyt wiele zrzucamy właśnie na to, ale też jest to na pewno intensywny okres, moment takiego przejścia, które zwykle niezbyt nam sprzyjają i nie do końca je lubimy. Także to też istotna sprawa, że nie jest to na pewno wymysł i często jest to zbiór rzeczywistych różnych trudności, które po prostu na nas oddziałują, tym bardziej, że nasz organizm po prostu potrzebuje się dostosować, a te zmiany często też dzieją się bardzo szybko, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy fajną letnią pogodę, a za chwilę jednak już ta pogoda nie będzie najprzyjemniejsza, a poranki już są takie, że rzeczywiście trzeba się mocno zmobilizować, żeby wyjść,
0: No właśnie,
1: zacisnąć zęby czasem.
0: Z czym najtrudniej sobie radzimy w tym okresie, co powoduje taką zmianę nastroju?
1: Na pewno przede wszystkim kwestia zmiany tego nasłonecznienia i tego, że nasz organizm ma coraz mniej takiej naturalnej witaminy D3. To jest na pewno pierwsza kwestia i z tym wiąże się również to, że te dni są krótsze, a więc my również tacy czujemy się troszeczkę zdezorganizowani. Niby teoretycznie jeszcze trzeba wiele rzeczy zrobić, no ale od godziny 18 już ciemno, więc organizm biologicznie woła idź spać. A tutaj jeszcze całkiem sporo tego dnia do przejścia, często jakiegoś nauczania dzieci, jeszcze odrobienia lekcji, poczytania książek, czy zrobienia czegoś własnego do pracy, więc rzeczywiście tutaj troszeczkę ta biologia nam się kłóci z tym, co jeszcze musimy po prostu często wykonać. Także na pewno to nasłonecznienie to jest taka pierwsza, myślę, najistotniejsza kwestia, a dodatkowo sama zmiana pogody, temperatury również na nas wpływa, bo to choćby nawet zmienia sposób naszego ubierania się i to, że gdzieś tam do niedawna jeszcze jakieś zwiewne sukienki na przykład były, które same w sobie przypominały o lecie, no a teraz już niekoniecznie, bo bliżej nam będzie do kozaków niż odkrytych
0: kurte,
1: butów.
0: które nas przygniatają,
1: Tak, i
0: prawda?
1: one
0: Mamy
1: nas
0: takie.
1: przygniatają, tak powiedziałabym właśnie też nieco psychicznie, że to nie jest tylko taki fizyczny ciężar, ale też taki jasny sygnał dla organizmu, że coś się zmienia, że teraz będzie trudniej, musisz na sobie więcej nosić tego ciężaru, będzie trudniej wstawać, będzie trudniej się rozbudzić, trudniej będzie wieczorem wytrzymać do danej godziny, tak więc tutaj tych obciążeń mamy sporo i są one rzeczywiste.
0: No właśnie, ale teraz jest jeszcze taki problem, że taki stan przejściowy tej jesiennej chandry, no na początku, kiedy właśnie zanim się zaklimatyzujemy, że jednak 18 to nie jest sygnał, żeby pójść spać, tylko po prostu robi się za oknem ciemno, można sobie włączyć światło albo zapalić świecę i relaksować się, prawda, to znaleźć w tym takie plusy. No bywa tak, że ten taki obniżony nastrój utrzymuje

0: zatrzymuje się zdecydowanie dłużej i wtedy to już nie jesienna chandra i to jest bardzo ważny sygnał, żeby nie zlekceważyć, ale raczej objawy depresji, prawda?
1: Dokładnie. Nie wszystko
0: Czym
1: możemy
0: to, no
1: zrzucić.
0: właśnie, nie wszystko możemy zrzucić na jesienną chandrę. Jak odróżnić depresję od jesiennej chandry?
1: Przede wszystkim na pewno będzie tutaj znacząca różnica w kontekście intensywności objawów i ich okresu trwania. Jeżeli te objawy są bardzo intensywne, pojawiają się praktycznie codziennie, trwają dłużej niż 2 tygodnie, obejmują bardzo silną niechęć do jakichkolwiek czynności, spadek energetyczny, niechęć do jedzenia, podejmowania jakichkolwiek aktywności, ogólny spadek na stroju, taka niechęć często też do wychodzenia do ludzi, to powinien być dla nas jasny sygnał, że jednak prawdopodobnie dzieje się tutaj coś więcej. Bo o jesiennej chandrze możemy mówić przede wszystkim wtedy, kiedy te objawy są znacząco słabsze, kiedy po prostu czujemy, że przyszły zmiany, z którymi nie do końca jest nam wygodnie, ale nie są one jeszcze dla nas tak bardzo intensywnie przytłaczające. Po prostu one nam się nie podobają, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, wkładając nieco więcej sił i mamy jeszcze te siły gdzieś w zanadrzu. Jeśli natomiast czujemy, że kompletnie jesteśmy bezsilni i nie mamy z czego czerpać, to już jest taki znaczący sygnał, że warto zajrzeć głębiej, bo może być coś więcej.
0: Skoro o objawach powiedziałaś, no to obniżony nastrój, to już wiemy, taka trochę bezsilność, takie ciągłe poczucie zmęczenia, ale to nie wszystko. Są jeszcze takie objawy, których właśnie lekceważyć nie można. Czym się objawia depresja?
1: Na pewno
0: Co ją
1: właśnie
0: odróżnia
1: ten
0: od chandry?
1: spadek nastroju będzie tutaj dla nas miał ogromne znaczenie. Spadek energetyczny i niechęć do tego, co jeszcze niedawno przynosiło nam radość, co chcieliśmy robić i było dla nas zachęcające. Jeśli również mamy trudności ze snem, trudności z jedzeniem, to także będą jasne sygnały, że coś więcej może się dziać. Jeśli nie możemy raz czy dwa zasnąć, to nie jest jeszcze największą
0: Dramat.
1: trudnością, jak najbardziej, po prostu mogą być tego różne, nieco delikatniejsze, powiedziałabym, przyczyny. Natomiast jeżeli my codziennie nie możemy zasnąć, albo budzimy się bardzo często w nocy, lub też budzimy się około godziny, powiedzmy, 4-5 nad ranem i nie wynika to z tego, że musimy, bo idziemy do pracy, tylko moglibyśmy jeszcze 2-3 godziny pospać, a jednak organizm nam nie pozwala, to jest jasny sygnał, że coś może się wydarzać. Tym bardziej, kiedy nie śpimy, a jednocześnie dużo myślimy, i te myśli są bardzo negatywne. Jest taka negatywna wizja przyszłości, że nic dobrego mnie nie czeka, że ja w zasadzie też niewiele znaczę i jestem beznadziejny, na przykład, tak? I w ogóle świat, ludzie, wszystko mnie otaczające też jest do niczego. Czyli tak zwana taka triada depresyjna, to też jest bardzo istotny sygnał, że musimy się tym porządnie zająć, bo to już nie tylko coś, co zaraz przejdzie, kiedy się oswoimy z tym, że jesień się zadomowiła i z nami zostanie, ale bardzo poważne niejednokrotnie objawy, które wymagają czasem wizyty u psychologa, a czasem i leczenia
0: No,
1: farmakologicznego.
0: na pewno nie można ich lekceważyć, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Czy dzieci też przechodzą jesienną chandrę?
1: Przechodzą jak najbardziej, tylko często inaczej niż my. One częściej po prostu będą zniechęcone do różnych czynności, będą źle reagowały na to, że już trzeba iść spać, nie będzie im się podobało to, że nie można wyjść na dwór i będą takie nieco wydawały się może tak apatyczne, właśnie takie ospałe, nieobecne. To będzie dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać. Natomiast jeżeli dziecko bardzo intensywnie przeżywa to, co się wokół niego dzieje, źle o sobie mówi, mówi, że nic dobrego go nie czeka i nie ma sił na co dzień, to już jest sygnał bardzo alarmujący.
0: I wtedy no, udajemy się po pomoc do specjalisty, zanim nie
1: Dokładnie.
0: będzie za późno. No i na koniec zostawiłam to, co najlepsze, mam nadzieję, a mianowicie na pewno są jakieś sposoby, żeby odwrócić naszą uwagę od szarugi jesiennej i jakoś przetrwać sobie w miarę w dobrym dobrostanie ten trudny czas, no w zasadzie chyba dla każdego.
1: Dokładnie. Na pewno przede wszystkim dbajmy o to, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi, tym, co lubimy robić. Wykorzystujmy czas na to, czego nie mogliśmy zrobić latem. Oglądajmy jakieś serie.

0: seriale, które będą nas dobrze nastrajać. Może to być tematyka letnia, żeby jeszcze poczuć właśnie ten klimat. Wykorzystajmy to, że to ten czas, kiedy można posiedzieć z książką pod kocem przy jesiennych świeczkach z dobrą herbatą. Wykorzystajmy po prostu ten czas, którego mamy więcej w domu. Możemy go poświęcić właśnie na to, żeby zadbać nieco bardziej o siebie albo spędzić tego czasu więcej z naszymi dziećmi.
1: No właśnie, bo te dzieci, które przyzwyczajone do tej pory, że lwią część czasu doby spędzały na jednak świeżym powietrzu, no one mogą mieć taką chandrę jesienną tylko przez to, że no za oknem deszcz, więc muszą siedzieć w domu i tu też należałoby chyba pomyśleć o tym, jak te dłuższe wieczory, jesienna, za chwilę zimowe, urozmaicić, żeby właśnie nie wkradała się nuda, która też jest przyczyną rozdrażnienia i takiej, mówimy, niegrzecznie się dzieci
0: I to
1: zachowują.
0: rozdrażnienie
1: Tak.
0: dzieci i w efekcie również rodziców.
1: Rodziców.
0: Także dobrze już na zaś zaplanować, co my będziemy rzeczywiście robić, żeby troszeczkę te popołudnie zająć. I tutaj jesień przychodzi
1: Z
0: nam
1: pomocą?
0: rzeczywiście z pomocą, bo dzieciaki uwielbiają wszelkie zabawy z kasztanami, liśćmi, szyszkami, wszelkimi innymi rzeczami, które właśnie w tym okresie znajdziemy, a jednocześnie bardzo dobrze rozwija nam to zarówno takie umiejętności manualne, jak i dba o kwestie związane z sensoryką. Także warto tutaj zaangażować się właśnie w to, żeby tych zabaw sensorycznych z użyciem tego, co przynosi nam jesień, jak najwięcej zapewniać dzieciom, bo to i one będą zadowolone, ale i my będziemy spokojniejsi, bo będziemy wiedzieć, że ten czas jest zaplanowany i wiemy, z czym w razie czego wyjść do dziecka, kiedy usłyszymy: nudzi mi się.
1: Nudzi mi się, no właśnie. Powiedz Ewa jeszcze, czy, bo powiedziałeś, że to, kim się otaczamy w takich okresach, kiedy dopada nas taka niechęć, takie zmęczenie, takie, no w zasadzie nie wiem, czasami słyszę odpowiedź, w zasadzie to nie wiem, jak się czuję, nijakość taka, bo to też się wiąże z tą jesienną chandrą. Czy znaczenie ma, no, kontakty z ludźmi, pozytywne takie, bez narzekania, o tym powiedziałaś, ale czy na przykład sposób ubierania się, czy na przykład to, co jemy, ma też znaczenie w tym okresie?
0: Tak, na pewno warto sobie tutaj mnóstwo serwować takich posiłków, które dostarczają nam też przyjemności i zadowolenia, więc to zdecydowanie jak
1: Desery.
0: najbardziej będzie miało, o tak, na przykład. A jeśli chodzi o ubiór, oczywiście on też będzie miał znaczenie i myślę, że nie do końca warto iść w te trendy związane z tym, że najlepiej szaro, beżowo, brązowo i nic poza tym, bo to wtedy wprowadza nas rzeczywiście jeszcze intensywniej w ten nieprzyjemny nastrój. Natomiast jeśli wrzucimy nieco kolorów, to i nasz mózg będzie to odbierał jako coś przyjemnego i będziemy czuć się po prostu lepiej.
1: Jesienna chandra, jak co roku, trzeba ją po prostu przetrwać. Kwestia nastawienia to też jest bardzo ważne.
0: Na pewno robi ogromną różnicę. Nastawienie to podstawa.
1: Dziękuję Ci bardzo, proszę Państwa. Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszej psychopedii. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień w piątek na nasze spotkanie.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub

Trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Panie ministrze, szanowni państwo, jesteśmy świeżo po spotkaniu, właściwie przed momentem zakończonym z samorządowcami tutaj z regionu włocławskiego. No i muszę powiedzieć, że bez zaskoczenia, tak, samorządowcy cały czas są za budową stopnia wodnego poniżej Włocławka. Myślę, że mają i przekonanie, ale też ogromną wiedzę, dlaczego ta inwestycja jest niezbędna, potrzebna i tak naprawdę wszyscy tutaj czekamy na jej realizację. Ale bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane, bo i to po raz kolejny też usłyszeliśmy, a to nie jest kwestia widzimisię tego, że my chcemy mieć więcej wody we Włocławku, że chcemy mieć kolejny zbiornik wodny, tylko bezpieczeństwa tak naprawdę setek tysięcy mieszkanek i mieszkańców regionu włocławskiego, bezpieczeństwa też hydrologicznego Kujaw, które stepowieją. Kujawy są spichlerzem Polski. Tutaj tej produkcji rolnej jest bardzo dużo, ale do produkcji rolnej potrzeba wody, więc tak naprawdę wszystkie argumenty przemawiają za budową kolejnego stopnia poniżej Włocławka. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nas chociaż o jeden krok przybliżyło do tego finalnego sukcesu.
1: Panie ministrze, dziękuję. Bardzo proszę.
2: Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już państwo tutaj regionalnie wybierzeć. Gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe, i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie. Zapora we Włocławku funkcjonuje czy stopień wodny we Włocławku, mówiąc konkretnie, funkcjonuje od 1970 roku. to już jest ponad

0: 50 lat. Pamiętamy o tym, jakie były plany, że tych stopni miało być 8. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że z dużą determinacją i z dużą powagą podchodzimy do kwestii realizacji kolejnych inwestycji, ale muszą być one dobrze przygotowane i muszą być realizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Myślę, że na ten moment tyle. Resztę moi tutaj współuczestniczący w konferencji.
1: Panie senatorze, bardzo proszę.
2: Ja bardzo dziękuję panu ministrowi, panu prezydentowi i przedstawicielom Wód Polskich, panu dyrektorowi Kowalskiemu za to, że w ogóle możemy na tym etapie rozmawiać. Rozmawiać o tym, co dalej. Ponieważ ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, ciągle mówicie o stopniu wodnym. Tak, bo od 2014 roku, gdy zaczęły się konkretne przygotowania, konkretne prace w tym zakresie i wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ w Bydgoszczy, w 2017 roku czekaliśmy aż do 2024 roku celem rozpatrzenia tej decyzji i po 7 latach ona została uchylona. Z tym się oczywiście nie zgadzamy. Nie zgadzamy się także i z orzeczeniem sądu, który stwierdził, że polskie wody nie uzupełniły wszystkiego, o co były proszone. Przecież decyzję rozpatruje się wydaną na dany czas, na dany rok, a nie corocznie, żeby ją uzupełniać, bo ktoś na to oczekiwał. Uważamy, że to było celowe przedłużenie sprawy po to, żeby dzisiaj mówić, że do tej pory nikt tego przedsięwzięcia nie zrealizował. Podejmujemy takie działania, żeby wreszcie tak było, a przykładem tego jest fakt, że rząd zabezpiecza środki finansowe w kolejnym budżecie państwa 2025-2026 i złożyliśmy wniosek o to, żeby było w 2027 roku zagwarantowana odpowiednia pula pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. Jak rozstrzygnie ostatecznie sąd, zobaczymy. I dziękuję za tą deklarację, którą składa pan minister, że po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia będziemy nadal pracować nad tym, żeby to zadanie jak najszybciej dla bezpieczeństwa naszego regionu wykonać, ale i także dla zapewnienia wód w rolnictwie, bo to jest bardzo ważne też dla rolników. Myślę, że wspólne nasze działania będą nareszcie skuteczne i ten rząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Oby tak było.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
3: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, więc determinacja ze strony Wód Polskich w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa suszowego, bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku i pozostałych przyległości, czyli krótko mówiąc wykorzystania tego obiektu nowego, który miałby powstać do produkcji energii elektrycznej, do przeciwdziałania blackoutowi, jest bardzo istotna. To, co powiedział pan minister, jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania kontynuować. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby tutaj było bezpiecznie dla mieszkańców, żeby też zabezpieczyć przyszłościowo wodę w kontekście suszy też dla rolnictwa, ale tak samo i dla mieszkańców. Ze strony naszej jako Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Krajowego Zarządu w imieniu pana prezesa mogę chyba powiedzieć, że zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby działalność na rzecz gospodarki wodnej, na rzecz doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w tym momencie też mieszkańców, była zapewniona w maksymalnie możliwym stopniu. Dziękuję bardzo.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
4: Dzień dobry. Jako dyrektor zarządu zlewni we Włocławku zarządzam stopniem wodnym. Powstanie kolejnego stopnia ułatwi nam pracę w celu zabezpieczenia naszego stopnia wodnego. Ten kolejny obiekt spowoduje mniejszą ilość pracy, którą będziemy musieli wykonać w celu bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu. Dziękuję.
1: Rozpoczął gospodarz, więc również skończy drugi gospodarz. Panie prezydencie, bardzo.
5: Szanowni Państwo, ja już tylko dopowiem, tutaj było już tyle powiedziane o bezpieczeństwie przede wszystkim stopnia wodnego, ale także o tym bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, czy walki z suszą i potrzeb rolnictwa. Nie zapominajmy także o potrzebach gospodarczych. Mamy tutaj przy Wiśle zlokalizowane w naszym przypadku zakłady chemiczne Anwil, które cały proces produkcyjny opiera się o korzystanie wody z Wisły. Więc im więcej tej wody

do Wisły, tym bezpieczniejsze są procesy chemiczne w naszych zakładach Anwilu. To także woda, która będzie potrzebna nam chociażby do innych celów gospodarczych, jako płodziwo przy budowie małych elektrowni atomowych, czyli SMR-ów. Wiadomo, że SMR-y będą potrzebowały tej wody do procesów chłodzenia, stąd też budowa tego stopnia wodnego to także ten element gospodarczy, który pozwoli się rozwijać gospodarczo też naszemu miastu i o tym też należy zapominać. Woda nie jest, rzeka nie jest tylko tym dobrem przyrody, no nie po to też większość osad w mieście, w Polsce w ogóle, no główne miasta leżą nad Wisłą, tak? No woda jest potrzebna do rozwoju tych miast, do rozwoju gospodarczego i do rozwijania się jakby populacji też tych miast. Także mamy nadzieję, że następny stopień wodny i to nie będzie ostatni stopień wodny. Ja jestem zwolennikiem budowy kaskadyzacji całej Wisły, aby tej wody było więcej. Dobrze, dziękuję.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny, a możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie, także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: A spytam się, czy więcej podatników

0: odpowiedni są ludzie młodzi czy osoby starsze?
1: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
2: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 miliony 600 tysięcy złotych.
4: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
2: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
3: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na centrum usług społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
2: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
2: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zasinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.

0: terapii.
1: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
2: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy Wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia, bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
0: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
3: Zdrowia i miłości. Bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina. I ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
0: Dzienny dom pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
4: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
0: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
4: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy

0: dlaczego absurd życia jest do zniesienia. Przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek, mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączą się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
1: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści?
0: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje, podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
1: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
2: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przechodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
3: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy, okradziono nas 15 razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy,

0: o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
2: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych, program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
3: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych. Czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
4: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
5: Możemy zapomnieć o

0: dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
2: Ja rozumiem, że od poniedziałku i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19, tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
3: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwały rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Wrocławku jest dobry.
4: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali przedstawili, jak wygląda sytuacja.

0: kwestia, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia Sądu Administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzecie. Gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Ta zbrodnia 18 lat temu wstrząsnęła Piłą. 3 czerwca 2008 roku w jednym z mieszkań tego bloku przy Bydgoskiej w Pile sąsiadka znalazła zwłoki 73-latki.
1: Zwłoki były skrępowane, przymocowane taśmami klejącymi do fotela, a zabójca działał z niezwykłą brutalnością. Jest podejrzenie, że kobieta została zamordowana poprzez uderzenia młotkiem w głowę.
0: Z mieszkania zniknęły pieniądze. Śledczy wówczas ustalili, że kobieta była bardzo ostrożna i nie wpuszczała do mieszkania nieznajomych osób.
2: Jest przyjmowanych kilka wersji, dlatego że pewne okoliczności wskazują na motyw finansowy, a pewne wykluczają rabunek.
0: Ówcześni śledczy zatrzymali 3 osoby. Żadnej nie przedstawiono zarzutów. Dopiero teraz po latach policjanci z poznańskiego Archiwum X, Zespołu Analityczno-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz prokuratorzy rozwikłali sprawę.
1: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał

0: dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne. Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
1: Damian B. w chwili popełnienia zbrodni miał 26 lat. W przeszłości był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne. Usłyszał już zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
2: W sobotę przed 18 do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dubiczami Cerkiewnymi a Kleszczelami. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierowca Seata, jadąc w kierunku Kleszczel na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu i uderzył w drzewa.
3: Autem podróżowały 4 osoby. Jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Kierowca i 2 pozostałych pasażerów trafili do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Policjanci z Hajnówki zajmowali się też serią włamań. Kryminalni zatrzymali 44-latka, który w ciągu miesiąca miał włamać się do 2 aptek.
2: W ostatni weekend sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednej z aptek w mieście. Sprawca wyrwał najpierw kratę zabezpieczającą okno z tyłu budynku, następnie wyważył je i wszedł do apteki. Ukradł stamtąd metalowy sejf z pieniędzmi. Właściciele oszacowali straty łączne na blisko 7 tysięcy złotych. Tydzień później do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do kolejnej apteki. Wtedy włamywacz również wszedł do środka przez okno. Tam uszkodził sejf, a następnie ukradł z niego 9 tysięcy złotych.
3: Do 3 włamania, tym razem do jednego z hajnowskich kiosków, doszło w połowie września. Sprawca ponownie dostał się do środka przez okno.
2: Wtedy ze sklepu ukradł pieniądze, 300 zł oraz papierosy i zapalniczki. Właściciele oszacowali straty łączne również na ponad 7 tysięcy złotych. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że za serią tych włamań stoi 44-letni hajnowianin. Mężczyzna, podejrzewając, że poszukują go policjanci z hajnowskiej komendy, próbował ukrywać się w mieszkaniu swojego kolegi na terenie miasta. Tam też został zatrzymany przez hajnowskich kryminalnych.
3: 44-latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
4: Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli.
5: W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
6: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy 2 dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przy szkole to nasza wspólna troska.
5: A tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony złotych rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
7: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
5: Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli.
7: Będzie szkoła na około 600 dzieci. Planujemy otworzyć oddziały, które powyżej 15 osób już będziemy oddziały, bo ciężko będzie po raz w pierwszym roku nie ma rejonizacji szkół. Więc te dzieci, które tutaj mieszkają w pobliżu, na pewno z tego skorzystają. Docelowo zmieniamy rejonizację, co odciąży pozostałe placówki w Rumi, które są dość przeładowane. Możemy powiedzieć, przynajmniej najbliższe szkoły SP6 i SP1 z pewnością ucieszą się w momencie, kiedy tutaj powstaną od 1 do 8. Zakładamy, że powstanie 1 klasa na pewno, 4, 6, być może 7.
5: Placówka kosztować ma miasto blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota.
6: Bardzo mnie cieszy, że powstaje kolejna szkoła, jest tu bardzo potrzebna, ale przecież szkoła potrzebuje też infrastruktury sportowej. I to jest tak naprawdę domena też ministra sportu. Ostatnie badania pokazują, że młodzież, że dzieci, uczniowie nie ruszają się, często nie ruszają, nie mają takiej sprawności, jaką byśmy chcieli, żeby mieli, A jak mają się

0: mają mieć takie dobre miejsce do szczęścia, takie super hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, to na pewno ten ruch jest lepszy, w dobrych warunkach lepiej się ćwiczy, a sport jest dla nas bardzo ważny. To budowanie odporności społecznej, to dobra edukacja, to zdrowie psychiczne.
1: Jest to rozwój dla młodzieży, zadbanie o ich zdrowie, no i będą mogli w dobrych i bezpiecznych warunkach uprawiać sport. Dbałość o najmłodszych, o uczniów, później zaprocentuje lepszym zdrowiem i mniejszymi kolejkami też do lekarzy.
2: A więc same korzyści, które gotowe mają być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
3: Turniej kół gospodyń wiejskich od lat jest okazją do integracji środowiska wiejskiego. Wydarzenie popularyzuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne, inspiruje do pracy zespołowej oraz pobudza aktywność mieszkańców. W hali powiatowego Centrum Sportu w Tczewie było głośno, wesoło i kolorowo. Nie brakowało dobrej zabawy i pozytywnych emocji, bo konkurencje były sporym wyzwaniem.

Każde koło przygotowało koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu oraz planszę pod tytułem Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni. Panie musiały wczuć się w rolę projektantek mody i przedstawić propozycję stroju białe z czarnym, a może odwrotnie. Były więc pokazy bardzo kreatywnej mody. Panie miały także za zadanie stworzyć i wystawić scenkę kabaretową zatytułowaną Z igły widły oraz wykonać piosenkę z inscenizacją Rap po naszemu, życie na wsi twarde jest.

0: Wszystkie koła mierzyły się z tymi konkurencjami ze śmiechem, humorem, dystansem i w duchu fair play, a jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo zwycięskie koło będzie reprezentować powiat tczewski na turnieju wojewódzkim, który już 24 października odbędzie się w Czarnem. Z naszego powiatu pojedzie tam reaktywowane rok temu koło gospodyń wiejskich z Gorzędzieja w gminie Słupkowy. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Organizatorami powiatowego turnieju byli powiat tczewski, Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
1: W weekend na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich miała miejsce druga edycja Stance Experience. Wydarzenie zgromadziło miłośników zmodyfikowanych i nietuzinkowych samochodów, ale miało również konkretny cel charytatywny. Pomoc 9-letniej Antosi Kwaśkiewicz z powiatu koneckiego, która zmaga się z rzadką mutacją genetyczną PUS3.
2: Jest tu naprawdę wiele ciekawych aut, około 150 wyselekcjonowanych aut, jak tu widzimy za mną, się zgromadziło. Mamy różne atrakcje, mamy dmuchańce dla dzieci, mamy drift karty oraz strefę gastronomiczną, mamy różne poczęstunki, wszystko oczywiście jest charytatywnie, są wszędzie puszeczki, żeby wrzucać pieniążki, jak największą kwotę uzyskać, więc zapraszamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj na imprezę do nas przybyli goście specjalni, mamy na przykład tutaj Buba Customs, mamy chłopaków z ekipy Will Weed z Krakowa, mamy ekipę Fanatika, która pomagała nam robić auto, które idzie na licytację charytatywną właśnie dla Antosi. Mamy także ekipę z oddziału samochodowego, oddziału ratunkowego, którzy przywieźli nam swój projekt bolidu, pick-upa przerobionego na symulator racingowy, który też jest dla wszystkich dostępny. Można wsiąść, pograć jak, albo pojeździć dosłownie jak w prawdziwym aucie, więc naprawdę jest fajna impreza.
1: Wśród odwiedzających znaleźli się nie tylko mieszkańcy Końskich i okolic. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli samochodów oraz fanów motoryzacji także spoza powiatu. W zlocie aktywnie uczestniczył Wojciech Owczarek, członek zarządu powiatu koneckiego.
3: Powiat wspiera z uwagi na to, że jest to wspaniała promocja nie tylko dla miasta, ale i dla całego powiatu. Mamy tutaj

0: dziesiątki wozów, których właściciele pochodzą tak naprawdę z całej Polski. Jak można nie wspierać szlachetnych inicjatyw, bo zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj prowadzona zbiórka charytatywna, mamy wspaniałą pogodę, myślę, że za chwilę setki, jak nie tysiące odwiedzających. Wspieramy tak naprawdę od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o moją osobę.
1: Samorządowiec przypomniał też o stopniowym rozwoju imprez motoryzacyjnych w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od spotów.
0: Kwestia, której nie powiedziałem ze sceny, ale olśniło mnie stojąc na niej i przypomniałem sobie, jak Kamil i wielu innych kolegów organizowali spontaniczne spoty, na które zapraszali mieszkańców najbliższej okolic i z takich niewinnych zjazdów samochodowych zrobiła się piękna, spontaniczna impreza, gdzie wszyscy fani błyszczących lakierów, obniżonych zawieszeń, warczących silników, no, mówiąc w skrócie, nietuzinkowych aut, znajdą ucztę dla siebie.
1: Stenz Experience było więc nie tylko spotkaniem osób zainteresowanych tuningiem i motoryzacją. Organizatorzy połączyli prezentację samochodów i rozmowy między miłośnikami motoryzacji z atrakcjami dla odwiedzających oraz zbiórką na rzecz potrzebującej mieszkanki powiatu koneckiego.
2: Na Politechnice Wrocławskiej wyłoniono najlepsze filmy rodzinne Dolnego Śląska. W tegorocznej edycji wyróżniono 34 przedsiębiorstwa, a łączna pula nagród wyniosła 75 tysięcy złotych. Samorządowcy podkreślają, to właśnie ten sektor buduje siłę regionu.
3: Wszędzie tam, gdzie są małe i średnie firmy, a w tym przypadku rodzinne, czyli to zostaje w kręgu najbliższych, to filar w ogóle sukcesu każdego miasta, powiatu, województwa i państwa. Serce rośnie, że mamy tyle firm rodzinnych na Dolnym Śląsku.
2: Wydarzenie stało się też platformą do wypracowania realnych form pomocy.
4: Dzisiaj jest punkt zero. Okazało się, że tylko współpraca, tylko współdziałanie może prowadzić do sukcesów. Będziemy mogli wspierać się nie tylko w inwestowaniu, ale w codziennym funkcjonowaniu firm rodzinnych, ale również cieszyć się z ich sukcesów.
2: Województwo oferuje już instrumenty finansowe i szkoleniowe na czele z programami ekspansji zagranicznej.
5: Pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku jesteśmy jednym z regionów, gdzie najwięcej mamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są to firmy, które tworzą naszą gospodarkę, a głównie są to firmy właśnie rodzinne, dlatego staramy się je wspierać przez różnego rodzaju pożyczki, przez chociażby projekt Going Global, również chociażby Liderzy Biznesu, nasz ostatni program. Wsparcia, jeżeli chodzi o szkoleniowe, o przebranżowienia.
2: Wsparciem merytorycznym i doradczym ma służyć także Dolnośląska Nauka.
6: Wszyscy zadeklarowali, że stworzymy program wsparcia dla firm rodzinnych na Dolnym Śląsku. Będą podejmowane różne działania i o charakterze finansowym, i doradczym, i wsparcia również podatkowego. I będziemy chcieli przejść do realizacji tej deklaracji w kolejnych latach.
2: Tytuł najlepszej firmy rodzinnej i nagrodę główną zdobyła wałbrzyska spółka Sirbud. Wśród laureatów nie zabrakło jednak firm z wielopokoleniową historią i udaną sukcesją.
7: Mam takie wrażenie, że to jest zamówienie i zagłoszenie wiary w to, że sukcesja jest możliwa w każdej firmie. Firmy rodzinne przede wszystkim mają to do siebie, że bardzo długo nie myślą o sprzedaży. My żyjemy bardziej wizją, a nie tym, co fantastycznego wynika z naszych dokumentów.
2: W kategorii odpowiedzialności społecznej triumfował RapMed z Jaszkowej Dolnej.
8: Nasza przygoda już trwa 49 lat. Już są sukcesorzy następcy. Syn Łukasz zarządza firmą. Magdalena i Ola są dyrektorami do spraw sprzedaży i marketingu. Jeszcze jedna córka jest udziałowcem firmy. W chwili obecnej zatrudniamy około 80 pracowników. Jesteśmy na rynkach Skandynawii i Europy. Wysyłamy produkty.
2: Czasem impuls do budowy biznesu daje przypadek, a fundamentem staje się zaufanie.
9: Nasza historia sięga 1976 roku, kiedy to mój tata Ryszard Pachura wraz z małżonką Bożeną otworzyli firmę Pneumat. Stało się to przy wielkiemu szczęściu, ponieważ trafili szóstkę w Totolotka. Pieniądze zainwestowali, wygrali drugi raz. Natomiast 13 lat temu przy przecięciu wstęgi tato powiedział, że do całej załogi, że od jutra go nie ma. I od 13 lat nie było go rzeczywiście w firmie.
2: W gronie laureatów znalazły się również mniejsze podmioty dynamicznie wchodzące na rynki zagraniczne.
10: Na pewno jest to niesamowite wyróżnienie, być pośród kilkuset firm z Dolnego Śląska w firmach rodzinnych. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt tak naprawdę. Wiele rzeczy, które prowadzimy razem, wiele spraw, które razem organizujemy, takie wyróżnienia są dla nas zwieńczeniem tej ciężkiej pracy.
2: Kolejna edycja konkursu i start zapowiadanego programu wsparcia już w przyszłym roku.
11: W szkole podstawowej numer 7 w Lęborku powstało nowoczesne laboratorium AI.
12: Mamy obecnie w szkole dwie pracownie informatyczne, a od tego roku nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię AI, ulokowaną w gabinecie matematycznym.

Składa się ona z uczniowskich ThinkPadów nauczycielskiego, z szafy mobilnej samoładującej, monitora interaktywnego, kamer w jakości 4K. No i przede wszystkim główną składową tego zestawu jest jednostka centralna AI, czyli taki nasz serwer.

0: Bardzo się rozwija, dlatego te narzędzie, które mamy tutaj u siebie w szkole, pozwoli uczniom na pewno rozwinąć wiedzę o tym, jak to funkcjonuje, do czego służy i jak można z tego korzystać.
1: Z pracowni korzystają uczniowie klas 4-8, a sprzęt może być wykorzystywany do zajęć z różnych przedmiotów.
2: Poczynając od lekcji informatyki, uczymy się maszynowego uczenia, czyli uczenia sztucznej inteligencji preferowanych przez nas zadań, weryfikacji tych wyników, ale będziemy również ją stosować nie tylko na informatyce, ale również choćby na językach obcych. Łatwo też uzyskać kilka różnorodnych rozwiązań zadań, jeżeli chodzi o zadania matematyczne. Przedstawić je wizualnie, przedstawić graficznie.
1: Pracownia pozwoli na przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.
2: Będziemy mogli na przykład w łatwy sposób pokazać im, jak sztuczna inteligencja radzi sobie choćby z rozpoznawaniem twarzy w telefonie, w jaki sposób działa translator, czy skąd platformy streamingowe wiedzą, który film był najpopularniejszy. My będziemy też oczywiście tworzyć własne doświadczenia, na przykład w postaci uczenia gestów, do których wykorzystamy kamery oferowane w tym zestawie. I będziemy uczyć rozpoznawania tych gestów. Uczniowie będą sami wyciągać wnioski.
1: Laboratorium AI ma być też wsparciem dla nauczycieli w przygotowaniu m.in. materiałów edukacyjnych, quizów czy zadań.
0: Kompetencje cyfrowe cały czas galopują do przodu. Nauczyciele też muszą się dostosować. Ich kompetencje też się zwiększają. Dlatego ta pomoc, no przede wszystkim w kontakcie z uczniem, aby zaprezentować możliwości pracowni, jest wskazana.
1: Pracownia powstała dzięki środkom pozyskanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość laboratorium AI wyniosła ponad 155 tysięcy złotych.
3: Grono tych, którzy korzystają z możliwości spotkania w doborowym filmowym towarzystwie z edycji na edycję rośnie, co z pewnością jest motywującym dla organizatora. Tym niezmiennie jest Fundacja Sztuki Filmowej imienia Krzysztofa Ptaka, która 3 lata temu wyszła z inicjatywą i w tym trwa, realizując pomysł, ale też poprzez pomysł edukując odbiorców wydarzenia rozłożonego w czasie, a przy tym pełnego wrażeń i możliwości. Mowa o wydarzeniu, jakim od pierwszej edycji jest trwająca 3 dni, tak zwana retrospektywa, czyli w tym przypadku wejście w świat filmu, a dokładnie w etap jego tworzenia.
4: Chyba też dlatego, że może trochę za mało się mówi o tym, jak ważną osobą w kinie, w filmie jest operator. Każdemu się wydaje, że to jest osoba, która trzyma kamerę, kręci gdzieś tam, obojętnie gdzie stanie i to już zrobi wszystko. No nie. No nie, naprawdę to jest człowiek, który ma pod sobą największy pion. Tam jest wiele również tych zawodów takich, które są związane z tą sekcją operatorską, kamerową. I no to są ludzie, którzy współtworzą po prostu. To jest jakby prawa ręka też reżysera.
3: I dodajmy, sam pomysł na takie spotkania ma swe podłoże. Współzałożyciel fundacji Paweł Kincel, sam jest operatorem kamery, bierze udział w wielu produkcjach, stąd jego kontakty ułatwiają organizację retrospektyw. W takim kształcie, gdzie obok projekcji filmowych przede wszystkim pojawiają się goście. W tym roku można było poznać kolejne zacne grono.
4: Goście specjalni, oczywiście Maria Kieślowska, żona znakomitego, wybitnego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Naprawdę fantastyczna kobieta. Żona również operatora Piotra Seniora, czyli pani Hania Mikuć, która jest aktorką dosyć znaną. Mamy również aktorów Olę Konieczną, która zagrała w Bożym Dziele, Tomka Ziętka, Mariana Dziędziela.
3: Co też miało swoje uzasadnienie, bowiem wszyscy współpracowali z mistrzami obiektywu, rodziną Sobocińskich, jako głównych bohaterów tegorocznej retrospektywy.
4: No to jest rodzina, naprawdę można powiedzieć, legenda. Witold, czyli znakomity autor zdjęć do większości filmów Andrzeja Wajdy. Piotr Nieżyjący, czyli ojciec Michała i Piotra Juniora, jako jedyny był autorem zdjęć do 2 części dekalogu Kieślowskiego, również do Czerwonego. A no i teraz jest Piotr Junior i Michał. Piotr, który robił większość filmów Wojtka Smarzowskiego. Dzisiaj obejrzeliśmy Boże Ciało, za chwilę do kin wchodzi Lalka. I również Michał, najnowszy jego film to jest Rewolucja, czyli ten film o Kuroniu, ale również jest autorem zdjęć do filmu Chopin, czy do Filipa, którego tutaj oglądaliśmy.
3: a poza tym podczas tego wydarzenia

0: Piotr Sobociński odebrał odznaczenie resortowe brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, więc był to szczególny akcent retrospektywy, w której nie zabrakło wielu niespodzianek, jak mini recital Tomka Zienka, aktora współpracującego z wyróżnionym.
1: Ja bardzo lubię pracować, nie tylko przez wzgląd na osobę Piotrka i to, w jaki sposób on pracuje na samym planie, ale to też, co wnosi do projektu, bo jego praca, mam wrażenie, się zaczyna o wiele wcześniej niż praca takiego klasycznego, nazwijmy to, operatora, bo jego praca się już zaczyna nad analizą tekstu i no niejednokrotnie byłem w sytuacji, w której uwagi Piotrka doprowadzały do jakichś wyjątkowych, odkrywczych albo bardzo istotnych zmian w scenariuszu, w materii w ogóle scenariusza, zanim jeszcze weszliśmy na plan.
0: I tego dotyczyły też rozmowy po projekcjach filmowych, w tym roli operatora kamery.
2: Na spotkaniu takie pytanie zadała pani. Ona powiedziała, że przeprasza bardzo, ale ona dopiero zobaczyła, kim jest operator. Że ona nie miała świadomości, że to jest tak ważna osoba w filmie i o to też nam chodzi w retrospektywie. Obejrzeć, dobrze porozmawiać, ale też w jaki sposób małymi kroczkami edukować.
0: Ale retrospektywy to również czas na wyrażenie swoich opinii. W te włączyła się publiczność po obejrzeniu filmu Boże Ciało.
3: Film nadal działa i jak w soczewce pokazuje, tak po prostu te różne głosy, emocje społeczeństwa. Dla mnie to było takie widowisko emocji, które film może wzbudzać, więc fantastyczne po prostu, że tak działa, pokazując tak totalnie różne emocje ludzi.
0: Ale warte poznania i dyskusji, która toczyła się przez 3 dni po niemal każdej projekcji filmowej i każdym spotkaniu z ludźmi filmu, w tym mistrzami obrazu.
4: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już 5. edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
5: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
6: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mamy nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
4: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
7: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać

0: dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje taki koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
2: Górska pasja, która staje się zawodem, rusza kolejna edycja kursu na przewodnika sudeckiego, organizowana przez Jeleniogórski Oddział PTTK.
3: Przewodnictwo w Karkonoszach ma już ponad 200 lat tradycji. Pierwsza organizacja przewodnicka powstała w 1817 roku. Przewodnik jest między innymi po to, żeby było w górach ciekawie i żeby zapewnić turystom bezpieczeństwo. Należy odbyć odpowiednie szkolenie, ukończyć kurs przewodników sudeckich, a następnie zdać egzamin przed Komisją Państwową, aby móc wykonywać zawód przewodnika. Chociaż my uważamy, że to nie zawód, to pasja życiowa.
2: To jednak nie tylko przepisy i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dzielisz szlak.
4: Kurs na przewodnika sudeckiego jest to fajny sposób, żeby poznać ludzi pasjonujących się górami. Na kursie poznajemy instruktorów, którzy od lat chodzą po szczytach, zwiedzają miasta, wędrują po skałach czy jaskiniach i w pigułce mogą nam przekazać najważniejsze informacje. Kurs przewodnicki jest to fajna przygoda. Jak go ukończycie, może się to stać waszym chlebem powszednim.
2: Zdobycie uprawnień wymaga wysiłku, ale daje satysfakcję, której nie da się porównać z niczym innym.
5: Nie jest to proste, bo jest ogromna ilość wiedzy, którą trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się kontaktu z ludźmi, być przewodnikiem i założyć tą czerwoną bluzę. Jest to ogromna satysfakcja, szczególnie kiedy spotykamy się 10 sierpnia na Śnieżce. Wtedy widzimy tą radość, uśmiech, wspólną integrację. Zachęcam Was bardzo mocno do udziału w kursie na przewodnika sudeckiego.
6: Kurs przewodnicki jest, powiedziałbym, nową ścieżką życia. Poznaje się świetnych ludzi, otrzymuje się pakiet wiedzy o naszym terenie i nie tylko. Ma się szansę później uzyskać jeszcze uprawnienia zawodowe, które pozwolą zarobkowo prowadzić po naszym pięknym terenie wycieczki. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na kurs przewodnicki, który zacznie się 4 listopada bieżącego roku. Organizowany jest przez oddział PTTK Sudety Zachodnie. Zapisy trwają. No i zapraszamy oczywiście.
2: Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok w stronę przewodnictwa sudeckiego.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny, a możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie, także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
1: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
0: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa, ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów. Niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 600 000 zł.
4: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
0: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować.

0: budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
1: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na centrum usług społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
0: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
0: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
2: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
3: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
0: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
4: Zdrowia i miłości. Bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina. I ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. i życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.

0: Dzienny dom pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
1: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
0: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
1: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek. Mimo tego całego absurdu on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączyły się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
2: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści?
1: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
0: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
3: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi

0: ludźmi przychodzi na ty, jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
1: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy. Okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
2: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
3: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
2: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
4: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych, czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
2: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
5: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
2: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
6: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
2: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
3: Ja rozumiem, że od poniedziałku, i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19. Tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
2: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane.

0: zablokowane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Włocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Włocławka Krzysztofem Kukuckim.
1: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
0: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Włocławku jest dobry.
2: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie, albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj w regionalnie wybierzeć. Chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
0: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara?

0: Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną, jak co piątek. Witam Ciebie serdecznie, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, no jesień się zaczęła, wraz z nią ta jesienna chandra. I powiedz, ile w tej jesiennej chandry jest prawdziwej chandry jesiennej, a ile takiego naszego przekonania o tym, że ona musi nas dopaść i taką jakby rzeczą, która jest nieunikniona, którą traktujemy i czy się lepiej, czy gorzej czujemy, mówimy oj, oj, oj, jesienna chandra, nic mi się nie chce. Jak
1: Tak,
0: to
1: no
0: jest?
1: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście może czasami zbyt wiele zrzucamy właśnie na to, ale też jest to na pewno intensywny okres, moment takiego przejścia, które zwykle niezbyt nam sprzyjają i nie do końca je lubimy. Także to też istotna sprawa, że nie jest to na pewno wymysł i często jest to zbiór rzeczywistych różnych trudności, które po prostu na nas oddziałują, tym bardziej, że nasz organizm po prostu potrzebuje się dostosować, a te zmiany często też dzieją się bardzo szybko, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy fajną letnią pogodę, a za chwilę jednak już ta pogoda nie będzie najprzyjemniejsza, a poranki już są takie, że rzeczywiście trzeba się mocno zmobilizować, żeby wyjść,
0: No właśnie,
1: zacisnąć zęby czasem.
0: Z czym najtrudniej sobie radzimy w tym okresie, co powoduje taką zmianę nastroju?
1: Na pewno przede wszystkim kwestia zmiany tego nasłonecznienia i tego, że nasz organizm ma coraz mniej takiej naturalnej witaminy D3. To jest na pewno pierwsza kwestia i z tym wiąże się również to, że te dni są krótsze, a więc my również tacy czujemy się troszeczkę zdezorganizowani. Niby teoretycznie jeszcze trzeba wiele rzeczy zrobić, no ale od godziny 18
0: ciemno.
1: Już ciemno, więc organizm biologicznie woła idź spać. A tutaj jeszcze całkiem sporo tego dnia do przejścia, często jakiegoś nauczania dzieci, jeszcze odrobienia lekcji, poczytania książek, czy zrobienia czegoś własnego do pracy, więc rzeczywiście tutaj troszeczkę ta biologia nam się kłóci z tym, co jeszcze musimy po prostu często wykonać. Także na pewno to nasłonecznienie to jest taka pierwsza, myślę, najistotniejsza kwestia, a dodatkowo sama zmiana pogody, temperatury również na nas wpływa, bo to choćby nawet zmienia sposób naszego ubierania się i to, że gdzieś tam do niedawna jeszcze jakieś zwiewne sukienki na przykład były, które same w sobie przypominały o lecie, no a teraz już niekoniecznie, bo bliżej nam będzie do kozaków niż
0: Tak,
1: odkrytych
0: kurte,
1: butów.
0: które nas przygniatają,
1: Tak, i
0: prawda?
1: one
0: Mamy
1: nas
0: takie.
1: przygniatają, tak powiedziałabym właśnie też nieco psychicznie, że to nie jest tylko taki fizyczny ciężar, ale też taki jasny sygnał dla organizmu, że coś się zmienia, że teraz będzie trudniej, musisz na sobie więcej nosić tego ciężaru, będzie trudniej wstawać, będzie trudniej się rozbudzić, trudniej będzie wieczorem wytrzymać do danej godziny, tak więc tutaj tych obciążeń mamy sporo i są one rzeczywiste.

0: No właśnie, ale teraz jest jeszcze taki problem, że taki stan przejściowy tej jesiennej chandry, no na początku, kiedy właśnie zanim się zaklimatyzujemy, że jednak 18 to nie jest sygnał, żeby pójść spać, tylko po prostu robi się za oknem ciemno, można sobie włączyć światło albo zapalić świecę i relaksować się, prawda, to znaleźć w tym takie plusy. No bywa tak, że ten taki obniżony nastrój utrzymuje się zdecydowanie dłużej i wtedy to już nie jesienna chandra i to jest bardzo ważny sygnał, żeby nie zlekceważyć, ale raczej objawy depresji, prawda?
1: Dokładnie. Nie wszystko
0: Czym
1: możemy
0: to, no
1: zrzucić.
0: właśnie, nie wszystko możemy zrzucić na jesienną chandrę. Jak odróżnić depresję od jesiennej chandry?
1: Przede wszystkim na pewno będzie tutaj znacząca różnica w kontekście intensywności objawów i ich okresu trwania. Jeżeli te objawy są bardzo intensywne, pojawiają się praktycznie codziennie, trwają dłużej niż 2 tygodnie, obejmują bardzo silną niechęć do jakichkolwiek czynności, spadek energetyczny, niechęć do jedzenia, podejmowania jakichkolwiek aktywności, ogólny spadek nastroju, taka niechęć często też do wychodzenia do ludzi, to powinien być dla nas jasny sygnał, że jednak prawdopodobnie dzieje się tutaj coś więcej. Bo o jesiennej chandrze możemy mówić przede wszystkim wtedy, kiedy te objawy są znacząco słabsze, kiedy po prostu czujemy, że przyszły zmiany, z którymi nie do końca jest nam wygodnie, ale nie są one jeszcze dla nas tak bardzo intensywnie przytłaczające. Po prostu one nam się nie podobają, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, wkładając nieco więcej sił i mamy jeszcze te siły gdzieś w zanadrzu. Jeśli natomiast czujemy, że kompletnie jesteśmy bezsilni i nie mamy z czego czerpać, to już jest taki znaczący sygnał, że warto zajrzeć głębiej, bo może być coś więcej.
0: Skoro o objawach powiedziałaś, no to obniżony nastrój, to już wiemy, taka trochę bezsilność, takie ciągłe poczucie zmęczenia, ale to nie wszystko. Są jeszcze takie objawy, których właśnie lekceważyć nie można, czym się objawia depresja.
1: Na pewno
0: Co ją
1: właśnie ten
0: odróżnia od chandry?
1: spadek nastroju będzie tutaj dla nas miał ogromne znaczenie. Spadek energetyczny i niechęć do tego, co jeszcze niedawno przynosiło nam radość, co chcieliśmy robić i było dla nas zachęcające. Jeśli również mamy trudności ze snem, trudności z jedzeniem, to także będą jasne sygnały, że coś więcej może się dziać. Jeśli nie możemy raz czy dwa zasnąć, to nie jest jeszcze największą
0: Dramat.
1: trudnością, jak najbardziej, po prostu mogą być tego różne, nieco delikatniejsze, powiedziałabym, przyczyny. Natomiast jeżeli my codziennie nie możemy zasnąć, albo budzimy się bardzo często w nocy, lub też budzimy się około godziny, powiedzmy, 4-5 nad ranem i nie wynika to z tego, że musimy, bo idziemy do pracy, tylko moglibyśmy jeszcze 2-3 godziny pospać, a jednak organizm nam nie pozwala, to jest jasny sygnał, że coś może się wydarzać. Tym bardziej, kiedy nie śpimy, a jednocześnie dużo myślimy i te myśli są bardzo negatywne. Jest taka negatywna wizja przyszłości, że nic dobrego mnie nie czeka, że ja w zasadzie też niewiele znaczę i jestem beznadziejny, na przykład, tak? I w ogóle świat, ludzie, wszystko mnie otaczające też jest do niczego, czyli tak zwana taka triada depresyjna, to też jest bardzo istotny sygnał, że musimy się tym porządnie zająć, bo to już nie tylko coś, co zaraz przejdzie, kiedy się oswoimy z tym, że jesień się zadomowiła i z nami zostanie, ale bardzo poważne niejednokrotnie objawy, które wymagają czasem wizyty u psychologa, a czasem i leczenia
0: No, na
1: farmakologicznego.
0: pewno nie można ich lekceważyć, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Czy dzieci też przechodzą jesienną chandrę?
1: Przechodzą jak najbardziej, tylko często inaczej niż my. One częściej po prostu będą zniechęcone do różnych czynności, będą źle reagowały na to, że już trzeba iść spać. Nie będzie im się podobało to, że nie można wyjść na dwór i będą takie nieco wydawały się może tak apatyczne, właśnie takie ospałe, nieobecne. To będzie dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać. Natomiast jeżeli dziecko bardzo intensywnie przeżywa to, co się wokół niego dzieje, źle o sobie mówi, mówi, że nic dobrego go nie czeka i nie ma sił na co dzień, to już jest sygnał bardzo alarmujący.
0: I wtedy no, udaje wam się po pomoc do specjalisty, zanim nie
1: Dokładnie.
0: będzie za późno. No i na koniec zostawiłam to, co najlepsze, mam nadzieję, a mianowicie na pewno są jakieś sposoby, żeby odwrócić naszą uwagę od szarugi jesiennej i jakoś przetrwać sobie.

0: sobie w miarę w dobrym dobrostanie ten trudny czas, no w zasadzie chyba dla każdego.
1: Dokładnie. Na pewno przede wszystkim dbajmy o to, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi, tym, co lubimy robić. Wykorzystujmy czas na to, czego nie mogliśmy zrobić latem. Oglądajmy jakieś seriale, które będą nas dobrze nastrajać. Może to być tematyka letnia, żeby jeszcze poczuć właśnie ten klimat. Wykorzystajmy to, że to ten czas, kiedy można posiedzieć z książką pod kocem przy jesiennych świeczkach z dobrą herbatą. Wykorzystajmy po prostu ten czas, którego mamy więcej w domu. Możemy go poświęcić właśnie na to, żeby zadbać nieco bardziej o siebie albo spędzić tego czasu więcej z naszymi dziećmi.
0: No właśnie, bo te dzieci, które przyzwyczajone do tej pory, że lwią część czasu doby spędzały na jednak świeżym powietrzu, no one mogą mieć taką chandrę jesienną tylko przez to, że no za oknem deszcz, więc muszą siedzieć w domu i tu też należałoby chyba pomyśleć o tym, jak te dłuższe wieczory, jesienna, za chwilę zimowe, urozmaicić, żeby właśnie nie wkradała się nuda, która też jest przyczyną rozdrażnienia i takiej, mówimy, niegrzecznie się dzieci
1: I to
0: zachowują.
1: rozdrażnienie dzieci
0: Tak.
1: i w efekcie również
0: Rodziców.
1: rodziców. Także dobrze już na zaś zaplanować, co my będziemy rzeczywiście robić, żeby troszeczkę te popołudnie zająć. I tutaj jesień przychodzi nam
0: Z pomocą?
1: Rzeczywiście z pomocą, bo dzieciaki uwielbiają wszelkie zabawy z kasztanami, liśćmi, szyszkami, wszelkimi innymi rzeczami, które właśnie w tym okresie znajdziemy, a jednocześnie bardzo dobrze rozwija nam to zarówno takie umiejętności manualne, jak i dba o kwestie związane z sensoryką. Także warto tutaj zaangażować się właśnie w to, żeby tych zabaw sensorycznych z użyciem tego, co przynosi nam jesień, jak najwięcej zapewniać dzieciom, bo to i one będą zadowolone, ale i my będziemy spokojniejsi, bo będziemy wiedzieć, że ten czas jest zaplanowany i wiemy, z czym w razie czego wyjść do dziecka, kiedy usłyszymy: nudzi mi się.
0: Nudzi mi się, no właśnie. Powiedz, Ewa, jeszcze, czy, bo powiedziałeś, że to, kim się otaczamy w takich okresach, kiedy dopada nas taka niechęć, takie zmęczenie, takie, no w zasadzie nie wiem, czasami słyszę odpowiedź, w zasadzie to nie wiem, jak się czuję, nijakość taka, bo to też się wiąże z tą jesienną chandrą. Czy znaczenie ma, no, kontakty z ludźmi, pozytywne takie, bez narzekania, o tym powiedziałaś, ale czy na przykład sposób ubierania się, czy na przykład to, co jemy, ma też znaczenie w tym okresie?
1: Tak, na pewno warto sobie tutaj mnóstwo serwować takich posiłków, które dostarczają nam też przyjemności i zadowolenia, więc to zdecydowanie jak najbardziej będzie miało, o tak, na przykład. A jeśli chodzi o ubiór, oczywiście on też będzie miał znaczenie i myślę, że nie do końca warto iść w te trendy związane z tym, że najlepiej szaro, beżowo, brązowo i nic poza tym, bo to wtedy wprowadza nas rzeczywiście jeszcze intensywniej w ten nieprzyjemny nastrój. Natomiast jeśli wrzucimy nieco kolorów, to i nasz mózg będzie to odbierał jako coś przyjemnego i będziemy czuć się po prostu lepiej.
0: Jesienna chandra, jak co roku, trzeba ją po prostu przetrwać. Kwestia nastawienia to też jest bardzo ważne.
1: Na pewno robi ogromną różnicę. Nastawienie to podstawa.
0: Dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień w piątek na nasze spotkanie.
1: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej.

0: Tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Wrocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Wrocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina.

0: Panie ministrze, szanowni państwo, jesteśmy świeżo po spotkaniu, właściwie przed momentem zakończonym, z samorządowcami tutaj z regionu włocławskiego. No i muszę powiedzieć, że bez zaskoczenia, tak, samorządowcy cały czas są za budową stopnia wodnego poniżej Włocławka. Myślę, że mają i przekonanie, ale też ogromną wiedzę, dlaczego ta inwestycja jest niezbędna, potrzebna i tak naprawdę wszyscy tutaj czekamy na jej realizację. Ale bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane, bo i to po raz kolejny też usłyszeliśmy, a to nie jest kwestia widzimisię tego, że my chcemy mieć więcej wody we Włocławku, że chcemy mieć kolejny zbiornik wodny, tylko bezpieczeństwa tak naprawdę setek tysięcy mieszkanek i mieszkańców regionu włocławskiego. Bezpieczeństwa też hydrologicznego Kujaw, które stepowieją. Kujawy są spichlerzem Polski. Tutaj tej produkcji rolnej jest bardzo dużo, ale do produkcji rolnej potrzeba wody, więc tak naprawdę wszystkie argumenty przemawiają za budową kolejnego stopnia poniżej Włocławka. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nas chociaż o jeden krok przybliżyło do tego finalnego sukcesu.
1: Panie ministrze, dziękuję. Bardzo proszę.
2: Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie, albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku.

0: już Państwo tutaj regionalnie wybierzeć, gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie. Zapora we Włocławku funkcjonuje od, czy stopień wodny we Włocławku, mówiąc konkretnie, funkcjonuje od 1970 roku. To już jest ponad 50 lat. Pamiętamy o tym, jakie były plany, że tych stopni miało być 8. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że z dużą determinacją i z dużą powagą podchodzimy do kwestii realizacji kolejnych inwestycji, ale muszą być one dobrze przygotowane i muszą być realizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Myślę, że na ten moment tyle. Resztę moi tutaj współuczestniczący w konferencji.
1: Panie senatorze, bardzo proszę.
2: Ja bardzo dziękuję panu ministrowi, panu prezydentowi i przedstawicielom Wód Polskich, panu dyrektorowi Kowalskiemu za to, że w ogóle możemy na tym etapie rozmawiać. Rozmawiać o tym, co dalej. Ponieważ ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, ciągle mówicie o stopniu wodnym. Tak, bo od 2014 roku, gdy zaczęły się konkretne przygotowania, konkretne prace w tym zakresie i wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ w Bydgoszczy, w 2017 roku czekaliśmy aż do 2024 roku celem rozpatrzenia tej decyzji i po 7 latach ona została uchylona. Z tym się oczywiście nie zgadzamy. Nie zgadzamy się także i z orzeczeniem sądu, który stwierdził, że polskie wody nie uzupełniły wszystkiego, o co były proszone. Przecież decyzję rozpatruje się wydaną na dany czas, na dany rok, a nie corocznie, żeby ją uzupełniać, bo ktoś na to oczekiwał. Uważamy, że to było celowe przedłużenie sprawy po to, żeby dzisiaj mówić, że do tej pory nikt tego przedsięwzięcia nie zrealizował. Podejmujemy takie działania, żeby wreszcie tak było, a przykładem tego jest fakt, że rząd zabezpiecza środki finansowe w kolejnym budżecie państwa 2025-2026 i złożyliśmy wniosek o to, żeby było w 2027 roku zagwarantowana odpowiednia pula pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. Jak rozstrzygnie ostatecznie sąd, zobaczymy. I dziękuję za tą deklarację, którą składa pan minister, że po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia będziemy nadal pracować nad tym, żeby to zadanie jak najszybciej dla bezpieczeństwa naszego regionu wykonać, ale i także dla zapewnienia wód w rolnictwie, bo to jest bardzo ważne też dla rolników. Myślę, że wspólne nasze działania będą nareszcie skuteczne i ten rząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Oby tak było.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
3: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, więc determinacja ze strony Wód Polskich w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa suszowego, bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku i pozostałych przyległości, czyli krótko mówiąc wykorzystania tego obiektu nowego, który miałby powstać do produkcji energii elektrycznej, do przeciwdziałania blackoutowi jest bardzo istotna. To, co powiedział pan minister, jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania kontynuować. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby tutaj było bezpiecznie dla mieszkańców, żeby też zabezpieczyć przyszłościowo wodę w kontekście suszy też dla rolnictwa, ale tak samo i dla mieszkańców. Ze strony naszej jako Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Krajowego Zarządu w imieniu pana prezesa mogę chyba powiedzieć, że zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby działalność na rzecz gospodarki wodnej, na rzecz doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w tym momencie też mieszkańców, była zapewniona w maksymalnie możliwym stopniu. Dziękuję bardzo.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
4: Dzień dobry. Jako dyrektor zarządu zlewni we Włocławku zarządzam stopniem wodnym. Powstanie kolejnego stopnia ułatwi nam pracę w celu zabezpieczenia naszego stopnia wodnego. Ten kolejny obiekt spowoduje mniejszą ilość pracy, którą będziemy musieli wykonać w celu bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu. Dziękuję.
1: rozpoczął gospodarz, więc również skończy drugi gospodarz.

0: Panie prezydencie, bardzo.
1: Szanowni Państwo, ja już tylko dopowiem, tutaj było już tyle powiedziane o bezpieczeństwie przede wszystkim stopnia wodnego, ale także o tym bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, czy walki z suszą i potrzeb rolnictwa. Nie zapominajmy także o potrzebach gospodarczych. Mamy tutaj przewiśle zlokalizowane w naszym przypadku zakłady chemiczne Anwil, które cały proces produkcyjny opiera się o korzystanie wody z Wisły. Więc im więcej tej wody z Wisły, tym bezpieczniejsze są procesy chemiczne w naszych zakładach Anwilu. To także woda, która będzie potrzebna nam chociażby do innych celów gospodarczych, jako chłodziwo przy budowie małych elektrowni atomowych, czyli SMR-ów. Wiadomo, że SMR-y będą potrzebowały tej wody do procesów chłodzenia. Stąd też budowa tego stopnia wodnego to także ten element gospodarczy, który pozwoli się rozwijać gospodarczo też naszemu miastu. I o tym też należy zapominać. Woda nie jest, rzeka nie jest tylko tym dobrem przyrody. No nie po to też większość osad w Polsce w ogóle, no główne miasta leżą nad Wisłą, tak? No woda jest potrzebna do rozwoju tych miast, do rozwoju gospodarczego i do rozwijania się jakby populacji też tych miast. Także mamy nadzieję, że następny stopień wodny, to nie będzie ostatni stopień wodny. Ja jestem zwolennikiem budowy kaskadyzacji całej Wisły, aby w tej wody było więcej. Dobrze, dziękuję.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny.

0: możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
1: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
0: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
2: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 600 000 zł.
4: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
2: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
3: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na Centrum Usług Społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
2: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Ogromne podziękowania chciałabym skierować

0: stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całbeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
1: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zasinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
2: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko Dzienny Dom Pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
3: Nazwy się zmieniają, bo teraz to Dzienny Dom Pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy Wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
4: Zdrowia i miłości. Bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina. I ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
1: Dzienny Dom Pomocy w Zasinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
5: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
1: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
5: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią.

0: częścią, powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia. Przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek, mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączyły się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
1: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści?
0: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I trzeba to po tą książkę sięgać. To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
2: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
3: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przychodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
4: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy, okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż

0: Niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
2: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
3: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych, czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
4: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu

0: statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
2: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
3: Ja rozumiem, że od poniedziałku, i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo, a tym bardziej od poniedziałku, mają ceny być takie, jakie obiecał premier, czyli ile? 5,19 i nie interesuje nas obniżka groszowa, naprawdę, nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego, byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak, i gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19, tak sobie strzelił po prostu z kapelusza, 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową, bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
4: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Wrocławku jest dobry.
5: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie.

0: spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling, dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzecie. Chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Ta zbrodnia 18 lat temu wstrząsnęła Piłą. 3 czerwca 2008 roku w jednym z mieszkań tego bloku przy Bydgoskiej w Pile sąsiadka znalazła zwłoki 73-latki.
1: Zwłoki były skrępowane, przymocowane taśmami klejącymi do fotela, a zabójca działał z niezwykłą brutalnością. Jest podejrzenie, że kobieta została zamordowana poprzez uderzenia młotkiem w głowę.
0: Z mieszkania zniknęły pieniądze. Śledczy wówczas ustalili, że kobieta była bardzo ostrożna i nie wpuszczała do mieszkania nieznajomych osób.
2: Jest przyjmowanych kilka wersji, dlatego że pewne okoliczności wskazują na motyw finansowy, a pewne wykluczają.

0: rabunek.
1: Ówcześni śledczy zatrzymali trzy osoby. Żadnej nie przedstawiono zarzutów. Dopiero teraz po latach policjanci z poznańskiego Archiwum X, Zespołu Analityczno-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz prokuratorzy rozwikłali sprawę.
2: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne. Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
1: Damian B. w chwili popełnienia zbrodni miał 26 lat. W przeszłości był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne. Usłyszał już zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
3: W sobotę przed 18 do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dubiczami Cerkiewnymi a Kleszczelami. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierowca Seata, jadąc w kierunku Kleszczel na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu i uderzył w drzewa.
4: Autem podróżowały cztery osoby. Jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Kierowca i dwoje pozostałych pasażerów trafili do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Policjanci z Hajnówki zajmowali się też serią włamań. Kryminalni zatrzymali 44-latka, który w ciągu miesiąca miał włamać się do dwóch aptek.
3: W ostatni weekend sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednej z aptek w mieście. Sprawca wyrwał najpierw kratę zabezpieczającą okno z tyłu budynku, następnie wyważył je i wszedł do apteki. Ukradł stamtąd metalowy sejf z pieniędzmi. Właściciele oszacowali straty łączne na blisko 7 tysięcy złotych. Tydzień później do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do kolejnej apteki. Wtedy włamywacz również wszedł do środka przez okno. Tam uszkodził sejf, a następnie ukradł z niego 9 tysięcy złotych.
4: Do trzeciego włamania, tym razem do jednego z hajnowskich kiosków, doszło w połowie września. Sprawca ponownie dostał się do środka przez okno.
3: Wtedy ze sklepu ukradł pieniądze, 300 zł oraz papierosy i zapalniczki. Właściciele oszacowali straty łączne również na ponad 7 tysięcy złotych. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że za serią tych włamań stoi 44-letni hajnowianin. Mężczyzna, podejrzewając, że poszukują go policjanci z hajnowskiej komendy, próbował ukrywać się w mieszkaniu swojego kolegi na terenie miasta. Tam też został zatrzymany przez hajnowskich kryminalnych.
4: 44-latek usłyszał trzy zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
5: Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli.
6: W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
7: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy dwa dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przy szkole to nasza wspólna troska.
6: A tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony złotych rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
8: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
6: Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli.
8: Będzie szkoła na około 600 dzieci. Planujemy otworzyć oddziały, które powyżej 15 osób już będziemy oddziały, bo ciężko będzie, po raz w pierwszym roku nie ma rejonizacji szkół. Więc te dzieci, które tutaj mieszkają w pobliżu, na pewno z tego skorzystają. Docelowo zmieniamy rejonizację, co odciąży pozostałe placówki w Rumi, które są dość przeładowane. zapewne możemy powiedzieć, przynajmniej najbliższe szkoły SP6 i SP1 z pewnością ucieszą się w momencie, kiedy tutaj powstaną od 1 do 8. Zakładamy, że powstanie pierwsza klasa na pewno, czwarta, szósta, być może

0: Siódma.
1: Placówka kosztować ma miasto blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota.
2: Bardzo mnie cieszy, że powstaje kolejna szkoła, jest tu bardzo potrzebna, ale przecież szkoła potrzebuje też infrastruktury sportowej. I to jest tak naprawdę domena też ministra sportu. Ostatnie badania pokazują, że młodzież, że dzieci, uczniowie nie ruszają się, często nie ruszają, nie mają takiej sprawności, jaką byśmy chcieli, żeby mieli, a jak mają mieć takie dobre miejsce do szczęścia, takie super hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, to na pewno ten ruch jest lepszy, w dobrych warunkach lepiej się ćwiczy, a sport jest dla nas bardzo ważny. To budowanie odporności społecznej, to dobra edukacja, to zdrowie psychiczne.
3: Jest to rozwój dla młodzieży, zadbanie o ich zdrowie, no i będą mogli w dobrych i bezpiecznych warunkach uprawiać sport. Dbałość o najmłodszych, o uczniów, później zaprocentuje lepszym zdrowiem i mniejszymi kolejkami też do lekarzy.
1: A więc same korzyści, które gotowe mają być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
4: Turniej kół gospodyń wiejskich od lat jest okazją do integracji środowiska wiejskiego. Wydarzenie popularyzuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne, inspiruje do pracy zespołowej oraz pobudza aktywność mieszkańców. W hali Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie było głośno, wesoło i kolorowo. Nie brakowało dobrej zabawy i pozytywnych emocji, bo konkurencje były sporym wyzwaniem.

Każde koło przygotowało koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu oraz planszę pod tytułem Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni. Panie musiały wczuć się w rolę projektantek mody i przedstawić propozycję stroju białe z czarnym, a może odwrotnie. Były więc pokazy bardzo kreatywnej mody. Panie miały także za zadanie stworzyć i wystawić scenkę kabaretową zatytułowaną Z igły widły oraz wykonać piosenkę z inscenizacją Rap po naszemu, życie na wsi twarde jest.

0: wszystkie koła mierzyły się z tymi konkurencjami ze śmiechem, humorem, dystansem i w duchu fair play, a jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo zwycięskie koło będzie reprezentować powiat tczewski na turnieju wojewódzkim, który już 24 października odbędzie się w Czarnem. Z naszego powiatu pojedzie tam reaktywowane rok temu koło gospodyń wiejskich z Gorzędzieja w gminie Słupkowy. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Organizatorami powiatowego turnieju byli Powiat Tczewski, Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
1: W weekend na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich miała miejsce druga edycja Stance Experience. Wydarzenie zgromadziło miłośników zmodyfikowanych i nietuzinkowych samochodów, ale miało również konkretny cel charytatywny. Pomoc 9-letniej Antosi Kwaśkiewicz z powiatu koneckiego, która zmaga się z rzadką mutacją genetyczną PUS3.
2: Jest tu naprawdę wiele ciekawych aut, około 150 wyselekcjonowanych aut, jak tu widzimy za mną, się zgromadziło. Mamy różne atrakcje, mamy dmuchańce dla dzieci, mamy drift karty oraz nie wiem, strefę gastronomiczną, mamy różne poczęstunki, wszystko oczywiście jest charytatywnie, są wszędzie puszeczki, żeby wrzucać pieniążki, jak największą kwotę uzyskać, więc zapraszamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj na imprezę do nas przybyli goście specjalni, mamy na przykład tutaj Buba Customs, mamy chłopaków z ekipy Will Weed z Krakowa, mamy ekipę Fanatika, która pomagała nam robić auto, które idzie na licytację charytatywną właśnie dla Antosi. Mamy także ekipę z oddziału samochodowego, oddziału ratunkowego, którzy przywieźli nam swój projekt bolidu, pick-upa przerobionego na symulator racingowy, który

0: Też jest dla wszystkich dostępny, można wsiąść, pograć jak, albo pojeździć dosłownie jak w prawdziwym aucie, więc naprawdę jest fajna impreza.
1: Wśród odwiedzających znaleźli się nie tylko mieszkańcy Końskich i okolic. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli samochodów oraz fanów motoryzacji także spoza powiatu. W zlocie aktywnie uczestniczył Wojciech Owczarek, członek zarządu powiatu koneckiego.
2: Powiat wspiera z uwagi na to, że jest to wspaniała promocja nie tylko dla miasta, ale i dla całego powiatu. Mamy tutaj dziesiątki wozów, których właściciele pochodzą tak naprawdę z całej Polski. Jak można nie wspierać szlachetnych inicjatyw, bo zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj prowadzona zbiórka charytatywna, mamy wspaniałą pogodę, myślę, że za chwilę setki, jak nie tysiące odwiedzających. Wspieramy tak naprawdę od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o moją osobę.
1: Samorządowiec przypomniał też o stopniowym rozwoju imprez motoryzacyjnych w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od spotów.
2: Kwestia, której nie powiedziałem ze sceny, ale olśniło mnie stojąc na niej i przypomniałem sobie, jak Kamil i wielu innych kolegów organizowali spontaniczne spoty, na które zapraszali mieszkańców najbliższej okolic i z takich niewinnych zjazdów samochodowych. Zrobiła się piękna, spontaniczna impreza, gdzie wszyscy fani błyszczących lakierów, obniżonych zawieszeń, warczących silników, no, mówiąc w skrócie nietuzinkowych aut, znajdą ucztę dla siebie.
1: Stance Experience było więc nie tylko spotkaniem osób zainteresowanych tuningiem i motoryzacją. Organizatorzy połączyli prezentację samochodów i rozmowy między miłośnikami motoryzacji z atrakcjami dla odwiedzających oraz zbiórką na rzecz potrzebującej mieszkanki powiatu koneckiego.
3: Na Politechnice Wrocławskiej wyłoniono najlepsze filmy rodzinne Dolnego Śląska. W tegorocznej edycji wyróżniono 34 przedsiębiorstwa, a łączna pula nagród wyniosła 75 tysięcy złotych. Samorządowcy podkreślają, to właśnie ten sektor buduje siłę regionu.
4: Wszędzie tam, gdzie są małe i średnie firmy, a w tym przypadku rodzinne, czyli to zostaje w kręgu najbliższych, to filar w ogóle sukcesu każdego miasta, powiatu, województwa i państwa. Serce rośnie, że mamy tyle firm rodzinnych na Dolnym Śląsku.
3: Wydarzenie stało się też platformą do wypracowania realnych form pomocy.
5: Dzisiaj jest punkt zero. Okazało się, że tylko współpraca, tylko współdziałanie może prowadzić do sukcesów. Będziemy mogli wspierać się nie tylko w inwestowaniu, ale w codziennym funkcjonowaniu firm rodzinnych, ale również cieszyć się z ich sukcesów.
3: Województwo oferuje już instrumenty finansowe i szkoleniowe na czele z programami ekspansji zagranicznej.
6: Pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku jesteśmy jednym z regionów, gdzie najwięcej mamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są to firmy, które tworzą naszą gospodarkę, a głównie są to firmy właśnie rodzinne, dlatego staramy się je wspierać przez różnego rodzaju pożyczki, przez chociażby projekt Going Global. Również chociażby Liderzy Biznesu, nasz ostatni program. Wsparcia, jeżeli chodzi o szkoleniowe, o przebranżowienia.
3: Wsparciem merytorycznym i doradczym ma służyć także Dolnośląska Nauka.
7: Wszyscy zadeklarowali, że stworzymy program wsparcia dla firm rodzinnych na Dolnym Śląsku. Będą podejmowane różne działania i o charakterze finansowym, i doradczym, i wsparcia również podatkowego. I będziemy chcieli przejść do realizacji tej deklaracji w kolejnych latach.
3: Tytuł najlepszej firmy rodzinnej i nagrodę główną zdobyła wałbrzyska spółka Sirbud. Wśród laureatów nie zabrakło jednak firm z wielopokoleniową historią i udaną sukcesją.
8: Mam takie wrażenie, że to jest zamówienie i zagłoszenie wiary w to, że sukcesja jest możliwa w każdej firmie. Firmy rodzinne przede wszystkim mają to do siebie, że bardzo długo nie myślą o sprzedaży. My żyjemy bardziej wizją, a nie tym, co fantastycznego wynika z naszych dokumentów.
3: W kategorii odpowiedzialności społecznej triumfował RapMed z Jaszkowej Dolnej.
9: Nasza przygoda już trwa 49 lat. Już są sukcesorzy następcy. Syn Łukasz zarządza firmą. Magdalena i Ola są dyrektorami do spraw sprzedaży i marketingu. Jeszcze jedna córka jest udziałowcem firmy. W chwili obecnej zatrudniamy około 80 pracowników. Jesteśmy na rynkach Skandynawii i Europy. Wysyłamy produkty.
3: Czasem impuls do budowy biznesu daje przypadek, a fundamentem staje się zaufanie.
10: Nasza historia sięga 1976 roku, kiedy to mój tata Ryszard Pachura wraz z małżonką Bożeną otworzył firmę Pneumat. Stało się to przy wielkiemu szczęściu, ponieważ trafili szóstkę w Totolotka. Pieniądze zainwestowali, wygrali drugi raz. Natomiast 13 lat temu przy przecięciu wstęgi tato powiedział, że do całej załogi, że od jutra go nie ma. I od 13 lat nie było go rzeczywiście w firmie.
3: W gronie laureatów znalazły się również mniejsze podmioty dynamicznie wchodzące na rynki zagraniczne.
11: Na pewno jest to niesamowite wyróżnienie być pośród kilkuset firm z Dolnego Śląska w firmach rodzinnych. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt tak naprawdę. Wiele rzeczy, które prowadzimy razem, wiele spraw, które razem

0: razem organizujemy. Takie wyróżnienia są dla nas zwieńczeniem tej ciężkiej pracy.
1: Kolejna edycja konkursu i start zapowiadanego programu wsparcia już w przyszłym roku.
2: W Szkole Podstawowej nr 7 w Lęborku powstało nowoczesne laboratorium AI.
3: Mamy obecnie w szkole dwie pracownie informatyczne, a od tego roku nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię AI, ulokowaną w gabinecie matematycznym. Składa się ona z

0: No i przede wszystkim główną składową tego zestawu jest jednostka centralna AI, czyli taki nasz serwer lokalny z zasilaniem awaryjnym UPS do pracy offline.
1: Oczywiście ta technologia jest coraz bardziej rozpowszechniana, bardzo się rozwija, dlatego te narzędzie, które mamy tutaj u siebie w szkole, pozwoli uczniom na pewno rozwinąć wiedzę o tym, jak to funkcjonuje, do czego służy i jak można z tego korzystać.
2: Z pracowni korzystają uczniowie klas 4-8, a sprzęt może być wykorzystywany do zajęć z różnych przedmiotów.
0: Poczynając od lekcji informatyki, uczymy się maszynowego uczenia, czyli uczenia sztucznej inteligencji preferowanych przez nas zadań, weryfikacji tych wyników, ale będziemy również ją stosować nie tylko na informatyce, ale również choćby na językach obcych. Łatwo też uzyskać kilka różnorodnych rozwiązań zadań, jeżeli chodzi o zadania matematyczne. Przedstawić je wizualnie, przedstawić graficznie.
2: Pracownia pozwoli na przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.
0: Będziemy mogli na przykład w łatwy sposób pokazać im, jak sztuczna inteligencja radzi sobie choćby z rozpoznawaniem twarzy w telefonie, w jaki sposób działa translator, czy skąd platformy streamingowe wiedzą, który film był najpopularniejszy. My będziemy też oczywiście tworzyć własne doświadczenia, na przykład w postaci uczenia gestów, do których wykorzystamy kamery oferowane w tym zestawie. I będziemy uczyć rozpoznawania tych gestów. Uczniowie będą sami wyciągać wnioski.
2: Laboratorium AI ma być też wsparciem dla nauczycieli w przygotowaniu m.in. materiałów edukacyjnych, quizów czy zadań.
1: Kompetencje cyfrowe cały czas galopują do przodu. Nauczyciele też muszą się dostosować. Ich kompetencje też się zwiększają. Dlatego ta pomoc, no przede wszystkim w kontakcie z uczniem, aby zaprezentować możliwości pracowni, jest wskazana.
2: Pracownia powstała dzięki środkom pozyskanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość laboratorium AI wyniosła ponad 155 tysięcy złotych.
3: Grono tych, którzy korzystają z możliwości spotkania w doborowym filmowym towarzystwie z edycji na edycję rośnie, co z pewnością jest motywującym dla organizatora. Tym niezmiennie jest Fundacja Sztuki Filmowej imienia Krzysztofa Ptaka, która 3 lata temu wyszła z inicjatywą i w tym trwa, realizując pomysł, ale też poprzez pomysł edukując odbiorców wydarzenia rozłożonego w czasie, a przy tym pełnego wrażeń i możliwości. Mowa o wydarzeniu, jakim od pierwszej edycji jest trwająca 3 dni, tak zwana retrospektywa, czyli w tym przypadku wejście w świat filmu, a dokładnie w etapie jego tworzenia.
4: Chyba też dlatego, że może trochę za mało się mówi o tym, jak ważną osobą w kinie, w filmie jest operator. Każdemu się wydaje, że to jest osoba, która trzyma kamerę, kręci gdzieś tam, obojętnie gdzie stanie i to już zrobi wszystko. No nie. No nie, naprawdę to jest człowiek, który ma pod sobą największy pion. Tam jest wiele również tych zawodów takich, które są związane z tą sekcją operatorską, kamerową. I no to są ludzie, którzy współtworzą po prostu. To jest jakby prawa ręka też reżysera.
3: I dodajmy, sam pomysł na takie spotkania ma swe podłoże. Współzałożyciel fundacji Paweł Kincel, sam jest operatorem kamery, bierze udział w wielu produkcjach, stąd jego kontakty ułatwiają organizację retrospektyw. W takim kształcie, gdzie obok projekcji filmowych przede wszystkim pojawiają się goście. W tym roku można było poznać kolejne zacne grono.
4: Goście specjalni, oczywiście Maria Kieślowska, żona znakomitego, wybitnego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Naprawdę fantastyczna kobieta. Żona również operatora Piotra Seniora, czyli pani Hania Mikuć, która jest aktorką dosyć znaną. Mamy również aktorów Olę Konieczną, która zagrała w Bożym Dziele, Tomka Ziętka, Mariana Dziędziela.
3: Co też miało swoje uzasadnienie, bowiem wszyscy współpracowali z mistrzami obiektywu, rodziną Sobocińskich, jako głównych bohaterów tegorocznej retrospektywy.
4: No to jest rodzina, naprawdę można powiedzieć, legenda. Witold, czyli znakomity autor zdjęć do większości filmów Andrzeja Wajdy. Piotr Nieżyjący, czyli ojciec Michała i Piotra Juniora, jako jedyny był autorem zdjęć do 2 części dekalogu Kieślowskiego, również do Czerwonego. A no i teraz jest Piotr Junior i Michał. Piotr, który robił większość filmów Wojtka Smarzowskiego. Dzisiaj obejrzeliśmy Boże Ciało, za chwilę do kin wchodzi Lalka.

0: I również Michał, najnowszy jego film to jest Rewolucja, czyli ten film o Kuroniu, ale również jest autorem zdjęć do filmu Chopin, czy do Filipa, którego tutaj oglądaliśmy.
1: A poza tym podczas tego wydarzenia Piotr Sobociński odebrał odznaczenie resortowe brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, więc był to szczególny akcent retrospektywy, w której nie zabrakło wielu niespodzianek, jak mini recital Tomka Zienka, aktora współpracującego z wyróżnionym.
2: Ja bardzo lubię pracować nie tylko przez wzgląd na osobę Piotrka i to, w jaki sposób on pracuje na samym planie, ale to też, co wnosi do projektu, bo jego praca, mam wrażenie, się zaczyna o wiele wcześniej niż praca takiego klasycznego, nazwijmy to, operatora, bo jego praca się już zaczyna nad analizą tekstu i no niejednokrotnie byłem w sytuacji, w której uwagi Piotrka doprowadzały do jakichś wyjątkowych, odkrywczych albo bardzo istotnych zmian w scenariuszu, w materii w ogóle scenariusza, zanim jeszcze weszliśmy na plan.
1: I tego dotyczyły też rozmowy po projekcjach filmowych, w tym roli operatora kamery.
0: Na spotkaniu takie pytanie zadała pani. Ona powiedziała, że przeprasza bardzo, ale ona dopiero zobaczyła, kim jest operator. Że ona nie miała świadomości, że to jest tak ważna osoba w filmie i o to też nam chodzi w retrospektywie. Obejrzeć, dobrze porozmawiać, ale też w jaki sposób małymi kroczkami edukować.
1: Ale retrospektywy to również czas na wyrażenie swoich opinii. W te włączyła się publiczność po obejrzeniu filmu Boże Ciało.
3: Film nadal działa i jak w soczewce pokazuje, tak po prostu te różne głosy, emocje społeczeństwa. Dla mnie to było takie widowisko emocji, które film może wzbudzać, więc fantastyczne po prostu, że tak działa, pokazując tak totalnie różne emocje ludzi.
1: Ale warte poznania i dyskusji, która toczyła się przez 3 dni po niemal każdej projekcji filmowej i każdym spotkaniu z ludźmi filmu, w tym mistrzami obrazu.
4: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już 5. edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
5: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
6: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
4: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski.

0: Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
1: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje takie koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
0: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
2: Górska pasja, która staje się zawodem, rusza kolejna edycja kursu na przewodnika sudeckiego, organizowana przez Jeleniogórski Oddział PTTK.
3: Przewodnictwo w Karkonoszach ma już ponad 200 lat tradycji. Pierwsza organizacja przewodnicka powstała w 1817 roku. Przewodnik jest między innymi po to, żeby było w górach ciekawie i żeby zapewnić turystom bezpieczeństwo. Należy odbyć odpowiednie szkolenie, ukończyć kurs przewodników sudeckich, a następnie zdać egzamin przed Komisją Państwową, aby móc wykonywać zawód przewodnika. Chociaż my uważamy, że to nie zawód, to pasja życiowa.
2: To jednak nie tylko przepisy i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dzielisz szlak.
4: Kurs na przewodnika sudeckiego jest to fajny sposób, żeby poznać ludzi pasjonujących się górami. Na kursie poznajemy instruktorów, którzy od lat chodzą po szczytach, zwiedzają miasta, wędrują po skałach czy jaskiniach i w pigułce mogą nam przekazać najważniejsze informacje. Kurs przewodnicki jest to fajna przygoda. Jak go ukończycie, może się to stać waszym chlebem powszednim.
2: Zdobycie uprawnień wymaga wysiłku, ale daje satysfakcję, której nie da się porównać z niczym innym.
5: Nie jest to proste, bo jest ogromna ilość wiedzy, którą trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się kontaktu z ludźmi, być przewodnikiem i założyć tą czerwoną bluzę. Jest to ogromna satysfakcja, szczególnie kiedy spotykamy się 10 sierpnia na Śnieżce. Wtedy widzimy tą radość, uśmiech, wspólną integrację. Zachęcam Was bardzo mocno do udziału w kursie na przewodnika sudeckiego.
6: Kurs przewodnicki jest, powiedziałbym, nową ścieżką życia. Poznaje się świetnych ludzi, otrzymuje się pakiet wiedzy o naszym terenie i nie tylko. Ma się szansę później uzyskać jeszcze uprawnienia zawodowe, które pozwolą zarobkowo prowadzić po naszym pięknym terenie wycieczki. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na kurs przewodnicki, który zacznie się 4 listopada bieżącego roku. Organizowany jest przez oddział PTTK Sudety Zachodnie. Zapisy trwają. No i zapraszamy oczywiście.
2: Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok w stronę przewodnictwa sudeckiego.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
1: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
2: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
1: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny. A możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
1: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
0: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 600 000 zł.
4: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i

0: Przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
1: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
2: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na centrum usług społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy. Czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
1: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
1: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
3: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko Dzienny Dom Pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
4: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień osób starszych. Czego można życzyć seniorom?
5: Zdrowia i miłości.
2: bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina.

0: rodzina i ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
1: Dzienny dom pomocy w Zasinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
2: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
1: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
2: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek. Mimo tego całego absurdu on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączyły się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
3: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
2: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
1: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
4: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom.

0: wartością. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przechodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
1: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy, okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
2: Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
3: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
2: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
4: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych, czyli 41 zł więcej niż...

0: państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
2: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
3: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
4: Ja rozumiem, że od poniedziałku, i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od poniedziałku. Mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19. Tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego

0: wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
1: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
0: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Wrocławku jest dobry.
2: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Wrocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie, albo we Wrocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już państwo tutaj regionalnie wybierzeć. Chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
0: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną, jak co piątek. Witam Ciebie serdecznie, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, no jesień się zaczęła, wraz z nią ta jesienna chandra. I powiedz, ile w tej jesiennej chandry jest prawdziwej chandry jesiennej, a ile takiego naszego przekonania o tym, że ona musi nas dopaść i taką jakby rzeczą, która jest nieunikniona, którą traktujemy i czy się lepiej, czy gorzej czujemy, mówimy oj, oj, oj, jesienna chandra, nic mi się nie chce. Jak
1: Tak,
0: to
1: no to
0: jest?
1: jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście może czasami zbyt wiele zrzucamy właśnie na to, ale też jest to na pewno intensywny okres, moment takiego przejścia, które zwykle niezbyt nam sprzyjają i nie do końca je lubimy. Także to też istotna sprawa, że nie jest to na pewno wymysł i często jest to zbiór rzeczywistych różnych trudności, które po prostu na nas oddziałują, tym bardziej, że nasz organizm po prostu potrzebuje się dostosować, a te zmiany często też dzieją się bardzo szybko, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy fajną letnią pogodę, a za chwilę jednak już ta pogoda nie będzie najprzyjemniejsza, a poranki już są takie, że rzeczywiście trzeba się mocno zmobilizować, żeby wyjść,
0: No właśnie,
1: zacisnąć zęby czasem.
0: Z czym najtrudniej sobie radzimy w tym okresie, co powoduje taką zmianę nastroju?
1: Na pewno przede wszystkim kwestia zmiany tego nasłonecznienia i tego, że nasz organizm ma coraz mniej takiej naturalnej witaminy D3. To jest na pewno pierwsza kwestia i z tym wiąże się również to, że te dni są krótsze, a więc my również tacy czujemy się troszeczkę zdezorganizowani. Niby teoretycznie jeszcze trzeba wiele rzeczy zrobić, no ale od godziny 18
0: ciemno.
1: Już ciemno, więc organizm biologicznie woła idź spać. A tutaj jeszcze całkiem sporo tego dnia do przejścia, często jakiegoś nauczania dzieci, jeszcze odrobienia lekcji, poczytania książek, czy zrobienia czegoś własnego do pracy, więc rzeczywiście tutaj troszeczkę ta biologia nam się kłóci z tym, co jeszcze musimy po prostu często wykonać. Także na pewno to nasłonecznienie to jest taka pierwsza, myślę, najistotniejsza kwestia, a dodatkowo sama zmiana pogody, temperatury również na nas wpływa, bo to choćby nawet zmienia sposób naszego ubierania się i to, że gdzieś tam do niedawna jeszcze jakieś zwiewne sukienki na przykład były, które same w sobie przypominały o lecie, no a teraz już niekoniecznie, bo bliżej nam będzie do kozaków niż
0: Tak,
1: odkrytych
0: kurtek,
1: butów.
0: które nas przygniatają,
1: Tak, i
0: prawda?
1: one
0: Mamy
1: nas
0: takie.
1: przygniatają, tak powiedziałabym właśnie też nieco psychicznie, że to nie jest tylko taki fizyczny ciężar, ale też taki jasny sygnał dla organizmu, że coś się zmienia, że teraz będzie trudniej, musisz na sobie więcej nosić tego ciężaru, będzie trudniej wstawać, będzie trudniej się rozbudzić, trudniej będzie wieczorem wytrzymać do danej godziny, tak więc tutaj tych obciążeń mamy sporo i są one rzeczywiste.
0: No właśnie, ale teraz jest jeszcze taki problem, że taki stan przejściowy tej jesiennej chandry, no na początku, kiedy właśnie zanim się zaklimatyzujemy, że jednak 18 to nie jest sygnał, żeby pójść spać, tylko po prostu robi się za oknem ciemno, można sobie włączyć światło albo zapalić świecę i relaksować się, prawda, to znaleźć w tym takie plusy. No bywa tak, że ten taki obniżony nastrój utrzymuje się zdecydowanie dłużej i wtedy to już nie jesienna chandra i to jest bardzo ważny sygnał, żeby nie zlekceważyć, ale raczej objawy depresji, prawda?
1: Dokładnie, nie wszystko
0: Czym
1: możemy
0: to, no
1: zrzucić.
0: właśnie, nie wszystko możemy zrzucić na jesienną chandrę. Jak odróżnić depresję od jesiennej chandry?
1: Przede wszystkim na pewno będzie tutaj znacząca różnica w kontekście intensywności objawów i ich okresu trwania. Jeżeli te objawy są bardzo intensywne, pojawiają się praktycznie codziennie, trwają dłużej niż 2 tygodnie, obejmują bardzo silne

0: Niechęć do jakichkolwiek czynności, spadek energetyczny, niechęć do jedzenia, podejmowania jakichkolwiek aktywności, ogólny spadek nastroju, taka niechęć często też do wychodzenia do ludzi, to powinien być dla nas jasny sygnał, że jednak prawdopodobnie dzieje się tutaj coś więcej. Bo o jesiennej chandrze możemy mówić przede wszystkim wtedy, kiedy te objawy są znacząco słabsze, kiedy po prostu czujemy, że przyszły zmiany, z którymi nie do końca jest nam wygodnie, ale nie są one jeszcze dla nas tak bardzo intensywnie przytłaczające. Po prostu one nam się nie podobają, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, wkładając nieco więcej sił i mamy jeszcze te siły gdzieś w zanadrzu. Jeśli natomiast czujemy, że kompletnie jesteśmy bezsilni i nie mamy z czego czerpać, to już jest taki znaczący sygnał, że warto zajrzeć głębiej, bo może być coś więcej.
1: Skoro o objawach powiedziałaś, no to obniżony nastrój, to już wiemy, taka trochę bezsilność, takie ciągłe poczucie zmęczenia, ale to nie wszystko. Są jeszcze takie objawy, których właśnie lekceważyć nie można. Czym się objawia depresja?
0: Na pewno
1: Co ją
0: właśnie
1: odróżnia
0: ten
1: od chandry?
0: spadek nastroju będzie tutaj dla nas miał ogromne znaczenie. Spadek energetyczny i niechęć do tego, co jeszcze niedawno przynosiło nam radość, co chcieliśmy robić i było dla nas zachęcające. Jeśli również mamy trudności ze snem, trudności z jedzeniem, to także będą jasne sygnały, że coś więcej może się dziać. Jeśli nie możemy raz czy dwa zasnąć, to nie jest jeszcze największą
1: Dramat.
0: trudnością, jak najbardziej, po prostu mogą być tego różne, nieco delikatniejsze, powiedziałabym, przyczyny. Natomiast jeżeli my codziennie nie możemy zasnąć, albo budzimy się bardzo często w nocy, lub też budzimy się około godziny, powiedzmy, 4-5 nad ranem i nie wynika to z tego, że musimy, bo idziemy do pracy, tylko moglibyśmy jeszcze 2-3 godziny pospać, a jednak organizm nam nie pozwala, to jest jasny sygnał, że coś może się wydarzać. Tym bardziej, kiedy nie śpimy, a jednocześnie dużo myślimy i te myśli są bardzo negatywne. Jest taka negatywna wizja przyszłości, że nic dobrego mnie nie czeka, że ja w zasadzie też niewiele znaczę i jestem beznadziejny, na przykład, tak? I w ogóle świat, ludzie, wszystko mnie otaczające też jest do niczego. Czyli tak zwana taka triada depresyjna, to też jest bardzo istotny sygnał, że musimy się tym porządnie zająć, bo to już nie tylko coś, co zaraz przejdzie, kiedy się oswoimy z tym, że jesień się zadomowiła i z nami zostanie, ale bardzo poważne, niejednokrotnie objawy, które wymagają czasem wizyty u psychologa, a czasem i leczenia
1: No, na
0: farmakologicznego.
1: pewno nie można ich lekceważyć, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Czy dzieci też przechodzą jesienną chandrę?
0: Przechodzą jak najbardziej, tylko często inaczej niż my. One częściej po prostu będą zniechęcone do różnych czynności, będą źle reagowały na to, że już trzeba iść spać. Nie będzie im się podobało to, że nie można wyjść na dwór i będą takie nieco wydawały się może tak apatyczne, właśnie takie ospałe, nieobecne, to będzie dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać. Natomiast jeżeli dziecko bardzo intensywnie przeżywa to, co się wokół niego dzieje, źle o sobie mówi, mówi, że nic dobrego go nie czeka i nie ma sił na co dzień, to już jest sygnał bardzo alarmujący.
1: I wtedy no, udaje wam się po pomoc do specjalisty, zanim nie
0: Dokładnie.
1: będzie za późno. No i na koniec zostawiłam to, co najlepsze, mam nadzieję, a mianowicie na pewno są jakieś sposoby, żeby odwrócić naszą uwagę od szarugi jesiennej i jakoś przetrwać sobie w miarę w dobrym dobrostanie ten trudny czas, no w zasadzie chyba dla każdego.
0: Dokładnie. Na pewno przede wszystkim dbajmy o to, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi, tym, co lubimy robić. Wykorzystujmy czas na to, czego nie mogliśmy zrobić latem. Oglądajmy jakieś seriale, które będą nas dobrze nastrajać. Może to być tematyka letnia, żeby jeszcze poczuć właśnie ten klimat. Wykorzystajmy to, że to ten czas, kiedy można posiedzieć z książką pod kocem przy jesiennych świeczkach, z dobrą herbatą. Wykorzystajmy po prostu ten czas, którego mamy więcej w domu. Możemy go poświęcić właśnie na to, żeby zadbać nieco bardziej o siebie albo spędzić tego czasu więcej z naszymi dziećmi.
1: No właśnie, bo te dzieci, które przyzwyczajone do tej pory, że lwią część

0: czasu doby spędzały na jednak świeżym powietrzu, no one mogą mieć taką chandrę jesienną tylko przez to, że no za oknem deszcz, więc muszą siedzieć w domu i tu też należałoby chyba pomyśleć o tym, jak te dłuższe wieczory, jesienna za chwilę zimowe, urozmaicić, żeby właśnie nie wkradała się nuda, która też jest przyczyną rozdrażnienia i takiej, mówimy, niegrzecznie się dzieci
1: zachowują. I to rozdrażnienie dzieci
0: tak.
1: I w efekcie również
0: rodziców.
1: Także dobrze już na zaś zaplanować, co my będziemy rzeczywiście robić, żeby troszeczkę te popołudnie zająć. I tutaj jesień przychodzi nam
0: z pomocą.
1: Rzeczywiście z pomocą, bo dzieciaki uwielbiają wszelkie zabawy z kasztanami, liśćmi, szyszkami, wszelkimi innymi rzeczami, które właśnie w tym okresie znajdziemy, a jednocześnie bardzo dobrze rozwija nam to zarówno takie umiejętności manualne, jak i dba o kwestie związane z sensoryką, także warto tutaj zaangażować się właśnie w to, żeby tych zabaw sensorycznych z użyciem tego, co przynosi nam jesień, jak najwięcej zapewniać dzieciom, bo to i one będą zadowolone, ale i my będziemy spokojniejsi, bo będziemy wiedzieć, że ten czas jest zaplanowany i wiemy, z czym w razie czego wyjść do dziecka, kiedy usłyszymy: nudzi mi się.
0: Nudzi mi się, no właśnie. Powiedz, Ewa, jeszcze, czy, bo powiedziałaś, że to, kim się otaczamy w takich okresach, kiedy dopada nas taka niechęć, takie zmęczenie, takie, no w zasadzie nie wiem, czasami słyszę odpowiedź, w zasadzie to nie wiem, jak się czuję, nijakość taka, bo to też się wiąże z tą jesienną chandrą. Czy znaczenie ma, no, kontakty z ludźmi, pozytywne takie, bez narzekania, o tym powiedziałaś, ale czy na przykład sposób ubierania się, czy na przykład to, co jemy, ma też znaczenie w tym okresie?
1: Tak, na pewno. Warto sobie tutaj mnóstwo serwować takich posiłków, które dostarczają nam też przyjemności i zadowolenia, więc to zdecydowanie jak najbardziej będzie miało, o tak, na przykład. A jeśli chodzi o ubiór, oczywiście on też będzie miał znaczenie i myślę, że nie do końca warto iść w te trendy związane z tym, że najlepiej szaro, beżowo, brązowo i nic poza tym, bo to wtedy wprowadza nas rzeczywiście jeszcze intensywniej w ten nieprzyjemny nastrój. Natomiast jeśli wrzucimy nieco kolorów, to i nasz mózg będzie to odbierał jako coś przyjemnego i będziemy czuć się po prostu lepiej.
0: Jesienna chandra, jak co roku, trzeba ją po prostu przetrwać. Kwestia nastawienia to też jest bardzo ważne.
1: Na pewno robi ogromną różnicę. Nastawienie to podstawa.
0: Dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień w piątek na nasze spotkanie.
1: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Panie ministrze, szanowni państwo, jesteśmy świeżo po spotkaniu, właściwie przed momentem zakończonym, z samorządowcami tutaj z regionu włocławskiego. No i muszę powiedzieć, że bez zaskoczenia, tak, samorządowcy.

0: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwały rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane, bo i to po raz kolejny też usłyszeliśmy, a to nie jest kwestia widzimisię tego, że my chcemy mieć więcej wody we Włocławku, że chcemy mieć kolejny zbiornik wodny, tylko bezpieczeństwa tak naprawdę setek tysięcy mieszkanek i mieszkańców regionu włocławskiego, bezpieczeństwa też hydrologicznego Kujaw, które stepowieją. Kujawy są spichlerzem Polski. Tutaj tej produkcji rolnej jest bardzo dużo, ale do produkcji rolnej potrzeba wody, więc tak naprawdę wszystkie argumenty przemawiają za budową kolejnego stopnia poniżej Włocławka. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nas chociaż o jeden krok przybliżyło do tego finalnego sukcesu.
1: Panie ministrze, dziękuję. Bardzo proszę.
2: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling, dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo to je regionalnie wybierzeć. Czy chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe, i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie. Zapora we Włocławku funkcjonuje od, czy stopień wodny we Włocławku, mówiąc konkretnie, funkcjonuje od 1970 roku. To już jest ponad 50 lat. Pamiętamy o tym, jakie były plany, że tych stopni miało być 8. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że z dużą determinacją i z dużą powagą podchodzimy do kwestii realizacji kolejnych inwestycji, ale muszą być one dobrze przygotowane i muszą być realizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Myślę, że na ten moment tyle. Resztę moi tutaj współuczestniczący w konferencji.
1: Panie senatorze, bardzo proszę.
3: Ja bardzo dziękuję panu ministrowi, panu prezydentowi i przedstawicielom Wód Polskich, panu dyrektorowi Kowalskiemu za to, że w ogóle możemy na tym etapie rozmawiać.

0: rozmawiać o tym, co dalej, ponieważ ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, ciągle mówicie o stopniu wodnym. Tak, bo od 2014 roku, gdy zaczęły się konkretne przygotowania, konkretne prace w tym zakresie i wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ w Bydgoszczy w 2017 roku, czekaliśmy aż do 2024 roku celem rozpatrzenia tej decyzji i po 7 latach ona została uchylona. Z tym się oczywiście nie zgadzamy. Nie zgadzamy się także i z orzeczeniem sądu, który stwierdził, że polskie wody nie uzupełniły wszystkiego, o co były proszone. Przecież decyzję rozpatruje się wydaną na dany czas, na dany rok, a nie corocznie, żeby ją uzupełniać, bo ktoś na to oczekiwał. Uważamy, że to było celowe przedłużenie sprawy po to, żeby dzisiaj mówić, że do tej pory nikt tego przedsięwzięcia nie zrealizował. Podejmujemy takie działania, żeby wreszcie tak było, a przykładem tego jest fakt, że rząd zabezpiecza środki finansowe w kolejnym budżecie państwa 2025-2026 i złożyliśmy wniosek o to, żeby było w 2027 roku zagwarantowana odpowiednia pula pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. Jak rozstrzygnie ostatecznie sąd, zobaczymy. I dziękuję za tą deklarację, którą składa pan minister, że po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia będziemy nadal pracować nad tym, żeby to zadanie jak najszybciej dla bezpieczeństwa naszego regionu wykonać, ale i także dla zapewnienia wód w rolnictwie, bo to jest bardzo ważne też dla rolników. Myślę, że wspólne nasze działania będą nareszcie skuteczne i ten rząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Oby tak było.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
2: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, więc determinacja ze strony Wód Polskich w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa suszowego, bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku i pozostałych przyległości, czyli krótko mówiąc wykorzystania tego obiektu nowego, który miałby powstać do produkcji energii elektrycznej, do przeciwdziałania blackoutowi, jest bardzo istotna. To, co powiedział pan minister, jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania kontynuować. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby tutaj było bezpiecznie dla mieszkańców, żeby też zabezpieczyć przyszłościowo wodę w kontekście suszy też dla rolnictwa, ale tak samo i dla mieszkańców. Ze strony naszej jako Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu w imieniu pana prezesa mogę chyba powiedzieć, że zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby działalność na rzecz gospodarki wodnej, na rzecz doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w tym momencie też mieszkańców, była zapewniona w maksymalnie możliwym stopniu. Dziękuję bardzo.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
3: Dzień dobry. Jako dyrektor zarządu zlewni we Włocławku zarządzam stopniem wodnym. Powstanie kolejnego stopnia ułatwi nam pracę w celu zabezpieczenia naszego stopnia wodnego. Ten kolejny obiekt spowoduje mniejszą ilość pracy, którą będziemy musieli wykonać w celu bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu. Dziękuję.
1: Rozpoczął gospodarz, więc również skończy drugi gospodarz. Panie prezydencie, bardzo.
4: Szanowni Państwo, ja już tylko dopowiem, tutaj było już tyle powiedziane o bezpieczeństwie przede wszystkim stopnia wodnego, ale także o tym bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, czy walki z suszą i potrzeb rolnictwa. Nie zapominajmy także o potrzebach gospodarczych. Mamy tutaj przy Wiśle zlokalizowane w naszym przypadku zakłady chemiczne Anwil, które cały proces produkcyjny opiera się o korzystanie z wody z Wisły. Więc im więcej tej wody z Wisły, tym bezpieczniejsze są procesy chemiczne w naszych zakładach Anwilu. To także woda, która będzie potrzebna nam chociażby do innych celów gospodarczych, jako chłodziwo przy budowie małych elektrowni atomowych, czyli SMR-ów. Wiadomo, że SMR-y będą potrzebowały tej wody do procesów chłodzenia, stąd też budowa tego stopnia wodnego to także ten element gospodarczy, który pozwoli się rozwijać gospodarczo też naszemu miastu i o tym też należy zapominać. Woda nie jest, rzeka nie jest tylko tym dobrem przyrody, No nie po to też większość osad w mieście, w Polsce w ogóle, no główne miasta leżą nad Wisłą, tak? No woda jest potrzebna do rozwoju tych miast, do rozwoju gospodarczego i do rozwijania się jakby populacji też tych miast. Także

Mam nadzieję, że następny stopień wodny, to nie będzie ostatni stopień wodny. Ja jestem zwolennikiem budowy kaskadyzacji całej Wisły, aby tej wody było więcej. Dobrze, dziękuję.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

0: Ta zbrodnia 18 lat temu wstrząsnęła Piłą. 3 czerwca 2008 roku w jednym z mieszkań tego bloku przy Bydgoskiej w Pile sąsiadka znalazła zwłoki 73-latki.
1: Zwłoki były skrępowane, przymocowane taśmami klejącymi do fotela, a zabójca działał z niezwykłą brutalnością. Jest podejrzenie, że kobieta została zamordowana poprzez uderzenia młotkiem w głowę.
0: Z mieszkania zniknęły pieniądze. Śledczy wówczas ustalili, że kobieta była bardzo ostrożna i nie wpuszczała do mieszkania nieznajomych osób.
2: Jest przyjmowanych kilka wersji, dlatego że pewne okoliczności wskazują na motyw finansowy, a pewne wykluczają rabunek.
0: Ówcześni śledczy zatrzymali 3 osoby. Żadnej nie przedstawiono zarzutów. Dopiero teraz po latach policjanci z poznańskiego Archiwum X, Zespołu Analityczno-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz prokuratorzy rozwikłali sprawę.
1: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne. Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
0: Damian B. w chwili popełnienia zbrodni miał 26 lat. W przeszłości był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne. Usłyszał już zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
3: W sobotę przed 18 do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dubiczami Cerkiewnymi a Kleszczelami. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierowca Seata, jadąc w kierunku Kleszczel na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu i uderzył w drzewa.
4: Autem podróżowały 4 osoby. Jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Kierowca i 2 pozostałych pasażerów trafili do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Policjanci z Hajnówki zajmowali się też serią włamań. Kryminalni zatrzymali 44-latka, który w ciągu miesiąca miał włamać się do 2 aptek.
3: W ostatni weekend sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednej z aptek w mieście. Sprawca wyrwał najpierw kratę zabezpieczającą okno z tyłu budynku, następnie wyważył je i wszedł do apteki. Ukradł stamtąd metalowy sejf z pieniędzmi. Właściciele oszacowali straty łączne na blisko 7 tysięcy złotych. Tydzień później do hajnowskich policjantów

0: policjantów wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do kolejnej apteki. Wtedy włamywacz również wszedł do środka przez okno. Tam uszkodził sejf, a następnie ukradł z niego 9 tysięcy złotych.
1: Do trzeciego włamania, tym razem do jednego z hajnowskich kiosków, doszło w połowie września. Sprawca ponownie dostał się do środka przez okno.
0: Wtedy ze sklepu ukradł pieniądze, 300 zł oraz papierosy i zapalniczki. Właściciele oszacowali straty łączne również na ponad 7 tysięcy złotych. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że za serią tych włamań stoi 44-letni hajnowianin. Mężczyzna, podejrzewając, że poszukują go policjanci z hajnowskiej komendy, próbował ukrywać się w mieszkaniu swojego kolegi na terenie miasta. Tam też został zatrzymany przez hajnowskich kryminalnych.
1: 44-latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli.
3: W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
4: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy 2 dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przy szkole to nasza wspólna troska.
3: A tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony złotych rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
5: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
3: Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli.
5: Będzie szkoła na około 600 dzieci. Planujemy otworzyć oddziały, które powyżej 15 osób już będziemy oddziały, bo ciężko będzie. W pierwszym roku nie ma rejonizacji szkół, więc te dzieci, które tutaj mieszkają w pobliżu, na pewno z tego skorzystają. Docelowo zmieniamy rejonizację, co odciąży pozostałe placówki w Rumi, które są dość przeładowane. Możemy powiedzieć, przynajmniej najbliższe szkoły SP6 i SP1 z pewnością ucieszą się w momencie, kiedy tutaj powstaną od 1 do 8. Zakładamy, że powstanie pierwsza klasa na pewno, czwarta, szósta, być może siódma.
3: Placówka kosztować ma miasto blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota.
4: Bardzo mnie cieszy, że powstaje kolejna szkoła, jest tu bardzo potrzebna, ale przecież szkoła potrzebuje też infrastruktury sportowej. I to jest tak naprawdę domena też ministra sportu. Ostatnie badania pokazują, że młodzież, że dzieci, uczniowie nie ruszają się, często nie ruszają, nie mają takiej sprawności, jaką byśmy chcieli, żeby mieli, a jak mają mieć takie dobre miejsce do ruszania się, takie super hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, to na pewno ten ruch jest lepszy, w dobrych warunkach, lepiej się ćwiczy, a sport jest dla nas bardzo ważny. To budowanie odporności społecznej, to dobra edukacja, to zdrowie psychiczne.
6: Jest to rozwój dla młodzieży, zadbanie o ich zdrowie, no i będą mogli w dobrych i bezpiecznych warunkach uprawiać sport. Dbałość o najmłodszych, o uczniów, później zaprocentuje lepszym zdrowiem i mniejszymi kolejkami też do lekarzy.
3: A więc same korzyści, które gotowe mają być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
7: Turniej kół gospodyń wiejskich od lat jest okazją do integracji środowiska wiejskiego. Wydarzenie popularyzuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne, inspiruje do pracy zespołowej oraz pobudza aktywność mieszkańców. W hali Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie było głośno, wesoło i kolorowo. Nie brakowało dobrej zabawy i pozytywnych emocji, bo konkurencje były sporym wyzwaniem.

Każde koło przygotowało koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu oraz planszę pod tytułem Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni. Panie musiały wczuć się w rolę projektanta.

kawałek mody i przedstawić propozycję stroju białe z czarnym, a może odwrotnie. Były więc pokazy bardzo kreatywnej mody. Panie miały także za zadanie stworzyć i wystawić scenkę kabaretową zatytułowaną Z igły widły oraz wykonać piosenkę z inscenizacją Rap po naszemu, życie na wsi twarde jest.

0: Wszystkie koła mierzyły się z tymi konkurencjami ze śmiechem, humorem, dystansem i w duchu fair play, a jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo zwycięskie koło będzie reprezentować powiat tczewski na turnieju wojewódzkim, który już 24 października odbędzie się w Czarnem. Z naszego powiatu pojedzie tam reaktywowane rok temu koło gospodyń wiejskich z Gorzędzieja w gminie Słupkowy. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Organizatorami powiatowego turnieju byli powiat tczewski, Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
1: W weekend na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich miała miejsce druga edycja Stance Experience. Wydarzenie zgromadziło miłośników zmodyfikowanych i nietuzinkowych samochodów, ale miało również konkretny cel charytatywny. Pomoc 9-letniej Antosi Kwaśkiewicz z powiatu koneckiego, która zmaga się z rzadką mutacją genetyczną PUS3.
2: Jest tu naprawdę wiele ciekawych aut, około 150 wyselekcjonowanych aut, jak tu widzimy za mną, się zgromadziło. Mamy różne atrakcje, mamy dmuchańce dla dzieci, mamy drift karty oraz strefę gastronomiczną, mamy różne poczęstunki, wszystko oczywiście jest charytatywnie, są wszędzie puszeczki, żeby wrzucać pieniążki, jak największą kwotę uzyskać, więc zapraszamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj na imprezę do nas przybyli goście specjalni, mamy na przykład tutaj Buba Customs, mamy chłopaków z ekipy Will Weed z Krakowa, mamy ekipę Fanatika, która pomagała nam robić auto, które idzie na licytację charytatywną właśnie dla Antosi. Mamy także ekipę z oddziału samochodowego, oddziału ratunkowego, którzy przywieźli nam swój projekt bolidu, pick-upa przerobionego na symulator racingowy, który też jest dla wszystkich dostępny. Można wsiąść, pograć albo pojeździć dosłownie jak w prawdziwym aucie, więc naprawdę jest fajna impreza.
1: Wśród odwiedzających znaleźli się nie tylko mieszkańcy Końskich i okolic. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli samochodów oraz fanów motoryzacji także spoza powiatu. W zlocie aktywnie uczestniczył Wojciech Owczarek, członek zarządu powiatu koneckiego.
3: Powiat wspiera z uwagi na to, że jest to wspaniała promocja nie tylko dla miasta, ale i dla całego powiatu. Mamy tutaj dziesiątki wozów, których właściciele pochodzą tak naprawdę z całej Polski. Jak można nie wspierać szlachetnych inicjatyw, bo zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj prowadzona zbiórka charytatywna, mamy wspaniałą pogodę, myślę, że za chwilę setki, jak nie tysiące odwiedzających. Wspieramy tak naprawdę od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o moją osobę.
1: Samorządowiec przypomniał też o stopniowym rozwoju imprez motoryzacyjnych w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od spotów.
3: Kwestia, której nie powiedziałem ze sceny, ale olśniło mnie stojąc na niej. Przypomniałem sobie, jak Kamil i wielu innych kolegów organizowali spontaniczne spoty, na które zapraszali mieszkańców najbliższej okolic i z takich niewinnych zjazdów samochodowych. Zrobiła się piękna, spontaniczna impreza, gdzie wszyscy fani błyszczących lakierów, obniżonych zawieszeń, warczących silników, no, mówiąc w skrócie nietuzinkowych aut, znajdą ucztę dla siebie.
1: Stance Experience było więc nie tylko spotkaniem osób zainteresowanych tuningiem i motoryzacją. Organizatorzy połączyli prezentację samochodów i rozmowy między miłośnikami motoryzacji z atrakcjami dla odwiedzających oraz zbiórką na rzecz potrzebującej mieszkanki powiatu koneckiego.
4: Na Politechnice Wrocławskiej wyłoniono najlepsze filmy rodzinne Dolnego Śląska. W tegorocznej edycji wyróżniono 34 przedsiębiorstwa, a łączna pula nagród wyniosła 75 tysięcy złotych. Samorządowcy podkreślają, to właśnie ten sektor buduje siłę regionu.
5: Wszędzie tam, gdzie są małe i średnie firmy, a w tym przypadku rodzinne, czyli to zostaje w kręgu najbliższych, to filar w ogóle sukcesu każdego

0: miasta, powiatu, województwa i państwa. Serce rośnie, że mamy tyle firm rodzinnych na Dolnym Śląsku.
1: Wydarzenie stało się też platformą do wypracowania realnych form pomocy.
2: Dzisiaj jest punkt zero. Okazało się, że tylko współpraca, tylko współdziałanie może prowadzić do sukcesów. Będziemy mogli wspierać się nie tylko w inwestowaniu, ale w codziennym funkcjonowaniu firm rodzinnych, ale również cieszyć się z ich sukcesów.
1: Województwo oferuje już instrumenty finansowe i szkoleniowe, na czele z programami ekspansji zagranicznej.
3: Pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku jesteśmy jednym z regionów, gdzie najwięcej mamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są to firmy, które tworzą naszą gospodarkę, a głównie są to firmy właśnie rodzinne, dlatego staramy się je wspierać przez różnego rodzaju pożyczki, przez chociażby projekt Going Global, również chociażby Liderzy Biznesu, nasz ostatni program. Wsparcia, jeżeli chodzi o szkoleniowe, o przebranżowienia.
1: Wsparciem merytorycznym i doradczym ma służyć także Dolnośląska Nauka.
4: Wszyscy zadeklarowali, że stworzymy program wsparcia dla firm rodzinnych na Dolnym Śląsku. Będą podejmowane różne działania i o charakterze finansowym, i doradczym, i wsparcia również podatkowego. I będziemy chcieli przejść do realizacji tej deklaracji w kolejnych latach.
1: Tytuł najlepszej firmy rodzinnej i nagrodę główną zdobyła wałbrzyska spółka Sirbud. Wśród laureatów nie zabrakło jednak firm z wielopokoleniową historią i udaną sukcesją.
5: Mam takie wrażenie, że to jest zamówienie i zagłoszenie wiary w to, że sukcesja jest możliwa w każdej firmie. Firmy rodzinne przede wszystkim mają to do siebie, że bardzo długo nie myślą o sprzedaży. My żyjemy bardziej wizją, a nie tym, co fantastycznego wynika z naszych dokumentów.
1: W kategorii odpowiedzialności społecznej triumfował RapMed z Jaszkowej Dolnej.
6: Nasza przygoda już trwa 49 lat. Już są sukcesorzy następcy. Syn Łukasz zarządza firmą. Magdalena i Ola są dyrektorami do spraw sprzedaży i marketingu. Jeszcze jedna córka jest udziałowcem firmy. W chwili obecnej zatrudniamy około 80 pracowników. Jesteśmy na rynkach Skandynawii i Europy. Wysyłamy produkty.
1: Czasem impuls do budowy biznesu daje przypadek, a fundamentem staje się zaufanie.
7: Nasza historia sięga 1976 roku, kiedy to mój tata Ryszard Pachura wraz z małżonką Bożeną otworzył firmę Pneumat. Stało się to przy wielkiemu szczęściu, ponieważ trafili szóstkę w Totolotka. Pieniądze zainwestowali, wygrali drugi raz. Natomiast 13 lat temu przy przecięciu wstęgi tato powiedział, że do całej załogi, że od jutra go nie ma. I od 13 lat nie było go rzeczywiście w firmie.
1: W gronie laureatów znalazły się również mniejsze podmioty dynamicznie wchodzące na rynki zagraniczne.
8: Na pewno jest to niesamowite wyróżnienie. Być pośród kilkuset firm z Dolnego Śląska w firmach rodzinnych jest to dla nas wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt tak naprawdę. Wiele rzeczy, które prowadzimy razem, wiele spraw, które razem organizujemy, takie wyróżnienia są dla nas zwieńczeniem tej ciężkiej pracy.
1: Kolejna edycja konkursu i start zapowiadanego programu wsparcia już w przyszłym roku.
9: W Szkole Podstawowej nr 7 w Lęborku powstało nowoczesne laboratorium AI.
10: Mamy obecnie w szkole dwie pracownie informatyczne, a od tego roku nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię AI, ulokowaną w gabinecie matematycznym. Składa się ona z uczniowskich ThinkPadów nauczycielskiego, z szafy mobilnej samoładującej, monitora interaktywnego, kamer w jakości 4K. No i przede wszystkim główną składową tego zestawu jest jednostka centralna AI, czyli taki nasz serwer lokalny z zasilaniem awaryjnym UPS do pracy offline.
11: Oczywiście ta technologia jest coraz bardziej rozpowszechniana, bardzo się rozwija, dlatego te narzędzie, które mamy tutaj u siebie w szkole, pozwoli uczniom na pewno rozwinąć wiedzę o tym, jak to funkcjonuje, do czego służy i jak można z tego korzystać.
9: Z pracowni korzystają uczniowie klas 4-8, a sprzęt może być wykorzystywany do zajęć z różnych przedmiotów.
10: Poczynając od lekcji informatyki, uczymy się maszynowego uczenia, czyli uczenia sztucznej inteligencji preferowanych przez nas zadań, weryfikacji tych wyników, ale będziemy również ją stosować nie tylko na informatyce, ale również choćby na językach obcych. Łatwo też uzyskać kilka różnorodnych rozwiązań zadań, jeżeli chodzi o zadania matematyczne. Przedstawić je wizualnie, przedstawić graficznie.
9: Pracownia pozwoli na przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.
10: Będziemy mogli na przykład w łatwy sposób pokazać im, jak sztuczna inteligencja radzi sobie choćby z rozpoznawaniem twarzy w telefonie, w jaki sposób działa translator, czy skąd platformy streamingowe wiedzą, który film był najpopularniejszy. My będziemy też oczywiście tworzyć własne

0: doświadczenia, na przykład w postaci uczenia gestów, do których wykorzystamy kamery oferowane w tym zestawie i będziemy uczyć rozpoznawania tych gestów. Uczniowie będą sami wyciągać wnioski.
1: Laboratorium AI ma być też wsparciem dla nauczycieli w przygotowaniu m.in. materiałów edukacyjnych, quizów czy zadań.
2: Kompetencje cyfrowe cały czas galopują do przodu. Nauczyciele też muszą się dostosować. Ich kompetencje też się zwiększają. Dlatego ta pomoc, no przede wszystkim w kontakcie z uczniem, aby zaprezentować możliwości pracowni, jest wskazana.
1: Pracownia powstała dzięki środkom pozyskanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość laboratorium AI wyniosła ponad 155 tysięcy złotych.
3: Grono tych, którzy korzystają z możliwości spotkania w doborowym filmowym towarzystwie z edycji na edycję rośnie, co z pewnością jest motywującym dla organizatora. Tym niezmiennie jest Fundacja Sztuki Filmowej imienia Krzysztofa Ptaka, która 3 lata temu wyszła z inicjatywą i w tym trwa, realizując pomysł. Ale też poprzez pomysł edukując odbiorców wydarzenia, rozłożonego w czasie, a przy tym pełnego wrażeń i możliwości. Mowa o wydarzeniu, jakim od pierwszej edycji jest trwająca 3 dni, tak zwana retrospektywa, czyli w tym przypadku wejście w świat filmu, a dokładnie w etap jego tworzenia.
4: Chyba też dlatego, że może trochę za mało się mówi o tym, jak ważną osobą w kinie, w filmie jest operator. Każdemu się wydaje, że to jest osoba, która trzyma kamerę, kręci gdzieś tam, obojętnie gdzie stanie i to już zrobi wszystko. No nie. No nie, naprawdę to jest człowiek, który ma pod sobą największy pion. Tam jest wiele również tych zawodów takich, które są związane z tą sekcją operatorską, kamerową. I no to są ludzie, którzy współtworzą po prostu. To jest jakby prawa ręka też reżysera.
3: I dodajmy, sam pomysł na takie spotkania ma swe podłoże. Współzałożyciel fundacji Paweł Kincel sam jest operatorem kamery, bierze udział w wielu produkcjach, stąd jego kontakty ułatwiają organizację retrospektyw. W takim kształcie, gdzie obok projekcji filmowych przede wszystkim pojawiają się goście. W tym roku można było poznać kolejne zacne grono.
4: Goście specjalni, oczywiście Maria Kieślowska, żona znakomitego, wybitnego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Naprawdę fantastyczna kobieta. Żona również operatora Piotra Seniora, czyli pani Hania Mikuć, która jest aktorką dosyć znaną. Mamy również aktorów Olę Konieczną, która zagrała w Bożym Dziele, Tomka Ziętka, Mariana Dziędziela.
3: Co też miało swoje uzasadnienie, bowiem wszyscy współpracowali z mistrzami obiektywu, rodziną Sobocińskich, jako głównych bohaterów tegorocznej retrospektywy.
4: No to jest rodzina, naprawdę można powiedzieć, legenda. Witold, czyli znakomity autor zdjęć do większości filmów Andrzeja Wajdy. Piotr Nieżyjący, czyli ojciec Michała i Piotra Juniora, jako jedyny był autorem zdjęć do 2 części dekalogu Kieślowskiego, również do Czerwonego. A no i teraz jest Piotr Junior i Michał. Piotr, który robił większość filmów Wojtka Smarzowskiego. Dzisiaj obejrzeliśmy Boże Ciało, za chwilę do kin wchodzi Lalka. I również Michał, najnowszy jego film to jest Rewolucja, czyli ten film o Kuroniu, ale również jest autorem zdjęć do filmu Chopin, czy do Filipa, którego tutaj oglądaliśmy.
3: A poza tym podczas tego wydarzenia Piotr Sobociński odebrał odznaczenie resortowe brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, więc był to szczególny akcent retrospektywy, w której nie zabrakło wielu niespodzianek, jak mini recital Tomka Ziętka, aktora współpracującego z wyróżnionym.
5: Ja bardzo lubię pracować, nie tylko przez wzgląd na osobę Piotrka i to, w jaki sposób on pracuje na samym planie, ale to też, co wnosi do projektu, bo jego praca, mam wrażenie, się zaczyna o wiele wcześniej niż praca takiego klasycznego, nazwijmy to, operatora, bo jego praca się już zaczyna nad analizą tekstu i no niejednokrotnie byłem w sytuacji, w której uwagi Piotrka doprowadzały do jakichś wyjątkowych, odkrywczych albo bardzo istotnych zmian w scenariuszu, w materii w ogóle scenariusza, zanim jeszcze weszliśmy na plan.
3: I tego dotyczyły też rozmowy po projekcjach filmowych, w tym roli operatora kamery.
4: Na spotkaniu takie pytanie zadała pani. Ona powiedziała, że przeprasza bardzo, ale ona dopiero zobaczyła, kim jest operator. Że ona nie miała świadomości, że to jest tak ważna osoba w filmie i o to też nam chodzi w

0: w retrospektywie obejrzeć, dobrze porozmawiać, ale też w jaki sposób małymi kroczkami edukować.
1: Ale retrospektywy to również czas na wyrażenie swoich opinii. W te włączyła się publiczność po obejrzeniu filmu Boże Ciało.
2: Film nadal działa i jak w soczewce pokazuje, tak po prostu te różne głosy, emocje społeczeństwa. Dla mnie to było takie widowisko emocji, które film może wzbudzać, więc fantastyczne po prostu, że tak działa, pokazując tak totalnie różne emocje ludzi.
1: Ale warte poznania i dyskusji, która toczyła się przez 3 dni po niemal każdej projekcji filmowej i każdym spotkaniu z ludźmi filmu, w tym mistrzami obrazu.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już 5. edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
5: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
3: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
6: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
3: To 5. edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
7: Górska pasja, która staje się zawodem, rusza kolejna edycja kursu na przewodnika sudeckiego, organizowana przez Jeleniogórski Oddział PTTK.
8: Przewodnictwo w Karkonoszach ma już ponad 200

0: 200 lat tradycji. Pierwsza organizacja przewodnicka powstała w 1817 roku. Przewodnik jest między innymi po to, żeby było w górach ciekawie i żeby zapewnić turystom bezpieczeństwo. Należy odbyć odpowiednie szkolenie, ukończyć kurs przewodników sudeckich, a następnie zdać egzamin przed Komisją Państwową, aby móc wykonywać zawód przewodnika. Chociaż my uważamy, że to nie zawód, to pasja życiowa.
1: To jednak nie tylko przepisy i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dzielisz szlak.
2: Kurs na przewodnika sudeckiego jest to fajny sposób, żeby poznać ludzi pasjonujących się górami. Na kursie poznajemy instruktorów, którzy od lat chodzą po szczytach, zwiedzają miasta, wędrują po skałach czy jaskiniach i w pigułce mogą nam przekazać najważniejsze informacje. Kurs przewodnicki jest to fajna przygoda. Jak go ukończycie, może się to stać waszym chlebem powszednim.
1: Zdobycie uprawnień wymaga wysiłku, ale daje satysfakcję, której nie da się porównać z niczym innym.
3: Nie jest to proste, bo jest ogromna ilość wiedzy, którą trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się kontaktu z ludźmi. Być przewodnikiem i założyć tą czerwoną bluzę jest to ogromna satysfakcja, szczególnie kiedy spotykamy się 10 sierpnia na Śnieżce. Wtedy widzimy tą radość, uśmiech, wspólną integrację. Zachęcam Was bardzo mocno do udziału w kursie na przewodnika sudeckiego.
4: Kurs przewodnicki jest, powiedziałbym, nową ścieżką życia. Poznaje się świetnych ludzi, otrzymuje się pakiet wiedzy o naszym terenie i nie tylko. Ma się szansę później uzyskać jeszcze uprawnienia zawodowe, które pozwolą zarobkowo prowadzić po naszym pięknym terenie wycieczki. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na kurs przewodnicki, który zacznie się 4 listopada bieżącego roku. Organizowany jest przez oddział PTTK Sudety Zachodnie. Zapisy trwają. No i zapraszamy oczywiście.
1: Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok w stronę przewodnictwa sudeckiego.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną, jak co piątek. Witam Ciebie serdecznie, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, no jesień się zaczęła, wraz z nią ta jesienna chandra. I powiedz, ile w tej jesiennej chandrze jest prawdziwej chandry jesiennej, a ile takiego naszego przekonania o tym, że ona musi nas dopaść i taką jakby rzeczą, która jest nieunikniona, którą traktujemy i czy się lepiej, czy gorzej.

0: Czujemy, mówimy, oj, oj, oj, jesienna chandra, nic mi się nie chce. Jak
1: Tak,
0: to
1: no to
0: jest?
1: jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście może czasami zbyt wiele zrzucamy właśnie na to, ale też jest to na pewno intensywny okres, moment takiego przejścia, które zwykle niezbyt nam sprzyjają i nie do końca je lubimy. Także to też istotna sprawa, że nie jest to na pewno wymysł i często jest to zbiór rzeczywistych różnych trudności, które po prostu na nas oddziałują, tym bardziej, że nasz organizm po prostu potrzebuje się dostosować, a te zmiany często też dzieją się bardzo szybko, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy fajną letnią pogodę, a za chwilę jednak już ta pogoda nie będzie najprzyjemniejsza, a poranki już są takie, że rzeczywiście trzeba się mocno zmobilizować, żeby wyjść,
0: No właśnie,
1: zacisnąć zęby czasem.
0: z czym najtrudniej sobie radzimy w tym okresie, co powoduje taką zmianę nastroju?
1: Na pewno przede wszystkim kwestia zmiany tego nasłonecznienia i tego, że nasz organizm ma coraz mniej takiej naturalnej witaminy D3. To jest na pewno pierwsza kwestia i z tym wiąże się również to, że te dni są krótsze, a więc my również tacy czujemy się troszeczkę zdezorganizowani. Niby teoretycznie jeszcze trzeba wiele rzeczy zrobić, no ale od
0: Za
1: godziny
0: oknem
1: 18
0: ciemno.
1: już ciemno, więc organizm biologicznie woła idź spać. A tutaj jeszcze całkiem sporo tego dnia do przejścia, często jakiegoś nauczania dzieci, jeszcze odrobienia lekcji, poczytania książek, czy zrobienia czegoś własnego do pracy, więc rzeczywiście tutaj troszeczkę ta biologia nam się kłóci z tym, co jeszcze musimy po prostu często wykonać. Także na pewno to nasłonecznienie to jest taka pierwsza, myślę, najistotniejsza kwestia, a dodatkowo sama zmiana pogody, temperatury również na nas wpływa, bo to choćby nawet zmienia sposób naszego ubierania się i to, że gdzieś tam do niedawna jeszcze jakieś zwiewne sukienki na przykład były, które same w sobie przypominały o lecie, no a teraz już niekoniecznie, bo bliżej nam będzie do kozaków niż
0: Tak,
1: odkrytych
0: kurte,
1: butów.
0: które nas przygniatają,
1: Tak, i
0: prawda?
1: one
0: Mamy
1: nas
0: takie.
1: przygniatają, tak powiedziałabym, właśnie też nieco psychicznie, że to nie jest tylko taki fizyczny ciężar, ale też taki jasny sygnał dla organizmu, że coś się zmienia, że teraz będzie trudniej, musisz na sobie więcej nosić tego ciężaru, będzie trudniej wstawać, będzie trudniej się rozbudzić, trudniej będzie wieczorem wytrzymać do danej godziny. Tak więc tutaj tych obciążeń mamy sporo i są one rzeczywiste.
0: No właśnie, ale teraz jest jeszcze taki problem, że taki stan przejściowy tej jesiennej chandry, no na początku, kiedy właśnie zanim się zaklimatyzujemy, że jednak 18 to nie jest sygnał, żeby pójść spać, tylko po prostu robi się za oknem ciemno, można sobie włączyć światło albo zapalić świecę i relaksować się, prawda? To znaleźć w tym takie plusy. No bywa tak, że ten taki obniżony nastrój utrzymuje się zdecydowanie dłużej i wtedy to już nie jesienna chandra i to jest bardzo ważny sygnał, żeby nie zlekceważyć, ale raczej objawy depresji, prawda?
1: Dokładnie, nie wszystko
0: Czym
1: możemy
0: to, no
1: zrzucić.
0: właśnie, nie wszystko możemy zrzucić na jesienną chandrę. Jak odróżnić depresję od jesiennej chandry?
1: Przede wszystkim na pewno będzie tutaj znacząca różnica w kontekście intensywności objawów i ich okresu trwania. Jeżeli te objawy są bardzo intensywne, pojawiają się praktycznie codziennie, trwają dłużej niż 2 tygodnie, obejmują bardzo silną niechęć do jakichkolwiek czynności, spadek energetyczny, niechęć do jedzenia, podejmowania jakichkolwiek aktywności, ogólny spadek nastrojów, taka niechęć często też do wychodzenia do ludzi, to powinien być dla nas jasny sygnał, że jednak prawdopodobnie dzieje się tutaj coś więcej. Bo o jesiennej chandrze możemy mówić przede wszystkim wtedy, kiedy te objawy są znacząco słabsze, kiedy po prostu czujemy, że przyszły zmiany, z którymi nie do końca jest nam wygodnie, ale nie są one jeszcze dla nas tak bardzo intensywnie przytłaczające. Po prostu one nam się nie podobają, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, wkładając nieco więcej sił i mamy jeszcze te siły gdzieś w zanadrzu. Jeśli natomiast czujemy, że kompletnie jesteśmy bezsilni, nie mamy z czego czerpać, to już jest taki znaczący sygnał, że warto zajrzeć głębiej, bo może być coś więcej.
0: Skoro o objawach powiedziałaś, no to obniżony nastrój, to już wiemy, taka trochę bezsilność, takie ciągłe poczucie zmęczenia, ale to nie wszystko. Są jeszcze takie objawy, których właśnie lekceważyć nie można. Czym się objawia depresja?

0: sesja.
1: Na pewno
0: Co ją
1: właśnie
0: odróżnia
1: ten
0: od handlu?
1: spadek nastroju będzie tutaj dla nas miał ogromne znaczenie. Spadek energetyczny i niechęć do tego, co jeszcze niedawno przynosiło nam radość, co chcieliśmy robić i było dla nas zachęcające. Jeśli również mamy trudności ze snem, trudności z jedzeniem, to to także będą jasne sygnały, że coś więcej może się dziać. Jeśli nie możemy raz czy dwa zasnąć, to nie jest jeszcze największa trudnością, jak najbardziej, po prostu mogą być tego różne nieco delikatniejsze, powiedziałabym, przyczyny. Natomiast jeżeli my codziennie nie możemy zasnąć, albo budzimy się bardzo często w nocy, lub też budzimy się około godziny, powiedzmy, 4-5 nad ranem i nie wynika to z tego, że musimy, bo idziemy do pracy, tylko moglibyśmy jeszcze 2-3 godziny pospać, a jednak organizm nam nie pozwala, to jest jasny sygnał, że coś może się wydarzać. Tym bardziej, kiedy nie śpimy, a jednocześnie dużo myślimy, i te myśli są bardzo negatywne. Jest taka negatywna wizja przyszłości, że nic dobrego mnie nie czeka, że ja w zasadzie też niewiele znaczę i jestem beznadziejny na przykład, tak? I w ogóle świat, ludzie, wszystko mnie otaczające też jest do niczego. Czyli tak zwana taka triada depresyjna, to też jest bardzo istotny sygnał, że musimy się tym porządnie zająć, bo to już nie tylko coś, co zaraz przejdzie, kiedy się oswoimy z tym, że jesień się zadomowiła i z nami zostanie, ale bardzo poważne niejednokrotnie objawy, które wymagają czasem wizyty u psychologa, a czasem i leczenia farmakologicznego.
0: No, na pewno nie można ich lekceważyć, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Czy dzieci też przechodzą jesienną chandrę?
1: Przechodzą jak najbardziej, tylko często inaczej niż my. One częściej po prostu będą zniechęcone do różnych czynności, będą źle reagowały na to, że już trzeba iść spać, nie będzie im się podobało to, że nie można wyjść na dwór i będą takie nieco wydawały się może tak apatyczne, właśnie takie ospałe, nieobecne. To będzie dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać. Natomiast jeżeli dziecko bardzo intensywnie przeżywa to, co się wokół niego dzieje, źle o sobie mówi, mówi, że nic dobrego go nie czeka i nie ma sił na co dzień, to to już jest sygnał bardzo alarmujący.
0: I wtedy no, udaje wam się po pomoc do specjalisty, zanim
1: dokładnie
0: nie będzie za późno. No i na koniec zostawiłam to, co najlepsze, mam nadzieję, a mianowicie na pewno są jakieś sposoby, żeby odwrócić naszą uwagę od szarugi jesiennej i jakoś przetrwać sobie w miarę w dobrym dobrostanie ten trudny czas, no w zasadzie chyba dla każdego.
1: Dokładnie. Na pewno przede wszystkim dbajmy o to, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi, tym, co lubimy robić. Wykorzystujmy czas na to, czego nie mogliśmy zrobić latem. Oglądajmy jakieś seriale, które będą nas dobrze nastrajać. Może to być tematyka letnia, żeby jeszcze poczuć właśnie ten klimat. Wykorzystajmy to, że to ten czas, kiedy można posiedzieć z książką pod kocem przy jesiennych świeczkach z dobrą herbatą. Wykorzystajmy po prostu ten czas, którego mamy więcej w domu. Mhm. Możemy go poświęcić właśnie na to, żeby zadbać nieco bardziej o siebie albo spędzić tego czasu więcej z naszymi dziećmi.
0: No właśnie, bo te dzieci, które przyzwyczajone do tej pory, że lwią część czasu doby spędzały na jednak świeżym powietrzu, no one mogą mieć taką chandrę jesienną tylko przez to, że no za oknem deszcz, więc muszą siedzieć w domu i tu też należałoby chyba pomyśleć o tym, jak te dłuższe wieczory, jesienne, za chwilę zimowe, urozmaicić, żeby właśnie nie wkradała się nuda, która też jest przyczyną rozdrażnienia i takiej, mówimy, niegrzecznie się dzieci zachowują.
1: I to rozdrażnienie dzieci, tak, i w efekcie również rodziców. Także dobrze już na zaś zaplanować, co my będziemy rzeczywiście robić, żeby troszeczkę te popołudnie zająć. I tutaj jesień przychodzi nam
0: z pomocą.
1: Rzeczywiście z pomocą, bo dzieciaki uwielbiają wszelkie zabawy z kasztanami, liśćmi, szyszkami, wszelkimi innymi rzeczami, które właśnie w tym okresie znajdziemy, a jednocześnie bardzo dobrze rozwija nam to zarówno takie umiejętności manualne, jak i dba o kwestie związane z sensoryką, także warto tutaj

0: tutaj zaangażować się właśnie w to, żeby tych zabaw sensorycznych z użyciem tego, co przynosi nam jesień, jak najwięcej zapewniać dzieciom, bo to i one będą zadowolone, ale i my będziemy spokojniejsi, bo będziemy wiedzieć, że ten czas jest zaplanowany i wiemy, z czym w razie czego wyjść do dziecka, kiedy usłyszymy: nudzi mi się.
1: Nudzi mi się, no właśnie. Powiedz Ewa jeszcze, czy, bo powiedziałeś, że to kim się otaczamy w takich okresach, kiedy dopada nas taka niechęć, takie zmęczenie, takie, no w zasadzie nie wiem, czasami słyszę odpowiedź, w zasadzie to nie wiem, jak się czuję, nijakość taka, bo to też się wiąże z tą jesienną chandrą. Czy znaczenie ma, no, kontakty z ludźmi, pozytywne takie, bez narzekania, o tym powiedziałaś, ale czy na przykład sposób ubierania się, czy na przykład to, co jemy, ma też znaczenie w tym okresie?
0: Tak, na pewno. Warto sobie tutaj mnóstwo serwować takich posiłków, które dostarczają nam też przyjemności i zadowolenia, więc to zdecydowanie jak najbardziej będzie miało, o tak, na przykład. A jeśli chodzi o ubiór, oczywiście on też będzie miał znaczenie i myślę, że nie do końca warto iść w te trendy związane z tym, że najlepiej szaro, beżowo, brązowo i nic poza tym, bo to wtedy wprowadza nas rzeczywiście jeszcze intensywniej w ten nieprzyjemny nastrój. Natomiast jeśli wrzucimy nieco kolorów, to i nasz mózg będzie to odbierał jako coś przyjemnego i będziemy czuć się po prostu lepiej.
1: Jesienna chandra, jak co roku, trzeba ją po prostu przetrwać. Kwestia nastawienia to też jest bardzo ważne.
0: Na pewno robi ogromną różnicę. Nastawienie to podstawa.
1: Dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień w piątek na nasze spotkanie.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Panie ministrze, szanowni państwo, jesteśmy świeżo po spotkaniu, właściwie przed momentem zakończonym z samorządowcami tutaj z regionu włocławskiego. No i muszę powiedzieć, że bez zaskoczenia, tak, samorządowcy cały czas są za budową stopnia wodnego poniżej Włocławka. Myślę, że mają i przekonanie, ale też ogromną wiedzę, dlaczego ta inwestycja jest niezbędna, potrzebna i tak naprawdę wszyscy tutaj czekamy na jej realizację. Ale bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach,

konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście, no, przed

0: drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane, bo i to po raz kolejny też usłyszeliśmy, a to nie jest kwestia widzimisię tego, że my chcemy mieć więcej wody we Włocławku, że chcemy mieć kolejny zbiornik wodny, tylko bezpieczeństwa tak naprawdę setek tysięcy mieszkanek i mieszkańców regionu włocławskiego, bezpieczeństwa też hydrologicznego Kujaw, które stepowieją. Kujawy są spichlerzem Polski. Tutaj tej produkcji rolnej jest bardzo dużo, ale do produkcji rolnej potrzeba wody, więc tak naprawdę wszystkie argumenty przemawiają za budową kolejnego stopnia poniżej Włocławka. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nas chociaż o jeden krok przybliżyło do tego finalnego sukcesu.
1: Panie ministrze, dziękuję. Bardzo proszę.
2: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego, rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo to je regionalnie wybierzeć, gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie. Zapora we Włocławku funkcjonuje czy stopień wodny we Włocławku, mówiąc konkretnie, funkcjonuje od 1970 roku. To już jest ponad 50 lat. Pamiętamy o tym, jakie były plany, że tych stopni miało być 8. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że z dużą determinacją i z dużą powagą podchodzimy do kwestii realizacji kolejnych inwestycji, ale muszą być one dobrze przygotowane i muszą być realizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Myślę, że na ten moment tyle. Resztę moi tutaj współuczestniczący w konferencji.
1: Panie senatorze, bardzo proszę.
3: Ja bardzo dziękuję panu ministrowi, panu prezydentowi i przedstawicielom Wód Polskich, panu dyrektorowi Kowalskiemu za to, że w ogóle możemy na tym etapie rozmawiać. Rozmawiać o tym, co dalej. Ponieważ ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, ciągle mówicie o stopniu wodnym. Tak. Bo od 2014 roku, gdy zaczęły się konkretne przygotowania, konkretne prace w tym zakresie i wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ w Bydgoszczy w 2017 roku, czekaliśmy aż do 2024 roku celem rozpatrzenia tej decyzji. I po 7 latach ona została uchylona. Z tym się oczywiście nie zgadzamy. Nie zgadzamy się także i z orzeczeniem sądu, który stwierdził, że Polskie Wody nie uzupełniły wszystkiego, o co były proszone. Przecież decyzję rozpatruje się wydaną na dany czas, na dany

0: rok, a nie corocznie, żeby ją uzupełniać, bo ktoś na to oczekiwał. Uważamy, że to było celowe przedłużenie sprawy po to, żeby dzisiaj mówić, że do tej pory nikt tego przedsięwzięcia nie zrealizował. Podejmujemy takie działania, żeby wreszcie tak było, a przykładem tego jest fakt, że rząd zabezpiecza środki finansowe w kolejnym budżecie państwa 2025-2026 i złożyliśmy wniosek o to, żeby było w 2027 roku zagwarantowana odpowiednia pula pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. Jak rozstrzygnie ostatecznie sąd, zobaczymy. I dziękuję za tą deklarację, którą składa pan minister, że po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia będziemy nadal pracować nad tym, żeby to zadanie jak najszybciej dla bezpieczeństwa naszego regionu wykonać, ale i także dla zapewnienia wód w rolnictwie, bo to jest bardzo ważne też dla rolników. Myślę, że wspólne nasze działania będą nareszcie skuteczne i ten rząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Oby tak było.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
2: Nie, nie. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, więc determinacja ze strony Wód Polskich w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa suszowego, bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku i pozostałych przyległości, czyli krótko mówiąc wykorzystania tego obiektu nowego, który miałby powstać do produkcji energii elektrycznej, do przeciwdziałania blackoutowi, jest bardzo istotna. To, co powiedział pan minister, jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania kontynuować. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby tutaj było bezpiecznie dla mieszkańców, żeby też zabezpieczyć przyszłościowo wodę w kontekście suszy też dla rolnictwa, ale tak samo i dla mieszkańców. Ze strony naszej jako Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Krajowego Zarządu w imieniu pana prezesa mogę chyba powiedzieć, że zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby działalność na rzecz gospodarki wodnej, na rzecz doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w tym momencie też mieszkańców, była zapewniona w maksymalnie możliwym stopniu. Dziękuję bardzo.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
3: No, dzień dobry. Jako dyrektor zarządu zlewni we Włocławku zarządzam stopniem wodnym. Powstanie kolejnego stopnia ułatwi nam pracę w celu zabezpieczenia naszego stopnia wodnego. Ten kolejny obiekt spowoduje mniejszą ilość pracy, którą będziemy musieli wykonać w celu bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu. Dziękuję.
1: Rozpoczął gospodarz, więc również skończy drugi gospodarz. Panie prezydencie, bardzo.
4: Szanowni Państwo, ja już tylko dopowiem, tutaj było już tyle powiedziane o bezpieczeństwie przede wszystkim stopnia wodnego, ale także o tym bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, czy walki z suszą i potrzeb rolnictwa. Nie zapominajmy także o potrzebach gospodarczych. Mamy tutaj przewiśle zlokalizowane w naszym przypadku zakłady chemiczne Anwil, które cały proces produkcyjny opiera się o korzystanie wody z Wisły. Więc im więcej tej wody z Wisły, tym bezpieczniejsze są procesy chemiczne w naszych zakładach Anwilu. To także woda, która będzie potrzebna nam chociażby do innych celów gospodarczych, jako płciwo przy budowie małych elektrowni atomowych, czyli SMR-ów. Wiadomo, że SMR-y będą potrzebowały tej wody do procesów chłodzenia, stąd też budowa tego stopnia wodnego to także ten element gospodarczy, który pozwoli się rozwijać gospodarczo też naszemu miastu i o tym też należy zapominać. Woda nie jest, rzeka nie jest tylko tym dobrem przyrody, no nie po to też większość osad w Polsce w ogóle, no główne miasta leżą nad Wisłą, tak? No woda jest potrzebna do rozwoju tych miast, do rozwoju gospodarczego i do rozwijania się jakby populacji też tych miast. Także mamy nadzieję, że następny stopień wodny, to nie będzie ostatni stopień wodny. Ja jestem zwolennikiem budowy kaskadyzacji całej Wisły, aby tej wody było więcej. Dobrze, dziękuję.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sobotę Hala Mistrzów we Wrocławku zmieniła się w miejsce wyjątkowego spotkania. Na parkiecie rozegrano mecz koszykówki, którego najważniejszym celem była pomoc choremu Arturkowi Obierakowi. Chłopiec zmaga się z dystrofią mięśniową Duszena i potrzebuje kosztownego leczenia. Do akcji włączyli się koszykarze, a wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Wrocławka. Była sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna walka o zdrowie i przyszłość chłopca.
1: Spotkaliśmy się w Hali Mistrzów z naszymi kibicami po to, żeby wesprzeć młodego wrocławianina, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Tutaj zwracam się do wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych to jest naprawdę ogromna kwota. Pomagamy jak możemy, pomagamy jak umiemy. Umiemy grać w koszykówkę, w związku z tym gramy w koszykówkę, co widać w tle. Bawimy się, to nie jest oczywiście formuła meczu na serio. Koszykarze grają między sobą, pokazują, że też są ludźmi, też są chłopakami z podwórka. I przede wszystkim mają zabawę w związku z tym, że mogą tą pomarańczową piłką odbijać o podłogę i trafiać do kosza. Teraz trwa trening rzutowy, za chwilę będziemy też mieli licytację, był konkurs trójek, będzie też konkurs z trenerem Vedranem Bosniczem, więc atrakcji co nie miara, kilkuset kibiców bawi się z nami, cieszymy się, że wybrali taką opcję na ten weekend we Wrocławku. Wszystko to, żeby pomóc, wszystko to, żeby wesprzeć. Zachęcam jeszcze raz wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych. Obecnie wydaje mi się około 1,8 miliona, więc jeszcze jest dużo do zrobienia.
2: Ja bym zachęcił osoby, żeby wspomóc Arturka, ale nie tylko Arturka, ogólnie żeby pomagać.
1: Pomagać należy zawsze i niezależnie od okoliczności. I ja nie mówię tylko o wsparciu materialnym. Jesteśmy ludźmi, a to znaczy, że nie żyjemy na wyspach osobno, żyjemy w społeczeństwie. Może to być małe społeczeństwo, mała jakaś wspólnota w jednym bloku, w jednym domu, ale też może być w mieście albo więcej. Każde wsparcie, każde pokazanie dobroci serca wraca.
0: Zbiórka na terapię genową, która ma zostać przeprowadzona w Dubaju, wciąż nie została zakończona. Do osiągnięcia celu brakuje ponad 10 milionów złotych. Każdy, kto chce pomóc, może dołączyć do zbiórki prowadzonej na stronie Się Pomaga. W tej walce liczy się każda złotówka, bo tylko wspólnie możemy zebrać potrzebną kwotę i dać Arturkowi szansę na leczenie.
3: W weekend we Wrocławku trwał festiwal fajansu. Imprezy odbywały się w kilku lokalizacjach. Była to już 6. edycja tego wydarzenia. Na mieszkańców i gości czekały wystawy, stoiska, warsztaty, konkursy, spotkania oraz wydarzenia łączące tradycję wrocławskiej ceramiki z nowoczesnymi formami.
4: Fajans festiwal wychodzi w miasto, wychodzi w przestrzeń miejską. Chcemy pokazać, że fajans nie jedno ma imię i oprócz ceramiki i tego, co tworzymy rękoma, dziełem ludzkich rąk, malarek i powstawania nowych wzorów. Także chcemy pokazać fajans wrocławski na kamienicach.

0: także pokazy świetlne, wszelakie iluminacje, które zwłaszcza mieszkańcom spoza Włocławka pokażą nasze piękne miasto w nieco innej odsłonie, ale również kobaltowej.
1: Można powiedzieć, że fajans, tak kolokwialnie mówiąc, odżywa. Coraz większe zainteresowanie, coraz więcej ludzi interesuje się włocławskim fajansem i coraz bardziej jest skojarzony z tym. Tak kiedyś?
0: Tak, dokładnie. Wracamy do korzeni. Można powiedzieć fajans, reaktywacja. Coś, co już swego czasu może nawet było trochę niemodne. Nie wszyscy się do tego fajansu przyznawali. Wraca do łask, znów staje się modny i robimy wszystko, by ten fajans pojawił się nie tylko w przestrzeni tutaj Kujaw, ale również w regionie. To, co tutaj myślę, że możemy się śmiało pochwalić, to fakt, że już odwiedziło nas nie tylko wiele osób z całej Polski, ale również z ponad 40 krajów z całego świata.
2: Na początku września Włocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki.
0: Robimy teraz właściwie nie kroczek, a milowy krok na niwie rozpoznawalności włocławskiego fajansu. 3 września zostaliśmy jako miasto przyjęci do Europejskiego Szlaku Ceramiki w doborowym gronie ponad 20 miejsc różnych instytucji kultury miast w Europie. Pojawiamy się na tym szlaku i mamy nadzieję, że to też przysporzy nam wielu nowych turystów i Włocławek pojawi się również na turystycznej mapie Polski, ale nie tylko, również Europy.
1: Jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, co można było i co można jeszcze zobaczyć w Skarbcu Fajansu?
0: No, na pewno stałą ekspozycję, uczestniczyć również w warsztatach, ale ci, którzy spóźnili się z zapisami, no nie mają już szans na dołączenie. Można było przeróżne rzeczy stworzyć z ceramiki, ale również wziąć udział chociażby w warsztatach druku 3D.
2: W Skarbcu Fajansu można było spotkać Annę Koniak, utalentowaną młodą malarkę. Artystka jest laureatką stypendium marzeń Fundacji Maturalnych oraz Festiwalu Młodych Talentów MDK Łazienkowska. Ania inspiruje się fajansem, a także tworzy własne wzory.
3: Zobaczyłam, jak wspaniałe są talerze fajansowe, ponieważ moja babcia ma talerz fajansowy i u niej zobaczyłam te tradycyjne techniki. I uważam, że to jest naprawdę wspaniałe, jak mamy w Włocławku taki wspaniały po prostu... takie malarstwo, którego tak naprawdę nie docenia się przez większość czasu i uważam, że naprawdę powinniśmy docenić, ponieważ to jest takie dobro narodowe. Fajans można właśnie dawać na wszystko. Można na tkaniny, nie tylko na same talerze i dzbanki. Można na wszystko tak naprawdę i nadrukowywać go na ubrania. Oczywiście nowoczesne techniki malowania też można, ale uważam, że wszystko ma swoją wartość i fajans ma bardzo dużą wartość i unikatowość. Jeśli chodzi o moje osiągnięcia z fajansem włocławskim, to zgłosiłam swój obraz na konkurs i ten obraz uczestniczy w takim cyklu, który tworzę, który się nazywa Inner Voice. Jest o naszych wzlotach, upadkach, o nieograniczonym potencjale możliwości człowieka. Niestety akurat w konkursie fajańskim nie dostałam wyróżnienia, ale tak samo jak mówię, czasami mamy wzloty, czasami mamy upadki i po prostu to nas buduje i naszą historię.
2: Zwiedzający wystawę zgodnie chwalili urok fajansu.
4: Dopiero weszłyśmy, podziwiamy. Wszystko tu jest ładne.
5: Wszystko pięknie.
1: A co panie sądzą o fajansie włocławskim, który jest jakby nie było ikoną Włocławka?
4: Jest piękny. Jak patrzymy po sklepach, to super.
5: Mamy troszkę fajansu, bo jesteśmy z Włocławka. No to mamy w domach, ale chciałyśmy tu zobaczyć jeszcze.
6: Ogólnie historia fajansu, jak to powstawało i jakie są zmiany w czasie, jakie zaszły.
7: No, chyba tyle.
1: A co panie sądzą o samym fajansie włocławskim, który jakby nie było jest ikoną Włocławka?
6: No to jest nasz właśnie tradycyjny, taki firma rodzima włocławska.
2: Można powiedzieć, że włocławski fajans wrócił do łask. Jest modnym elementem wystroju wnętrz. Zdobi również garderobę nie tylko mieszkańców Kujaw, ale całej Polski. Festiwal fajansu jest świetną wizytówką Włocławka. Weekend w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych upłynął pod znakiem rozgrywek e-sportowych. Była to już 15. edycja Pro Gaming Cup. W wydarzeniu uczestniczyli zawodnicy z całej Polski.
8: Mamy strefę retro, gdzie wystawiają się nasi znajomi z komputerami starej generacji. Tam są bardzo fajne, ciekawe egzemplarze z lat 80., 90., więc możemy podotykać, podziałać. Nie są zamknięte w szafeczce, tak, za szkłem, tylko tutaj każdy może podejść i poobcować z tym sprzętem i dowiedzieć się, jak naprawić, jak skonfigurować, jak zacząć przygodę z tego rodzaju hobby. Inną sprawą jest sekcja gier takich Nintendo dla dzieci. Mamy też gry ruchowe, mamy symulator sim racingu, gdzie każdy może przejść, jeżeli zrobi najlepszy czas. Mamy fajne nagrody tutaj w roku

0: W tym roku dajemy monitor gamingowy, tam o wartości ponad 500 zł na pierwsze miejsce. Mamy strefy Play for Fun tak zwane, gdzie po prostu rywalizujemy sobie, każdy kto przyjdzie. O danej godzinie jest jakaś gra przewidziana, jakaś rywalizacja, konkurs. I tutaj każdy kto jest w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w tych dniach, kiedy organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem to wydarzenie, może wziąć udział, bawić się z nami i spędzać czas.
1: Sekcja z retrogrami i sprzętem znajdowała się w dolnej części budynku. Można było spróbować swoich sił w takich klasykach jak chociażby Mario czy Icy Tower. Z możliwości zagrania skorzystało wiele dzieci. Zajawkowicze ze strefy retro chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz wspomnieniami.
2: Komputery począwszy od późnych lat 80., 486, przez Pentiumy, po nawet Core 2 Duo, które już uznajemy powoli jako retro, co jest troszeczkę dziwne, ale... Postępujemy wobec czasów.
3: Znaczy, co możemy znaleźć? Możemy znaleźć konsole od końca lat 70. aż po, tak jak Wiktor powiedział, po komputery z lat 2006-2007. Każdy coś na pewno znajdzie dla siebie. To nie jest też tak, że my mamy, nie wiem, jeden tylko tytuł. Staramy się, żeby każdy komputer, jeżeli to jest oczywiście możliwe technicznie, w miarę odwzorował całą epokę. To znaczy, jeżeli mamy na przykład komputer z Windowsem 9.8, staramy się, żeby nie tylko komputer był z epoki, z oprogramowaniem z epoki, ale też żeby gry były epokowe, a żeby muzyka, która jest na tym komputerze, była epokowa. Więc każda z tych stacji tak naprawdę jest zupełnie takim wehikułem czasu, byśmy powiedzieli. I świetnie to widać po zwiedzających, bo każdy właśnie widzę, w zależności od tego, kto się kiedy urodził, kiedy pierwszy komputer dostał, każdy coś odnajduje innego dla siebie ciekawego.
4: Również mamy bardzo stare konsole, na przykład tutaj Vectrex 82 rok, jest to pierwsza konsola przenośna z wbudowanym oscyloskopem, potem mamy Amiga CD32, mamy też Japonię, Sega Saturn, mamy Sharpa z Japonii, takie bardzo konkretne egzemplarze, no i też mamy piękną gablotkę, którą możecie też zobaczyć, takie bardzo limitowane PlayStation, różne konsole.
5: Ludzie podchodzą do retro gier i retro komputerów na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest podejście do sprzętu jako fascynacji starym sprzętem, jako sprzętem muzealnym, a drugie podejście to jest osobiste przeżywanie doświadczeń, które przeżywaliśmy w czasach, kiedy sami w to graliśmy w młodości. My na naszej strefie retro zapraszamy obie grupy widzów, żeby mogli popatrzeć i podziałać na starych komputerach, a także zagrać stare gry, które przypominały mi czasy dzieciństwa.
3: Nie? Może warto dodać, że to jest z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy stary komputer działa po staremu, tak? My jako działając już tak na bieżących, na nowych sprzętach, przyzwyczailiśmy się na przykład do tego, że pewne rzeczy możemy robić równolegle, prawda? W tym samym czasie. Na niektórych komputerach jest to niemożliwe i to też jest taki powrót do takiej cierpliwości, prawda? I to też oddaje ducha epoki. Moglibyśmy w teorii to wszystko uruchomić na jakiejś warstwie emulacji, ale to nie jest to samo, prawda? Każdy jeden komputer ma sprzęt z epoki, ma akcesoria z epoki, co też oddaje tego prawdziwego ducha gry i korzystania z tego. Tak? Włącznie z tym, że się komputer zawiesi i się po prostu zepsuje. Taki urok. Dlatego od razu mamy Stefę z rutownicą, jakby trzeba było naprawiać.
1: Mamy lata 20. XXI wieku. Technologia łącznie z tą do tworzenia gier poszła znacznie do przodu. Mimo to retro gry nadal cieszą się dużą popularnością.
4: Retro cały czas jest na fali. Nawet nowe gry, które dzisiaj wychodzą, są stylizowane też na gry retro. Na typowe takie platformówki, grafiką pixel art się dobrze na Steamie cieszy. Także retro wraca, retro jest coraz droższe i już tego nigdy nie będzie po prostu. Co zostało wyprodukowane, nie będzie reprodukcji. Emulatory, tak? Amiga teraz wychodzi, mamy premierę. Neo Geo wypuszcza swoją konsolę. Są takie comebacki. Było Nintendo, była Sega i teraz też wszyscy w to idą. Retro wraca, ale ta prostota może, a raczej te gry były bardzo trudne na tamte, bo dzisiaj to wiadomo, skusi się, no to dobra, albo monetę daj, no to kolejne życie, albo odblokuj levely, tam nie było. Tam trzeba było to przejść po prostu.
3: Nawet save'a nie było. Warto podkreślić, tak? Poza tym mieliśmy taki jeden bardzo ciekawy głos w dyskusji, że właśnie cała strefa retro, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, że obecne gry są nastawione na zupełnie inny sposób konsumpcji, prawda? Czyli mamy bardzo często rozgrywkę free to play, a free to play w teorii, prawda? Ale żeby być naprawdę w dobrym w grę, trzeba za nią zapłacić. Często jest to model subskrypcyjny, prawda? Na przykład dużo graczy wytoczyło

0: zestawił wojnę Steamowi, gdyż gry na Steama są jedynie wypożyczane, nie należą do gracza, prawda? I o ile teraz nie jest to problemem, tak, jeżeli się na przykład serwery wyłączy, to już nie będzie w tą grę dało zagrać, tak? Steam stwierdzi, dobra, usuwamy z biblioteki, tak? I ta gra przepada, tak jak filmy na Netflixie. Więc kolekcjonowanie całego tego sprzętu wraz z oprogramowaniem jest kluczowe dla zachowania jakiejś takiej, prawda, historii, tak? Żeby tych mediów nie utracić. Bo to też taki aspekt taki trochę psychologiczny. Poza takimi komputerami jest cała grupa ludzi, którzy się zajmują tak zwaną duchologią, czyli odkrywaniem wspomnień, i nawet sobie nie zdajemy sprawy, że to, co nas otacza na co dzień, pewnego dnia my za tym będziemy tęsknić. Nawet za sobie głupą reklamą w telewizji, która nam będzie kojarzyła z jakimś konkretnym wspomnieniem, prawda? I nagle zniknie, bo po co komuś nagrywać reklamy w telewizji, prawda? Tak samo z komputerami. Staramy się zachować maksymalnie jak najwięcej z tego, co dostajemy. Staramy się też, aby oprogramowanie, które dostajemy od ludzi czy komputery, w jakiś sposób zachowywały tego ducha epoki. Jeżeli dostajemy jakiś fajny sprzęt z fajnym softem, żeby go nie usuwać, prawda, broń Boże. Oczywiście, no pliki, nie wiem, użytkownika, wiadomo, jakieś firmy, czy coś trzeba skasować, ale żeby to oprogramowanie naprawdę tak było tym takim, taką migawką stanu, który chcemy odzorować.
1: Na kolejnych piętrach toczyła się e-sportowa rywalizacja. Zawodnicy byli skupieni na tym, co działo się na monitorach.
2: Mamy League of Legends, tak jak zawsze, 5-5. Mamy FC 27 premierowo i tutaj mamy najlepszych graczy z całej Polski. Profesjonalny stream na kanale Bejota, gdzie możemy w każdej chwili sobie to oglądać i w piku mamy tam 400 osób w tym momencie. Jak również w tym roku zrobiliśmy Counter-Strike'a 2. No to są te trzy tytuły główne. Te typowo e-sportowe, które na całym świecie rywalizują zawodnicy.
3: Turniej generalnie zaczyna się od drabinki eliminacyjnej, którą gramy na Faceit. Faceit to jest taki program, który nam pozwala odpalić dużo serwerów, zaprosić wiele ludzi przez internet, którzy też właśnie zbierają się znajomi i wszyscy grają. W tym roku nam się udało osiągnąć prawie 100 drużyn, które są po 5 osób, to jest ponad 500 osób. I zasady polegają na tym, że mają rundy, muszą wygrać do 13 rund, potem mają dogrywki, jak im się uda, muszą przejść przez parę gier i po paru grach są zaproszeni przez nas na LANa tutaj, do nas, do Wrocławka. Poziom jest bardzo wysoki, jest to bardzo ogólnopolski, też w europejski mam wysokie poziomy. Gracze, które tam właśnie grają za mną, to jest jeden z najwyższych poziomów, którzy są najbardziej znani na prawie, że na całym tutaj na Europę. Grają na najwyższym poziomie i tutaj nie ma żadnego błędu. Tutaj nie można popełnić żadnego błędu, bo taki to skutkuje przegraną.
1: Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć strefy bez prądu. Uczestnicy spróbowali swoich sił w analogowej rywalizacji. W ruch poszły planszówki, gry karciane i RPG.
4: Oczywiście, że my szanujemy gry elektroniczne, ale Wrocławskie Towarzystwo Fantastyki i Klub Gier Planszowych Taktyk z Browaru B prezentuje jeszcze fajniejszą opcję spędzania wolnego czasu, czyli gry bez prądu. To jest coś, gdzie mamy obok siebie naszych przyjaciół, naszych kolegów, poznajemy ich w relacji takiej, że nie są od nas często oddaleni o setki, tysiące kilometrów, tylko siedzą obok nas. Widzimy te emocje na żywo tu i teraz i wydaje mi się, że to jest najfajniejsze.
5: Gry bez prądu nie bolą na pewno graczy oczy tak mocno. U nas można odpocząć od tych monitorów. Tutaj na tej imprezie jest bardzo dużo rywalizacji w FIFA czy w CS i zazwyczaj do nas tutaj przychodzili ludzie, żeby trochę odpocząć, wyluzować. I takie gry, takie jak na przykład tutaj były gry RPG czy gry planszowe, pozwalają trochę tak jakby wyluzować się podczas turniejów.
6: Jakie gry planszowe można było znaleźć, ale też jakie panowie polecają, jeżeli chodzi o gry planszowe?
4: Na to wydarzenie przynieśliśmy to, co akurat ogrywamy obecnie, co jest nowością. Na grach planszowych mieliśmy Kontenera, który niedługo będzie miał polskie wydanie. Jest to gra ekonomiczna, stosunkowo proste zasady, ale świetnie symuluje rynek spedycyjny, czyli produkcja, przewożenie, transport i kompletowanie, żeby oczywiście z tego była jak największa efektywność, kompletowanie różnych typów, nazwijmy to, biznesu, by najlepiej zaprezentowało to na koniec rozgrywki.
5: Na tej edycji mieliśmy do zaprezentowania gry RPG Warhammer 2 edycja, Tajemnice Pętli i Dragonbane. Oczywiście polecam wszystkie RPG, tylko że tego jest tak dużo, że niestety nie jest to możliwe. Na następną edycję planujemy jeszcze większą ilość, tak samo większą ilość mistrzów gry.
1: Na imprezie działała także strefa Pokémon Go. Uczestnicy łapali Pokémony na słodowie. Został także rozegrany turniej Community Day League z nagrodami. Współorganizatorem ProGaming

0: Link Cup był Urząd Miasta. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. To propozycja dla osób, które chcą lepiej przygotować się do poszukiwania zatrudnienia i rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozpoznaniem swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych. Dowiedzą się także, jak radzić sobie z barierami utrudniającymi znalezienie pracy i jak skuteczniej organizować proces jej poszukiwania.
1: Dla tych z Państwa, naszych klientów, którzy mają problem z poruszaniem się po rynku pracy, rzeczywiście ze skutecznym znalezieniem pracy, bo można tej pracy szukać wiele, wiele tygodni, miesięcy, zupełnie bezskutecznie, zapraszamy Państwa na takie szkolenie trzytygodniowe z aktywnego poszukiwania pracy. Jest to rozbudowane szkolenie, podczas którego w pierwszych dwóch tygodniach najpierw zaczynamy od poznania siebie, swoich mocnych, słabych stron. Tak naprawdę określenie, w czym ja mogę być dobra czy dobry, bo wiemy, że czasami wiele lat pracujemy w jakiejś firmie albo wydaje nam się, że dobrze bylibyśmy w jakimś zawodzie, a okazuje się, że nie mamy takich predyspozycji, więc tak naprawdę ten początek szkolenia to jest przyjrzenie się sobie, dalej nauczenie się tego, jakie są sposoby poszukiwania pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne, jak spowodować, żeby nie ilość wysłanych CV, ale ich jakość decydowała o efekcie, bo szukanie pracy jest po prostu też ciężką pracą.
0: Szkolenie ma również przygotować uczestników do sytuacji, które mogą pojawić się podczas poszukiwania zatrudnienia, w tym doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
1: Uczymy się z naszymi klientami, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. To też jest bardzo taki newralgiczny punkt podczas procesu rekrutacji, który niestety wiele osób nie przechodzi z sukcesem, więc jakby uczymy się tej autoprezentacji. Uczymy się też tego, jak radzić sobie ze stresem, bo to jest niewątpliwie trudna sytuacja, kiedy ja pozostaję bez pracy, a tej pracy potrzebuję, więc też mamy współpracę z psychologiem, który prowadzi zajęcia z tego zakresu. Wreszcie w ostatnim tygodniu to już są jakby wychodzimy w teren i to już są warsztaty praktyczne, to znaczy idziemy na konkretne rozmowy do konkretnych firm, czyli jakby sprawdzamy, jak to, czego się nauczyliśmy podczas warsztatów, można przerodzić w praktykę. Również mamy współpracę z Wrocławskim Centrum Wolontariatu, gdzie mamy spotkanie z organizacjami pozarządowymi i też dla niektórych z naszych klientów zaangażowanie się w wolontariat jest takim też elementem podjęcia aktywności, który może otworzyć nowe horyzonty. Także bardzo ciekawe, rozbudowane szkolenie. Zachęcamy do zapisów. Szkolenie rozpoczyna się w listopadzie. Warto, może zachęcając niektórych, którzy się wahają, zaznaczyć, że podczas tego szkolenia można się ubiegać i o zwroty kosztów dojazdu, ale również otrzymuje się podczas tego szkolenia stypendium szkoleniowe.
0: Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku. Miniony weekend przyniósł we Wrocławku i powiecie wrocławskim kilkanaście interwencji służb. Najtragiczniejszym zdarzeniem był wypadek w Dąbiu Kujawskim, gdzie zginęło 6-letnie dziecko. W sobotę po godzinie 18 służby zostały zadysponowane do Dąbia Kujawskiego. Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez osoby postronne, które jeszcze przed przyjazdem służb rozpoczęły udzielanie pierwszej pomocy.
2: Doszło do zdarzenia z udziałem małoletniego, Jakuba R. Dziecko uczestniczyło w zabawie razem z rodzicami w jednej z imprez okolicznościowych. W pewnym momencie rodzice dostrzegli nieobecność dziecka. Rozpoczęto poszukiwanie. Dziecko zostało zauważone w stawie. Niestety pomimo podjętych prób reanimacyjnych nie udało się uratować małoletniego. Dziecko poniosło śmierć. Aktualnie postępowanie jest w fazie in rem, czyli zarzuty nie zostały jeszcze nikomu postawione. Zbieramy materiał dowodowy i jakby taka szczegółowa rekonstrukcja przebiegu wydarzeń będzie możliwa po zebraniu całości materiałów, czyli opinii biegłego patomorfologa, przesłuchaniu wszystkich świadków, odczytaniu zapisu z monitoringu. Rodzice zostali przesłuchani w charakterze świadka. Niestety na tym etapie postępowania nie będę udzielała informacji na temat treści zeznań.
0: W miniony weekend strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania wrocławskiej komendy interweniowali łącznie 19 razy. Odnotowano 5 pożarów, w większości śmietników na terenie Wrocławka, 11 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe.
3: W miniony weekend strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wrocławskiego brali udział w 19 zdarzeniach. W większości były to miejscowe zagrożenia. Braliśmy udział w udzielaniu pomocy przedmedycznej, ale także braliśmy udział w kolizjach drogowych, które były na terenie miasta i powiatu. Było też 5 zdarzeń związanych Z pożarami w większości były to

0: pożary śmietników zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek. We wszystkich zdarzeniach też te działania, które wykonywali strażacy, miały za zadanie zabezpieczenie miejsca zdarzenia i bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców, którzy podróżują, którzy gdzieś tam są w okolicy tych zdarzeń, które akurat miały miejsce.
1: Policjanci odnotowali natomiast 14 zdarzeń drogowych. W dwóch przypadkach sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. Policjanci interweniowali także wobec osób, które po alkoholu poruszały się hulajnogami elektrycznymi.
2: Do pierwszego takiego zdarzenia doszło w miejscowości Dziankowo, jest to gmina Lubień Kujawski, gdzie policjanci zostali powiadomieni, że pojazd zdachował i osoby, które były w pojeździe, miały się oddalić z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, zastali te cztery osoby, którym uniemożliwili odejście świadkowie. Cztery osoby zostały zatrzymane, była to kobieta oraz trzech mężczyzn, zostali przewiezieni do włocławskiej komendy i osadzeni w policyjnym areszcie, żeby wytrzeźwieli. Po wytrzeźwieniu włocławscy policjanci ustalili, że kierującym tym pojazdem był 29-latek i mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości, a dodatkowo odpowie za spowodowanie wypadku oraz za jazdę bez uprawnień. Policjanci ustalili, że kierujący pojazdem Seat, jadąc w miejscowości Dziankowo, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze, wypadł z drogi, dachował oraz uderzył w słup energetyczny. Drugie zdarzenie z osobą nietrzeźwą było przy ulicy Zbiegniewskiej, gdzie w niedzielę zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierująca pojazdem uderzyła w drzewo przy ulicy Zbiegniewskiej. Policjanci po dotarciu sprawdzili trzeźwość 25-letniej kierującej pojazdem Ford i tu okazało się, że kobieta miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zarówno 25-latka, która miała 1,5 promila alkoholu w organizmie, jak i 29-latek, który miał 1,3 promila alkoholu, odpowiedzą przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i może im grozić do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Natomiast w dwóch przypadkach włocławscy policjanci zatrzymali na drogach miasta Włocławka akurat tutaj nietrzeźwych hulajnogami elektrycznymi. W pierwszym przypadku doszło do takiego zdarzenia w sobotę, kiedy zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Kościuszki kierujący hulajnogą elektryczną przewrócił się. Kiedy policjanci dojechali na miejsce, zauważyli, jak jedna z osób oddala się z miejsca zdarzenia. Był to właśnie ten kierujący hulajnogą. Policjanci zatrzymali mężczyznę. No tu okazało się, że 19-latek miał 1,9 promila alkoholu w organizmie. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. Natomiast drugie zdarzenie było w niedzielę około 3 nad ranem. Włocławscy policjanci zauważyli na alei Jana Pawła II kierującego hulajnogą elektryczną. Zatrzymali go do kontroli. No tu okazało się, że 21-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie i za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Służby apelują o ostrożność i rozwagę. Miniony weekend pokazał, że zagrożenia mogą pojawić się zarówno na drogach, jak i w pozornie bezpiecznych miejscach. Włocławek był gospodarzem Mistrzostw Polski zakładów aktywności zawodowej w koszykówce. W naszym mieście zameldowali się zawodnicy z całego kraju. Organizacja tak wielkiej imprezy nie była łatwa.
3: Wiadomo, no, pierwsze mistrzostwa są obawy, są różnego rodzaju niepewności. Zostało to pokonane. Dzisiaj gościmy 9 drużyn z terenu całego kraju, dlatego też ranga mistrzowska. Myślę, że w przyszłym roku to będzie więcej, 12. Przede wszystkim to jest integracja osób z niepełnosprawnościami, a walor sportowy to jest dopiero na drugim miejscu. Cieszy mnie to, że są zazy z całej Polski. Będziemy to kontynuować.
4: A skąd pomysł na taką inicjatywę właściwie?
3: Pomysł wziął stąd oczywiście Włocławek, stolica koszykówki od 35 lat Ekstraklasa. Nasi pracownicy z niepełnosprawnościami kibicują, chodzą na mecze Anwilu praktycznie od 10 lat, tak jak funkcjonuje zakład. Gramy w koszykówkę. Jestem bardzo wdzięczny panu Wojciechowi Kobielskiemu, trenerowi, który prowadzi nasz zespół, naszą drużynę, bo sport to zdrowie i to jest taka bardzo ważna, że tak powiem, funkcja właśnie sportu, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Stąd pomysł.
5: Pierwszy raz jestem na tego typu imprezie i pierwszy raz we Włocławku, ale no to była okazja, żeby zobaczyć i miasto, takie jest

0: historyczny pod kątem koszykówki, no ale przede wszystkim, żeby tutaj wspierać organizatorów i uczestników w tych mistrzostwach.
1: Właśnie, jaką rolę jeszcze pełnią Państwo?
0: Jako związek? Związek zrzesza około 90 zakładów aktywności zawodowej z całej Polski, a mamy ich w Polsce około 150. No i rola jest w związku i wspierająca, i taka integracyjna, i dzięki związkowi są podejmowane różne decyzje, które usprawniają i polepszają pracę zakładów aktywności zawodowej, ale też jest taką do wzajemnej wymiany doświadczeń, pomocy pod każdym względem, czy prowadzonej działalności, czy na przykład nawet jakichś prawnych czy kadrowych spraw.
2: Zawody były rozgrywane na parkiecie hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla kibiców jest to historyczne miejsce, w którym swoje pierwsze mecze rozgrywał Anwil Wocławek, wtedy jeszcze Nobiles.
3: Fajne miejsce na to, żeby coś historycznego się wydarzyło, bo to jest miejsce historyczne dla wrocławskiej koszykówki. Teraz będzie pamiętane też z tego, że odbyły się tu pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej. I dobrze, że dzieje się to we Wrocławku, bo mieliśmy też okazję dzisiaj w hali Starej Osiru gościć legendy wrocławskiej koszykówki. Igor Griszczuk, Sergiej Żełudok, ich ówczesny trener Wojtek Kobielski. No myślę, że to jest fantastyczna sprawa, że to się dzieje właśnie we Wrocławku, którą wielu nazywa stolicą polskiej koszykówki. No, mamy też Szymona Szewczyka, który razem z panami tutaj uczestniczył w otwarciu tego wydarzenia, więc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, by takie pierwsze historyczne mistrzostwa się odbyły. A cieszy nas to tym bardziej, że jako Urząd Miasta, bo przecież cały turniej odbywa się pod patronatem pana prezydenta miasta Wrocławek, też wspieramy finansowo takie inicjatywy, które angażują do sportu, do tej rywalizacji osoby z niepełnosprawnościami. Takie też pracują w zakładach aktywności zawodowej, więc myślę, że jest to świetna inicjatywa.
4: Jestem przeszczęśliwy, ja mówię to jako mieszkaniec i jako radny naszego miasta, że gościmy właśnie we Wrocławku Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej. Mamy przedstawicieli tak naprawdę z całej Polski. Jesteśmy też w historycznej hali, jak dla mnie, bo ja tutaj też zaczynałem przygodę. Co prawda jako gość, ale w latach 90. właśnie przyjeżdżałem tutaj ze Szczecinem i grałem, właśnie te pierwsze kroki stawiałem w ekstraklasie, więc dla wielu uczestniczek i uczestników tutaj tego naszego wydarzenia jest właśnie gdzieś zapoznanie się z tą koszkówką. Słyszałem już głosy, że wiele zawodniczek czy zawodników w ogóle do końca nigdy nie grało gdzieś tam w koszkówkę, po prostu sobie trenowali, a tutaj Mistrzostwa Polski, więc no ranga niesamowita. Liczę na to i mam nadzieję, że to jest tylko takie przetarcie, że to jest ten pierwszy turniej, że wszyscy stąd wyjadą z uśmiechem i będą mile wspominać nasz fajansowy Wrocławek.
2: Mistrzostwa były współorganizowane przez Wrocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. Prezes podkreślał rolę sportu w życiu osób z niepełnosprawnościami.
5: Osoby niepełnosprawne nie są jakimiś dziwolągami, nie są osobliwościami, tylko normalnymi użytkownikami społeczeństwa, tak jak każdy. I dlatego z wielką radością, żeśmy to z Marcinem Lewandowskim zorganizowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie wielkie wydarzenie. Mówię o samych przeżyciach zawodników. Już obserwowałem ich przed zawodami. Podekscytowani, rozmawiali, jak ty mi podasz, jak ja rzucę, jak ja się zachowam, czy nie spadnę za pięć przewinień. To były fascynujące rzeczy. A na boisku zresztą na żywo teraz widać, jak walka trwa. Także już się pomysł zrealizował. Jutro kończymy, ale na pewno już dzisiaj sobie możemy wystawić ocenę zadowalającą.
6: Jestem pod wrażeniem, jak działa ZAS Wrocławski. Od wielu lat wspieramy ZAS, staramy się uczestniczyć w życiu tutaj tej organizacji. Ja się bardzo cieszę, że znajdują czas i na takie inicjatywy, bo to nie zawsze jest praca, nie zawsze jest coś, co napędza takie rzeczy codzienne, ale takie integracyjne imprezy, które wspierają też społeczność, jaką tworzy ZAS wrocławski, zwłaszcza wrocławski, bo nie znam pozostałych, więc chylę czoła. My jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy częścią tej społeczności. Pojawiamy się, jak tylko możemy, jako firma też wspieramy Bardzo tutaj szanuję, jestem pełen podziwu dla organizacji, którą tworzą właśnie pan dyrektor i cała społeczność, która jest wewnątrz Zazu Włocławskiego.
2: Sport stanowi kluczowe narzędzie wszechstronnej rehabilitacji.

0: ułatwiające powrót do samodzielności i integracji społecznej. Pokonywanie barier sportowych przekłada się na większą wiarę we własne możliwości w życiu codziennym. Zawodnicy pokazali prawdziwe serce sportowców na parkiecie hali Osir.
1: My dopiero jakby zaczynamy. To jest ten, że dopiero to są nasze pierwsze początki.
2: My trenujemy już trzeci rok.
3: Jak wyglądają wasze treningi?
1: My mamy jakby obok zasłu halę i tam mamy jakby właśnie kosza. I tam na przykład mamy co tydzień właśnie takie po 2 godziny treningi w koszkówkę.
2: Trenujemy raz w tygodniu przez cały rok, także...
3: Czy poza piłką koszykową coś jeszcze trenujecie?
1: My mamy piłkę nożną. No i piłkę nożną tylko.
2: Nie, tylko koszykówka.
3: Jak oceniacie swoje szanse dzisiaj?
1: To jest zabawa. Jesteśmy właśnie tutaj pierwszy raz. No i pokażemy, co potrafimy.
2: Myślę, że będzie dobrze.
0: Mistrzostwo Polski zdobył Zakład Aktywności Zawodowej z Wrocławka. Trzeba powiedzieć jednak, że każdy z uczestników może czuć się zwycięzcą. Fundacja Wrocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Wrocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
4: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są mi szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
4: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Inna będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
5: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
6: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
5: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
4: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
0: Fundacja Wrocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent

0: Sławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Imprezaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
1: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy, no to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
0: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Imprezaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. W Śródmieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
2: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Wrocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wrocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
0: Na Zazamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
3: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
0: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
4: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach finansowych.

0: w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują między innymi termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
2: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
3: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. 4. pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
4: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka i to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z

0: lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
2: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaki

0: na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być, czekać, być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
2: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę?
3: Pewnie.
2: To ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
1: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
2: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
1: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
4: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kukucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przełożone dalej.
1: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku

0: W treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska. Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital Chopinowski, upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital Chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów, nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lacidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Właśnie, zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wektrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest z tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wektry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300

0: tysięcy, my otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Wrocławku krótko opowie o tajemnicach las, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
5: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
2: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią?

0: czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
1: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
3: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
0: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
4: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
5: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
0: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
5: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane bądź bez tablic rejestracyjnych.

0: bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
2: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
3: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.
4: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
5: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się

0: wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
1: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu wrocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu wrocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
2: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
3: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się, chcą cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
4: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
3: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
2: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
5: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu wrocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie wrocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego, byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
2: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
6: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli, są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie.

0: ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią, a na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
2: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
3: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
4: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
5: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
4: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
5: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
6: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
5: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. pytał pan po

0: sześciu zawodników po 10 minut, dwa razy po 10 minut mecz.
1: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
0: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów. W ten sposób możemy.
1: Zawodnicy MOWY Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
2: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym motoboisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne. I dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
3: nie
2: te
3: poszło
2: treningi.
3: Na marne. Pokażemy, że nie poszło na marne.
4: Właśnie, powiedz mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
3: Dwa razy w tygodniu.
5: Dwa, trzy razy zdarzało.
2: No. Dwie godzinki, tak.
3: Dwie godzinki, w poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
4: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
3: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
5: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i...
3: Myślę, że teraz tylko z górki.
5: Tak.
4: Okay. Czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
2: Są.
3: W naszych oczach 100%.
4: Okej, okay. Jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
2: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
3: Lepsze tak. To niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
5: Lepsza psychika. Tak. I kondycja.
4: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku? Jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
6: Dużo biegania strasznie. Trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było. Ale wygraliśmy.
7: No tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
4: Czym jest zaskoczył przeciwnik? Jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać? Lepsze podania?
7: Bramkarz zaskoczył.
4: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
7: Tak. Kondycyjne i no, siłowe takie.
1: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora.
8: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
9: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
8: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
9: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
8: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
10: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza. Zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Branżowa Szkoła Zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to

0: będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
1: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie? Oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
0: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta. Na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
2: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
0: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
3: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
2: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.
4: Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
5: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach, tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka, tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
4: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
5: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

0: Przez najbliższy miesiąc, do końca października, w godzinach 22 do 6 rano, planuję całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. Powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne. Te prace postępują.
1: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Wrocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Wrocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla wrocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takich uroczystościach.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczących przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
4: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
5: Czy to również taki czas dla pani spotkań ze znajomymi?
4: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy dwa razy w tygodniu spotkania.
6: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
7: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS. Po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest tabu, temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już

0: tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
1: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabie 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pieszała.
2: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka.

0: i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora, też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie, powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i no też no, i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
2: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
2: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej

0: możliwości, właśnie tak jak MPS we Włocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności i mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobów Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. Osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
2: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
1: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
2: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia. Przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek, mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączą się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
3: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
2: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczyta ją inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie. znacznie mądrzejszy.

0: Rejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
1: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
2: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przychodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
3: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem, dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy, okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
4: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
5: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną handrą?
4: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to

0: Spacer również może być przyjemny, a możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
1: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi czy osoby starsze?
0: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
2: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa, ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów. Niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 070 000 złotych, natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 600 000 zł.
4: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niż demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
2: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
3: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na Centrum Usług Społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy, czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
2: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

0: ogromne podziękowania chciałabym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
1: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zasinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
2: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko Dzienny Dom Pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
3: Nazwy się zmieniają, bo teraz to Dzienny Dom Pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia, bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
4: Zdrowia i miłości, bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina i ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
1: Dzienny Dom Pomocy w Zasinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
5: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych, program Aktywny Rodzin,

0: nic, to proszę Państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
2: Każde zarobione 100 zł do budżetu państwa trzeba wydać 141 zł. Czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
3: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
4: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
0: Ja rozumiem, że od poniedziałku i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra.
5: Na weekend.
0: Od jutra, na weekend. No właśnie, dziękuję bardzo. A tym bardziej od

0: poniedziałku, mają ceny być takie, jakie obiecał premier. Czyli ile? 5,19. I nie interesuje nas obniżka groszowa. Naprawdę. Nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego. Byłem premierem, czyli czytaj, wiem, co mówię, tak? I gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19. Tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
2: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Wrocławku jest dobry.
3: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Wrocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie, albo we Wrocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzecie. Chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Panie ministrze, szanowni państwo, jesteśmy świeżo po spotkaniu, właściwie przed momentem zakończonym, z samorządowcami tutaj z regionu włocławskiego. No i muszę powiedzieć, że bez zaskoczenia, tak, samorządowcy cały czas są za budową stopnia wodnego poniżej Włocławka. Myślę, że mają i przekonanie, ale też ogromną wiedzę, dlaczego ta inwestycja jest niezbędna, potrzebna i tak naprawdę wszyscy tutaj czekamy na jej realizację. Ale bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście no, przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, no tak jak w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, po prostu zostało zrealizowane, bo i to po raz kolejny też usłyszeliśmy, a to nie jest kwestia widzimisię tego, że my chcemy mieć więcej wody we Włocławku, że chcemy mieć kolejny zbiornik wodny, tylko bezpieczeństwa tak naprawdę setek tysięcy mieszkanek i mieszkańców regionu włocławskiego, bezpieczeństwa też hydrologicznego Kujaw, które stepowieją. Kujawy są spichlerzem Polski. Tutaj tej produkcji rolnej jest bardzo dużo, ale do produkcji rolnej potrzeba wody, więc tak naprawdę wszystkie argumenty przemawiają za budową kolejnego stopnia poniżej Włocławka. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nas chociaż o jeden krok przybliżyło do tego finalnego sukcesu.
1: Panie ministrze, dziękuję. Bardzo proszę.

0: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling. Dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego, rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzecie, gdzie chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie. Zapora we Włocławku funkcjonuje od, czy stopień wodny we Włocławku, mówiąc konkretnie, funkcjonuje od 1970 roku. To już jest ponad 50 lat. Pamiętamy o tym, jakie były plany, że tych stopni miało być 8. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że z dużą determinacją i z dużą powagą podchodzimy do kwestii realizacji kolejnych inwestycji, ale muszą być one dobrze przygotowane i muszą być realizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Myślę, że na ten moment tyle. Resztę moi tutaj współuczestniczący w konferencji.
1: Panie senatorze, bardzo proszę.
2: Ja bardzo dziękuję panu ministrowi, panu prezydentowi i przedstawicielom Wód Polskich, panu dyrektorowi Kowalskiemu za to, że w ogóle możemy na tym etapie rozmawiać. Rozmawiać o tym, co dalej. Ponieważ ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, ciągle mówicie o stopniu wodnym. Tak, bo od 2014 roku, gdy zaczęły się konkretne przygotowania, konkretne prace w tym zakresie i wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ w Bydgoszczy, w 2017 roku czekaliśmy aż do 2024 roku celem rozpatrzenia tej decyzji i po 7 latach ona została uchylona. Z tym się oczywiście nie zgadzamy. Nie zgadzamy się także i z orzeczeniem sądu, który stwierdził, że polskie wody nie uzupełniły wszystkiego, o co były proszone. Przecież decyzję rozpatruje się wydaną na dany czas, na dany rok, a nie corocznie, żeby ją uzupełniać, bo ktoś na to oczekiwał. Uważamy, że to było celowe przedłużenie sprawy po to, żeby dzisiaj mówić, że do tej pory nikt tego przedsięwzięcia nie zrealizował. Podejmujemy takie działania, żeby wreszcie tak było, a przykładem tego jest fakt, że rząd zabezpiecza środki finansowe w kolejnym budżecie państwa 2025-2026 i złożyliśmy wniosek o to, żeby było w 2027 roku zagwarantowana odpowiednia pula pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. Jak rozstrzygnie ostatecznie sąd, zobaczymy. I dziękuję za tą deklarację, którą składa pan minister, że po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia będziemy nadal pracować nad tym, żeby to zadanie jak najszybciej dla bezpieczeństwa naszego regionu wykonać, ale i także dla zapewnienia wód w rolnictwie, bo to jest bardzo ważne też dla rolników. Myślę, że wspólne nasze działania będą nareszcie skuteczne i ten rząd podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Oby tak było.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
3: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, więc determinacja ze strony Wód Polskich.

0: Polski w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa suszowego, bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku i pozostałych przyległości, czyli krótko mówiąc, wykorzystania tego obiektu nowego, który miałby powstać do produkcji energii elektrycznej, do przeciwdziałania blackoutowi, jest bardzo istotna. To, co powiedział pan minister, jesteśmy zdeterminowani, żeby te działania kontynuować. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby tutaj było bezpiecznie dla mieszkańców, żeby też zabezpieczyć przyszłościowo wodę w kontekście suszy też dla rolnictwa, ale tak samo i dla mieszkańców. Ze strony naszej, jako Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu w imieniu pana prezesa, mogę chyba powiedzieć, że zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby działalność na rzecz gospodarki wodnej, na rzecz doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w tym momencie też mieszkańców, była zapewniona w maksymalnie możliwym stopniu. Dziękuję bardzo.
1: Panie dyrektorze, bardzo proszę.
2: Dzień dobry. Jako dyrektor zarządu zlewni we Włocławku zarządzam stopniem wodnym. Powstanie kolejnego stopnia ułatwi nam pracę w celu zabezpieczenia naszego stopnia wodnego. Ten kolejny obiekt spowoduje mniejszą ilość pracy, którą będziemy musieli wykonać w celu bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu. Dziękuję.
1: Rozpoczął gospodarz, więc również skończy drugi gospodarz. Panie prezydencie, bardzo.
3: Szanowni Państwo, ja już tylko dopowiem, tutaj było już tyle powiedziane o bezpieczeństwie przede wszystkim stopnia wodnego, ale także o tym bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, czy walki z suszą i potrzeb rolnictwa. Nie zapominajmy także o potrzebach gospodarczych. Mamy tutaj przewiśle zlokalizowane w naszym przypadku zakłady chemiczne Anwil, które cały proces produkcyjny opiera się o korzystanie wody z Wisły. Więc im więcej tej wody z Wisły, tym bezpieczniejsze są procesy chemiczne w naszych zakładach Anwilu. To także woda, która będzie potrzebna nam chociażby do innych celów gospodarczych, jako pozwoliło przy budowie małych elektrowni atomowych, czyli SMR-ów. Wiadomo, że SMR-y będą potrzebowały tej wody do procesów chłodzenia. Stąd też budowa tego stopnia wodnego to także ten element gospodarczy, który pozwoli się rozwijać gospodarczo też naszemu miastu. I o tym też należy zapominać. Woda nie jest, rzeka nie jest tylko tym dobrem przyrody. No nie po to też większość osad w Polsce w ogóle, no główne miasta leżą nad Wisłą, tak? No woda jest potrzebna do rozwoju tych miast, do rozwoju gospodarczego i do rozwijania się jakby populacji też tych miast. Także mamy nadzieję, że następny stopień wodny, to nie będzie ostatni stopień wodny. Ja jestem zwolennikiem budowy kaskadyzacji całej Wisły, aby w tej wody było więcej. Dobrze, dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 021.

360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu

udostępnianiu filmików, od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarne podpalana, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-czarny, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2024, umaszczenie trikolor, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie rudobiała, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie rudy pręgowany, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-dymna, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-czarny, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie srebrno-pręgowana, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka, płeć samica. Rok urodzenia 2025, umaszczenie biało-czarna, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzio jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery.

łączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozbruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną, jak co piątek. Witam Ciebie serdecznie, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, no jesień się zaczęła, wraz z nią ta jesienna chandra. I powiedz, ile w tej jesiennej chandry jest prawdziwej chandry jesiennej, a ile takiego naszego przekonania o tym, że ona musi nas dopaść i taką jakby rzeczą,

0: która jest nieunikniona, którą traktujemy i czy się lepiej, czy gorzej czujemy, mówimy, oj, oj, oj, jesienna chandra, nic mi się nie chce. Jak
1: Tak,
0: to
1: no to
0: jest?
1: jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście może czasami zbyt wiele zrzucamy właśnie na to, ale też jest to na pewno intensywny okres, moment takiego przejścia, które zwykle niezbyt nam sprzyjają i nie do końca je lubimy. Także to też istotna sprawa, że nie jest to na pewno wymysł.

0: A te zmiany często też dzieją się bardzo szybko, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy fajną letnią pogodę, a za chwilę jednak już ta pogoda nie będzie najprzyjemniejsza, a poranki już są takie, że rzeczywiście trzeba się mocno zmobilizować, żeby wyjść,
1: Właśnie,
0: zacisnąć zęby czasem.
1: z czym najtrudniej sobie radzimy w tym okresie, co powoduje taką zmianę nastroju?
0: Na pewno przede wszystkim kwestia zmiany tego nasłonecznienia i tego, że nasz organizm ma coraz mniej takiej naturalnej witaminy D3. To jest na pewno pierwsza kwestia i z tym wiąże się również to, że te dni są krótsze, a więc my również tacy czujemy się troszeczkę zdezorganizowani. Niby teoretycznie jeszcze trzeba wiele rzeczy zrobić, no ale od
1: Za
0: godziny
1: oknem
0: 18
1: ciemno.
0: już ciemno, więc organizm biologicznie woła idź spać. A tutaj jeszcze całkiem sporo tego dnia do przejścia, często jakiegoś nauczania dzieci, jeszcze odrobienia lekcji, poczytania książek, czy zrobienia czegoś własnego do pracy, więc rzeczywiście tutaj troszeczkę ta biologia nam się kłóci z tym, co jeszcze musimy po prostu często wykonać. Także na pewno to nasłonecznienie to jest taka pierwsza, myślę, najistotniejsza kwestia, a dodatkowo sama zmiana pogody, temperatury również na nas wpływa, bo to choćby nawet zmienia sposób naszego ubierania się i to, że gdzieś tam do niedawna jeszcze jakieś zwiewne sukienki na przykład były, które same w sobie przypominały o lecie. No a teraz już niekoniecznie, bo bliżej nam będzie do kozaków niż
1: Tak,
0: odkrytych
1: kurte,
0: butów.
1: które nas przygniatają,
0: Tak, i
1: prawda?
0: one
1: Mamy
0: nas
1: takie.
0: przygniatają, tak powiedziałabym, właśnie też nieco psychicznie, że to nie jest tylko taki fizyczny ciężar, ale też taki jasny sygnał dla organizmu, że coś się zmienia, że teraz będzie trudniej, musisz na sobie więcej nosić tego ciężaru, będzie trudniej wstawać, będzie trudniej się rozbudzić, trudniej będzie wieczorem wytrzymać do danej godziny. Tak więc tutaj tych obciążeń mamy sporo i są one rzeczywiste.
1: No właśnie, ale teraz jest jeszcze taki problem, że taki stan przejściowy tej jesiennej chandry, no na początku, kiedy właśnie zanim się zaklimatyzujemy, że jednak 18 to nie jest sygnał, żeby pójść spać, tylko po prostu robi się za oknem ciemno, można sobie włączyć światło albo zapalić świecę i relaksować się, prawda? To znaleźć w tym takie plusy. No bywa tak, że ten taki obniżony nastrój utrzymuje się zdecydowanie dłużej i wtedy to już nie jesienna chandra i to jest bardzo ważny sygnał, żeby nie zlekceważyć, ale raczej objawy depresji, prawda?
0: Dokładnie, nie wszystko
1: Czym
0: możemy
1: to? No
0: zrzucić.
1: właśnie, nie wszystko możemy zrzucić na jesienną chandrę. Jak odróżnić depresję od jesiennej chandry?
0: Przede wszystkim na pewno będzie tutaj znacząca różnica w kontekście intensywności objawów i ich okresu trwania. Jeżeli te objawy są bardzo intensywne, pojawiają się praktycznie codziennie, trwają dłużej niż 2 tygodnie, obejmują bardzo silną niechęć do jakichkolwiek czynności, spadek energetyczny, niechęć do jedzenia, podejmowania jakichkolwiek aktywności, ogólny spadek na nastroju, taka niechęć często też do wychodzenia do ludzi, to powinien być dla nas jasny sygnał, że jednak prawdopodobnie dzieje się tutaj coś więcej. Bo o jesiennej chandrze możemy mówić przede wszystkim wtedy, kiedy te objawy są znacząco słabsze, kiedy po prostu czujemy, że przyszły zmiany, z którymi nie do końca jest nam wygodnie, ale nie są one jeszcze dla nas tak bardzo intensywnie przytłaczające. Po prostu one nam się nie podobają, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, wkładając nieco więcej sił i mamy jeszcze te siły gdzieś w zanadrzu. Jeśli natomiast czujemy, że kompletnie jesteśmy bezsilni, nie mamy z czego czerpać, to już jest taki znaczący sygnał, że warto zajrzeć głębiej, bo może być coś więcej.
1: Skoro o objawach powiedziałaś, no to obniżony nastrój, to już wiemy, taka trochę bezsilność, takie ciągłe poczucie zmęczenia, ale to nie wszystko. Są jeszcze takie objawy, których właśnie lekceważyć nie można. Czym się objawia depresja?
0: Na pewno
1: Co ją
0: właśnie ten
1: odróżnia od chandry?
0: spadek nastroju będzie tutaj dla nas miał ogromne znaczenie. Spadek energetyczny i niechęć do tego, co jeszcze niedawno przynosiło nam radość, co chcieliśmy robić i było dla nas zachęcające. Jeśli również mamy trudności ze snem, trudności z jedzeniem, to także będą jasne sygnały, że coś więcej może się dziać. Jeśli nie możemy raz czy dwa zasnąć, to nie jest jeszcze największą. trudnością, jak najbardziej. Po prostu mogą być tego różne, nieco delikatniejsze, powiedziałabym, przyczyny. Natomiast jeżeli my codziennie nie możemy zasnąć, albo budzimy się bardzo często w nocy, lub też budzimy się około godziny, powiedzmy, 4-5 na

0: nad ranem i nie wynika to z tego, że musimy, bo idziemy do pracy tylko, moglibyśmy jeszcze 2-3 godziny pospać, a jednak organizm nam nie pozwala, to jest jasny sygnał, że coś może się wydarzać. Tym bardziej, kiedy nie śpimy, a jednocześnie dużo myślimy i te myśli są bardzo negatywne. Jest taka negatywna wizja przyszłości, że nic dobrego mnie nie czeka, że ja w zasadzie też niewiele znaczę i jestem beznadziejny na przykład, tak? I w ogóle świat, ludzie, wszystko mnie otaczające też jest do niczego, czyli tak zwana taka triada depresyjna. To też jest bardzo istotny sygnał, że musimy się tym porządnie zająć, bo to już nie tylko coś, co zaraz przejdzie, kiedy się oswoimy z tym, że jesień się zadomowiła i z nami zostanie, ale bardzo poważne niejednokrotnie objawy, które wymagają czasem wizyty u psychologa, a czasem i leczenia farmakologicznego.
1: No, na pewno nie można ich lekceważyć, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Czy dzieci też przechodzą jesienną chandrę?
0: Przechodzą jak najbardziej, tylko często inaczej niż my. One częściej po prostu będą zniechęcone do różnych czynności, będą źle reagowały na to, że już trzeba iść spać, nie będzie im się podobało to, że nie można wyjść na dwór i będą takie nieco wydawały się może tak apatyczne, właśnie takie ospałe, nieobecne. To będzie dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać. Natomiast jeżeli dziecko bardzo intensywnie przeżywa to, co się wokół niego dzieje, źle o sobie mówi, mówi, że nic dobrego go nie czeka i nie ma sił na co dzień, to to już jest sygnał bardzo alarmujący.
1: I wtedy no, udaje wam się po pomoc do specjalisty, zanim
0: Dokładnie.
1: Nie będzie za późno. No i na koniec zostawiłam to, co najlepsze, mam nadzieję, a mianowicie na pewno są jakieś sposoby, żeby odwrócić naszą uwagę od szarugi jesiennej i jakoś przetrwać sobie w miarę w dobrym dobrostanie ten trudny czas, no w zasadzie chyba dla każdego.
0: Dokładnie. Na pewno przede wszystkim dbajmy o to, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi, tym, co lubimy robić. Wykorzystujmy czas na to, czego nie mogliśmy zrobić latem. Oglądajmy jakieś seriale, które będą nas dobrze nastrajać. Może to być tematyka letnia, żeby jeszcze poczuć właśnie ten klimat. Wykorzystajmy to, że to ten czas, kiedy można posiedzieć z książką pod kocem przy jesiennych świeczkach z dobrą herbatą. Wykorzystajmy po prostu ten czas, którego mamy więcej w domu. Mhm. Możemy go poświęcić właśnie na to, żeby zadbać nieco bardziej o siebie albo spędzić tego czasu więcej z naszymi dziećmi.
1: No właśnie, bo te dzieci, które przyzwyczajone do tej pory, że lwią część czasu doby spędzały na jednak świeżym powietrzu, no one mogą mieć taką chandrę jesienną tylko przez to, że no za oknem deszcz, więc muszą siedzieć w domu i tu też należałoby chyba pomyśleć o tym, jak te dłuższe wieczory, jesienne, za chwilę zimowe, urozmaicić, żeby właśnie nie wkradała się nuda, która też jest przyczyną rozdrażnienia i takiej, mówimy, niegrzecznie się dzieci zachowują.
0: I to rozdrażnienie dzieci,
1: tak.
0: I w efekcie również
1: rodziców.
0: Także dobrze już na zaś zaplanować, co my będziemy rzeczywiście robić, żeby troszeczkę te popołudnie zająć. I tutaj jesień przychodzi nam
1: z pomocą.
0: Rzeczywiście z pomocą, bo dzieciaki uwielbiają wszelkie zabawy z kasztanami, liśćmi, szyszkami, wszelkimi innymi rzeczami, które właśnie w tym okresie znajdziemy, a jednocześnie bardzo dobrze rozwija nam to zarówno takie umiejętności manualne, jak i dba o kwestie związane z sensoryką, także warto tutaj zaangażować się właśnie w to, żeby tych zabaw sensorycznych z użyciem tego, co przynosi nam jesień, jak najwięcej zapewniać dzieciom, bo to i one będą zadowolone, ale i my będziemy spokojniejsi, bo będziemy wiedzieć, że ten czas jest zaplanowany i wiemy, z czym w razie czego wyjść do dziecka, kiedy usłyszymy: nudzi mi się.
1: Nudzi mi się, no właśnie. Powiedz, Ewa, jeszcze, czy, bo powiedziałaś, że to, kim się otaczamy w takich okresach, kiedy dopada nas taka taka niechęć, takie zmęczenie, takie, no w zasadzie nie wiem, czasami słyszę odpowiedź, w zasadzie to nie wiem, jak się czuję, nijakość taka, bo to też się wiąże z tą jesienną chandrą. Czy znaczenie ma, no, kontakty z ludźmi, pozytywne takie, bez narzekania, o tym powiedziałam.

0: Ale czy na przykład sposób ubierania się, czy na przykład to, co jemy, ma też znaczenie w tym okresie?
1: Tak, na pewno. Warto sobie tutaj mnóstwo serwować takich posiłków, które dostarczają nam też przyjemności i zadowolenia, więc to zdecydowanie jak
0: Desery.
1: najbardziej będzie miało, o tak, na przykład. A jeśli chodzi o ubiór, oczywiście on też będzie miał znaczenie i myślę, że nie do końca warto iść w te trendy związane z tym, że najlepiej szaro, beżowo, brązowo i nic poza tym, bo to wtedy wprowadza nas rzeczywiście jeszcze intensywniej w ten nieprzyjemny nastrój. Natomiast jeśli wrzucimy nieco kolorów, to i nasz mózg będzie to odbierał jako coś przyjemnego i będziemy czuć się po prostu lepiej.
0: Jesienna handra, jak co roku, trzeba ją po prostu przetrwać. Kwestia nastawienia to też jest bardzo ważne.
1: Na pewno robi ogromną różnicę. Nastawienie to podstawa.
0: Dziękuję Ci bardzo, proszę Państwa. Ewa Witkowska-Malinowska była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień w piątek na nasze spotkanie.
1: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Sobotę Hala Mistrzów we Wrocławku zmieniła się w miejsce wyjątkowego spotkania. Na parkiecie rozegrano mecz koszykówki, którego najważniejszym celem była pomoc choremu Arturkowi Obierakowi. Chłopiec zmaga się z dystrofią mięśniową Duszena i potrzebuje kosztownego leczenia. Do akcji włączyli się koszykarze, a wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Wrocławka. Była sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna walka.

0: walka o zdrowie i przyszłość chłopca.
1: Spotkaliśmy się w hali mistrzów z naszymi kibicami po to, żeby wesprzeć młodego wodzowianina, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Tutaj zwracam się do wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych to jest naprawdę ogromna kwota. Pomagamy jak możemy. Pomagamy jak umiemy. Umiemy grać w koszykówkę, w związku z tym gramy w koszykówkę, co widać w tle. Bawimy się, to nie jest oczywiście formuła meczu na serio. Koszykarze grają między sobą, pokazują, że też są ludźmi, też są chłopakami z podwórka i przede wszystkim mają zabawę w związku z tym, że mogą tą pomarańczową piłką odbijać o podłogę i trafiać do kosza. Teraz trwa trening rzutowy, za chwilę będziemy też mieli licytację, był konkurs trójek, będzie też konkurs z trenerem Vedranem Bosniczem, więc atrakcji co nie miara. Kilkuset kibiców bawi się z nami. Cieszymy się, że wybrali taką opcję na ten weekend we Wrocławku. Wszystko to, żeby pomóc. Wszystko to, żeby wesprzeć. Zachęcam jeszcze raz wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych. Obecnie wydaje mi się około 1,8 miliona, więc jeszcze jest dużo do zrobienia.
2: Ja bym zachęcił osoby, żeby wspomóc Arturka, ale nie tylko Arturka, ogólnie, żeby pomagać.
1: Pomagać należy zawsze i niezależnie od okoliczności. I ja nie mówię tylko o wsparciu materialnym. Jesteśmy ludźmi, a to znaczy, że nie żyjemy na wyspach osobno. Żyjemy w społeczeństwie. Może to być małe społeczeństwo, mała jakaś wspólnota w jednym bloku, w jednym domu, ale też może być w mieście albo więcej. Każde wsparcie, każde pokazanie dobroci serca wraca.
0: Zbiórka na terapię genową, która ma zostać przeprowadzona w Dubaju, wciąż nie została zakończona. Do osiągnięcia celu brakuje ponad 10 milionów złotych. Każdy, kto chce pomóc, może dołączyć do zbiórki prowadzonej na stronie Się Pomaga. W tej walce liczy się każda złotówka, bo tylko wspólnie możemy zebrać potrzebną kwotę i dać Arturkowi szansę na leczenie.
3: W weekend we Wrocławku trwał festiwal fajansu. Imprezy odbywały się w kilku lokalizacjach. Była to już 6. edycja tego wydarzenia. Na mieszkańców i gości czekały wystawy, stoiska, warsztaty, konkursy, spotkania oraz wydarzenia łączące tradycję wrocławskiej ceramiki z nowoczesnymi formami.
4: Fajans festiwal wychodzi w miasto, wychodzi w przestrzeń miejską. Chcemy pokazać, że fajans nie jedno ma imię i oprócz ceramiki i tego, co tworzymy rękoma, dziełem ludzkich rąk, malarek i powstawania nowych wzorów. Także chcemy pokazać fajans wrocławski na kamienicach, także pokazy świetlne, wszelakie iluminacje, które zwłaszcza mieszkańcom spoza Wrocławka pokażą nasze piękne miasto w nieco innej odsłonie, ale również kobaltowej.
2: Można powiedzieć, że fajans, tak kolokwialnie mówiąc, odżywa. Coraz większe zainteresowanie, coraz więcej ludzi interesuje się wrocławskim fajansem i coraz bardziej jest kojarzony z tym. Tak kiedyś.
4: Tak, dokładnie. Wracamy do korzeni. Można powiedzieć fajans, reaktywacja. Coś, co już swego czasu może nawet było trochę niemodne. Nie wszyscy się do tego fajansu przyznawali. Wraca do łask, znów staje się modny i robimy wszystko, by ten fajans pojawił się nie tylko w przestrzeni tutaj Kujaw, ale również w regionie. To, co tutaj myślę, że możemy się śmiało pochwalić, to fakt, że już odwiedziło nas nie tylko wiele osób z całej Polski, ale również z ponad 40 krajów z całego świata.
3: Na początku września Wrocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki.
4: Robimy teraz właściwie nie kroczek, a milowy krok na niwie rozpoznawalności wrocławskiego fajansu. 3 września zostaliśmy jako miasto przyjęci do Europejskiego Szlaku Ceramiki w doborowym gronie ponad 20 miejsc różnych instytucji kultury miast w Europie. Pojawiamy się na tym szlaku i mamy nadzieję, że to też przysporzy nam wielu nowych turystów i Wrocławek pojawi się również na turystycznej mapie Polski, ale nie tylko, również Europy.
2: Jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, co można było i co można jeszcze zobaczyć w Skarbcu Fajansu?
4: No, na pewno stałą ekspozycję, uczestniczyć również w warsztatach, ale ci, którzy spóźnili się z zapisami, no nie mają już szans na dołączenie. Można było przeróżne rzeczy stworzyć z ceramiki, ale również wziąć udział chociażby w warsztatach druku 3D.
3: W Skarbcu Fajansu można było spotkać Annę Koniak, utalentowaną młodą malarkę. Artystka jest laureatką stypendium marzeń Fundacji Maturalnych oraz Festiwalu Młodych Talentów MDK Łazienkowska. Ania inspiruje się fajansem, a także tworzy własne wzory.
5: Zobaczyłam, jak wspaniałe są talerze fajansowe, ponieważ moja babcia ma talerz fajansowy i u niej zobaczyłam te tradycyjne techniki. I uważam, że to jest naprawdę wspaniałe, jak mamy w Wrocławku taki wspaniały po prostu takie malarstwo, którego tak naprawdę nie docenialiśmy przez większość czasu. I uważam, że naprawdę powinniśmy docenić, ponieważ to jest takie dobro narodowe. Fajans można właśnie dawać na wszystko. Można na tkaniny, nie tylko na same talerze i dzbanki. Można na wszystko tak naprawdę i nadrukowywać go na ubrania.

0: Oczywiście nowoczesne techniki malowania też można, ale uważam, że wszystko ma swoją wartość i fajans ma bardzo dużą wartość i unikatowość. Jeśli chodzi o moje osiągnięcia z fajansem włocławskim, to zgłosiłam swój obraz na konkurs i ten obraz uczestniczy w takim cyklu, który tworzę, który się nazywa Inner Voice. Jest o naszych wzlotach, upadkach, o nieograniczonym potencjale możliwości człowieka. Niestety akurat w konkursie fajańskim nie dostałam wyróżnienia, ale tak samo jak mówię, czasami mamy wzloty, czasami mamy upadki i po prostu to nas buduje i naszą historię.
1: Zwiedzający wystawę zgodnie chwalili urok fajansu.
2: Dopiero weszłyśmy, podziwiamy. Wszystko tu jest ładne, wszystko piękne.
3: A co panie sądzą o fajansie włocławskim, który jest jakby nie było ikoną Włocławka?
2: Jest piękny. Jak patrzymy po sklepach, to super.
4: Mamy troszkę fajansu, bo jesteśmy z Włocławka. To no mamy w domach, ale chciałyśmy tu zobaczyć jeszcze.
5: Ogólnie historia fajansu, jak to powstawało i jakie są zmiany w czasie, jakie zaszły. No, chyba tyle.
3: A co panie sądzą o samym fajansie włocławskim, który jakby nie było jest ikoną Włocławka?
5: No to jest nasz właśnie tradycyjny, taki firma rodzima włocławska.
1: Można powiedzieć, że włocławski fajans wrócił do łask. Jest modnym elementem wystroju wnętrz. Zdobi również garderobę nie tylko mieszkańców Kujaw, ale całej Polski. Festiwal fajansu jest świetną wizytówką Włocławka. Weekend w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych upłynął pod znakiem rozgrywek e-sportowych. Była to już 15. edycja Pro Gaming Cup. W wydarzeniu uczestniczyli zawodnicy z całej Polski.
6: Mamy strefę retro, gdzie wystawiają się nasi znajomi z komputerami starej generacji. Tam są bardzo fajne, ciekawe egzemplarze z lat 80., 90., więc możemy podotykać, podziałać. Nie są zamknięte w szafeczce, tak, za szkłem, tylko tutaj każdy może podejść i poobcować z tym sprzętem i dowiedzieć się, jak naprawić, jak skonfigurować, jak zacząć przygodę z tego rodzaju hobby. Inną sprawą jest sekcja gier takich Nintendo dla dzieci. Mamy też gry ruchowe, mamy symulator sim racingu, gdzie każdy może przejść, jeżeli zrobi najlepszy czas. Mamy fajne nagrody tutaj w tym roku dajemy monitor gamingowy tam o wartości ponad 500 zł na pierwsze miejsce. Mamy strefy play for fun tak zwane, gdzie po prostu rywalizujemy sobie, każdy kto przyjdzie o danej godzinie jest jakaś gra przewidziana, jakaś rywalizacja, konkurs. I tutaj każdy, kto jest w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w tych dniach, kiedy organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem to wydarzenie, może wziąć udział, bawić się z nami i spędzać czas.
1: Sekcja z retrogrami i sprzętem znajdowała się w dolnej części budynku. Można było spróbować swoich sił w takich klasykach jak chociażby Mario czy Icy Tower. Z możliwości zagrania skorzystało wiele dzieci. Zajawkowicze ze strefy retro chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz wspomnieniami.
7: Komputery począwszy od późnych lat 80., 486, przez Pentiumy, po nawet Core 2 Duo, które już uznajemy powoli jako retro, co jest troszeczkę dziwne, ale... Postępujemy wobec czasów.
8: Znaczy, co możemy znaleźć? Możemy znaleźć konsole od końca lat 70. aż po, tak jak Wiktor powiedział, po komputery z lat 2006-2007. Każdy coś na pewno znajdzie dla siebie. To nie jest też tak, że my mamy, nie wiem, jeden tylko tytuł. Staramy się, żeby każdy komputer, jeżeli to jest oczywiście możliwe technicznie, w miarę odzorywał całą epokę. To znaczy, jeżeli mamy na przykład komputer z Windowsem 9.8, staramy się, żeby nie tylko komputer był z epoki, z oprogramowaniem z epoki, ale też, żeby gry były epokowe, a żeby muzyka, która jest na tym komputerze, była epokowa. Więc każda z tych stacji tak naprawdę jest zupełnie takim wehikułem czasu, byśmy powiedzieli. I świetnie to widać po zwiedzających, bo każdy właśnie widzę, w zależności od tego, kto się kiedy urodził, kiedy pierwszy komputer dostał, każdy coś odnajduje innego dla siebie ciekawego.
9: Również mamy bardzo stare konsole, na przykład tutaj Vectrex 82 rok, jest to pierwsza konsola przenośna z wbudowanym oscyloskopem, potem mamy Amiga CD32, mamy też Japonię, Sega Saturn, mamy Sharpa z Japonii, takie bardzo konkretne egzemplarze, no i też mamy piękną gablotkę, którą możecie też zobaczyć, takie bardzo limitowane PlayStation, różne konsole.

0: Ludzie podchodzą do retro gier i retro komputerów na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest podejście do sprzętu jako fascynacji starym sprzętem, jako sprzętem muzealnym, a drugie podejście to jest osobiste przeżywanie doświadczeń, które przeżywaliśmy w czasach, kiedy sami w to graliśmy w młodości. My na naszej strefie retro zapraszamy obie grupy widzów, żeby mogli popatrzeć i podziałać na starych komputerach, a także zagrać stare gry, które przypominały mi czasy dzieciństwa.
1: Może warto dodać, że to jest z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy stary komputer działa po staremu, tak? My jako działający już tak na bieżących, na nowych sprzętach, przyzwyczailiśmy się na przykład do tego, że pewne rzeczy możemy robić równolegle, prawda? W tym samym czasie. Na niektórych komputerach jest to niemożliwe i to też jest taki powrót do takiej cierpliwości, prawda? I to też oddaje ducha epoki. Moglibyśmy w teorii to wszystko uruchomić na jakiejś warstwie emulacji, ale to nie jest to samo, prawda? Każdy jeden komputer ma sprzęt z epoki, ma akcesoria z epoki, co też oddaje tego prawdziwego ducha gry i korzystania z tego. Tak? Włącznie z tym, że się komputer zawiesi i się po prostu zepsuje. Taki urok. Dlatego od razu mamy Stefę z rutownicą, jakby trzeba było naprawiać.
2: Mamy lata 20. XXI wieku. Technologia łącznie z tą do tworzenia gier poszła znacznie do przodu. Mimo to retro gry nadal cieszą się dużą popularnością.
3: Retro cały czas jest na fali. Nawet nowe gry, które dzisiaj wychodzą, są stylizowane też na gry retro. Na typowe takie platformówki. Grafiką pixel art się dobrze na Steamie cieszy. Także retro wraca, retro jest coraz droższe i już tego nigdy nie będzie po prostu. Co zostało wyprodukowane, nie będzie reprodukcji. Emulatory, tak? Amiga teraz wychodzi, mamy premierę. Neo Geo wypuszcza swoją konsolę. Są takie comebacki. Było Nintendo, była Sega i teraz też wszyscy w to idą. Retro wraca, ale ta prostota może, a raczej te gry były bardzo trudne na tamte, bo dzisiaj to wiadomo, skusi się, no to dobra, albo monetę daj, no to kolejne życie, albo odblokuj levely, tam nie było. Tam trzeba było to przejść po prostu.
1: Nawet save'a nie było. Warto podkreślić, tak? Poza tym mieliśmy taki jeden bardzo ciekawy głos w dyskusji, że właśnie cała strefa retro, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, że obecne gry są nastawione na zupełnie inny sposób konsumpcji, prawda? Czyli mamy bardzo często rozgrywkę free-to-play, a free to play w teorii, prawda? Ale żeby być naprawdę dobrym w grę, trzeba za nią zapłacić. Często jest to model subskrypcyjny, prawda? Na przykład dużo graczy wytoczyło w cudzysłowie wojnę Steamowi, gdyż gry na Steama są jedynie wypożyczane, nie należą do gracza, prawda? I o ile teraz nie jest to problemem, tak? Jeżeli się na przykład serwery wyłączy, to już nie będzie w tą grę dało zagrać, tak? Steam stwierdzi, dobra, usuwamy z biblioteki, tak? I ta gra przepada, tak jak filmy na Netflixie. Więc kolekcjonowanie całego tego sprzętu wraz z oprogramowaniem jest kluczowe dla zachowania jakiejś takiej, prawda, historii, tak? Żeby tych mediów nie utracić. Bo to też taki aspekt taki trochę psychologiczny. Poza takimi komputerami jest cała grupa ludzi, którzy się zajmują tak zwaną duchologią, czyli odkrywaniem wspomnień, i nawet sobie nie zdajemy sprawy, że to, co nas otacza na co dzień, pewnego dnia my za tym będziemy tęsknić. Nawet za sobie głupą reklamą w telewizji, która się nam będzie kojarzyła z jakimś konkretnym wspomnieniem, prawda? I nagle zniknie, bo po co komuś nagrywać reklamy w telewizji, prawda? Tak samo z komputerami. Staramy się zachować maksymalnie jak najwięcej z tego, co dostajemy. Staramy się też, aby oprogramowanie, które dostajemy od ludzi czy komputery, w jakiś sposób zachowywały tego ducha epoki. Jeżeli dostajemy jakiś fajny sprzęt z fajnym softem, żeby go nie usuwać, prawda, broń Boże. Oczywiście, no pliki, nie wiem, użytkownika, wiadomo, jakieś firmy, czy coś trzeba skasować, ale żeby to oprogramowanie naprawdę tak było tym takim, taką migawką stanu, który chcemy odzorować.
2: Na kolejnych piętrach toczyła się e-sportowa rywalizacja. Zawodnicy byli skupieni na tym, co działo się na monitorach.
4: Mamy League of Legends, tak jak zawsze, 5-5. Mamy FC 27 premierowo i tutaj mamy najlepszych graczy z całej Polski. Profesjonalny stream na kanale Bejota, gdzie możemy w każdej chwili sobie to oglądać i w piku mamy tam 400 osób w tym momencie. Jak również w tym roku zrobiliśmy Counter-Strike'a 2. No to są te trzy tytuły główne. Te typowo e-sportowe, które na całym świecie rywalizują zawodnicy.
5: Turniej generalnie zaczyna się od drabinki eliminacyjnej, którą gramy na Faceit. Faceit to jest taki program, który nam pozwala odpalić dużo serwerów, zaprosić wiele ludzi przez internet, którzy też właśnie zbierają się znajomi i wszyscy grają. W tym roku nam się udało osiągnąć prawie 100 drużyn, które są po 5 osób, to jest ponad 500 osób. I zasady polegają na tym, że mają 13, mają rundy, muszą

0: wygrać do 13 rund, potem mają dogrywki, jak im się uda, muszą przejść przez parę gier i po paru grach są zaproszeni przez nas na LANa tutaj, do nas, do Wrocławka. Poziom jest bardzo wysoki, jest to bardzo ogólnopolski, też w europejski mam wysokie poziomy. Gracze, które tam właśnie grają za mną, to jest jeden z najwyższych poziomów, którzy są najbardziej znani na prawie, że na całym tutaj na Europę. Grają na najwyższym poziomie i tutaj nie ma żadnego błędu. Tutaj nie można popełnić żadnego błędu, bo taki to skutkuje przegraną.
1: Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć strefy bez prądu. Uczestnicy spróbowali swoich sił w analogowej rywalizacji. W ruch poszły planszówki, gry karciane i RPG.
2: Oczywiście, że my szanujemy gry elektroniczne, ale Włocławskie Towarzystwo Fantastyki i Klub Gier Planszowych Taktyk z Browaru B prezentuje jeszcze fajniejszą opcję spędzania wolnego czasu, czyli gry bez prądu. To jest coś, gdzie mamy obok siebie naszych przyjaciół, naszych kolegów, poznajemy ich w relacji takiej, że nie są od nas często oddaleni o setki, tysiące kilometrów, tylko siedzą obok nas. Widzimy te emocje na żywo tu i teraz i wydaje mi się, że to jest najfajniejsze.
3: Gry bez prądu nie bolą na pewno graczy oczy tak mocno. U nas można odpocząć od tych monitorów. Tutaj na tej imprezie jest bardzo dużo rywalizacji w FIFA czy w CS i zazwyczaj do nas tutaj przychodzili ludzie, żeby trochę odpocząć, wyluzować. I takie gry, takie jak na przykład tutaj były gry RPG czy gry planszowe, pozwalają trochę tak jakby wyluzować się podczas turniejów.
4: Jakie gry planszowe można było znaleźć, ale też jakie panowie polecają, jeżeli chodzi o gry planszowe?
2: Na to wydarzenie przynieśliśmy to, co akurat ogrywamy obecnie, co jest nowością. Na grach planszowych mieliśmy Kontenera, który niedługo będzie miał polskie wydanie. Jest to gra ekonomiczna, stosunkowo proste zasady, ale świetnie symuluje rynek spedycyjny, czyli produkcja, przewożenie, transport i kompletowanie, żeby oczywiście z tego była jak największa efektywność, kompletowanie różnych typów, nazwijmy to, biznesu, by najlepiej zaprezentowało to na koniec rozgrywki.
3: Na tej edycji mieliśmy do zaprezentowania gry RPG Warhammer 2 edycja, Tajemnice Pętli i Dragonbane. Oczywiście polecam wszystkie RPG, tylko że tego jest tak dużo, że niestety nie jest to możliwe. Na następną edycję planujemy jeszcze większą ilość, tak samo większą ilość mistrzów gry.
1: Na imprezie działała także strefa Pokémon Go. Uczestnicy łapali Pokémony na słodowie. Został także rozegrany turniej Community Day League z nagrodami. Współorganizatorem Pro Gaming Cup był Urząd Miasta. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. To propozycja dla osób, które chcą lepiej przygotować się do poszukiwania zatrudnienia i rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozpoznaniem swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych. Dowiedzą się także, jak radzić sobie z barierami utrudniającymi znalezienie pracy i jak skuteczniej organizować proces jej poszukiwania.
5: Dla tych z Państwa, naszych klientów, którzy mają problem z poruszaniem się po rynku pracy, rzeczywiście ze skutecznym znalezieniem pracy, bo można tej pracy szukać wiele, wiele tygodni, miesięcy, zupełnie bezskutecznie, zapraszamy Państwa na takie szkolenie trzytygodniowe z aktywnego poszukiwania pracy. Jest to rozbudowane szkolenie, podczas którego w pierwszych dwóch tygodniach najpierw zaczynamy od poznania siebie, swoich mocnych, słabych stron. Tak naprawdę określenie, w czym ja mogę być dobra czy dobry, bo wiemy, że czasami wiele lat pracujemy w jakiejś firmie albo wydaje nam się, że dobrze bylibyśmy w jakimś zawodzie, a okazuje się, że nie mamy takich predyspozycji, więc tak naprawdę ten początek szkolenia to jest przyjrzenie się sobie, dalej nauczenie się tego, jakie są sposoby poszukiwania pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne, jak spowodować, żeby nie ilość wysłanych CV, ale ich jakość decydowała o efekcie, bo szukanie pracy jest po prostu też ciężką pracą.
1: Szkolenie ma również przygotować uczestników do sytuacji, które mogą pojawić się podczas poszukiwania zatrudnienia, w tym doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
5: Uczymy się z naszymi klientami, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. To też jest bardzo taki newralgiczny punkt podczas procesu rekrutacji, który niestety wiele osób nie przechodzi z sukcesem, więc jakby uczymy się tej autoprezentacji. Uczymy się też tego, jak radzić sobie ze stresem, bo to jest niewątpliwie trudna sytuacja, kiedy ja pozostaję bez pracy, a tej pracy potrzebuję. Więc też mamy współpracę z psychologiem, który prowadzi zajęcia z tego zakresu. Wreszcie w ostatnim tygodniu to już są jakby, wychodzimy w teren i to już są warsztaty praktyczne, to znaczy idziemy na konkretne rozmowy do konkretnych firm, czyli jakby sprawdzamy, jak to, czego się nauczyliśmy podczas warsztatów, można przerodzić w praktykę. Również mamy współpracę z tu

0: z Włocławskim Centrum Wolontariatu, gdzie mamy spotkanie z organizacjami pozarządowymi i też dla niektórych z naszych klientów zaangażowanie się w wolontariat jest takim też elementem podjęcia aktywności, który może otworzyć nowe horyzonty. Także bardzo ciekawe, rozbudowane szkolenie. Zachęcamy do zapisów. Szkolenie rozpoczyna się w listopadzie. Warto, może zachęcając niektórych, którzy się wahają, zaznaczyć, że podczas tego szkolenia można się ubiegać i o zwroty kosztów dojazdu, ale również otrzymuje się podczas tego szkolenia stypendium szkoleniowe.
1: Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Miniony weekend przyniósł we Włocławku i powiecie włocławskim kilkanaście interwencji służb. Najtragiczniejszym zdarzeniem był wypadek w Dąbiu Kujawskim, gdzie zginęło 6-letnie dziecko. W sobotę po godzinie 18 służby zostały zadysponowane do Dąbia Kujawskiego. Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez osoby postronne, które jeszcze przed przyjazdem służb rozpoczęły udzielanie pierwszej pomocy.
2: Doszło do zdarzenia z udziałem małoletniego, Jakuba R. Dziecko uczestniczyło w zabawie razem z rodzicami w jednej z imprez okolicznościowych. W pewnym momencie rodzice dostrzegli nieobecność dziecka. Rozpoczęto poszukiwanie. Dziecko zostało zauważone w stawie. Niestety pomimo podjętych prób reanimacyjnych nie udało się uratować małoletniego. Dziecko poniosło śmierć. Aktualnie postępowanie jest w fazie in rem, czyli zarzuty nie zostały jeszcze nikomu postawione. Zbieramy materiał dowodowy i jakby taka szczegółowa rekonstrukcja przebiegu wydarzeń będzie możliwa po zebraniu całości materiałów, czyli opinii biegłego patomorfologa, przesłuchaniu wszystkich świadków, odczytaniu zapisu z monitoringu. Rodzice zostali przesłuchani w charakterze świadka. Niestety na tym etapie postępowania nie będę udzielała informacji na temat treści zeznań.
1: W miniony weekend strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania włocławskiej komendy interweniowali łącznie 19 razy. Odnotowano 5 pożarów, w większości śmietników na terenie Włocławka, 11 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe.
3: W miniony weekend strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu włocławskiego brali udział w 19 zdarzeniach. W większości były to miejscowe zagrożenia. Braliśmy udział w udzielaniu pomocy przedmedycznej, ale także braliśmy udział w kolizjach drogowych, które były na terenie miasta i powiatu. Było też 5 zdarzeń związanych z pożarami. W większości były to pożary śmietników zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek. We wszystkich zdarzeniach też te działania, które wykonywali strażacy, miały za zadanie zabezpieczenie miejsca zdarzenia i bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców, którzy podróżują, którzy gdzieś tam są w okolicy tych zdarzeń, które akurat miały miejsce.
1: Policjanci odnotowali natomiast 14 zdarzeń drogowych. W 2 przypadkach sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. Policjanci interweniowali także wobec osób, które po alkoholu poruszały się hulajnogami elektrycznymi.
4: Do pierwszego takiego zdarzenia doszło w miejscowości Dziankowo, jest to gmina Lubień Kujawski, gdzie policjanci zostali powiadomieni, że pojazd zdachował i osoby, które były w pojeździe, miały się oddalić z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, zastali te 4 osoby, którym uniemożliwili odejście świadkowie. 4 osoby zostały zatrzymane, była to kobieta oraz 3 mężczyzn, zostali przewiezieni do włocławskiej komendy i osadzeni w policyjnym areszcie, żeby wytrzeźwieli. Po wytrzeźwieniu włocławscy policjanci ustalili, że kierującym tym pojazdem był 29-latek i mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości, a dodatkowo odpowie za spowodowanie wypadku oraz za jazdę bez uprawnień. Policjanci ustalili, że kierujący pojazdem Seat jadąc w miejscowości Dziankowo na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze, wypadł z drogi, dachował oraz uderzył w słup energetyczny. Drugie zdarzenie z osobą nietrzeźwą było przy ulicy Zbiegniewskiej, gdzie w niedzielę zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierująca pojazdem uderzyła w drzewo przy ulicy Zbiegniewskiej. Policjanci po dotarciu sprawdzili trzeźwość 25-letniej kierującej pojazdem Ford i tu okazało się, że kobieta miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zarówno 20 pięciolatka, która miała 1,5 promila alkoholu w organizmie, jak i 29-latek, który miał 1,3 promila alkoholu, odpowiedzą przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i może im grozić do

0: 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Natomiast w 2 przypadkach wrocławscy policjanci zatrzymali na drogach miasta Wrocławka, akurat tutaj, nietrzeźwych hulajnogami elektrycznymi. W pierwszym przypadku doszło do takiego zdarzenia w sobotę, kiedy zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Kościuszki kierujący hulajnogą elektryczną przewrócił się. Kiedy policjanci dojechali na miejsce, zauważyli, jak jedna z osób oddala się z miejsca zdarzenia. Był to właśnie ten kierujący hulajnogą. Policjanci zatrzymali mężczyznę. No tu okazało się, że 19-latek miał 1,9 promila alkoholu w organizmie. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. Natomiast drugie zdarzenie było w niedzielę około 3 nad ranem. Wrocławscy policjanci zauważyli na alei Jana Pawła II kierującego hulajnogą elektryczną. Zatrzymali go do kontroli. No tu okazało się, że 21-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie i za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Służby apelują o ostrożność i rozwagę. Miniony weekend pokazał, że zagrożenia mogą pojawić się zarówno na drogach, jak i w pozornie bezpiecznych miejscach. Wrocławek był gospodarzem Mistrzostw Polski zakładów aktywności zawodowej w koszykówce. W naszym mieście zameldowali się zawodnicy z całego kraju. Organizacja tak wielkiej imprezy nie była łatwa.
2: Wiadomo, no, pierwsze mistrzostwa, są obawy, są różnego rodzaju niepewności. Zostało to pokonane. Dzisiaj gościmy 9 drużyn z terenu całego kraju, dlatego też ranga mistrzowska. Myślę, że w przyszłym roku to będzie więcej, 12. Przede wszystkim to jest integracja osób z niepełnosprawnościami, a walor sportowy to jest dopiero na drugim miejscu. Cieszy mnie to, że są zazy z całej Polski. Będziemy to kontynuować.
3: A skąd pomysł na taką inicjatywę właściwie?
2: Pomysł się stąd oczywiście. Wrocławek, stolica koszykówki, od 35 lat Ekstraklasa. Nasi pracownicy z niepełnosprawnościami kibicują, chodzą na mecze Anwilu praktycznie od 10 lat, tak jak funkcjonuje zakład. Gramy w koszykówkę. Jestem bardzo wdzięczny panu Wojciechowi Kobielskiemu, trenerowi, który prowadzi nasz zespół, naszą drużynę, bo sport to zdrowie i to jest taka bardzo ważna, że tak powiem, funkcja właśnie sportu, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Stąd pomysł.
4: Pierwszy raz jestem na tego typu imprezie i pierwszy raz we Wrocławku, ale no to była okazja, żeby zobaczyć i miasto, takie jest historyczne pod kątem koszykówki, no ale przede wszystkim, żeby tutaj wspierać organizatorów i uczestników w tych mistrzostwach.
3: Właśnie, jaką rolę jeszcze pełnią Państwo?
4: Jako związek? Związek zrzesza około 90 zakładów aktywności zawodowej z całej Polski, a mamy ich w Polsce około 150. No i rola jest w związku i wspierająca, i taka integracyjna, i dzięki związkowi są podejmowane różne decyzje, które usprawniają i polepszają pracę zakładów aktywności zawodowej, ale też jest taką do wzajemnej wymiany doświadczeń, pomocy pod każdym względem, czy prowadzonej działalności, czy na przykład nawet jakichś prawnych czy kadrowych spraw.
1: Zawody były rozgrywane na parkiecie hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla kibiców jest to historyczne miejsce, w którym swoje pierwsze mecze rozgrywał Anwil Wrocławek, wtedy jeszcze Nobiles.
5: Fajne miejsce na to, żeby coś historycznego się wydarzyło, bo to jest miejsce historyczne dla wrocławskiej koszykówki. Teraz będzie pamiętane też z tego, że odbyły się tu pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej. I dobrze, że dzieje się to we Wrocławku, bo mieliśmy też okazję dzisiaj w hali Starej Osiru gościć legendy wrocławskiej koszykówki. Igor Griszczuk, Sergiej Żełudok, ich ówczesny trener Wojtek Kobielski. No myślę, że to jest fantastyczna sprawa, że to się dzieje właśnie we Wrocławku, którą wielu nazywa stolicą polskiej koszykówki. No, mamy też Szymona Szewczyka, który razem z panami tutaj uczestniczył w otwarciu tego wydarzenia, więc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, by takie pierwsze historyczne mistrzostwa się odbyły. A cieszy nas to tym bardziej, że jako Urząd Miasta, bo przecież cały turniej odbywa się pod patronatem pana prezydenta miasta Wrocławek, też wspieramy finansowo takie inicjatywy, które angażują do sportu, do tej rywalizacji osoby z niepełnosprawnościami. Takie też pracują w zakładach aktywności zawodowej, więc myślę, że jest to świetna inicjatywa.
6: Jestem przeszczęśliwy, ja mówię to jako mieszkaniec i jako radny naszego miasta, że gościmy właśnie we Wrocławku Mistrzostwa

0: Polski zakładów aktywności zawodowej. Mamy przedstawicieli tak naprawdę z całej Polski. Jesteśmy też w historycznej hali, jak dla mnie, bo ja tutaj też zaczynałem przygodę. Co prawda jako gość, ale w latach 90. właśnie przyjeżdżałem tutaj ze Szczecinem i grałem, właśnie te pierwsze kroki stawiałem w ekstraklasie, więc dla wielu uczestniczek i uczestników tutaj tego naszego wydarzenia jest właśnie gdzieś zapoznanie się z tą koszkówką. Słyszałem już głosy, że wiele zawodniczek czy zawodników w ogóle do końca nigdy nie grało gdzieś tam w koszkówkę, po prostu sobie trenowali, a tutaj mistrzostwa Polski, więc no ranga niesamowita. Liczę na to i mam nadzieję, że to jest tylko takie przetarcie, że to jest ten pierwszy turniej, że wszyscy stąd wyjadą z uśmiechem i będą mile wspominać nasz fajansowy Włocławek.
1: Mistrzostwa były współorganizowane przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. Prezes podkreślał rolę sportu w życiu osób z niepełnosprawnościami.
2: Osoby niepełnosprawne nie są jakimiś dziwolągami, nie są osobliwościami, tylko normalnymi użytkownikami społeczeństwa, tak jak każdy. I dlatego z wielką radością, żeśmy to z Marcinem Lewandowskim zorganizowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie wielkie wydarzenie. Mówię o samych przeżyciach zawodników. Już obserwowałem ich przed zawodami. Podekscytowani, rozmawiali, jak ty mi podasz, jak ja rzucę, jak ja się zachowam, czy nie spadnę za 5 przewinień. To były fascynujące rzeczy. A na boisku zresztą na żywo teraz widać, jak walka trwa. Także już się pomysł zrealizował. Jutro kończymy, ale na pewno już dzisiaj sobie możemy wystawić ocenę zadowalającą.
3: Jestem pod wrażeniem, jak działa ZAS Włocławski. Od wielu lat wspieramy ZAS, staramy się uczestniczyć w życiu tutaj tej organizacji. Ja się bardzo cieszę, że znajdują czas i na takie inicjatywy, bo to nie zawsze jest praca, nie zawsze jest coś, co napędza takie rzeczy codzienne, ale takie integracyjne imprezy, które wspierają też społeczność, jaką tworzy ZAS Włocławski, zwłaszcza Włocławski, bo nie znam pozostałych. Więc chylę czoła. My jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy częścią tej społeczności. Pojawiamy się, jak tylko możemy, jako firma też wspieramy. Bardzo tutaj szanuję, jestem pełen podziwu dla organizacji, którą tworzą właśnie pan dyrektor i cała społeczność, która jest wewnątrz nas Włocławskiego.
1: Sport stanowi kluczowe narzędzie wszechstronnej rehabilitacji, ułatwiające powrót do samodzielności i integracji społecznej. Pokonywanie barier sportowych przekłada się na większą wiarę we własne możliwości w życiu codziennym. Zawodnicy pokazali prawdziwe serce sportowców na parkiecie hali OSIR.
4: My dopiero jakby zaczynamy, to jest ten, że dopiero to są nasze pierwsze początki.
5: My trenujemy już trzeci rok.
1: Jak wyglądają wasze treningi?
4: My mamy jakby obok ZAS-u halę i tam mamy jakby właśnie kosza i tam na przykład mamy co tydzień właśnie takie po 2 godziny treningi w koszkówkę.
5: Trenujemy raz w tygodniu przez cały rok, także...
1: Czy poza piłką koszykową coś jeszcze trenujecie?
4: My mamy piłkę nożną, no i piłkę nożną tylko.
5: Nie, tylko koszykówkę.
1: Jak oceniacie swoje szanse dzisiaj?
4: To jest zabawa, jesteśmy właśnie tutaj pierwszy raz, no i pokażemy, co potrafimy.
5: Myślę, że będzie dobrze.
1: Mistrzostwo Polski zdobył Zakład Aktywności Zawodowej z Wrocławka. Trzeba powiedzieć jednak, że każdy z uczestników może czuć się zwycięzcą. Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
6: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako, że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są już szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką.

0: dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
1: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
0: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
0: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
1: Fundacja Włocowianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. W Śródmieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
5: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską. Do tego Wrocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wrocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz

0: Bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
1: Na Zazamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
2: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
3: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
4: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili

0: również przedstawiciele Młodej Lewicy.
1: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe

0: Strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Wocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Wocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
2: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje. I na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton. Mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
3: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
2: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu. I to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
4: Pewnie.
2: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
1: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Wrocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Wrocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta.

0: Wosławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
1: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście, jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
0: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
2: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przenoszone dalej.
0: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska. Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
3: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
3: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
4: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. następnie wariacje opus drugie na temat Lachidarem Lamano.

0: z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez Esdur, opus 22, wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
1: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
0: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także gram na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wektrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest z tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wektry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z Ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był Klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania

0: rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
2: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Wrocławku krótko opowie o tajemnicach las, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
3: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
4: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
3: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
4: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
6: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
7: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 40, 42. prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszeń.

0: zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
0: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązaniu z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne.

0: genetyczne krwi pod kątem właśnie badania m.in. PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.
2: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu-Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja Powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
3: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
4: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu włocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest no, niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu włocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
2: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
5: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska. a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka

0: tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
1: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
0: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
2: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
3: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu włocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj powiatowy dzień seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie włocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
2: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
4: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli, są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią. A na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi. Czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
2: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
5: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
2: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
6: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
2: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka wspólna.

0: zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
1: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
2: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
1: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
2: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
3: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
2: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające no, z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
1: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
2: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów. W ten sposób możemy.
1: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
4: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym autoboisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
5: nie
4: te treningi.
5: Pokażemy, że nie poszło na marne.
3: Właśnie, powiedz mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
5: Dwa razy w tygodniu.
6: Dwa, trzy razy zdarzało.
4: No. Dwie godzinki, tak.
5: Dwie godzinki, w poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
3: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
5: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
6: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i
5: myślę, że teraz tylko z górki.
3: Tak. Okay. Czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
4: Są.
5: W naszych oczach 100%.
3: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
4: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
5: Lepsze tak. To niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
6: Lepsza psychika. Tak. I kondycja.
3: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku, jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
7: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
8: No ja tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
3: Czym jest zaskoczył przeciwnik, jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
8: Bramkarz zaskoczył.
3: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
9: Tak. Dużo kondycyjne i siłowe.

0: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora.
1: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
2: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
1: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
2: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
1: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
3: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą liceum ogólnokształcące Montessori oraz branżowa szkoła zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
4: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie, oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
3: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta, na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt, no i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
1: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
3: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
2: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
1: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.
0: Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
5: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną, Te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane.

0: Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
1: To jednak nie koniec utrudnień. Na wrocławskich ulicach prowadzone są remonty.
0: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. No, powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne, te prace postępują.
1: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Wrocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Wrocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla wrocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takich uroczystościach.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są

0: zawsze senior może przyjść do miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i jakby otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
2: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
3: Czy to również taki czas dla Pani spotkań ze znajomymi?
2: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy 2 razy w tygodniu spotkania.
4: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
5: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS. Po prostu porozmawiać bez tematów, to nie jest temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość, my jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
6: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabie 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pieszchała.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
7: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora. Też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie. Powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
8: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy

0: Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających, to znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
0: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPC we Włocławku, tak jak Miejska Kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła. W Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się premiera książki Błękitny Kamień Syzyfa, której autorem jest Andrzej Koraszewski. Autor to były dziennikarz BBC. Publikował m.in. w paryskiej kulturze. Przez wiele lat pracował i działał w emigracji, w Szwecji, a następnie w Londynie. Aktywnie wspierał Solidarność. W 1998 roku wrócił do Polski i wraz z żoną osiedlił się właśnie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest autorem szeregu publikacji, które głównie dotyczą światowej polityki, koncentrując się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Błękitny Kamień Syzyfa porusza zupełnie inną tematykę. osobistą, wręcz intymną. To obraz człowieka, który

0: Musi pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby.
1: To jest po prostu książka autobiograficzna po śmierci żony, gdzie próbowałem jakoś opisać nasze wspólne życie. To jest książka o śmierci, o miłości i o długiej, długiej drodze wspólnej próby zrozumienia rzeczywistości. Rzeczywistości do końca nigdy nie zrozumiemy. Po prostu widzimy tylko fragmenty tej rzeczywistości, ale kiedy jest obok towarzysz czy towarzyska, ktoś, kto naprawdę rozumie, że pytania są ważniejsze od odpowiedzi.
0: Intrygujący jest tytuł książki. Łączy w sobie wspomnienie córki oraz filozofię.
1: Po pierwsze, moja córka przed śmiercią powiedziała, że chciałaby mieć błękitny kamień. Myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy zdecydowali się na kremację i rozsypanie prochów w morzu. Druga sprawa to jest sprawa filozoficzna. Słynny esej Alberta Camusa, Mit Syzyfa, który tłumaczy, dlaczego absurd życia jest do zniesienia. Przez nasz trud, przez naszą pracę, przez wysiłek, mimo tego całego absurdu, on nadaje sens życiu. Łącznie te dwie sprawy połączą się w ten tytuł, który dla czytelników, przynajmniej dla tych dotychczasowych czytelników, którzy mi pisali, jest czymś nie tylko oczywistym, ale w efekcie bardzo przekonującym.
2: To jakby na koniec pan zachęcił czytelników do swojej powieści najnowszej, która, jakby nie było, bardzo wyróżnia się od innych pana powieści.
1: Przede wszystkim sądzę, że ktokolwiek sięgnie po tę książkę, odczytają inaczej niż wszyscy inni. Dlatego, że to jest książka pisana na wpół, w obłędzie, po wielkiej stracie wspaniałego przyjaciela. Ja wygrałem wielki los na loterii. Moja żona była znacznie inteligentniejsza ode mnie, znacznie mądrzejsza i była wspaniałym przyjacielem. Znaliśmy się 5 lat przed ślubem, nie podejrzewaliśmy, że będziemy parą, ponieważ nam się wspaniale pracowało. Pracowało nam się wspólnie wspaniale do końca życia przez 60 lat. No. I czy warto po tą książkę sięgać? To nie jest książka, to nie jest lektura na dobranoc. To nie jest łatwa książka, to jest książka o miłości, o śmierci, o dramacie życia i o polityce. To jest masa polityki. Nie każdego to musi zainteresować. Ale kogo zainteresuje? Podejrzewam, że znajdzie w tej książce sporo dla siebie.
0: Spotkanie premierowe odbyło się w miejscu, w którym autor spędził ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia. Część zgromadzonych osób to przyjaciele Andrzeja Koraszewskiego. Po zakończeniu części oficjalnej do autora ustawiła się długa kolejka osób czekających na autograf z dedykacją w książce.
3: Andrzej jest moim idolem. Ja poznałem go wiele lat temu i od tego czasu, kiedy go poznałem do dzisiaj, jestem pod wrażeniem jego intelektu, jego osobowości i jego wierności życiowym zasadom, życiowym wartościom. Dla mnie to jest człowiek, no nie traktuję go jak kumpla, tylko jak guru, jak taki autorytet moralny. Jest ode mnie sporo starszy, ale to akurat nie ma znaczenia, bo Andrzej bardzo łatwo i bardzo szybko z ludźmi przychodzi na ty. Jest taka, nie ma dystansu, nie ma granicy, ale ja tę granicę czuję, dlatego, bo jest dla mnie kimś, kogo znacząco wyżej od siebie samego cenię, jeżeli chodzi o walory intelektualne, osobowościowe i tak zwanej życiowej mądrości.
4: Wracaliśmy z Londynu z zabawnym uczuciem ulgi. Wracamy do Polski. Wziąłem 2 dni urlopu, wskoczyłem w samolot i przeleciałem. Murowany dom na skraju Dobrzenia miał kilka wad i kilka zalet. Był na rynku od 10 lat i nikt go nie chciał kupić. Budynek zgrabny, z dużym potencjałem. Dawna stajnia przerobiona na garaż, wszystko w opłakanym stanie, wymagające generalnego remontu. Na domiar wszystkiego 5 hektarów ziemi, z tego 1,5 hektara pięknych nieużytków.

0: zabytków, czyli zalesiony teren skarpy nad zalewem, ptasi raj, ale reszta to ziemia rolna, cena 40 tysięcy złotych, remont 2 do 3 razy tyle. Obejrzałem, zrobiłem zdjęcia, wróciłem do Londynu na kuchenną naradę. Małgorzata wysłuchała mojej relacji i stwierdziła: dom fajny, nieużytki bezcenne, ale co my zrobimy z tą ziemią? Założymy wiśniowy sad. Wybór Dobrzynia na ostatnią przystań w naszym życiu okazał się znakomity. Miał oczywiście pewne minusy. Okradziono nas kilkanaście razy. Mieliśmy włamanie do garażu, do narzędziowni, do piwnicy i do mieszkania. Opowieść byłaby długa, z możliwością podejrzenia o paranoję, gdyby nie dowody rzeczowe w postaci wyrwanego zamka z bocznych drzwi, przeciętych kłódek, uszkodzonego okna i ginących przedmiotów o wartości mniejszej i większej. Ani przez chwilę nie straciliśmy zaufania do ludzi, chociaż niektóre znajomości trzeba było zerwać, zabezpieczenia wzmocnić, przestać wierzyć, że warto wzywać policję, bo szkoda czasu. W odróżnieniu od przychodni lekarskiej, policja nie zmieniła jakości swojej pracy. Może to dlatego, że przychodnia została sprywatyzowana, a komisariat pozostawał w państwowych rękach. Owszem, zmienił lokal, ale pozostał przy starym etosie. A państwo niby zmieniło etos, ale nie do końca. W gazetach czytaliśmy o strasznej służbie zdrowia, a w maleńkim Dobrzyniu szwedzki standard. Fachowość, kultura i życzliwość doskonała na grypę i inne drobiazgi, takie jak COVID.
1: Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia.
2: Dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku, tradycyjnie.
3: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
2: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny, a możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie, także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
3: A spytam się, czy więcej podatni są ludzie młodzi, czy osoby starsze?
2: Myślę, że wszystko zależy też od aktywizacji, bo niekoniecznie każdy młody jest osobą pracującą i dużo działającą i niekoniecznie każdy człowiek starszy, emeryt, również siedzi w domu i nie robi nic. Także powiedziałabym, że przede wszystkim zależy to od tego, co my tak naprawdę w życiu robimy, czy działamy, czy jesteśmy bardziej stateczni, czy mamy dużo zajęć, czy to, że ta pogoda się zmienia, wpływa też jakoś znacząco na nasze funkcjonowanie, bo choćby nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę rolników, oni również mogą czuć się o wiele gorzej w takim okresie, no bo pracy coraz mniej. Także myślę, że przede wszystkim tutaj patrzyłabym na kwestię aktywizacji.
1: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów.
4: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa, ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów. Niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność.

0: Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 miliony 600 tysięcy złotych.
1: W tym budynku mieściła się szkoła podstawowa, która integrowała społeczność kilku sołectw. Niestety niszcz demograficzny spowodował to, że musieliśmy w 2023 roku szkołę zlikwidować i przyszedł taki pomysł, żeby utworzyć w tym budynku po byłej szkole dom dziennego pobytu dla osób starszych, dla seniorów. Nie mieliśmy takiego domu do tej pory. Naprawdę jest to duże wydarzenie.
2: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek.
0: Właśnie dzisiaj już seniorzy uczestniczą we wszystkich zajęciach, są otoczeni wieloma specjalistami, mają tutaj zajęcia z fizjoterapii, mają porady prawne, po prostu terapia zajęciowa jest prowadzona, więc spędzają te 8 godzin w ciągu dnia i myślę, że to jest znakomite odciążenie dla wszystkich rodzin, którzy nie muszą opiekować się na przykład swoimi rodzicami, a mogą tutaj przywieźć tych rodziców, właściwie my ich przywozimy, bo mamy oczywiście w ramach projektu transport całkowicie bezpłatnie, więc zabieramy naszych seniorów spod domu, przywozimy do DDP-u w Zosinie i oczywiście odwozimy ich z powrotem na miejsce, czyli do swoich domów. To jest bardzo szeroki projekt, który polega na tym, że z dawnego gminnego ośrodka pomocy społecznej przetworzyliśmy go na centrum usług społecznych. To jest tak szeroki projekt, że w ramach tego wiele usług społecznych żeśmy tutaj wprowadzili w naszej gminie, których wcześniej oczywiście nie było. To jest między innymi usługa sąsiedzka. Sąsiad opiekuje się jakąś sąsiadką lub sąsiadem, pomaga w codziennych obowiązkach. Usługa kolejna to jest usługa transportu door to door, która polega na tym, że zabieramy również mieszkańców spod domu i załatwiamy za nich różne sprawy, czyli zawieźć możemy do lekarza, do urzędu, do sklepu. To jest też ogromna pomoc w takim codziennym bytowaniu.
2: Jak podkreśliła wójt, inwestycja nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Ogromne podziękowania chciałbym skierować w stronę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie kieruję je do pana marszałka Piotra Całubeckiego, do pani wicemarszałek Anety Jędrzejewskiej, do całego zarządu, bo to jest bardzo cenny projekt.
2: W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wewnątrz znajduje się m.in. sala wypoczynkowa oraz sale do fizjoterapii.
3: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko Dzienny Dom Pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumiane pomocy społecznej zarówno seniorom, jak i osobom młodym w kryzysie i wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. Kiedy ogłosiliśmy konkurs, początkowo było mnóstwo obaw ze strony samorządowców, bo przecież trzeba było podjąć ważne decyzje. W gminach do 20 tysięcy zlikwidować gminne ośrodki pomocy społecznej i przekształcić je w centra usług społecznych. Ale w trakcie rozmów i takiego zachęcania samorządowców do tego otworzyli się na nasze propozycje i ja jestem dumna z tego, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o centra usług społecznych i w tym konkursie, w którym aplikowała również gmina Lubanie, tych dziennych domów utworzyliśmy 21.
4: Nazwy się zmieniają, bo teraz to dzienny dom pomocy, kiedyś były to dzienne domy pobytu, ale piękna inicjatywa służąca naszym seniorom.

0: Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie, stworzonego dla 20 seniorów z tej gminy.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Czego można życzyć seniorom?
2: Zdrowia i miłości, bo to, co mieli przeżyć już na niwie zawodowej, przeżyli. A to, co z nimi zostaje do końca życia, to jest, myślę, ta rodzina. I ich miłość, i ich opieka, ich wsparcie, myślę, jest najcenniejsze. I życzyłabym wszystkim seniorom, żeby byli tak kochani przez swoje wnuczęta, jak ja kocham swoich dziadków. I myślę, że to będzie rekompensata za wszystkie trudy życia, które musieli znieść do dnia dzisiejszego.
1: Dzienny dom pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych.
3: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze oszczędnościowej, ostrożnościowej, przepraszam, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa i niestety nie będzie innej drogi, jak tylko ograniczenia programów społecznych.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych.
4: Każde zarobione 100 złotych do budżetu państwa trzeba wydać 141 złotych. Czyli 41 zł więcej niż państwo otrzyma w ramach podatków, w ramach tego, co podatnicy polscy, czy kupując w sklepach, bo przecież tam są również i podatki, czy na stacjach benzynowych, czy odprowadzając od swoich podatków, od swojego wynagrodzenia do budżetu państwa wpłacą. I to pokazuje, że patrząc na ten scenariusz, który jest realizowany od 3 lat, za chwilę będzie musiał być uruchomiony artykuł 86 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że trzeba będzie ograniczyć wydatki, ponieważ pewne progi ostrożnościowe zostaną przekroczone. I to będzie dramat nie tylko dla gospodarki, ale również dla portfeli zwykłych Polaków.
1: PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia.
5: Podwyżki w sferze budżetowej są planowane na 3%, tak jest zapisane w projekcie budżetu na 2027 rok. Ta sfera obejmuje bardzo szeroką liczbę różnych służb, agencji, czyli urzędników, policjantów, nauczycieli, pracowników sądów, prokuratur, służbę więzienną, Państwową Straż Pożarną, również różne agencje rządowe, które są w terenie, między innymi służba weterynaryjna, również sanepidy, więc ta

0: podwyżka będzie niższa niż jest obecna inflacja, jeżeli do niej w ogóle dojdzie. A chcę powiedzieć tak, że na początku, jak koalicja 13 grudnia objęła swoją władzę, to sugerowała, że obliczanie inflacji nie jest dla niej w sposób zadowalający i dlatego odwołano szefa Głównego Urzędu Statystycznego, postawiono na swojego człowieka, który obniżył kryteria i od razu się poprawiła inflacja, natomiast według Eurostatu ta inflacja jest już w Polsce wyższa niż 4%.
1: Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych.
2: Możemy zapomnieć o dużych inwestycjach prorozwojowych z budżetu centralnego, takie jak zapora na przykład w Siarzewie i inne ważne inwestycje, czy elektrownie jądrowe i tak dalej. Procedura nadmiernego deficytu powoduje też, że nie będzie środków na inwestycje samorządowe. Już teraz widać w założeniach niektórych samorządów, że będą w budżetach na przyszły rok ograniczane wydatki majątkowe na inwestycyjne, a więc może zabraknąć pieniędzy na remonty bieżące dróg, na inwestycje, budowę nowych dróg czy dróg linii kolejowych. Już teraz zresztą przez te 3 lata inwestycje centralne i samorządowe zmniejszyły się znacznie w porównaniu do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rzeczywiście obserwowaliśmy dużo tych inwestycji centralnych i samorządowych. Samorządy nie mają teraz środków na inwestycje, a przy zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu te środki będą musiały być znacznie ograniczone do 50% albo w ogóle ich nie będzie. Także wydaje się, że tutaj zamiast Polska rozwijać się, będzie się zwijała.
1: Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5 zł i 19 groszy za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
3: Ja rozumiem, że od poniedziałku i my oczekujemy, to też powiedział pan prezydent, od jutra, na weekend, no właśnie, dziękuję bardzo, a tym bardziej od poniedziałku, mają ceny być takie, jakie obiecał premier, czyli ile? 5,19 i nie interesuje nas obniżka groszowa, naprawdę, nie chodzi o markowanie. Skoro pan premier powiedział w 2023 roku coś takiego, byłem premierem, czyli czytaj, wiem co mówię, tak, i gdybym był dziś premierem, to paliwo byłoby po 5,19, tak sobie strzelił po prostu z kapelusza. 5,19. I teraz wziął Polaków za zakładników. Proszę Państwa, dlaczego ceny paliw są tak wysokie? Ano dlatego, że łatają dochodami do budżetu dziurę budżetową. Bo sytuacja finansowa Polski jest po prostu katastrofalna.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Sagi związanej z budową stopnia wodnego w Siarzewie końca nie widać. Od wielu lat pojawiają się kolejne projekty i są rezerwowane pieniądze. Jednak inwestycje blokują decyzje środowiskowe, które zostały wstrzymane decyzją sądu. Rząd jednak nie składa broni. Do Wrocławka przyjechał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, który spotkał się z prezydentem Wrocławka Krzysztofem Kukuckim.
4: Bardzo mnie cieszy też determinacja ze strony władz krajowych. Dzisiaj obecność pana ministra jest najlepszym tego dowodem, bo my rozmawialiśmy przed chwilą o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych możliwościach, ale też te możliwości są ukazane przez decyzję rządu i uchwałę rządu o zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie. Oczywiście przed nami o tym przedstawiciele Wód Polskich bardzo szeroko opowiadali, przede wszystkim pokonanie tej dużej przeszkody, która się pojawiła na drodze do budowy, czyli uzyskania decyzji środowiskowej i całej oceny środowiskowej dla tego zadania. Natomiast myślę, że w imieniu samorządowców tutaj mogę jasno powiedzieć, że my po prostu oczekujemy ponad podziałami współpracy wszystkich sił politycznych i determinacji do tego, żeby to zadanie, tak jak w przypadku przekopu

0: Mierzei Wiślanej po prostu zostało zrealizowane.
1: Wiceminister zapewnił, że stan techniczny stopnia wodnego we Włocławku jest dobry.
2: Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka, całego tutaj regionu jest absolutnie dla rządu kwestią priorytetową. Wczoraj też odbyło się spotkanie w Ciechocinku i z mieszkańcami, z samorządowcami, ale też był wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poseł Kowal, senator Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo to w dużej mierze z jego inicjatywy do tych spotkań dochodziło, ale też wojewoda Hemmerling, dzisiaj przedstawiciele Wód Polskich, RZGW Gdańsk, ale też z centrali, przedstawili, jak wygląda sytuacja, fotografia dnia dzisiejszego. Mówię, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców, więc sytuacja na stopniu wodnym Włocławek. Te informacje są bardzo dobre, bo ten stan techniczny tego obiektu hydrotechnicznego jest dobry. Druga rzecz to jest kwestia tego, co poniżej. I niezależnie od tego, jakie będą rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tej sprawie, Wody Polskie czekają na uzasadnienie pisemne, będzie na pewno złożony wniosek o kasację, ale muszę Państwu powiedzieć, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia będą musiały zapaść, w którą stronę pójdziemy. I dlatego po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego odbędzie się tutaj duże spotkanie. Albo we Włocławku, albo w Bydgoszczy, albo w Ciechocinku, to już Państwo tutaj regionalnie wybierzecie. Chcielibyśmy porozmawiać z wszystkimi stronami i z tymi, które odpowiadają za kwestie środowiskowe i z tymi, które odpowiadają za inwestycje, z samorządami, tak żeby wypracować takie stanowisko, które będzie możliwe do realizacji w krótkim terminie.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć. Bardzo się cieszę, że pani prezydent jako jedyna kobieta dzisiaj tutaj w tym gronie postanowiła na Dzień Chłopaka nam wszystkim przygotować taki prezent, bo to jest prezent, który niewątpliwie jest ważny i potrzebny i tak jak już powiedziałem,

0: Wydziałem wszystkich panów zachęcam do tego, żeby skontaktowali się z Wydziałem Edukacji, Zdrowia Społecznego, Publicznego, a później, żeby skorzystali z badań profilaktycznych, które świadczy nasza miejska spółka, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. Pani prezydent, o szczegółach.
1: Bardzo się cieszę, że też mam tutaj panów, którzy jestem pewna, że skorzystają z tych badań. Tak, panie prezydencie?
0: Oczywiście.
1: Panowie prezesi, jasne. To też dadzą przykład wszystkim naszym panom z Włocławka, że warto się badać. Rzeczywiście 30 września Dzień Chłopaka, 19 listopada to Międzynarodowy Dzień Mężczyzny i z tej okazji zawsze sobie składamy życzenia. Wszystkim naszym panom życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. I rzeczywiście to jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, że najważniejsze jest zdrowie, bo opieka, życie no, też musi być oparte o tą dobrą kondycję. I ta kondycja też może płynąć właśnie z takiej dbałości o dobrostan. Stąd też kolejna edycja, tym razem adresowana do naszych panów. Przypomnijmy, że wiosną tego roku była Zdrowomania przygotowana dla naszych pań, a jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć porad, takich pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te pięć obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29. Statystyki doskonale wskazują, no niestety, że nasi panowie żyją od pani, czyli od nas 7 lat mniej. I szukając przyczyn, no to jest właśnie to unikanie jakichkolwiek działań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Oczywiście wiem, że to obrazobójczo brzmi i trochę straszę, ale czasami i takie argumenty trzeba zastosować, żeby zachęcić naszych mężczyzn, żeby się badali. Tak jak w zeszłym roku padło takie porównanie, że panowie chętnie dbają o swoje samochody i sprawdzają, co tam się dzieje i jeżeli coś jest nie tak, to natychmiast jadą do warsztatu. Natomiast jeżeli chodzi o własne zdrowie, no to różnie bywa. Mam męża, więc wiem, o czym mówię. I więc zachęcamy serdecznie, żeby rzeczywiście skorzystać z tej oferty. Jako samorząd, który też prowadzi działania profilaktyczne tego rodzaju dla mieszkańców Włocławka, przekazaliśmy na te działanie 120 tysięcy i mam nadzieję, że ta kwota i te badania zostaną wykorzystane. Dziękuję serdecznie. Panie prezesie, szczegóły, jak to będzie wyglądało?
2: Pani prezydent już bardzo dużo szczegółów podała. Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na ulicy Kilińskiego 16. tam będzie pobierany materiał analityczny, tam będą także udzielane

0: porady przez specjalistów. Jeżeli okaże się, że z analizy wyników wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań, jeżeli będzie taka potrzeba. W większości przypadków jest to potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i tego wszystkim Państwu życzę. Przypominam, Kilińskiego 16, czekamy na Państwa od 1 października. Mamy już swoje doświadczenia i wiemy, że jest to bardzo cenna akcja dla nas, mężczyzn, dorosłych mieszkańców Włocławka. Zapraszamy serdecznie.
1: Ja oczywiście tutaj potwierdzam słowa, które powiedział pan prezes. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w pełni przygotowani do zrealizowania tego zadania. Dziękujemy panu prezydentowi, pani prezydent, że możemy zrealizować to zadanie i będzie ono na pewno służyło no, poprawie zdrowia mężczyzn, którzy zechcą się przebadać w naszej jednostce.
0: Pani prezydent, możemy liczyć na te vouchery? My jako mieszkańcy Włocławka?
2: O ile w świetle Jupiterów podejmiecie takie działanie i pokażecie swoim przykładem, że jak najbardziej to nic nie stoi na przeszkodzie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy, Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos

0: z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską, do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
0: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki, pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranockiej Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z

0: infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem, złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
1: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy razem z kolegą radnym Ziółkowskim. Chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując

porównując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka...

0: Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia, literka D, powstał plac zabaw dla dzieci, łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watlis spółka ZO.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Wodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało. Sali. Faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: No o maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu, tak naprawdę było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem, no i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym.

0: dystansie ponad 21 km w Polsce. No, ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania, zawsze to podkreślam, dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy produkt Wektry, i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. To pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, a ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50. półmaratonu Włocławek kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
2: Wyrażam się, oczywiście jestem jak najbardziej za, a najważniejsze jest również to, że od początku przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki, i to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy czy zawodowych, półzawodowych amatorów, ale biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Vatis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Vatis Cup, bieg małych mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Vatis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym dlatego ten bieg jakby
1: ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
3: Tak, aktualnie w Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławka, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
4: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim.

0: wspaniałej zabawy. No i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić. Serdecznie wszystkich zapraszam, Włocławian. Bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć. 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie. Teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
2: I to jest taki,
1: Pomaga to w czasie biegu.
2: na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu. I to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
1: Pewnie.
2: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju. No i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do

0: biura zawodów różnego rodzaju, tak, potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska, a jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
1: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
0: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
1: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
0: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
2: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
0: Już przekroczyła 700.
2: Już przekroczyła 700.
0: 500
2: tak, idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela. Będzie pięknie.
3: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Ta zbrodnia 18 lat temu wstrząsnęła Piłą. 3 czerwca 2008 roku w jednym z mieszkań tego bloku przy Bydgoskiej w Pile sąsiadka znalazła zwłoki 73-latki.
1: Zwłoki były skrępowane, przymocowane taśmami klejącymi do fotela, a zabójca działał z niezwykłą brutalnością. Jest podejrzenie, że kobieta została zamordowana poprzez uderzenia młotkiem w głowę.
0: Z mieszkania zniknęły pieniądze. Śledczy wówczas ustalili, że kobieta była bardzo ostrożna i nie wpuszczała do mieszkania nieznajomych osób.
2: Jest przyjmowanych kilka wersji, dlatego że pewne okoliczności wskazują na motyw finansowy, a pewne wykluczają rabunek.
0: Ówcześni śledczy zatrzymali 3 osoby. Żadnej nie przedstawiono zarzutów. Dopiero teraz po latach policjanci z poznańskiego Archiwum X, Zespołu Analityczno-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz prokuratorzy rozwikłali sprawę.
1: Dzięki najnowszym osiągnięciom badawczym w laboratoriach, które zajmują się badaniem śladów biologicznych, udało się zdobyć materiał dowodowy świadczący o tym, że na miejscu zbrodni zabójca pozostawił swoje właśnie ślady biologiczne.

0: Dzięki badaniom porównawczym zidentyfikowano sprawcę. Okazało się, że to aktualnie 44-letni wnuczek ofiary.
1: Damian B. w chwili popełnienia zbrodni miał 26 lat. W przeszłości był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne. Usłyszał już zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
2: W sobotę przed 18 do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dubiczami Cerkiewnymi a Kleszczelami. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierowca Seata, jadąc w kierunku Kleszczel na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu i uderzył w drzewa.
3: Autem podróżowały 4 osoby. Jedna z pasażerek zginęła na miejscu. Kierowca i 2 pozostałych pasażerów trafili do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Policjanci z Hajnówki zajmowali się też serią włamań. Kryminalni zatrzymali 44-latka, który w ciągu miesiąca miał włamać się do 2 aptek.
2: W ostatni weekend sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednej z aptek w mieście. Sprawca wyrwał najpierw kratę zabezpieczającą okno z tyłu budynku, następnie wyważył je i wszedł do apteki. Ukradł stamtąd metalowy sejf z pieniędzmi. Właściciele oszacowali straty łączne na blisko 7 tysięcy złotych. Tydzień później do hajnowskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do kolejnej apteki. Wtedy włamywacz również wszedł do środka przez okno. Tam uszkodził sejf, a następnie ukradł z niego 9 tysięcy złotych.
3: Do trzeciego włamania, tym razem do jednego z hajnowskich kiosków, doszło w połowie września. Sprawca ponownie dostał się do środka przez okno.
2: Wtedy ze sklepu ukradł pieniądze, 300 zł oraz papierosy i zapalniczki. Właściciele oszacowali straty łączne również na ponad 7 tysięcy złotych. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że za serią tych włamań stoi 44-letni hajnowianin. Mężczyzna, podejrzewając, że poszukują go policjanci z hajnowskiej komendy, próbował ukrywać się w mieszkaniu swojego kolegi na terenie miasta. Tam też został zatrzymany przez hajnowskich kryminalnych.
3: 44-latek usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
4: Ponad 2 miliony złotych trafi do Rumi na budowę hali sportowej oraz boiska przy nowo powstającej szkole przy ulicy Formeli.
5: W piątkowe popołudnie w Rumi pojawiła się z wizytą na budowie nowej szkoły minister edukacji Barbara Nowacka, która przywiozła do miasta dobre informacje.
6: Ministerstwo Sportu i Turystyki ma środki, które pozwalają inwestować w hale. Żeśmy 2 dni temu z panem ministrem sportu odwiedzali wiele miejscowości na Pomorzu. Byliśmy w Słupsku, gdzie ma powstać też duża hala. Byliśmy w Miastku z boiskiem wielofunkcyjnym. Ministerstwo też dofinansowuje program szatniowy i też żeśmy dawali to dofinansowanie wspólnie, bo infrastruktura przy szkole to nasza wspólna troska.
5: A tymczasem także do Rumi trafią ponad 2 miliony złotych rządowego dofinansowania na kolejny sportowy obiekt.
7: Jest ogromna radość, ponieważ Rumia korzysta z wszelkich możliwości dofinansowania rządowego, unijnego. Dzisiaj pani minister osobiście nam wręczyła. Mamy ponad 2 miliony 300 na halę i boisko. Także bardzo się cieszymy, jest to duże wsparcie dla nas. Najprawdopodobniej 1 września, z dużym prawdopodobieństwem, zakładamy, że to musi się zadziać. 1 września 2027 roku ruszy szkoła wraz z całą kompleksową infrastrukturą.
5: Mowa o nowym kompleksie szkolnym, który już powstaje w mieście przy ulicy Formeli.
7: Będzie szkoła na około 600 dzieci. Planujemy otworzyć oddziały, które powyżej 15 osób już będziemy oddziały, bo ciężko będzie, po raz w pierwszym roku nie ma rejonizacji szkół. Więc te dzieci, które tutaj mieszkają w pobliżu, na pewno z tego skorzystają. Docelowo zmieniamy rejonizację, co odciąży pozostałe placówki w Rumi, które są dość przeładowane. Możemy powiedzieć, przynajmniej najbliższe szkoły SP6 i SP1 z pewnością ucieszą się w momencie, kiedy tutaj powstaną od 1 do 8. Zakładamy, że powstanie 1. klasa na pewno, 4., 6., być może 7.
5: Placówka kosztować ma miasto blisko 33,5 miliona złotych, dlatego też cieszy każda kolejna pozyskana na nią kwota.
6: Bardzo mnie cieszy, że powstaje kolejna szkoła, jest tu bardzo potrzebna, ale przecież szkoła potrzebuje też infrastruktury sportowej. I to jest tak naprawdę domena też ministra sportu. Ostatnie badania pokazują, że młodzież, że dzieci, uczniowie nie ruszają się, często nie ruszają, nie mają takiej sprawności, jaką byśmy chcieli, żeby mieli, a jak mają się mają mieć takie dobre miejsce do szczęścia, takie super hale sportowe, boiska wielofunkcyjne, to na pewno ten ruch

0: jest lepszy, w dobrych warunkach lepiej się ćwiczy, a sport jest dla nas bardzo ważny. To budowanie odporności społecznej, to dobra edukacja, to zdrowie psychiczne.
1: Jest to rozwój dla młodzieży, zadbanie o ich zdrowie, no i będą mogli w dobrych i bezpiecznych warunkach uprawiać sport. Dbałość o najmłodszych, o uczniów, później zaprocentuje lepszym zdrowiem i mniejszymi kolejkami też do lekarzy.
2: A więc same korzyści, które gotowe mają być na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2027 roku.
3: Turniej kół gospodyń wiejskich od lat jest okazją do integracji środowiska wiejskiego. Wydarzenie popularyzuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne, inspiruje do pracy zespołowej oraz pobudza aktywność mieszkańców. W hali powiatowego Centrum Sportu w Tczewie było głośno, wesoło i kolorowo. Nie brakowało dobrej zabawy i pozytywnych emocji, bo konkurencje były sporym wyzwaniem.

Każde koło przygotowało koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu oraz planszę pod tytułem Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni. Panie musiały wczuć się w rolę projektantek mody i przedstawić propozycję stroju białe z czarnym, a może odwrotnie. Były więc pokazy bardzo kreatywnej mody. Panie miały także za zadanie stworzyć i wystawić scenkę kabaretową zatytułowaną Z igły widły oraz wykonać piosenkę z inscenizacją Rap po naszemu, życie na wsi twarde jest.

0: Wszystkie koła mierzyły się z tymi konkurencjami ze śmiechem, humorem, dystansem i w duchu fair play, a jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo zwycięskie koło będzie reprezentować powiat tczewski na turnieju wojewódzkim, który już 24 października odbędzie się w Czarnem. Z naszego powiatu pojedzie tam reaktywowane rok temu koło gospodyń wiejskich z Gorzędzieja w gminie Słupkowy. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Organizatorami powiatowego turnieju byli Powiat Tczewski, Kociewskie Forum Kobiet, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
1: W weekend na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich miała miejsce druga edycja Stance Experience. Wydarzenie zgromadziło miłośników zmodyfikowanych i nietuzinkowych samochodów, ale miało również konkretny cel charytatywny. Pomoc 9-letniej Antosi Kwaśkiewicz z powiatu koneckiego, która zmaga się z rzadką mutacją genetyczną PUS3.
2: Jest tu naprawdę wiele ciekawych aut, około 150 wyselekcjonowanych aut, jak tu widzimy za mną, się zgromadziło. Mamy różne atrakcje, mamy dmuchańce dla dzieci, mamy drift karty oraz strefę gastronomiczną, mamy różne poczęstunki, wszystko oczywiście jest charytatywnie, są wszędzie puszeczki, żeby wrzucać pieniążki, jak największą kwotę uzyskać, więc zapraszamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj na imprezę do nas przybyli goście specjalni, mamy na przykład tutaj Buba Customs, mamy chłopaków z ekipy Will Weed z Krakowa, mamy ekipę Fanatika, która pomagała nam robić auto, które idzie na licytację charytatywną właśnie dla Antosi. Mamy także ekipę z oddziału samochodowego, oddziału ratunkowego, którzy przywieźli nam swój projekt bolidu, pick-upa przerobionego na symulator racingowy, który też jest dla wszystkich dostępny. Można wsiąść, pograć albo pojeździć dosłownie jak w prawdziwym aucie, więc naprawdę jest fajna impreza.
1: Wśród odwiedzających znaleźli się nie tylko mieszkańcy Końskich i okolic. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli samochodów oraz fanów motoryzacji także spoza powiatu. W zlocie aktywnie uczestniczył Wojciech Owczarek, członek zarządu powiatu koneckiego.
3: Powiat wspiera z uwagi na to, że jest to wspaniała promocja nie tylko dla miasta, ale i dla całego powiatu. Mamy tutaj dziesiątki wozów, których właściciele pochodzą tak naprawdę z całej Polski.

0: Można nie wspierać szlachetnych inicjatyw, bo zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj prowadzona zbiórka charytatywna, mamy wspaniałą pogodę, myślę, że za chwilę setki, jak nie tysiące odwiedzających. Wspieramy tak naprawdę od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o moją osobę.
1: Samorządowiec przypomniał też o stopniowym rozwoju imprez motoryzacyjnych w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od spotów.
0: Kwestia, której nie powiedziałem ze sceny, ale olśniło mnie stojąc na niej. Przypomniałem sobie, jak Kamil i wielu innych kolegów organizowali spontaniczne spoty, na które zapraszali mieszkańców najbliższej okolic i z takich niewinnych zjazdów samochodowych. Zrobiła się piękna, spontaniczna impreza, gdzie wszyscy fani błyszczących lakierów, obniżonych zawieszeń, warczących silników, no, mówiąc w skrócie, nietuzinkowych aut, znajdą ucztę dla siebie.
1: Stance Experience było więc nie tylko spotkaniem osób zainteresowanych tuningiem i motoryzacją. Organizatorzy połączyli prezentację samochodów i rozmowy między miłośnikami motoryzacji z atrakcjami dla odwiedzających oraz zbiórką na rzecz potrzebującej mieszkanki powiatu koneckiego.
2: Na Politechnice Wrocławskiej wyłoniono najlepsze filmy rodzinne Dolnego Śląska. W tegorocznej edycji wyróżniono 34 przedsiębiorstwa, a łączna pula nagród wyniosła 75 tysięcy złotych. Samorządowcy podkreślają, to właśnie ten sektor buduje siłę regionu.
3: Wszędzie, tam gdzie są małe i średnie firmy, a w tym przypadku rodzinne, czyli to zostaje w kręgu najbliższych, to filar w ogóle sukcesu każdego miasta, powiatu, województwa i państwa. Serce rośnie, że mamy tyle firm rodzinnych na Dolnym Śląsku.
2: Wydarzenie stało się też platformą do wypracowania realnych form pomocy.
4: Dzisiaj jest punkt zero. Okazało się, że tylko współpraca, tylko współdziałanie może prowadzić do sukcesów. Będziemy mogli wspierać się nie tylko w inwestowaniu, ale w codziennym funkcjonowaniu firm rodzinnych, ale również cieszyć się z ich sukcesów.
2: Województwo oferuje już instrumenty finansowe i szkoleniowe na czele z programami ekspansji zagranicznej.
5: Pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku jesteśmy jednym z regionów, gdzie najwięcej mamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są to firmy, które tworzą naszą gospodarkę, a głównie są to firmy właśnie rodzinne, dlatego staramy się je wspierać przez różnego rodzaju pożyczki, przez chociażby projekt Going Global. Również chociażby Liderzy Biznesu, nasz ostatni program. Wsparcia, jeżeli chodzi o szkoleniowe, o przebranżowienia.
2: Wsparciem merytorycznym i doradczym ma służyć także Dolnośląska Nauka.
6: Wszyscy zadeklarowali, że stworzymy program wsparcia dla firm rodzinnych na Dolnym Śląsku. Będą podejmowane różne działania i o charakterze finansowym, i doradczym, i wsparcia również podatkowego. I będziemy chcieli przejść do realizacji tej deklaracji w kolejnych latach.
2: Tytuł najlepszej firmy rodzinnej i nagrodę główną zdobyła wałbrzyska spółka Sirbud. Wśród laureatów nie zabrakło jednak firm z wielopokoleniową historią i udaną sukcesją.
7: Mam takie wrażenie, że to jest zamówienie i zagłoszenie wiary w to, że sukcesja jest możliwa w każdej firmie. Firmy rodzinne przede wszystkim mają to do siebie, że bardzo długo nie myślą o sprzedaży. My żyjemy bardziej wizją, a nie tym, co fantastycznego wynika z naszych dokumentów.
2: W kategorii odpowiedzialności społecznej triumfował RapMed z Jaszkowej Dolnej.
8: Nasza przygoda już trwa 49 lat. Już są sukcesorzy następcy. Syn Łukasz zarządza firmą. Magdalena i Ola są dyrektorami do spraw sprzedaży i marketingu. Jeszcze jedna córka jest udziałowcem firmy. W chwili obecnej zatrudniamy około 80 pracowników. Jesteśmy na rynkach Skandynawii i Europy. Wysyłamy produkty.
2: Czasem impuls do budowy biznesu daje przypadek, a fundamentem staje się zaufanie.
9: Nasza historia sięga 1976 roku, kiedy to mój tata Ryszard Pachura wraz z małżonką Bożeną otworzyli firmę Pneumat. Stało się to przy wielkiemu szczęściu, ponieważ trafili szóstkę w Totolotka. Pieniądze zainwestowali, wygrali drugi raz. Natomiast 13 lat temu przy przecięciu wstęgi tato powiedział, że do całej załogi, że od jutra go nie ma. I od 13 lat nie było go rzeczywiście w firmie.
2: W gronie laureatów znalazły się również mniejsze podmioty dynamicznie wchodzące na rynki zagraniczne.
10: Na pewno jest to niesamowite wyróżnienie, być pośród kilkuset firm z Dolnego Śląska w firmach rodzinnych. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt tak naprawdę. Wiele rzeczy, które prowadzimy razem, wiele spraw, które razem organizujemy, takie wyróżnienia są dla nas zwieńczeniem tej ciężkiej pracy.
2: Kolejna edycja konkursu i start zapowiadanego programu wsparcia już w przyszłym roku.
11: W szkole podstawowej numer 7 w Lęborku powstało nowoczesne laboratorium AI.
12: Mamy obecnie w szkole dwie pracownie informatyczne, a od tego roku nasza szkoła wzbogaciła się o pracownię AI, ulokowaną w gabinecie matematycznym. Składa się ona z uczniowskich ThinkPadów, nauczycielskiego.

0: Szafy mobilnej, samoładującej, monitora interaktywnego, kamer w jakości 4K. No i przede wszystkim główną składową tego zestawu jest jednostka centralna AI, czyli taki nasz serwer lokalny z zasilaniem awaryjnym UPS do pracy offline.
1: Oczywiście ta technologia jest coraz bardziej rozpowszechniana, bardzo się rozwija, dlatego te narzędzie, które mamy tutaj u siebie w szkole, pozwoli uczniom na pewno rozwinąć wiedzę o tym, jak to funkcjonuje, do czego służy i jak można z tego korzystać.
2: Z pracowni korzystają uczniowie klas 4-8, a sprzęt może być wykorzystywany do zajęć z różnych przedmiotów.
0: Poczynając od lekcji informatyki, uczymy się maszynowego uczenia, czyli uczenia sztucznej inteligencji preferowanych przez nas zadań, weryfikacji tych wyników, ale będziemy również ją stosować nie tylko na informatyce, ale również choćby na językach obcych. Łatwo też uzyskać kilka różnorodnych rozwiązań zadań, jeżeli chodzi o zadania matematyczne. Przedstawić je wizualnie, przedstawić graficznie.
2: Pracownia pozwoli na przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.
0: Będziemy mogli na przykład w łatwy sposób pokazać im, jak sztuczna inteligencja radzi sobie choćby z rozpoznawaniem twarzy w telefonie, w jaki sposób działa translator, czy skąd platformy streamingowe wiedzą, który film był najpopularniejszy. My będziemy też oczywiście tworzyć własne doświadczenia, na przykład w postaci uczenia gestów, do których wykorzystamy kamery oferowane w tym zestawie i będziemy uczyć rozpoznawania tych gestów. Uczniowie będą sami wyciągać wnioski.
2: Laboratorium AI ma być też wsparciem dla nauczycieli w przygotowaniu m.in. materiałów edukacyjnych, quizów czy zadań.
1: Kompetencje cyfrowe cały czas galopują do przodu. Nauczyciele też muszą się dostosować. Ich kompetencje też się zwiększają. Dlatego ta pomoc, no przede wszystkim w kontakcie z uczniem, aby zaprezentować możliwości pracowni, jest wskazana.
2: Pracownia powstała dzięki środkom pozyskanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość laboratorium AI wyniosła ponad 155 tysięcy złotych.
3: Grono tych, którzy korzystają z możliwości spotkania w doborowym filmowym towarzystwie z edycji na edycję rośnie, co z pewnością jest motywującym dla organizatora. Tym niezmiennie jest Fundacja Sztuki Filmowej imienia Krzysztofa Ptaka, która 3 lata temu wyszła z inicjatywą i w tym trwa, realizując pomysł. Ale też poprzez pomysł edukując odbiorców wydarzenia, rozłożonego w czasie, a przy tym pełnego wrażeń i możliwości. Mowa o wydarzeniu, jakim od pierwszej edycji jest trwająca 3 dni, tak zwana retrospektywa, czyli w tym przypadku wejście w świat filmu, a dokładnie w etap jego tworzenia.
4: Chyba też dlatego, że może trochę za mało się mówi o tym, jak ważną osobą w kinie, w filmie jest operator. Każdemu się wydaje, że to jest osoba, która trzyma kamerę, kręci gdzieś tam, obojętnie gdzie stanie i to już zrobi wszystko. No nie. No nie, naprawdę to jest człowiek, który ma pod sobą największy pion. Tam jest wiele również tych zawodów takich, które są związane z tą sekcją operatorską, kamerową. I no to są ludzie, którzy współtworzą po prostu. To jest jakby prawa ręka też reżysera.
3: I dodajmy, sam pomysł na takie spotkania ma swe podłoże. Współzałożyciel fundacji Paweł Kincel, sam jest operatorem kamery, bierze udział w wielu produkcjach, stąd jego kontakty ułatwiają organizację retrospektyw. W takim kształcie, gdzie obok projekcji filmowych przede wszystkim pojawiają się goście. W tym roku można było poznać kolejne zacne grono.
4: Goście specjalni, oczywiście Maria Kieślowska, żona znakomitego, wybitnego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Naprawdę fantastyczna kobieta. Żona również operatora Piotra Seniora, czyli pani Hania Mikuć, która jest aktorką dosyć znaną. Mamy również aktorów Olę Konieczną, która zagrała w Bożym Dziele, Tomka Ziętka, Mariana Dziędziela.
3: Co też miało swe uzasadnienie, bowiem wszyscy współpracowali z mistrzami obiektywu, rodziną Sobocińskich, jako głównych bohaterów tegorocznej retrospektywy.
4: No to jest rodzina, naprawdę można powiedzieć, legenda. Witold, czyli znakomity autor zdjęć do większości filmów Andrzeja Wajdy. Piotr Nieżyjący, czyli ojciec Michała i Piotra Juniora, jako jedyny był autorem zdjęć do 2 części dekalogu Kieślowskiego, również do Czerwonego. A no i teraz jest Piotr Junior i Michał. Piotrek, który robił większość filmów.

0: Wojtka Smarzowskiego. Dzisiaj obejrzeliśmy Boże Ciało. Za chwilę do kin wchodzi Lalka. I również Michał. Najnowszy jego film to jest Rewolucja, czyli ten film o Kuroniu, ale również jest autorem zdjęć do filmu Chopin, czy do Filipa, którego tutaj oglądaliśmy.
1: A poza tym podczas tego wydarzenia Piotr Sobociński odebrał odznaczenie resortowe brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis, więc był to szczególny akcent retrospektywy, w której nie zabrakło wielu niespodzianek, jak mini recital Tomka Zienka, aktora współpracującego z wyróżnionym.
2: Ja bardzo lubię pracować nie tylko przez wzgląd na osobę Piotrka i to, w jaki sposób on pracuje na samym planie, ale to też, co wnosi do projektu, bo jego praca, mam wrażenie, się zaczyna o wiele wcześniej niż praca takiego klasycznego, nazwijmy to, operatora, bo jego praca się już zaczyna nad analizą tekstu i no niejednokrotnie byłem w sytuacji, w której uwagi Piotrka doprowadzały do jakichś wyjątkowych, odkrywczych albo bardzo istotnych zmian w scenariuszu, w materii w ogóle scenariusza, zanim jeszcze weszliśmy na plan.
1: I tego dotyczyły też rozmowy po projekcjach filmowych, w tym roli operatora kamery.
0: Na spotkaniu takie pytanie zadała pani. Ona powiedziała, że przeprasza bardzo, ale ona dopiero zobaczyła, kim jest operator. Że ona nie miała świadomości, że to jest tak ważna osoba w filmie i o to też nam chodzi w retrospektywie. Obejrzeć, dobrze porozmawiać, ale też w jaki sposób małymi kroczkami edukować.
1: Ale retrospektywy to również czas na wyrażenie swoich opinii. W te włączyła się publiczność po obejrzeniu filmu Boże Ciało.
3: Film nadal działa i jak w soczewce pokazuje, tak po prostu te różne głosy, emocje społeczeństwa. Dla mnie to było takie widowisko emocji, które film może wzbudzać, więc fantastyczne po prostu, że tak działa, pokazując tak totalnie różne emocje ludzi.
1: Ale warte poznania i dyskusji, która toczyła się przez 3 dni po niemal każdej projekcji filmowej i każdym spotkaniu z ludźmi filmu, w tym mistrzami obrazu.
4: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już 5. edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
5: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
6: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację, no stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mamy nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.

0: docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
1: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje takie koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
0: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
2: Górska pasja, która staje się zawodem. Rusza kolejna edycja kursu na przewodnika sudeckiego, organizowana przez Jeleniogórski Oddział PTTK.
3: Przewodnictwo w Karkonoszach ma już ponad 200 lat tradycji. Pierwsza organizacja przewodnicka powstała w 1817 roku. Przewodnik jest między innymi po to, żeby było w górach ciekawie i żeby zapewnić turystom bezpieczeństwo. Należy odbyć odpowiednie szkolenie, ukończyć kurs przewodników sudeckich, a następnie zdać egzamin przed Komisją Państwową, aby móc wykonywać zawód przewodnika. Chociaż my uważamy, że to nie zawód, to pasja życiowa.
2: To jednak nie tylko przepisy i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dzielisz szlak.
4: Kurs na przewodnika sudeckiego jest to fajny sposób, żeby poznać ludzi pasjonujących się górami. Na kursie poznajemy instruktorów, którzy od lat chodzą po szczytach, zwiedzają miasta, wędrują po skałach czy jaskiniach i w pigułce mogą nam przekazać najważniejsze informacje. Kurs przewodnicki jest to fajna przygoda. Jak go ukończycie, może się to stać waszym chlebem powszednim.
2: Zdobycie uprawnień wymaga wysiłku, ale daje satysfakcję, której nie da się porównać z niczym innym.
5: Nie jest to proste, bo jest ogromna ilość wiedzy, którą trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się kontaktu z ludźmi, być przewodnikiem i założyć tą czerwoną bluzę. Jest to ogromna satysfakcja, szczególnie kiedy spotykamy się 10 sierpnia na Śnieżce. Wtedy widzimy tą radość, uśmiech, wspólną integrację. Zachęcam Was bardzo mocno do udziału w kursie na przewodnika sudeckiego.
6: Kurs przewodnicki jest, powiedziałbym, nową ścieżką życia. Poznaje się świetnych ludzi, otrzymuje się pakiet wiedzy o naszym terenie i nie tylko. Ma się szansę później uzyskać jeszcze uprawnienia zawodowe, które pozwolą zarobkowo prowadzić po naszym pięknym terenie wycieczki. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na kurs przewodnicki, który zacznie się 4 listopada bieżącego roku. Organizowany jest przez oddział PTTK Sudety Zachodnie. Zapisy trwają. No i zapraszamy oczywiście.
2: Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok w stronę przewodnictwa sudeckiego.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi, ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki. To było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo, że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa dalej.
0: I to jest ta wartość dodana, prawda? Nie
1: zdecydowanie
0: można
1: tak.
0: Tego bagatelizować.
1: Nie można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
0: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się wygospodarować?
1: Tak, i również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
0: czego potrzebuje rynek pracy.
1: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację.

0: Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju
1: To jest
0: kształcenia.
1: każdy rodzaj studiów podyplomowych, czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś
0: Nie.
1: umiejętności?
0: My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem,

0: po tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten profil jest
1: Pani dyrektor,
0: szeroki.
1: Skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w jakimkolwiek
0: Tak,
1: miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Włocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz. Ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak, wąska specjalizacja. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może Pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mm-hmm. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: to
0: prawda?
1: Skupmy się na tym naszym
0: no
1: lokalnym.
0: No właśnie, więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę...
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy.
0: Oczywiście.
1: Prawda? I wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak. I ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej. Prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ w bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są,

0: to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe. Więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak, nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do fizjoterapeutów, tak, prawda? Tak. Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta branża, cały
1: tam
0: czas.
1: Jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć, zbrojarki, murarki,
1: spawacze, spawarki, tak, tak.
0: Żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia zawodowego.
1: Pani dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno,
1: jeżeli. W naszym regionie,
0: ale powiedziałabym, że w całej Polsce takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę, natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. To jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie, ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać, to powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To jak
1: poradzić sobie z tym, co się zadzieje.
0: Zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby

0: poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale...
1: No, praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką Pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z Panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy Pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby Pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie Pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję Ci mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: staram... O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? Mhm. I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
1: czyli
0: jest w tym roku.
1: Czyli mało. Za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z Pani składek, jakie Pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę Pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 500 000 000, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska, i resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa, prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest, pan ale jest po tej drugiej
0: nie
1: stronie.
0: Nie jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki, więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są pieniądze
1: podziału.
0: Gwarantowane. Mhm. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście, i się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy, też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe, i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Mhm. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią, to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza, i życzymy wszystkim, i pracodawcom, i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, no, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co. Bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie. No właśnie. Więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo, proszę państwa. Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem będzie Pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz Pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu z Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Moje Panie, chciałabym, abyście Panie nam opowiedziały o nagrodzie, którą ostatnio zdobyłyście Panie tutaj w konkursie.
1: To może ja najpierw pokażę nagrodę. Państwo nie wiecie, ile ona waży, ale jest naprawdę ciężka, ledwo ją utrzymuje. Zacznijmy od tego, że od 3 lat koordynujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego działania na Szlaku Piastowskim w województwie kujawsko-pomorskim, my, Centrum Kultury. Staramy się, żeby przez te 3 lata działania na Szlaku Piastowskim, te, które są realizowane w naszym województwie i w województwie wielkopolskim, były spójne i promocyjnie, i organizacyjnie, ponieważ województwa są dwa, a szlak na dobrą sprawę jest jeden. I dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w roku ubiegłym, czyli w 2025. Jest to wystawa mobilna, makiet obiektów na Szlaku Piastowskim zbudowanych z klocków Lego. To jest 14 makiet, które przez cały rok podróżowały od obiektu do obiektu, czyli odwiedziły biblioteki, muzea, domy kultury i zostały obejrzane przez tysiące osób na dobrą sprawę. Przez cały rok ta wystawa podróżowała. Może wspomnę, że elementem wystawy są oprócz makiet też takie plansze edukacyjne z rysunkami Jarka Grigucia. I pod koniec roku postanowiliśmy nasz projekt zgłosić do organizowanego przez 19 lat już plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polski. Autorem wszystkich makiet jest koordynator szlaków w województwie wielkopolskim, pan Bartosz Borowiak. On własnoręcznie wszystkie te makiety zbudował. Jest hobbystą klocków Lego. Na początku roku 2026 zgłosiliśmy nasz projekt do plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polskiej. I udało nam się dostać do finału. Nie była to łatwa rzecz, bo w tym roku wpłynęła rekordowa ilość projektów, czyli aż 250. Jury doceniło nasz projekt. W tym roku w plebiscycie wpłynęła rekordowa ilość projektów, bo aż 250. Kapituła w 3 kategoriach, czyli wydarzenie, wystawa i edukacja, wyłoniła 15 projektów. I od 1 czerwca do 10 sierpnia internauci mogli głosować na wybrany projekt.

0: Do końca nie było wiadomo, kto zwycięży, tak? Dopiero 8 września na takiej naprawdę uroczystej gali zorganizowanej przez muzeum i właśnie w muzeum dowiedzieliśmy się, że udało nam się zwyciężyć. Takim dodatkowym sukcesem i nobilitacją jest dla nas to, w jakim gronie się znaleźliśmy, bo jeżeli zwyciężamy z Polskim Radiem, czy Muzeum Historii Polski z Krakowa, czy Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum II Wojny Światowej, Zamkiem Królewskim, mogłabym długo wymieniać, to naprawdę czujemy się naprawdę wyróżnieni. Ważne jest dla mnie to, że wystawa nadal podróżuje. Można ją w tej chwili obejrzeć w Gąsawie, w Domu Kultury. Następnie trafi od 5 października do Biskupina, do Muzeum Archeologicznego. I co też jest nobilitacją, po rozmowach z dyrektorem muzeum w Warszawie wiemy, że następnym miejscem będzie właśnie Muzeum Historii Polski w Warszawie i tam będzie można również ją zobaczyć.
1: Warto dodać, że właśnie nasza wystawa była w kategorii edukacja i ona ma niesamowity właśnie walor edukacyjny przez to, że podróżuje i że jest w bardzo różnych miejscach, tak jak Agnieszka mówiła, biblioteki, domy kultury, więc mnóstwo ludzi, nawet czasami przypadkowych, ogląda tą wystawę. Dzieciaki no to są zachwycone, że widzą kościół świętego Stanisława, niby zabytek, a on jest zrobiony z klocków Lego. Te bardzo popularne miejsca na Szlaku Piastowskim, jest Włocławka, kawałek katedry, jest Strzelna, Rotmunda, także te wszystkie, które tak można powiedzieć
0: Mysia
1: znamy.
0: Wieża, pomnik Łokietka,
1: pięknie zrobione.
0: Pomnik pod Płowcami. Klocki Lego mają to do siebie, że łączą pokolenia, tak? I nasze pokolenie lubi klocki i młodzież, więc i rodziny odwiedzały wystawę, i grupy szkolne. Naprawdę dużo było zainteresowanych osób.
2: Taka niesamowita forma, bo rzeczywiście przystępna też bardzo dla młodzieży,
1: dokładnie,
2: dzieci, prawda?
1: Dokładnie. I właśnie bardzo edukacyjna, tak? Bo oni coś oglądają, doble z klocki Lego, i się zastanawiam, co to jest? No Kościół Świętego Stanisława, a gdzie to jest? A jaką ma historię? Obok jest makieta, na której można to przeczytać, więc myślę, że chyba przez to też kapituła doceniła, że rzeczywiście przez podróżowanie, moim zdaniem, i poprzez taką dostępność i w taki łatwy sposób przekazana wiedza i to właśnie zostało wyróżnione jako niesamowity walor edukacyjny.
2: Taki innowacyjny trochę bardzo
1: pomysł. Lekcja historii zrobiona.
2: Tak. Dla każdego pokolenia bardzo taka przystępna. A opowiedzcie Panie, co czeka nas w najbliższym czasie w Brzeskim Centrum Kultury i Historii w Wahadle?
1: No jesień zapowiada się bardzo imponująco. No nie ukrywamy, że jesteśmy jeszcze w roku jubileuszowym, więc staramy się rzeczywiście, żeby i ta propozycja dla mieszkańców i te wydarzenia były bardzo interesujące. Już dzisiaj chciałam bardzo serdecznie zaprosić 15 października na wspaniały spektakl Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany w ramach projektu Teatr Polska. Od 3 lat Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło jest partnerem, włączyło się w realizację tego projektu. Jest to projekt, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy. I polega to na tym, że jedne z lepszych spektakli, które też jest wybierane przez kapitułę, wędrują do miejscowości, w których na co dzień nie funkcjonuje teatr. I te miejscowości się zgłaszają, mogą powiedzieć, że tak chcemy, żeby przyjechał do nas teatr. I nam od 3 lat udaje się zakwalifikować do tego programu. I od 3 lat na scenie Brzeskiego Centrum Kultury gościmy niesamowite teatry, niesamowite spektakle. Za nami w tym roku już 3 spektakle. Były to 2 spektakle dla dzieci. Jeden spektakl na podstawie powieści Lema Solaris, który zrobił bardzo się podobał publiczności. Matki Śnieżne, to też spektakl proponowany przez teatr z Koszalina, także przeróżne teatry, przeróżne formy. I teraz 15 października ostatni spektakl w ramach Teatru Polska, Brzeskim Centrum Kultury, Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany przez Stowarzyszenie Teatralne, które opowiada taką historię choreografki, tancerki Bronisławy Niżyńskiej, która była taką awangardową postacią w świecie tańca w XX wieku, więc będzie to niesamowicie opowiedziana historia. Będzie tam dużo muzyki, dużo tańca, muzyka grana na żywo. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to będzie taki niezwykły spektakl. Już 15 października o godzinie 19. Bilety jeszcze do nabycia, także polecam. Niesamowita forma i też to jest cudowne, że te bilety są w bardzo przystępnej cenie, bo na tym polega właśnie projekt, że jest on dofinansowany przez ministerstwo i dzięki temu, że po pierwsze teatr przyjeżdża do miejscowości, gdzie nie ma teatru, a po

0: Drugie, te bilety są naprawdę w śmiesznych pieniądzach, bardzo, bardzo przystępnych. Powoduje to, że jest to spektakl bardzo dostępny dla wszystkich. Także bardzo polecam, zapraszamy na Niżyńska Pianoforte.
1: To może opowiedzcie panie, co dalej czeka?
2: Dzień później, czyli
0: Tak,
2: 16 października,
0: dużo tego, ale.
2: zapraszamy na koncert jazzowy. Przyjeżdża do Brześcia amerykańska wokalistka Karen Edwards. Wystąpi śpiewając, grając na pianinie. Będzie jej towarzyszył kontrabas i perkusja. Będzie grała utwory typowe popowe, jazzowe w swoich awangardowych aranżacjach. Będzie grała utwory na pewno Państwu znane, takie jak Purple Rain. To, co możemy powiedzieć o niej, to to, że współpracowała ze Stevie Wonderem czy z Jarkiem Śmietaną. I co więcej, zapowiada się naprawdę emocjonujący, taki refleksyjny wieczór. Zarówno spektakl, ten, o którym mówiła Agata, jak i koncert jazzowy, proszę zwrócić uwagę, że są to dni blisko 14
0: O, to
2: października,
0: jest.
2: czyli jeżeli Państwo szukają propozycji na realizację Dnia Edukacji Narodowej, to obie nasze propozycje idealnie się wpisują w te obchody.
1: To co może kolejne,
0: Tak,
1: jakie jeszcze
0: możemy.
1: dalej?
0: Ten październik rzeczywiście i końcówka września i październik obfituje tutaj w wydarzenia. Zapraszamy na taki już też coroczny koncert, proszę Państwa, Ocalić od Zapomnienia. Koncert zaduszkowy, który realizowany jest i produkcja jak gdyby całkowicie w 100% przez pracowników Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz muzyków zaprzyjaźnionych z Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. W tym roku 24 października o godzinie 20, więc już taka wieczorowa pora. Chcemy Państwa zaprosić na wieczór wspomnień, gdzie będziemy wspominać no, jedne z najbardziej niestety już nieżyjących artystów polskiej sceny. Będziemy wspominać i śpiewać piosenki Kory, Czesława Niemena, Grzegorza Ciechowskiego, Krzysztofa Klęczona, Stanisławy Celińskiej. Także bardzo serdecznie zapraszamy, bo wystąpią znani Państwu też współpracujący z nami muzyki, wystąpi Brzuska, Tadeusz Seybert i nasi muzycy. W tym roku koncert jest zrealizowany razem z sekcją dętą, więc będzie to taka troszeczkę innowacja. W zeszłym roku był kwartet smyczkowy, w tym roku sekcja dęta. A taką wisienką, taką trochę innowacją tegorocznego koncertu jest to, że chcemy wspomnieć kogoś, od którego, jak gdyby można powiedzieć, zaczęła się, który tak inspirował do muzykowania, czyli sięgamy do, proszę Państwa, do Oskara Kolberga, do człowieka, etnografa, etnologa, który badał dzieje, między innymi Kujaw. Napisał tomy książek zawierających właśnie i nuty, i muzykę, i pieśni kujawskie. Także do Oskara Kolberga sięgamy i również pojawi się zespół folklorystyczny Spod Strzechy, który również w koncercie Ocalić od Zapomnienia wystąpi. Oczywiście koordynatorem całego projektu jest Marcin Majewski, pracownik Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, który również w koncercie zaśpiewa. Zapraszamy, bilety jeszcze są do kupienia. Od wielu lat już ten koncert realizujemy. Cieszy się on dużą popularnością i mamy nadzieję, że w tym roku te piosenki i tych artystów, które będziemy wspominać, na pewno sprawią, że ten wieczór będzie pełen emocji, pełen wzruszeń, ale też no, dobrej muzyki, dobrego
1: Klimatu.
0: klimatu i czasu
2: Pojawi się
0: spędzonego.
2: również pani dyrektor Agata Kubajka na scenie.
0: No, zespołem Spod Strzechy, bo mam przyjemność śpiewać w zespole Spod Strzechy, więc no, my się bardzo cieszymy, że również właśnie do tych początków muzyki sięgamy, gdzieś do tych korzeni kujawskich, ale powiem Państwu, że będą to piosenki zrobione w cudownych aranżacjach, właśnie muzyka naszego Tomasza Majszaka, więc troszeczkę będzie ten folklor, ale będzie w takiej
1: Odświeżony.
0: odświeżonej formie.
1: Fajne połączenie, po prostu inne. Czyli mamy u Państwa bardzo bogaty tutaj repertuar.
0: Tak, bo po koncercie 24, 29 znowu zapraszamy na spektakl teatralny. Nie już w ramach Teatru Polska, ale to jest nasza produkcja. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie te słynne nagłówki: dyrektorka na fortepianie, na pięciolecie.
1: teatr. Oczywiście oglądałam, byłam zachwycona.
0: I właśnie jak gdyby wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców, że nie wszyscy mieli okazję zobaczyć, no i naprzeciw temu, że Teatr Sza, który zrealizował ten spektakl, bardzo go lubi i mówią, tyle się napracowaliśmy przy tym spektaklu,

0: Klubu, pokażmy go jeszcze raz. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam na spektakl. Może ktoś już oglądał, chce obejrzeć jeszcze raz, a dla tych, którzy nie oglądali, chcemy tylko powiedzieć, że jest to spektakl, który powstał jest po prostu splotem wydarzeń, które wydarzyły się na przestrzeni 5 lat i trochę odleglejszych lat pracy w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Są to, proszę Państwa, historie na dzisiaj jakby czasami wydają się niemożliwe, a jednak się zdarzyły. Jeżeli byście chcieli Państwo zobaczyć, co ma wspólnego żmija, ukąszenie przez żmiję, zaskoczeniem z pani z ZUS-u, tą dziwną wypadkiem przy pracy, czy wizytą Urzędu Skarbowego, czy na przykład po co domowi kultury potrzebny jest spadochron i jak odbywają się poszukiwania spadochronu, to bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten spektakl. Na tym spektaklu też między innymi śpiewam o swoich ukrytych pragnieniach i marzeniach, więc jeżeli chcecie też bardziej poznać od drugiej strony działanie Domu Kultury, to bardzo serdecznie zapraszam. Bilety jeszcze w sprzedaży. Teatrza na pewno się bardzo ucieszy z tej wizyty, bo no, też jak gdyby zbierają sobie na wyjazd na warsztaty, żeby się ciągle dokształcać, doszkalać i dzięki temu spektaklowi myślę, że coś uda się ze sprzedaży biletów również dla teatru.
1: Scenariusz pisany na faktach. Nie,
0: Scenariusz, tak.
1: tak, niesamowita forma. Byłam osobiście w zeszłym roku, oglądałam naprawdę niesamowita, pocieszna taka bardzo
0: Tak, nawet my to nazwaliśmy, ktoś nam to
1: sztuka.
0: powiedział, że to jest troszeczkę takiej w konwencji kabaretu Olgi Lipińskiej, że tam jest tyle absurdu i tyle tego, i ktoś ciągle mówi, czy on już ma grać, czy w ogóle to już jest, działamy, czy robimy. Więc jeżeli ktoś lubi taki troszeczkę absurdalny humor, a jednak wpleciony w rzeczywiste wydarzenia, to bardzo serdecznie zapraszam. Dużo muzyki też stworzonej przez reżyserkę spektaklu. Słowa napisała Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, muzyka napisał pracujący u nas Tomasz Majszak, więc są to nasze autorskie piosenki. Bardzo, bardzo takie emocjonalne też i zabawne. Także bardzo serdecznie polecam. Ja osobiście lubię ten spektakl. Gdzieś na pewno się trochę stresowałam, opowiadałam nawet tutaj w tym studio, że było to dla mnie takie trochę krępujące, ale niesamowita przygoda. I rzeczywiście myślę, że mile spędzony wieczór, także będzie to 29 października o godzinie 18. Zapraszamy Państwa serdecznie.
1: A opowiedzcie Pani jeszcze tutaj odnośnie jesiennego czasu. To taki czas podsumowań dla Państwa, znaczący taki okres też. Tak, w październiku kończymy realizację projektu, który realizujemy od marca. W marcu otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Różnorodności. Realizujemy projekt pod nazwą Noc Świętojańska – Echo Tradycji w Słowie. Głównym założeniem tego projektu było stworzenie spektaklu opartego o gwarę kujawską. Powstał spektakl związany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Ten spektakl w czerwcu wystawiliśmy nad naszą przepiękną rzeką Zgłowiączką i wtedy został też nagrany. Z końcem października trafi on na naszą stronę internetową. Będzie umieszczony w specjalnej zakładce, która jest poświęcona projektowi. A dodatkowym elementem tego projektu są 4 teledyski, które jeszcze powstają. Są to tradycyjne ludowe pieśni kujawskie, które tworzymy w takiej nowej odsłonie. Również przy aranżacjach Tomka Majszaka, który z nami współpracuje. Wokalistami w tych teledyskach jest Marcin Majewski, nasz pracownik, i pani dyrektor Agata Kubajka.
0: I zespół
1: Także
0: spod strzechy też,
1: i zespół spod strzechy.
0: też ma swoje.
1: W teledyskach pokazujemy nasze sekcje, prawda? I Brześć Kujawski, i tą kujawską przyrodę. Więc z końcem października to wszystko na naszej stronie i tak jakby do Państwa dyspozycji, dla Państwa.
0: Warto dodać, że właśnie przy realizacji tego też spektaklu, on jest też dostępny, że spektakl jest film i utwory, które będziemy prezentować w teledyskach, są
1: Są napisy, tak,
0: napisy
1: dla
0: także
1: osób,
0: dla osób
1: które nie
0: nie
1: słyszą.
0: słyszą, nie? Także jest też zrobiony pod tym kątem, że właśnie też duży nacisk kładliśmy na dostępność. Tak samo przy realizacji nawet spektaklu były
1: Powstała
0: specjalne
1: książeczka,
0: książeczka.
1: czyli osoby, które oglądały spektakl na żywo, też korzystały z wydruku i wiedziały, co dzieje się aktualnie na scenie. Świetnie. Moje Panie, w takim razie bardzo dziękuję. Moi Państwo, dzisiaj moimi i Państwa gośćmi była Pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz Pani Agnieszka Linowiecka, dział marketing.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy, i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Podzielimy się dzisiaj z naszymi widzami fantastyczną informacją. Trafiliśmy na skarb. Znaczy nie my trafiliśmy, nie my razem.
1: Ale na miejskich inwestycjach.
0: Ale na miejskich inwestycjach trafiano na skarb.
1: Gdyby nie miejskie inwestycje, to pewnie byśmy nie natrafili na te kosztowności, na ten skarb. A tak, no to faktycznie to, co przeleżało w ziemi przez długie, długie lata, ujrzało światło dzienne i są to...
0: Co to jest?
1: O tym więcej na ten temat może opowiedzieć pani, która na nasze, pani doktor archeologii, która na nasze zlecenie wykonywała prace archeologiczne na rogu Tumskiej 3 maja. Tutaj już kilka miesięcy temu tak naprawdę doszło do odkrycia najpierw...
0: Trzymaliście troszeczkę w tajemnicy.
1: Tak, dlatego że trzeba było to wszystko zinwentaryzować i zabezpieczyć wstępnie. Teraz te kosztowności zostaną wysłane do konserwacji. Zresztą nie mówimy tylko i wyłącznie o takiej kosztownościach w sensie
0: no właśnie,
1: wartości
0: do,
1: takiej
0: to,
1: materialnej,
0: to złoto, srebro,
1: ale takiej
0: to jest.
1: Niematerialnej. No, ja zwróciłem uwagę na prawdopodobnie zegarek damski złoty, prawdopodobnie z XVIII wieku, bo tutaj trzeba podkreślać, że to pochodzenie no jednoznacznie nigdy nie będzie pewnie oznaczone, ale no, damski zegarek złoty wyprawiany brylantami z połowy XVIII wieku, więc naprawdę coś, co wydaje się, że jest bardzo cenne. Tak
0: ma
1: naprawdę
0: wartość materialną, nie tylko
1: to tak,
0: jakąś historyczną.
1: Tak jak kilkaset w sumie innych przedmiotów, które tam w tym miejscu zostały znalezione. Natomiast dla mnie też sama ta budowa na rogu 3 maja i Tumskiej to też okazja do pokazania, jak przebogata historia jest naszego miasta. Ja przypomnę, na początku 2024 roku w Wiśle,

0: myślę, został znaleziony miecz, wczesnośredniowieczny miecz Wikinga. Natomiast na rogu 3 Maja i Tumskiej, no tam też pojawiły się no, rysy zabudowań, które tam wcześniej no, były, łącznie z wieżą drewnianą, więc czy resztkami tej wieży drewnianej. Więc myślę, że to wszystko dla historyków, co zostało tam odkryte i opisane, no będzie ciekawym też punktem do tego, żeby opowiedzieć o historii miasta, tego, tej najstarszej części naszego miasta. Więc to jest to, co znaleźliśmy kilka miesięcy
1: czyli
0: temu.
1: Czyli kosztowności, to były po prostu biżuteria, tak?
0: A kilka tygodni temu na innej inwestycji miejskiej.
1: Ale ja cały czas wyobraźnię, że tak powiem, w kierunku tych klejnotów.
0: Niektóre,
1: tak?
0: Niektóre naprawdę przepiękne, a kilka tygodni temu na Królewieckiej 12, czyli też na miejskiej inwestycji, odkryliśmy kilkaset tak naprawdę monet, marek niemieckich, to już młodsze, bo z XX wieku, ale no też ta mnogość tych monet wskazują, że no też zostały one ukryte, też mi się wydaje, że dosyć świadomie przed okupantem, bo one miały swoją wartość. Oczywiście o
1: wartości tego skarbu właśnie możemy powiedzieć taką szacowanej, coś mówią historycy, no bo...
0: Ja myślę, że...
1: Takiej materialnej może, bo niematerialna to wiadomo,
0: ta wartość
1: że ona
0: chyba
1: jest absolutnie...
0: najważniejsza to jest ta historyczna. To, żeby pokazać tę różnorodność społeczności naszego miasta, która przed II wojną światową i wcześniej funkcjonowała w naszym mieście, żyła tutaj. No i no te losy dwudziestowieczne, bardzo przykre, sprawiły, że no jednak te kosztowności gdzieś tam były ukrywane, a my dzisiaj przy okazji no tego ogromnego programu rewitalizacji, który realizujemy, no odkrywamy i podejrzewam, że to nie będą ostatnie odkrycia w tej części miasta, dlatego że no my pracujemy jednak w najstarszej części naszego miasta i miło słyszeć, jak na przykład naukowcy z Narodowego Instytutu Dziedzictwa przyjeżdżają do Włocławka i zachwycają się kolejnymi naszymi kamienicami, detalami tych kamienic. Na przykład 3 Maja 14 jest taką wyjątkową kamienicą czynszową z końcówki XIX wieku, gdzie właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa zwrócił nam uwagę, że jak będziemy przebudowywać tą kamienicę, a akurat trwają tam prace projektowe, to żebyśmy jak najwięcej z tego oryginalnego charakteru tej kamienicy zostawili, dlatego że właśnie ta kamienica jest dlatego wyjątkowa, że właściwie zachowała się w takiej pierwotnej swojej wersji. Tych modyfikacji przez te dziesięciolecia było stosunkowo niewiele, więc jak zachowamy ten charakter, no to będziemy mieli kolejną perełkę. No i to też jest, już tak płynnie przechodzę do obszaru rewitalizowanego, no bo mamy się czym chwalić, naprawdę. Dlatego, że kolejne opracowanie architektoniczne, realizowane już tak naprawdę w obszarze rewitalizowanym, zostało nagrodzone na konkursach międzynarodowych. Ja przypomnę, że w 2017 roku projekt przebudowy kamienicy 3 Maja 18, który no już jest zrealizowany, otrzymał nagrodę na Festiwalu Architektonicznym w Wenecji. Natomiast całkiem niedawno dotarła do nas informacja o kolejnej nagrodzie dla projektu w tej części miasta. Tutaj tym razem ten zespół budynków znajdujących się na ulicy Cyganka, na rogu Cyganka i Brzeskiej, tutaj te dwa etapy w ramach kwartału właśnie Cyganka, 3 Maja, Żabia i Brzeska, no, otrzymało nagrodę międzynarodową, więc to pokazuje, że my nie tylko dużo robimy w tym obszarze rewitalizowanym, ale robimy to
1: w taki sposób, żeby, że tak powiem, zachować jakby ducha przeszłości.
0: I robimy to dobrze, tak. I to nie jest nasze tylko wewnętrzne przekonanie, no bo oczywiście to jest różne.
1: Zawsze z siebie można być zadowolony.
0: Oczywiście, no

0: Albo mniej, albo więcej. Natomiast to, że to jednak uznane jury międzynarodowe te wyróżnienia nam przyznaje, to pokazuje, że naprawdę nie dość, że tą rewitalizację robimy naprawdę z rozmachem, jeżeli chodzi o nasze miasto, to robimy jeszcze to po prostu dobrze.
1: Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście ta ulica 3 Maja i te wszystkie boczne no niebawem zupełnie zmienią swoją funkcję. No jakby ta trwająca w tej chwili budowa UNERF-u, który jest dobry do chodzenia nawet w szpilkach, tutaj rzeczywiście zupełnie to inaczej wygląda. Nie jest to ta kostka, która gdzieś tam niektórych mieszkańców, no już nie mówię o takiej samej wygodzie, ale też o tej kostce, która po prostu przeszkadza i niepełnosprawnym i rowerzystom też. Tam będzie wygodnie, tam będzie rzeczywiście można spacerować bez utrudnień. No ale zmienia się też to, co widzimy ponad, prawda, stopami.
0: No właśnie, no, bo do skarbu byśmy nie dotarli, gdyby nie właśnie realizowaną inwestycję na rogu 3 Maja i Tumskiej. No też ten teren tak naprawdę kilkanaście lat czekał.
1: Mamy dużą szansę na to, że przez to, że realizowane są tam te inwestycje mieszkaniowe, zmieni się też troszeczkę struktura społeczna tego centrum, co jest chyba niezwykle istotne, bo...
0: Tak, ale ja zawsze przestrzegam przed takim generalizowaniem.
1: No ja wiem, poprawność polityczna i tak dalej, no ale fakty są takie, jakie są.
0: Nie, ja nie mówię o poprawności politycznej, tylko na przykład o pracach Komitetu Rewitalizacji, gdzie on się składa z osób, które tam mieszkają, podmiotów gospodarczych, które tam funkcjonują. I to są osoby fantastyczne, bardzo zaangażowane, które są jednak reprezentacją tej społeczności lokalnej i to jest naprawdę bardzo zróżnicowana społeczność lokalna. Oczywiście no, mamy no, kilka lat temu zdominowała przekaz tak zwani lokalni celebryci, tak, z 3 maja 16 i faktycznie
1: no, nie brakuje też
0: dużo
1: takich,
0: złego dla obrazu tej części miasta właśnie wówczas zostało zrobione. Natomiast faktycznie no, zmieniamy nie tylko tą infrastrukturę taką twardą, ale też no, szereg działań podejmujemy w zakresie infrastruktury miękkiej. Tutaj świetną robotę wykonują kolejne stowarzyszenia, które korzystają z możliwości prowadzenia kawiarenki obywatelskiej i te nowe pomysły, które się pojawiają już wokół kawiarenki obywatelskiej, na przykład włocławianki, na przykład amazonki, które w ostatnim czasie też dużo dobrego właśnie dla tej społeczności lokalnej robią, no to pokazuje, że nie tylko my w urzędzie wierzymy, że ten proces rewitalizacji nabiera tempa i faktycznie obraz tej części miasta się zmienia, ale również sami mieszkańcy to dostrzegają i mam nadzieję, że takich przykładów będziemy mieli coraz więcej. Natomiast w tej infrastrukturze to tak, ulice to jest jedno, ale kamienice i możliwość mieszkania w tych kamienicach, gdzie budujemy tak naprawdę mieszkania na tani wynajem, czyli takie jak na Cellozowej, gdzie no wiemy, że one są proponowane jednak do szerszej grupy odbiorców. To nie są mieszkania socjalne, tylko mieszkania no jednak dla
1: osób zarabiających.
0: Tak, dla osób pracujących, zarabiających. I z kolei wiem, bo pytają się na przykład pielęgniarki ze szpitala wojewódzkiego o możliwość składania wniosków na mieszkania przy ulicy Cyganka. Dlaczego? Dlatego, że 12 elegancko jeździ do szpitala i jest fajna komunikacja i fajnie tam będzie można mieszkać, więc to zainteresowanie tymi mieszkaniami też jest, co mnie bardzo cieszy, dlatego że to jest też bardzo ważny element niezbędne do tego, żeby rewitalizacja w naszym mieście się udała, a tutaj przed nami jeszcze naprawdę bardzo dużo pracy. No, ja mówię o 3 Maja Tumskiej, mówię o Cygance, mówię o Brzeskiej, ale jeszcze mamy przecież zaprojektowane 3 Maja, czy w projekcie 3 Maja 14, 16, 22, Tumską 5, Tumską 7, więc tych takich zmian widocznych, które sprawią, że też oprócz samej ulicy będzie ta to otoczenie bardzo przyjazne.

0: atrakcyjne, przynajmniej tak jak maślana 4x6, no to myślę, że to wszystko bardzo ładnie się skomponuje i będziemy dumni z najstarszej części naszego miasta już wkrótce.
1: No właśnie, wkrótce, czyli kiedy?
0: To jest proces. Myślę, że mieszkańcy już widzą, że ten proces bardzo mocno przyspieszył. No chociażby przez liczbę dźwigów możemy zobaczyć, że dzisiaj
1: że tam się dzieje, tak.
0: Trzy dźwigi stoją w samym centrum i to pokazuje faktycznie, że dużo dobrego się dzieje. Mamy kolejne przetargi w drodze, bo jesteśmy na etapie wybierania wykonawcy na zabudowę pierzei wzdłuż ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej. Właśnie to jest ten element tego projektu nagrodzonego, czyli teatr nasz też odzyska swój dawny blask, ale oprócz tego jeszcze z szacunkiem do starej fabryki Bauera też tą część miasta odbudujemy i będzie na pewno no, cieszyć. Natomiast no, jesteśmy po aktualizacji gminnego programu rewitalizacji, po aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz będziemy mogli dalsze, kolejne elementy do tego, co już realizujemy, dokładać. Myślę, że najszybciej to będzie kamienica przy ulicy Róg Królewieckiej i Kowalskiej przy Centrum Onkologii, gdzie właśnie też tą kamienicę aktualnie przejmujemy i za chwilę będziemy projektować tam jej przebudowę, więc nie tylko przy samym 3 maja ta nasza uwaga jest skupiona.
1: To już tak na koniec zupełnie, jak idą prace przy samym już 3 maja, czyli ze samym UNERF-ie, jak no, postępy?
0: Oczywiście wolałbym, żeby one przebiegały szybciej. Mam wrażenie, że bardzo dużo tutaj czasu tak naprawdę wykonawca zmarnował, dlatego że umowę z wykonawcą podpisaliśmy pod koniec ubiegłego roku, więc tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że to nie jest naprawdę zbyt skomplikowana robota, dużo mniej skomplikowana niż zielone tereny Śródmieścia, naprawdę, dlatego że przecież 3 maja była ćwierć wieku temu przebudowywana, więc te kwestie archeologiczne i tak dalej, tutaj wszystko było już wtedy tak naprawdę przepracowane. Dzisiaj jedynym takim elementem, który nie tyle co spowalnia, ale utrudnia, to jest rozbudowa sieci ciepłowniczej, bo mi zależy na tym, żeby nawet jeżeli dzisiaj właściciel nieruchomości nie wyraża zainteresowania,
1: to może chcieć i nie trzeba będzie rozkopywać.
0: To przynajmniej odejście chcemy zbudować tak, żeby nie trzeba było w przyszłości rozkopywać tej ulicy. Natomiast no myślę, że mam marzenie, żeby jarmark bożonarodzeniowy w tym roku wrócił na ulicę 3 maja. Czy to się uda? Powiem szczerze, nie wiem, dlatego że mimo zapewnień wykonawcy, ja już do tego wykonawcy mam stosunek taki określony i po prostu nie dowierzam temu, co wykonawca mówi, więc mówię o nadziei, natomiast jak będzie faktycznie, no to czas pokaże. My bardzo mocno wykonawcy patrzymy na ręce. Tutaj mamy inżyniera kontraktu zatrudnionego, czyli zespół tak naprawdę specjalistów, którzy mają za zadanie w naszym imieniu patrzeć bardzo mocno na ręce wykonawcy i to robią, mam nadzieję, to znaczy to robią i to może być też powód, dla którego ewentualnie te terminy mogą być niedotrzymane, dlatego że my będziemy oczekiwali, żeby wszystko było zgodnie z dokumentacją przygotowane i tak, żeby przez kolejne dziesięciolecie tak naprawdę nie trzeba było oprócz zamiatania i mycia nic tam już robić.
1: Tego życzymy sobie wszyscy. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpodobności.

Wrotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 36

0: A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę.

0: Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję. Mimo że się zmęczę, upocę,
0: Tak.
1: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi. A jeszcze jak się zmęczą,
0: To już,
1: upocą, to jest po prostu
0: bo to
1: fajne.
0: jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie
1: Tak,
0: zajęć płatnych.
1: to jest.
0: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu
1: No.
0: osób jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy
1: No,
0: może
1: właśnie
0: zapłacić.
1: ciekaw, żeby było w przyszłym roku.
0: My też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
1: Zgadzam się. No, zgadzam się z tobą
0: Tak.
1: całkowicie.
0: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie Pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie Panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
1: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobik.
0: Fitness.
1: Fitness to jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne,
0: Oj,
1: takie bardzo intensywne, ale my to lubimy. wczoraj też taki był
0: Wczoraj nam
1: przydzał.
0: Ola też tak dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
2: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
3: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
0: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
3: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
4: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie. Naprawdę super.
0: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
4: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
0: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
4: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja

0: A już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
0: nie. No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
2: Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo.
3: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
2: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
3: stronę mentalną.
2: Tak, tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
2: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
2: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
3: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
4: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: W sobotę Hala Mistrzów we Wrocławku zmieniła się w miejsce wyjątkowego spotkania. Na parkiecie rozegrano mecz koszykówki, którego najważniejszym celem była pomoc choremu Arturkowi Obierakowi. Chłopiec zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna i potrzebuje kosztownego leczenia. Do akcji włączyli się koszykarze, a wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Wrocławka. Była sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna walka o zdrowie i przyszłość chłopca.
1: Spotkaliśmy się w Hali Mistrzów z naszymi kibicami po to, żeby wesprzeć młodego wrocławianina, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Tutaj zwracam się do wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych to jest naprawdę ogromna kwota. Pomagamy jak możemy. Pomagamy jak umiemy. Umiemy grać w koszykówkę, w związku z tym gramy w koszykówkę, co widać w tle. Bawimy się, to nie jest oczywiście formuła meczu na serio. Koszykarze grają między sobą, pokazują, że też są ludźmi, też są chłopakami z podwórka. I przede wszystkim mają zabawę w związku z tym, że mogą tą pomarańczową piłką odbijać o podłogę i trafiać do kosza. Teraz trwa trening rzutowy, za chwilę będziemy też mieli licytację, był konkurs trójek, będzie też konkurs z trenerem Vedranem Bosniczem, więc atrakcji co niemiara, kilkuset kibiców bawi się z nami, cieszymy się, że wybrali taką opcję na ten weekend we Wrocławku. Wszystko to, żeby pomóc, wszystko to, żeby wesprzeć. Zachęcam jeszcze raz wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych. Obecnie wydaje mi się około 1,8 miliona, więc jeszcze jest dużo do zrobienia.
2: Ja bym zachęcił osoby, żeby wspomóc Arturka, ale nie tylko Arturka, ogólnie żeby pomagać.
1: Pomagać należy zawsze i niezależnie od okoliczności. I ja nie mówię tylko o wsparciu materialnym. Jesteśmy ludźmi, a to znaczy, że nie żyjemy na wyspach osobno, żyjemy w społeczeństwie. Może to być małe społeczeństwo, mała jakaś wspólnota w jednym bloku, w jednym domu, ale też może być w mieście albo więcej. Każde wsparcie, każde pokazanie dobroci serca wraca.
0: Zbiórka na terapię genową, która ma zostać przeprowadzona w Dubaju, wciąż nie została zakończona. Do osiągnięcia celu brakuje ponad 10 milionów złotych. Każdy, kto chce pomóc, może dołączyć do zbiórki prowadzonej na stronie Się Pomaga. W tej walce liczy się każda złotówka, bo tylko wspólnie możemy zebrać potrzebną kwotę i dać Arturkowi szansę na leczenie.
3: W weekend we Wrocławku trwał festiwal fajansu. Imprezy odbywały się w kilku lokalizacjach. Była to już 6. edycja tego wydarzenia. Na mieszkańców i gości czekały wystawy, stoiska, warsztaty, konkursy, spotkania oraz wydarzenia łączące tradycję wrocławskiej ceramiki z nowoczesnymi formami.
4: Fajans festiwal wychodzi w miasto, wychodzi w przestrzeń miejską. Chcemy pokazać, że fajans nie jedno ma imię i oprócz ceramiki i tego, co tworzymy rękoma, dziełem ludzkich rąk, malarek i powstawania nowych wzorów. Także chcemy pokazać fajans wrocławski na kamienicach, także pokazy świetlne, wszelakie iluminacje, które zwłaszcza mieszkańcom spoza Wrocławka pokażą nasze piękne miasto w nieco innej odsłonie, ale również kobaltowej.
2: Można powiedzieć, że fajans, tak kolokwialnie mówiąc, odżywa. Coraz większe zainteresowanie, coraz więcej ludzi interesuje się wrocławskim fajansem i coraz bardziej jest kojarzony z tym. Tak kiedyś?
4: Tak, dokładnie. Wracamy do korzeni. Można powiedzieć fajans, reaktywacja. Coś, co już swego czasu może nawet było trochę niemodne. Nie wszyscy się do tego fajansu przyznawali. Wraca do łask, znów staje się modny i robimy wszystko, by ten fajans pojawił się nie tylko w przestrzeni tutaj Kujaw, ale również w regionie. To, co tutaj myślę, że możemy się śmiało pochwalić, to fakt, że już odwiedziło nas nie tylko wiele osób z całej Polski, ale również z ponad 40 krajów z całego świata.
3: Na początku września Wrocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki.
4: Robimy teraz właściwie nie kroczek, a milowy krok na niwie rozpoznawalności wrocławskiego fajansu. 3 września zostaliśmy jako miasto przyjęci do Europejskiego Szlaku Ceramiki w doborowym gronie ponad 20 miejsc różnych instytucji kultury miast w Europie. Pojawiamy się na tym szlaku i mamy nadzieję, że to też przysporzy nam wielu nowych turystów i Wrocławek pojawi się również na turystycznej mapie Polski, ale nie tylko, również Europy.
2: Jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, co można było i co można jeszcze zobaczyć w Skarbcu Fajansu?
4: No, na pewno stałą ekspozycję, uczestniczyć również w warsztatach, ale ci, którzy spóźnili się z zapisami, no nie mają już szans na dołączenie. Można było przeróżne rzeczy stworzyć z ceramiki, ale również wziąć udział chociażby w warsztatach druku 3D.
3: W Skarbcu Fajansu można było spotkać Annę Koniak, utalentowaną młodą malarkę. Artystka jest laureatką stypendium marzeń Fundacji Maturalnych oraz Festiwalu Młodych Talentów MDK Łazienkowska. Ania inspiruje się fajansem, a także tworzy własne wzory.
5: Zobaczyłam, jak wspaniałe są talerze.

0: fajansowe, ponieważ moja babcia ma talerz fajansowy i u niej zobaczyłam te tradycyjne techniki i uważam, że to jest naprawdę wspaniałe, jak mamy w Włocławku taki wspaniały po prostu ma takie malarstwo, którego tak naprawdę nie docenia się przez większość czasu. I uważam, że naprawdę powinniśmy docenić, ponieważ to jest takie dobro narodowe. Fajans można właśnie dawać na wszystko. Można na tkaniny, nie tylko na same talerze i dzbanki. Można na wszystko tak naprawdę i nadrukowywać go na ubrania. Oczywiście nowoczesne techniki malowania też można, ale uważam, że wszystko ma swoją wartość i fajans ma bardzo dużą wartość i unikatowość. Jeśli chodzi o moje osiągnięcia z fajansem włocławskim, to zgłosiłam swój obraz na konkurs i ten obraz uczestniczy w takim cyklu, który tworzę, który się nazywa Inner Voice. Jest o naszych wzlotach, upadkach, o nieograniczonym potencjale możliwości człowieka. Niestety akurat w konkursie fajańskim nie dostałam wyróżnienia, ale tak samo jak mówię, czasami mamy wzloty, czasami mamy upadki i po prostu to nas buduje i naszą historię.
1: Zwiedzający wystawę zgodnie chwalili urok fajansu.
2: Dopiero weszłyśmy, podziwiamy. Wszystko tu jest ładne.
3: Wszystko pięknie.
1: A co panie sądzą o fajansie włocławskim, który jest jakby nie było ikoną Włocławka?
2: Jest piękne. Jak patrzymy po sklepach, to super.
3: Mamy troszkę fajansu,
2: Też
3: bo
2: mamy
3: jesteśmy
2: fajne.
3: z Włocławka.
1: No
3: To
1: właśnie.
3: mamy w domach, ale chciałyśmy tu zobaczyć jeszcze.
4: Ogólnie historia fajansu, jak to powstawało i jakie są zmiany w czasie, jakie zaszły. Chyba tyle.
1: A co panie sądzą o samym fajansie włocławskim, który jakby nie było, jest ikoną Włocławka?
4: No to jest nasz właśnie tradycyjny, taki firma rodzima włocławska.
1: Można powiedzieć, że włocławski fajans wrócił do łask. Jest modnym elementem wystroju wnętrz. Zdobi również garderobę nie tylko mieszkańców Kujaw, ale całej Polski. Festiwal fajansu jest świetną wizytówką Włocławka. Weekend w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych upłynął pod znakiem rozgrywek e-sportowych. Była to już 15. edycja Pro Gaming Cup. W wydarzeniu uczestniczyli zawodnicy z całej Polski.
5: Mamy strefę retro, gdzie wystawiają się nasi znajomi z komputerami starej generacji. Tam są bardzo fajne, ciekawe egzemplarze z lat 80., 90., więc możemy podotykać, podziałać. Nie są zamknięte w szafeczce, tak, za szkłem, tylko tutaj każdy może podejść i poobcować z tym sprzętem i dowiedzieć się, jak naprawić, jak skonfigurować, jak zacząć przygodę z tego rodzaju hobby. Inną sprawą jest sekcja gier takich Nintendo dla dzieci. Mamy też gry ruchowe. Mamy symulator sim racingu, gdzie każdy może przejść, jeżeli zrobi najlepszy czas. Mamy fajne nagrody. Tutaj w tym roku dajemy monitor gamingowy tam o wartości ponad 500 zł na pierwsze miejsce. Mamy strefy play for fun, tak zwane, gdzie po prostu rywalizujemy sobie. Każdy, kto przyjdzie, o danej godzinie jest jakaś gra przewidziana, jakaś rywalizacja, konkurs. I tutaj każdy, kto jest w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w tych dniach, kiedy organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem to wydarzenie, może wziąć udział, bawić się z nami i spędzać czas.
1: Sekcja z retrogrami i sprzętem znajdowała się w dolnej części budynku. Można było spróbować swoich sił w takich klasykach jak chociażby Mario czy Icy Tower. Z możliwości zagrania skorzystało wiele dzieci. Zajawkowicze ze strefy retro chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz wspomnieniami.
6: Komputery począwszy od późnych lat 80., 486, przez Pentiumy, po nawet Core 2 Duo, które już uznajemy powoli jako retro, co jest troszeczkę dziwne, ale postępujemy. Postępujemy wobec czasów.
7: Znaczy, co możemy znaleźć? Możemy znaleźć konsole od końca lat 70. aż po, tak jak Wiktor powiedział, po komputery z lat 2006-2007. Każdy coś na pewno znajdzie dla siebie. To nie jest też tak, że my mamy, nie wiem, jeden tylko tytuł. Staramy się, żeby każdy komputer, jeżeli to jest oczywiście możliwe technicznie, w miarę odwzorował całą epokę. To znaczy, jeżeli mamy na przykład komputer z Windowsem 9.8, staramy się, żeby żeby nie tylko komputer był z epoki, z oprogramowaniem z epoki, ale też żeby gry były epokowe, a żeby muzyka, która jest na tym komputerze, była epokowa, więc każda z tych stacji tak naprawdę jest zupełnie takim wehikułem czasu, byśmy powiedzieli. I

0: Świetnie to widać po zwiedzających, bo każdy właśnie widzę, w zależności od tego, kto się kiedy urodził, kto kiedy pierwszy komputer dostał, każdy się odnajduje innego dla siebie ciekawego.
1: Również mamy bardzo stare konsole, na przykład tutaj Vectrex 82 rok, jest to pierwsza konsola przenośna z wbudowanym oscyloskopem, potem mamy Amiga CD32, mamy też Japonię, Sega Saturn, mamy Sharpa z Japonii, takie bardzo konkretne egzemplarze. No i też mamy piękną gablotkę, którą możecie też zobaczyć, takie bardzo limitowane PlayStation, różne konsole.
2: Ludzie podchodzą do retro gier i retro komputerów na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest podejście do sprzętu jako fascynacji starym sprzętem, jako sprzętem muzealnym, a drugie podejście to jest osobiste przeżywanie doświadczeń, które przeżywaliśmy w czasach, kiedy sami w to graliśmy w młodości. My na naszej strefie retro zapraszamy obie grupy widzów, żeby mogli popatrzeć i podziałać na starych komputerach, a także zagrać stare gry, które przypominają im czasy dzieciństwa.
0: Nie? Może warto dodać, że to jest z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy stary komputer działa po staremu, tak? My jako działający już tak na bieżących, na nowych sprzętach, przyzwyczailiśmy się na przykład do tego, że pewne rzeczy możemy robić równolegle, prawda? W tym samym czasie. Na niektórych komputerach jest to niemożliwe i to też jest taki powrót do takiej cierpliwości, prawda? I to też oddaje ducha epoki. Moglibyśmy w teorii to wszystko uruchomić na jakiejś warstwie emulacji, ale to nie jest to samo, prawda? Każdy jeden komputer ma sprzęt z epoki, ma akcesoria z epoki, co też oddaje tego prawdziwego ducha gry i korzystania z tego. Tak? Włącznie z tym, że się komputer zawiesi i się po prostu zepsuje. Taki urok. Dlatego od razu mamy Stefę z rutownicą, jakby trzeba było naprawiać.
3: Mamy lata 20. XXI wieku. Technologia łącznie z tą do tworzenia gier poszła znacznie do przodu. Mimo to retro gry nadal cieszą się dużą popularnością.
1: Retro cały czas jest na fali. Nawet nowe gry, które dzisiaj wychodzą, są stylizowane też na gry retro, na typowe takie platformówki. Grafiką pixel art się dobrze na Steamie cieszy. Także retro wraca, retro jest coraz droższe i już tego nigdy nie będzie po prostu. Co zostało wyprodukowane, nie będzie reprodukcji. Emulatory, tak? Amiga teraz wychodzi, mamy premierę. Neo Geo wypuszcza swoją konsolę. Są takie comebacki. Było Nintendo, była Sega i teraz też wszyscy w to idą. Retro wraca, ale ta prostota może, a raczej te gry były bardzo trudne na tamte, bo dzisiaj to wiadomo, skusi się, no to dobra, albo monetę daj, no to kolejne życie, albo odblokuj levely, tam nie było. Tam trzeba było to przejść po prostu.
0: Nawet save'a nie było. Warto podkreślić, tak? Poza tym mieliśmy taki jeden bardzo ciekawy głos w dyskusji, że właśnie cała strefa retro, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, że obecne gry są nastawione na zupełnie inny sposób konsumpcji, prawda? Czyli mamy bardzo często rozgrywkę free to play, a free to play w teorii, prawda? Ale żeby być naprawdę dobrym w grę, trzeba za nią zapłacić. Często jest to model subskrypcyjny, prawda? Na przykład dużo graczy wytoczyło w cudzysłowie wojnę Steamowi, gdyż gry na Steama są jedynie wypożyczane, nie należą do gracza, prawda? I o ile teraz nie jest to problemem, tak? Jeżeli się na przykład serwery wyłączy, to już nie będzie w tą grę dało zagrać, tak? Steam stwierdzi, dobra, usuwamy z biblioteki, tak? I ta gra przepada, tak jak filmy na Netflixie. Więc kolekcjonowanie całego tego sprzętu wraz z oprogramowaniem jest kluczowe dla zachowania jakiejś takiej, prawda, historii, tak? Żeby tych mediów nie utracić. Bo to też taki aspekt, taki trochę psychologiczny. Poza takimi komputerami jest cała grupa ludzi, którzy się zajmują tak zwaną duchologią, czyli odkrywaniem wspomnień, i nawet sobie nie zdajemy sprawy, że to, co nas otacza na co dzień, pewnego dnia my za tym będziemy tęsknić. Nawet za sobie głupą reklamą w telewizji, która nam będzie kojarzyła z jakimś konkretnym wspomnieniem, prawda? I nagle zniknie, bo po co komuś nagrywać reklamy w telewizji, prawda? Tak samo z komputerami. Staramy się zachować maksymalnie jak najwięcej z tego, co dostajemy. Staramy się też, aby oprogramowanie, które dostajemy od ludzi czy komputery, w jakiś sposób zachowywały tego ducha epoki. Jeżeli dostajemy jakiś fajny sprzęt z fajnym softem, żeby go nie usuwać, prawda, broń Boże. Oczywiście, no pliki, nie wiem, użytkownika, wiadomo, jakieś firmy, czy coś trzeba skasować, ale żeby to oprogramowanie naprawdę tak było tym takim, taką migawką stanu, który chcemy odzorować.
3: Na kolejnych piętrach toczyła się e-sportowa rywalizacja. Zawodnicy byli skupieni na tym, co działo się na monitorach.
4: Mamy League of Legends, tak jak zawsze, 5-5. Mamy FC 27 premierowo i tutaj mamy najlepszych graczy z całej Polski. Profesjonalny stream na kanale Bejota, gdzie możemy w każdej chwili sobie to oglądać i w piku mamy tam 400 osób,

0: tym momencie. Jak również w tym roku zrobiliśmy Counter-Strike'a 2. No to są te trzy tytuły główne. Te typowo e-sportowe, w które na całym świecie rywalizują zawodnicy.
1: Turniej generalnie zaczyna się od drabinki eliminacyjnej, którą gramy na Faceit'cie. Faceit to jest taki program, który nam pozwala odpalić dużo serwerów, zaprosić wiele ludzi przez internet, którzy też właśnie zbierają się znajomi i wszyscy grają. W tym roku nam się udało osiągnąć prawie 100 drużyn, które są po 5 osób, to jest ponad 500 osób. I zasady polegają na tym, że mają rundy, muszą wygrać do 13 rund, potem mają dogrywki, jak im się uda, muszą przejść przez parę gier i po paru grach są zaproszeni przez nas na LANa tutaj, do nas, do Wrocławka. Poziom jest bardzo wysoki, jest to bardzo ogólnopolski, też w europejski mam wysokie poziomy. Gracze, które tam właśnie grają za mną, to jest jeden z najwyższych poziomów, którzy są najbardziej znani prawie że na całym tutaj na Europę. Grają na najwyższym poziomie i tutaj nie ma żadnego błędu. Tutaj nie można popełnić żadnego błędu, bo taki to skutkuje przegraną.
2: Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć strefy bez prądu. Uczestnicy spróbowali swoich sił w analogowej rywalizacji. W ruch poszły planszówki, gry karciane i RPG.
3: Oczywiście, że my szanujemy gry elektroniczne, ale Wrocławskie Towarzystwo Fantastyki i Klub Gier Planszowych Taktyk z Browaru B prezentuje jeszcze fajniejszą opcję spędzania wolnego czasu, czyli gry bez prądu. To jest coś, gdzie mamy obok siebie naszych przyjaciół, naszych kolegów, poznajemy ich w relacji takiej, że nie są od nas często oddaleni o setki, tysiące kilometrów, tylko siedzą obok nas. Widzimy te emocje na żywo tu i teraz i wydaje mi się, że to jest najfajniejsze.
4: Gry bez prądu nie bolą na pewno graczy oczy tak mocno. U nas można odpocząć od tych monitorów. Tutaj na tej imprezie jest bardzo dużo rywalizacji w FIFA czy w CS i zazwyczaj do nas tutaj przychodzili ludzie, żeby trochę odpocząć, wyluzować. I takie gry, takie jak na przykład tutaj były gry RPG czy gry planszowe, pozwalają trochę tak jakby wyluzować się podczas turniejów.
5: Jakie gry planszowe można było znaleźć, ale też jakie panowie polecają, jeżeli chodzi o gry planszowe?
3: Na to wydarzenie przynieśliśmy to, co akurat ogrywamy obecnie, co jest nowością. Na grach planszowych mieliśmy Kontenera, który niedługo będzie miał polskie wydanie. Jest to gra ekonomiczna, stosunkowo proste zasady, ale świetnie symuluje rynek spedycyjny, czyli produkcja, przewożenie, transport i kompletowanie, żeby oczywiście z tego była jak największa efektywność, kompletowanie różnych typów, nazwijmy to, biznesu, by najlepiej zaprezentowało to na koniec rozgrywki.
4: Na tej edycji mieliśmy do zaprezentowania gry RPG Warhammer 2 edycja, Tajemnice Pętli i Dragonbane. Oczywiście polecam wszystkie RPG, tylko że tego jest tak dużo, że niestety nie jest to możliwe. Na następną edycję planujemy jeszcze większą ilość, tak samo większą ilość mistrzów gry.
2: Na imprezie działała także strefa Pokémon Go. Uczestnicy łapali Pokémony na Słodowie. Został także rozegrany turniej Community Day League z nagrodami. Współorganizatorem Pro Gaming Cup był Urząd Miasta. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. To propozycja dla osób, które chcą lepiej przygotować się do poszukiwania zatrudnienia i rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozpoznaniem swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych. Dowiedzą się także, jak radzić sobie z barierami utrudniającymi znalezienie pracy i jak skuteczniej organizować proces jej poszukiwania.
6: Dla tych z Państwa, naszych klientów, którzy mają problem z poruszaniem się po rynku pracy, rzeczywiście ze skutecznym znalezieniem pracy, bo można tej pracy szukać wiele, wiele tygodni, miesięcy, zupełnie bezskutecznie, zapraszamy Państwa na takie szkolenie trzytygodniowe z aktywnego poszukiwania pracy. Jest to rozbudowane szkolenie, podczas którego w pierwszych dwóch tygodniach najpierw zaczynamy od poznania siebie, swoich mocnych, słabych stron. Tak naprawdę określenie, w czym ja mogę być dobra czy dobry, bo wiemy, że czasami wiele lat pracujemy w jakiejś firmie albo wydaje nam się, że dobrze bylibyśmy w jakimś zawodzie, a okazuje się, że nie mamy takich predyspozycji, więc tak naprawdę ten początek szkolenia to jest przyjrzenie się sobie, dalej nauczenie się tego, jakie są sposoby poszukiwania pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne, jak spowodować, żeby nie ilość wysłanych CV, ale ich jakość decydowała o efekcie, bo szukanie pracy jest po prostu też ciężką pracą.
2: Szkolenie ma również przygotować uczestników do sytuacji, które mogą pojawić się podczas poszukiwania zatrudnienia, w tym doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
6: Uczymy się z naszymi klientami, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. To też jest bardzo taki newralgiczny punkt podczas procesu rekrutacji, który niestety wiele osób nie przechodzi z sukcesem, więc jakby uczymy się tej autoprezentacji.

0: relacji, uczymy się też tego, jak radzić sobie ze stresem, bo to jest niewątpliwie trudna sytuacja, kiedy ja pozostaję bez pracy, a tej pracy potrzebuję, więc też mamy współpracę z psychologiem, który prowadzi zajęcia z tego zakresu. Wreszcie w ostatnim tygodniu to już są jakby, wychodzimy w teren i to już są warsztaty praktyczne, to znaczy idziemy na konkretne rozmowy do konkretnych firm, czyli jakby sprawdzamy, jak to, czego się nauczyliśmy podczas warsztatów, można przerodzić w praktykę. Również mamy współpracę z Włocławskim Centrum Wolontariatu, gdzie mamy spotkanie z organizacjami pozarządowymi i też dla niektórych z naszych klientów zaangażowanie się w wolontariat jest takim też elementem podjęcia aktywności, który może otworzyć nowe horyzonty. Także bardzo ciekawe, rozbudowane szkolenie. Zachęcamy do zapisów. Szkolenie rozpoczyna się w listopadzie. Warto, może zachęcając niektórych, którzy się wahają, zaznaczyć, że podczas tego szkolenia można się ubiegać i o zwroty kosztów dojazdu, ale również otrzymuje się podczas tego szkolenia stypendium szkoleniowe.
1: Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Miniony weekend przyniósł we Włocławku i powiecie włocławskim kilkanaście interwencji służb. Najtragiczniejszym zdarzeniem był wypadek w Dąbiu Kujawskim, gdzie zginęło 6-letnie dziecko. W sobotę po godzinie 18 służby zostały zadysponowane do Dąbia Kujawskiego. Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez osoby postronne, które jeszcze przed przyjazdem służb rozpoczęły udzielanie pierwszej pomocy.
2: Doszło do zdarzenia z udziałem małoletniego, Jakuba R. Dziecko uczestniczyło w zabawie razem z rodzicami w jednej z imprez okolicznościowych. W pewnym momencie rodzice dostrzegli nieobecność dziecka. Rozpoczęto poszukiwanie. Dziecko zostało zauważone w stawie. Niestety pomimo podjętych prób reanimacyjnych nie udało się uratować małoletniego. Dziecko poniosło śmierć. Aktualnie postępowanie jest w fazie in rem, czyli zarzuty nie zostały jeszcze nikomu postawione. Zbieramy materiał dowodowy i jakby taka szczegółowa rekonstrukcja przebiegu wydarzeń będzie możliwa po zebraniu całości materiałów, czyli opinii biegłego patomorfologa, przesłuchaniu wszystkich świadków, odczytaniu zapisu z monitoringu. Rodzice zostali przesłuchani w charakterze świadka. Niestety na tym etapie postępowania nie będę udzielała informacji na temat treści zeznań.
1: W miniony weekend strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania włocławskiej komendy interweniowali łącznie 19 razy. Odnotowano 5 pożarów, w większości śmietników na terenie Włocławka, 11 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe.
3: W miniony weekend strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu włocławskiego brali udział w 19 zdarzeniach. W większości były to miejscowe zagrożenia. Braliśmy udział w udzielaniu pomocy przedmedycznej, ale także braliśmy udział w kolizjach drogowych, które były na terenie miasta i powiatu. Było też 5 zdarzeń związanych z pożarami. W większości były to pożary śmietników zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek. We wszystkich zdarzeniach też te działania, które wykonywali strażacy, miały za zadanie zabezpieczenie miejsca zdarzenia i bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców, którzy podróżują, którzy gdzieś tam są w okolicy tych zdarzeń, które akurat miały miejsce.
1: Policjanci odnotowali natomiast 14 zdarzeń drogowych. W 2 przypadkach sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. Policjanci interweniowali także wobec osób, które po alkoholu poruszały się hulajnogami elektrycznymi.
4: Do pierwszego takiego zdarzenia doszło w miejscowości Dziankowo, jest to gmina Lubień Kujawski, gdzie policjanci zostali powiadomieni, że pojazd zdachował i osoby, które były w pojeździe, miały się oddalić z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, zastali te 4 osoby, których uniemożliwili odejście świadkowie. 4 osoby zostały zatrzymane, była to kobieta oraz 3 mężczyzn, zostali przewiezieni do włocławskiej komendy i osadzeni w policyjnym areszcie, żeby wytrzeźwieli. Po wytrzeźwieniu włocławscy policjanci ustalili, że kierującym tym pojazdem był 29-latek i mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości, a dodatkowo odpowiada za spowodowanie wypadku oraz za jazdę bez uprawnień. Policjanci ustalili, że kierujący pojazdem Seat jadąc w miejscowości Dziankowo na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze, wypadł z drogi, dachował oraz uderzył w słup energetyczny. Drugie zdarzenie z osobą nietrzeźwą było przy ulicy Zbiegniewskiej, gdzie w niedzielę zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierująca

0: pojazdem uderzyła w drzewo przy ulicy Zbiegnieckiej. Policjanci po dotarciu sprawdzili trzeźwość 25-letniej kierującej pojazdem Ford. I tu okazało się, że kobieta miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zarówno 25-latka, która miała 1,5 promila alkoholu w organizmie, jak i 29-latek, który miał 1,3 promila alkoholu, odpowiedzą przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i może im grozić do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Natomiast w dwóch przypadkach włosowscy policjanci zatrzymali na drogach miasta Włocławka, akurat tutaj, nietrzeźwych hulajnogami elektrycznymi. W pierwszym przypadku doszło do takiego zdarzenia w sobotę, kiedy zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Kościuszki kierujący hulajnogą elektryczną przewrócił się. Kiedy policjanci dojechali na miejsce, zauważyli, jak jedna z osób oddala się z miejsca zdarzenia. Był to właśnie ten kierujący hulajnogą. Policjanci zatrzymali mężczyznę. No tu okazało się, że 19-latek miał 1,9 promila alkoholu w organizmie. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. Natomiast drugie zdarzenie było w niedzielę około 3 nad ranem. Włosowscy policjanci zauważyli na alei Jana Pawła II kierującego hulajnogą elektryczną. Zatrzymali go do kontroli. No tu okazało się, że 21-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie i za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Służby apelują o ostrożność i rozwagę. Miniony weekend pokazał, że zagrożenia mogą pojawić się zarówno na drogach, jak i w pozornie bezpiecznych miejscach. Włocławek był gospodarzem Mistrzostw Polski zakładów aktywności zawodowej w koszykówce. W naszym mieście zameldowali się zawodnicy z całego kraju. Organizacja tak wielkiej imprezy nie była łatwa.
2: Wiadomo, no pierwsze mistrzostwa, są obawy, są różnego rodzaju niepewności. Zostało to pokonane. Dzisiaj gościmy 9 drużyn z terenu całego kraju, dlatego też ranga mistrzowska. Myślę, że w przyszłym roku to będzie więcej, 12. Przede wszystkim to jest integracja osób z niepełnosprawnościami, a walor sportowy to jest dopiero na drugim miejscu. Cieszy mnie to, że są zazy z całej Polski. Będziemy to kontynuować.
3: A skąd pomysł na taką inicjatywę właściwie?
2: Pomysł wziął stąd oczywiście Włocławek, stolica koszykówki od 35 lat Ekstraklasa. Nasi pracownicy z niepełnosprawnościami kibicują, chodzą na mecze Anwilu praktycznie od 10 lat, tak jak funkcjonuje zakład. Gramy w koszykówkę. Jestem bardzo wdzięczny panu Wojciechowi Kobielskiemu, trenerowi, który prowadzi nasz zespół, naszą drużynę, bo sport to zdrowie i to jest taka bardzo ważna, że tak powiem, funkcja właśnie sportu, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Stąd pomysł.
4: Pierwszy raz jestem na tego typu imprezie i pierwszy raz we Włocławku, ale no to była okazja, żeby zobaczyć i miasto, takie jest historyczne pod kątem koszykówki, no ale przede wszystkim, żeby tutaj wspierać organizatorów i uczestników w tych mistrzostwach.
3: Właśnie, jaką rolę jeszcze pełnią Państwo?
4: Jako związek? Związek zrzesza około 90 zakładów aktywności zawodowej z całej Polski, a mamy ich w Polsce około 150. No i rola jest w związku i wspierająca, i taka integracyjna, i dzięki związkowi są podejmowane różne decyzje, które usprawniają i polepszają pracę zakładów aktywności zawodowej, ale też jest taką do wzajemnej wymiany doświadczeń, pomocy pod każdym względem, czy prowadzonej działalności, czy na przykład nawet jakichś prawnych czy kadrowych spraw.
1: Zawody były rozgrywane na parkiecie hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla kibiców jest to historyczne miejsce, w którym swoje pierwsze mecze rozgrywał Anwil Włocławek, wtedy jeszcze Nobiles.
5: Fajne miejsce na to, żeby coś historycznego się wydarzyło, bo to jest miejsce historyczne dla włocławskiej koszykówki. Teraz będzie pamiętane też z tego, że odbyły się tu pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej. I dobrze, że dzieje się to we Włocławku, bo mieliśmy też okazję dzisiaj w hali Starej Osiru gościć legendy włocławskiej koszykówki. Igor Griszczuk, Sergiej Żełudok, ich ówczesny trener Wojtek Kobielski. No myślę, że to jest fantastyczna sprawa, że To się dzieje właśnie we Włocławku, którą wielu nazywa stolicą polskiej koszykówki. No, mamy też Szymona Szewczyka, który razem z panami tutaj uczestniczył w otwarciu tego wydarzenia, więc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, by takie pierwsze historyczne mistrzostwa się odbyły.

0: A cieszy nas to tym bardziej, że jako Urząd Miasta, bo przecież cały turniej odbywa się pod patronatem pana prezydenta miasta Włocławek, też wspieramy finansowo takie inicjatywy, które angażują do sportu, do tej rywalizacji osoby z niepełnosprawnościami. Takie też pracują w zakładach aktywności zawodowej, więc myślę, że jest to świetna inicjatywa.
1: Jestem przeszczęśliwy, ja mówię to jako mieszkaniec i jako radny naszego miasta, że gościmy właśnie we Włocławku Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej. Mamy przedstawicieli tak naprawdę z całej Polski. Jesteśmy też w historycznej hali, jak dla mnie, bo ja tutaj też zaczynałem przygodę. Co prawda jako gość, ale w latach 90. właśnie przyjeżdżałem tutaj ze Szczecinem i grałem, właśnie te pierwsze kroki stawiałem w ekstraklasie. Więc dla wielu uczestniczek i uczestników tutaj tego naszego wydarzenia jest właśnie gdzieś zapoznanie się z tą koszkówką. Słyszałem już głosy, że wiele zawodniczek czy zawodników w ogóle do końca nigdy nie grało gdzieś tam w koszkówkę. Po prostu sobie trenowali, a tutaj Mistrzostwa Polski, więc no ranga niesamowita. Liczę na to i mam nadzieję, że to jest tylko takie przetarcie, że to jest ten pierwszy turniej, że wszyscy stąd wyjadą z uśmiechem i będą mile wspominać nasz fajansowy Włocławek.
2: Mistrzostwa były współorganizowane przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. Prezes podkreślał rolę sportu w życiu osób z niepełnosprawnościami.
3: Osoby niepełnosprawne nie są jakimiś dziwolągami, nie są osobliwościami, tylko normalnymi użytkownikami społeczeństwa, tak jak każdy. I dlatego z wielką radością, żeśmy to z Marcinem Lewandowskim zorganizowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie wielkie wydarzenie. Mówię o samych przeżyciach zawodników. Już obserwowałem ich przed zawodami. Podekscytowani, rozmawiali, jak ty mi podasz, jak ja rzucę, jak ja się zachowam, czy nie spadnę za pięć przewinień. To były fascynujące rzeczy. A na boisku zresztą ten na żywo teraz widać, jak walka trwa. Także już się pomysł zrealizował. Jutro kończymy, ale na pewno już dzisiaj sobie możemy wystawić ocenę zadowalającą.
4: Jestem pod wrażeniem, jak działa ZAS Włocławski. Od wielu lat wspieramy ZAS, staramy się uczestniczyć w życiu tutaj tej organizacji. Ja się bardzo cieszę, że znajdują czas i na takie inicjatywy, bo to nie zawsze jest praca, nie zawsze jest coś, co napędza takie rzeczy codzienne, ale takie integracyjne imprezy, które wspierają też społeczność, jaką tworzy ZAS Włocławski, zwłaszcza Włocławski, bo nie znam pozostałych. Więc chylę czoła. My jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy częścią tej społeczności. Pojawiamy się jak tylko możemy, jako firma też wspieramy. Bardzo tutaj szanuję, jestem pełen podziwu dla organizacji, którą tworzą właśnie pan dyrektor i cała społeczność, która jest wewnątrz nas włocławskiego.
2: Sport stanowi kluczowe narzędzie wszechstronnej rehabilitacji, ułatwiające powrót do samodzielności i integracji społecznej. Pokonywanie barier sportowych przekłada się na większą wiarę we własne możliwości w życiu codziennym. Zawodnicy pokazali prawdziwe serce sportowców na parkiecie hali OSIR.
5: My dopiero jakby zaczynamy. To jest ten, że dopiero to są nasze pierwsze początki.
6: My trenujemy już trzeci rok.
2: Jak wyglądają wasze treningi?
5: My mamy jakby obok ZAS-u halę i tam mamy jakby właśnie kosza. I tam na przykład mamy co tydzień właśnie takie po 2 godziny treningi w koszkówkę.
6: Trenujemy raz w tygodniu przez cały rok, także...
2: Czy poza piłką koszykową coś jeszcze trenujecie?
5: My mamy piłkę nożną, no i piłkę nożną tylko.
6: Nie, tylko koszykówka.
2: Jak oceniacie swoje szanse dzisiaj?
5: To jest zabawa, jesteśmy właśnie tutaj pierwszy raz, no i pokażemy, co potrafimy.
6: Myślę, że będzie dobrze.
2: Mistrzostwo Polski zdobył Zakład Aktywności Zawodowej z Wrocławka. Trzeba powiedzieć jednak, że każdy z uczestników może czuć się zwycięzcą. Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
7: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły.

0: Przyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
1: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
0: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych panie, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. O, to było, będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią
0: Psycholog.
2: psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
0: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka. Powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
1: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkinie wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. W Śródmieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
5: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych.

0: ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską, do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz, oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
1: Na Zazamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
2: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
3: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
4: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zewnątrzszkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji.